0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił część odtajnionych informacji dotyczących donacji Polski dla Ukrainy. Decyzja zapadła po serii wpisów polityków opozycji, w tym byłego ministra Mariusza Błaszczaka, w których sugerowano, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot. Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy za ponad 16 miliardów złotych, przekazał wicepremier minister obrony.
1: My z tej drogi wspierania Ukrainy nie zejdziemy, bo lepiej zeszczeliwać rakiety i drony nad terytorium Ukrainy. Po to polski podatnik często wydaje pieniądze, żeby mieć pełne bezpieczeństwo. Po to jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, żeby nigdy tutaj wojny nie było.
0: Szef MON zapewnił, że decyzje o przekazaniu wyposażenia Ukrainie poprzedzane są analizą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i nigdy nie zapadają bez wiedzy żołnierzy. A dziś w stolicy Turcji, Ankarze, rozpocznie się szczyt NATO. Jego głównym celem ma być potwierdzenie jedności sojuszu, wzmacnianie bezpieczeństwa Europy i pomoc dla Ukrainy. Do 10 zamknięte będzie lotnisko w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna, poinformował zarząd tego portu. Tym samym przedłużono wstrzymanie wszystkich lotów. Zaznaczono zarazem, że normalnie funkcjonuje lotnisko w Komiso, znajdujące się w odległości 90 km od Katanii. Na tamtejszym lotnisku panuje w sezonie letnim bardzo duży ruch w związku z masowym przyjazdem turystów z całego świata. Również z powodu aktywności Etny, nad którą unosi się wysoka chmura popiołu wulkanicznego, zamknięta została przestrzeń nad amerykańską bazą lotniczą położoną w odległości 15 km od Katanii. W serwisie na koniec Wenezuela. Trzęsienie ziemi pogłębiło kryzys humanitarny. W wyniku dwóch silnych wstrząsów z końca czerwca zginęło niemal 3000 osób. Ponad 16 tysięcy zostało rannych, a dziesiątki tysięcy straciły dach nad głową. Bilans ofiar stale rośnie. Najtrudniejsza sytuacja panuje w szpitalach, które już wcześniej zmagały się ze skutkami wieloletniego kryzysu gospodarczego. Brakuje lekarzy, leków i środków opatrunkowych, a coraz większym problemem staje się także dostęp do czystej wody, mówi Justyna Stępień z Polskiej Misji Medycznej.
2: Sytuacja w tej chwili jest dramatyczna, szczególnie w samych szpitalach, które muszą udzielić pomocy bardzo pilnej, medycznej, bardzo dużej liczbie osób poszkodowanych. Lekarze działają w bardzo trudnych warunkach. Mają ograniczone nie tylko zasoby te ludzkie, ale także brakuje podstawowych leków, opatrunków medycznych. To jest także spowodowane nie tylko nagłością tych zdarzeń, czyli samej katastrofy, ale też faktu tego, że Wenezuela od lat pozostaje pogrążona w ogromnym kryzysie gospodarczym i humanitarnym.
0: Według szacunków pomocy humanitarnej może potrzebować nawet 7 milionów mieszkańców Wenezueli. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Cała Polska będzie dziś szczelnie przykryta chmurami. Delikatne przejaśnienia mogą pojawić się dopiero pod wieczór na południowym zachodzie. W niemal całym kraju pojawią się za to opady deszczu, a w południowej połowie także burze. Na wybrzeżu silniej powieje, poza tym wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć miejscami, zwłaszcza w górach, porywisty. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 23-24 stopni na południowym zachodzie i południu.

0: 6.07, zaczynamy poranny program. Jakub Jędras po mojej lewej.
1: Dzień dobry, Mateusz Andruszkiewicz po mojej prawej.
0: Dzień dobry państwu. Ada Zalińska-Czeniecka jeszcze w studiu. Dzień dobry, Ada.
2: Dzień dobry, jak miło.
0: Dajmy znać tak, że
1: po naszej lewej.
0: Jesteśmy. Po naszej lewej.
2: Potwierdzam.
0: Tak jest, w serwisach informacyjnych dzisiaj. No Wiktoria Wichrowska odbiera telefony pod numerem 224-280-280 i pan magister Kajka Strzelczyk, tak. Też dzisiaj z nami do godziny 10 to będzie. Aha, jeszcze ze spraw formalnych.
3: Nowy świt.
0: Jak to działa? Jak tylko zagrał dżingiel, Ada wyszła z
1: wzięła i uciekła po prostu.
0: Następnym razem nie gramy dżingla, to zostanie tutaj z nami. Będzie współprowadzić całą godzinę. Wróci w serwisie informacyjnym po 7. Ja dzisiaj mam dla państwa wyzwanie. Ono będzie trudne. Ale proszę nie napisać nigdzie w wiadomości, w telefonie w wyniku meczu Portugalia-Hiszpania, ponieważ wczoraj próbowałem przynajmniej pójść spać o sensownej porze. Więc nie oglądałem meczu, właśnie nadrabiam, jest 15 minuta, dalej jest 0-0.
1: Mogą państwo pisać złe wyniki, to nie zaszkodzi oczywiście, a będzie zabawniej.
0: Tak, więc ja wciąż jestem pełen wiary w zwycięstwo Portugalii, zobaczymy jak to się skończy. Tak, 15 minuta, no na razie wiele się nie dzieje.
1: Grają.
0: Tak, ale to jest w ogóle bardzo dobry system. Można się wyspać, można zjeść ciastko i mieć ciastko.
1: No ale cię denerwujesz teraz za to.
0: No tak.
1: Przecież ty w ogóle nie wiesz, nie spodziewasz się, w którym momencie na przykład mogę powiedzieć, ale szkoda, że coś tam na przykład, albo o wow, super, dali radę.
0: No właśnie, Kuba, ufam ci.
1: No widzisz.
0: Ale czasami sam się nie kontrolujesz, emocje wezmą górę nad...
1: No właśnie.
0: Powściągliwością i tak to się skończy. No zobaczymy, jak długo uda mi się dojechać w tej niewiedzy śledząc retransmisję.
1: Obstawiam, że ci się nie uda.
0: Dzięki. O, a myślałem, że bramka będzie. Nie było. Dobra, do 10 tu jesteśmy. Państwa zachęcamy do kontaktu. 224-280-280. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online i grupa patronów tam też można. A my dzisiaj ze spraw ważnych... Albo nie. O zmianach powiemy za chwilę. Teraz zagrajmy muzykę. Tym bardziej, że widzę, że francuski akcent tam się pojawia. Zespół Air i Sexy Boy. Bardzo proszę.

0: 19 minuta meczu dalej 0-0. Portugalia, Hiszpania. A propos spraw francuskich, bo mówiłem, że Art to zespół z Francji, tak otworzyłem prasę z samego rana i przeczytałem o paryskiej wystawie na stulecie urodzin. Nie tak, no to już sobie dawno było, 1 czerwca, już miesiąc temu. Mam wrażenie, że
1: ale wystawa, wczoraj. Rozumiem, trwa.
0: Tak, wystawa trwa, bo 1 czerwca mieliśmy rocznicę urodzin Marilyn Monroe i to taką bardzo okrągło, ponieważ 100 lat temu w Los Angeles przyszła na świat Norma Jane Baker. No więc jeżeli ktoś jest w Paryżu, jeżeli komuś jest po drodze z Francją, to można będzie obejrzeć. Wystawa w Cinématique Française, przekrojowy sposób pokazuje życie Marilyn Monroe. Tutaj fragment. Na otwartej obecnie wystawie pokazano autentyczne nagranie filmowe zrealizowane w 1946. Krótki film zatytułowany The Girl pokazuje przyszłą gwiazdę w trakcie pozowania i niezręczne gesty zdają się ledwo ukrywać brak doświadczenia połączonego z mieszanką naiwności i chęci zwrócenia na siebie uwagi. Przyszła sława kina musiała nauczyć się wszystkiego. Więc dla zainteresowanych Francją i amerykańską kulturą ukazaną tam, że można. A mówię o tym również nie bez powodu, dlatego że my dzisiaj Stanom Zjednoczonym też poświęcimy trochę uwagi po 9.30.
1: Ale nie będzie w fajerwerkach.
0: Nie. Nie będzie. Maciej Jarkowiec będzie naszym gościem. To jest reporter, eseista, dziennikarz zajmujący się Stanami Zjednoczonymi właśnie i autor książek ukazujących to, jak zmieniały się Stany na przestrzeni lat. Jak ten amerykański sen, jak ten mit Stanów Zjednoczonych się zmieniał i jak wygląda obecnie proces demitologizacji. Więc Marilyn Monroe myślę, że tutaj jako jeden ze sztandarowych przykładów tego soft power i kultury amerykańskiej, która po świecie cały czas robi wielkie wrażenie i ma ogromny sentyment. To jest dobry moment, żeby zapowiedzieć to, co po 9.30. Ale, bo powiedziałem o zmianach, rozgadałem się trochę.
1: Troszkę się rozgadałeś. Opowiadaj o zmianach.
0: Dzisiaj po 6.30 będzie to, co zwykle jest w środę.
1: Ha! Taka zmiana.
0: Niespodzianka.
1: Tak, postanowiliśmy przybliżyć kwestię kosmosu także tym z Państwa, którzy we wtorki rano nas słuchają. Nie tylko tym, którzy w środę.
0: Czyli co, we wtorki i środę teraz będzie kącik kosmiczny bonus?
1: Na razie tylko we wtorki.
0: No właśnie, więc dzisiaj z Klaudią Kowalczyk za kilkanaście minut się usłyszymy. Trochę o misji Ignis, rok po niej.
1: Pani Hania do nas napisała, a propos być może Stanów Zjednoczonych, wiesz, bo pani Hania podała, może nie taki wynik dokładny, ale napisała, czy USA wygrało, czy przegrało. Chcesz wiedzieć, czy nie?
0: To znaczy, ten wynik akurat podejrzałem i niestety nie udało mi się uniknąć. Następnym razem poproszę ciebie, żebyś mi włączył transmisję, więc to już trochę spalone.
1: No bo tak od tyłu włączyłeś, tak?
0: Tak.
1: A, widzisz, to fachowcy muszą robić jednak.

0: Wiesz, co dzisiaj, co wyczytałem, przepraszam, że co dzisiaj jest?
1: No, dawaj.
0: Światowy Dzień Czekolady.
1: O!
0: Ale spokojnie, w Polsce było obchodzone w kwietniu. No, mamy to, swój Dzień Czekolady.
1: To co, to nie można dwa razy świętować?
0: No, można.
1: No właśnie. Ale bo, czy świętowanie międzynarodowego różni się jakkolwiek od świętowania polskiego?
0: No, może w dniu polskiej czekolady może jesz polską czekoladę na przykład, z polskiego kakao.
1: Szczególnie tak. No dobra, można zrobić takie rozróżnienie, ale ja nie poświętowałem jeszcze dzisiaj, co zaczyna mnie martwić. Czuję się taki niekompletny w świetle tych informacji.
0: No ja też nie właśnie.
1: Będzie to trzeba nadrobić. Proszę pana, ja natomiast znalazłem informację, że dzisiaj mamy, znaczy my nie mamy, ale na świecie mają, Tanabata. To jest japońskie święto obchodzone 7 lipca, kiedy zbliżają się do siebie dwie gwiazdy północnego nieba, Vega i Altar, rozdzielone przez Amanogawa, czyli drogę mleczną. Chociaż nie tylko Japonia, bo świętowane to jest również w Kanadzie, Meksyku i Brazylii. Jedzenie czekolady, nie znałem informacji, żeby nie znalazłem, żeby było jakkolwiek z tym związane. Natomiast bardzo romantyczne to są obchody, bo ludzie zazwyczaj świętują to przez pisanie życzeń, czasami w formie poezji. Zapisują to na tanzaku, czyli małych kawałkach papieru, i wieszają na krzewach bambusowych, czasami razem z dekoracjami. Jak czytam, często stroiki z bambusa są puszczane na okolicznych rzekach albo palone po zakończeniu festiwalu. Przypomina to zwyczaj puszczania papierowych łódeczek i świec podczas obon. W wielu rejonach Japonii występują też zwyczaje związane z Tanabata, które właśnie ze wspomnianych lokalnych tradycji się wywodzą. Więc bardzo ładne święto. Nie wiem, czy można to jakkolwiek zestawić z walentynkami, tak mi się skojarzyło.
0: O, ciekawe skojarzenie.
1: Nie wiem, czy zupełnie miłość, ale w ogóle, jeżeli chodzi
0: o... Ja się bardziej zacząłem zastanawiać, jak w Kanadzie w jaki sposób świętują, bo tam nie wiem, czy są krzewy bambusowe. Wolno.
1: No właśnie, oni to sobie muszą... Nie wiem, importować?
0: Właśnie, albo zamieniają na przykład na klony.
1: Na klony. Może państwo mają jakieś doświadczenie, jak Tanabata. Chyba, że mi Wikipedia okłamała, ale no, zwykle ufam, że znają się na rzeczy, jak się w Kanadzie to świętuje.
0: A ile w meczu jest?
1: No proszę pana, szkoda gadać. Jest cały czas 0-0, nic tu się nie dzieje. Ale znalazłem wiadomość pocieszenia. To przy okazji 15 minuty słuchaczka napisała. Bardzo dziękuję pani Elu, że jeszcze mam trochę czasu, można się napić kawę, coś poczytać, porozmawiać. Nic nie stracę. Niewiele się będzie działo. To jest akt łaski, dzięki.
0: A ja znalazłem w kalendarzu na dziś cytat dnia.
1: No.
0: Dla radiowców chyba on jest.
1: O, dawaj.
0: To jest Julian Tuwim i teraz cytuję. Błogosławiony, który nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego w słowa.

0: propos twojego cytatu, znaczy nie twojego, ale tego, który przywołałeś, jest takie powiedzenie radiowe też. Nie wiesz, co mówić, nic nie mów. Nie wiesz, co zagrać, zagraj Beatlesów. Tylko to nie jest ten scenariusz, dlatego że dzisiaj gramy Beatlesów przy okazji rocznicy urodzin Ringo Starra. 86 lat temu przyszedł na świat. Helter Skelter.
1: No to rzeczywiście jest to uzasadnione. To Kuba Ferlin dzisiaj, prawda? Stoi za naszą
0: tak,
1: muzyką.
0: Władcą i panem dzisiejszej playlisty. Ale to dobrze, że hasło Star pojawiło się na antenie, bo tam zmierzamy, jak zapowiedzieliśmy. Za chwilę kącik kosmiczny Klaudii Kowalczyk przeniesiony ze środy na wtorek. Dzisiaj się przeniesiemy do międzyuczelnianego centrum ekosystemu kosmicznego.
1: Ojej.
0: Króciutka, chwytliwa nazwa.
1: No, posłuchamy. To wszystko jest oczywiście następstwem misji IGNIS, której Polska uczestniczyła. Jak pamiętamy.

0: A o tym wszystkim opowie nam
1: za chwilę
0: oczywiście Klaudia Kowalczyk, jak zwykle w kąciku kosmicznym.
2: Centrum ma być otwartą platformą współpracy, do której z czasem będą mogły dołączać kolejne uczelnie, instytuty badawcze i firmy związane z sektorem kosmicznym. Sygnatariusze podkreślali, że współczesna eksploracja kosmosu wymaga współdziałania specjalistów z wielu dziedzin, od nauk technicznych przez medycynę i biotechnologię po prawo, ekonomię i nauki społeczne, mówi rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Piotr Jedynak.
3: Właśnie u nas jest realizowany najbardziej zaawansowany, najbardziej prestiżowy grant ERC Consolidator o takiej wdzięcznej nazwie HIADES. Obecny dzisiaj razem ze mną na tej konferencji pan dr Michał Drachus za pomocą budowanego przez siebie i zespół teleskopu będzie weryfikował hipotezy o pochodzeniu wody na Ziemi. Wykorzystujemy w tym celu najbardziej zaawansowaną aparaturę badawczą Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to przedsięwzięcie bardzo złożone, niezwykle obiecujące, jeśli chodzi o ustalenia badawcze.
2: Centrum ma służyć wymianie doświadczeń, wspólnym projektom badawczym oraz tworzeniu nowych programów kształcenia, a także wspierać udział polskich instytucji w kolejnych misjach kosmicznych, wyjaśnia prorektor do spraw kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej profesor Krzysztof Mędrok.
4: Świadczy o potrzebie wsparcia tego sektora przez Akademię, choćby w zakresie kształcenia kadr. I Akademia Górniczo-Hutnicza wnosi tutaj duże doświadczenie związane z wieloletnimi badaniami nad kosmosem w ramach sieci europejskiej Uniwersy, gdzie jesteśmy członkiem założycielem, można powiedzieć, to jest Europejski Uniwersytet Kosmiczny. Mamy też od zeszłego roku w Akademii pierwszy w Polsce Wydział Technologii Kosmicznych, na którym na dwóch kierunkach studiów kształcimy studentów w zakresie Space Engineering i Space Technology.
2: W centrum zaangażowana jest także Politechnika Łódzka. Rektor profesor Krzysztof Jóźwik.
5: Kosmos nie jest nasz, mówiąc o tych pięciu uczelniach, kosmos jest nas wszystkich. To, co Politechnika Łódzka jest w stanie zaproponować, oprócz tego, że daliśmy podłoże do naszego astronauty, co wielokrotnie podkreślał, że możliwości, które dała Politechnika Łódzka, on wykorzystał. Bo nie jest tak, że my czegokolwiek i kogokolwiek, do czegokolwiek zmusimy. Możemy dać możliwości, a jak ktoś wykorzystuje, no to później rośnie taki wielki człowiek, który leci nie wiadomo gdzie. Począwszy od naszych studentów, przez naszych naukowców, w wielu obszarach wnosimy to, co jest potrzebne tam. Tam mówię o kosmosie, mówię o możliwościach badania eksploracji zarówno satelitów, jak i planet. Odporne na temperaturę, zachowując swoje właściwości materiały, specjalne napędy, które mogą pracować bardzo, przepraszam za kolokwialne określenie, rzadkiej atmosferze, a mimo wszystko tworzące ciąg. To są te elementy, które wnosimy. A pewnie jak pan doktor powie, tam też trzeba jeść, a więc i odpowiednie technologie w zakresie żywności i żywienia człowieka, które mogą być stosowane daleko poza obszarem Ziemi, są niezwykle istotne.
2: Jak wskazywał Sławosz Uznański-Wiśniewski, sukces misji to zasługa całego zespołu. Naukowców, inżynierów, administracji i ekspertów od komunikacji, a nie tylko astronauty jako najbardziej medialnej postaci przedsięwzięcia.
6: Pierwszym polskim satelitą był PWSAT-1. To był satelita zbudowany przez studentów na Politechnice Warszawskiej. To w pełni polski satelita. Po prostu studenci nie wiedzieli, że nie mogą, że nie można satelitów, że nie ma sektora. W związku z tym zbudowali, wystrzelili pierwszego polskiego satelitę. To świat akademicki wypracowuje pewne rozwiązania, które później otwierają rynek. I tak było w tym aspekcie polskiej technologii kosmicznej. Oczywiście mieliśmy instytuty badawcze, Centrum Badań Kosmicznych od lat 70. realizujące misje naukowe, natomiast ten początek komercyjnego sektora kosmicznego, prywatnego polskiego sektora kosmicznego ma swoje początki w świecie akademickim.
2: A już w ciągu najbliższego tygodnia dowiemy się więcej o powstającej inwestycji, ośrodku Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce.
0: Dziękujemy Klaudii, ale to nie wszystko jeszcze od Klaudii, bo jak zwykle mamy przygotowaną pogodę kosmiczną, czyli co będzie można obserwować na niebie, jeżeli nie będzie oczywiście chmur, a dzisiaj niestety są.
2: Drugi tydzień lipca zaczyna się od ostatniej kwadry Księżyca. Nastąpi ona dziś o 21:29. Od tego momentu nasz naturalny satelita będzie stopniowo ubywał i schodził z nieba coraz bliżej wschodu Słońca.

Słońca. W przyszły wtorek noce będą wyjątkowo ciemne, idealne do obserwacji. Właśnie wtedy na porannym niebie nisko nad wschodnim horyzontem po raz pierwszy w tym sezonie pojawi się Merkury. Od 12 lipca można go wypatrywać tuż przed wschodem słońca.

0: 35 minuta i dalej 0-0 Portugalia, Hiszpania. Jeżeli ktoś dopiero dołączył, nie oglądałem wczoraj meczu. Starałem się ominąć wszystkie miejsca, gdzie można zobaczyć wynik. No i dopiero oglądam sobie retransmisję tego, co się wczoraj wydarzyło.
1: A propos kosmicznej pogody, Mateuszu, no, czy ty zdajesz sobie sprawę, że już za miesiąc z małym kawałkiem będziemy mieli całkowite zaćmienie słońca?
0: Za miesiąc?
1: Widoczne no, na małym obszarze Europy, bo chyba w Hiszpanii, częściowo w północnej Hiszpanii, chyba na Balearach, na Islandii i chyba jedna gmina w Portugalii. Tam będzie całkowite, ale takie częściowe, na przykład do 80%, to nawet w Polsce.
0: O.
1: Także bardzo, bardzo ciekawie. To będzie jakoś w połowie sierpnia. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa specjalnie się wybiera na przykład do Hiszpanii. Czy Państwo w ogóle lubią takie ekspedycje, wycieczki, których punktem kulminacyjnym jest jakieś obserwowanie jakiegoś zjawiska astronomicznego. Wiem, że jakiś czas temu pamiętam, że moja siostra na Węgry specjalnie jechała też, żeby obserwować, tylko nie pamiętam już co to było dokładnie. Też pewnie jakieś częściowe zaćmienie. No ale oczywiście wcześniej wiemy, w jakich rejonach, w jakich szerokościach geograficznych będzie można zaobserwować takie zjawiska.
0: No tak, na pewno fani astrofotografii to akurat bardzo oklepana odpowiedź, ale że Bieszczady to zawsze jest ten wybór bezpieczny, żeby sobie pojechać, tylko niekoniecznie aż tak bardzo uzależniony od konkretnego terminu. Ale to co, to mówisz na połowę sierpnia planować urlop, tak?
1: Tak. To będzie dość spektakularne. Tak się wydaje przynajmniej. Wyobraź sobie właśnie, że nagle o godzinie 19 czy 20, patrząc od nas, 80% słońca będzie zaćmione.
0: No dobra. To w wtorek z Klaudiuszem będziesz miał w takim razie. Uciekam, to już jest zachęcony. Tak, to pytanie oczywiście wędruje do Państwa. 224-280-280 zapraszamy z odpowiedziami. Jeżeli chodzi o muzyczne aktualności, mamy nowkę sztukę i to jest nasz singiel tygodnia. Love Bombs i Black Party.

0: każda dyscyplina sportowa ma swój wzlot i upadek. Wyobraźmy sobie, jakby mógł wyglądać upadek piłki nożnej. Otóż na kolejnych mistrzostwach świata pada coraz mniej bramek. Mniej, coraz mniej, aż wreszcie w ogóle przestają padać. No to w takim razie jaki jest sens istnienia w ogóle bramki na boisku? Albo jaki jest sens istnienia bramkarza? W ogóle jaki jest sens istnienia piłki na boisku, skoro nie ma żadnych bramek? No i skoro na wszystkich boiskach świata jest stały wynik 0-0, no to jaki jest sens istnienia komentatorów sportowych? No i tak byłby koniec piłki nożnej na całym świecie.
1: No, ale jak my byśmy przeżyli.
2: Ale pan to wymyślił, naprawdę. Problem w tym, że na tych mistrzostwach zdaje się pada więcej bramek niż na poprzednich.
1: Masz taką statystykę?
2: No właśnie, ostatnio nie liczyłem. Kiedyś jeszcze śledziłem to tam do pierwszej, do drugiej rundy grupowej i tam rzeczywiście było nieźle. Ja mam takie wrażenie, że tych bramek jest całkiem sporo. Nie wiem, jak tam u ciebie w transmisji.
1: Weź, nic nie mów. 0-0.
2: Znaczy wiem, jak u ciebie w transmisji.
1: Ale no dobra, muszę to oddać, że była 39 minuta, była jedna bardzo ładna akcja. Chwilę temu Portugalia przeprowadziła atak. No i Cristiano, gdyby to wpadło, gdyby nie ten bramkarz przebiegły, to by bardzo ładna brama wleciała. Tak to 0-0. No, bardzo pesymistyczny wywód logiczny naszego słuchacza. Na razie Portugalia, Hiszpania to potwierdza, ale... W pozostałych meczach to faktycznie raczej obficie te bramki.
2: No tak. Mówią. Można by się zastanawiać też nad innymi dyscyplinami sportu, na przykład bieg przez płotki, prawda? Jakby zabrać płotki. Też byłoby bez sensu. I tak możemy wszystko sobie do absurdu sprowadzić. Słuchaj, pani Hania pisze, że jej koleżanka Ewa wybiera się specjalnie do Hiszpanii obserwować zaćmienie słońca w sierpniu. I pani Hania też o tym myślała. Ale chyba jej wystarczy te 80%. Tak to skwitowało.
1: A to ładne. No tak. A to jest też pytanie do państwa. Ile procent to jest wystarczająco? Solidne 30%.
2: No właśnie. Jak daleko musimy zajechać? Znaczy, być może komuś 90% na przykład wystarczy. To gdzie powinien pojechać, prawda? Trzeba to sprawdzić. Może do Francji.
1: Między Polską a Hiszpanią.
2: Na przykład.

0: Pani Iwona pisze do nas, że ona w swoim kalendarzu, takim zdzieranym, ma dzień czekolady i zamierza z niego korzystać, no bo skoro jest w kalendarzu,
1: no to trzeba.
0: To obowiązuje, prawda?
1: Oczywiście.
0: Jest potwierdzenie twarde i można te czekolady dzisiaj jeść. No, ci z Państwa, którzy nie znaleźli w swoim kalendarzu dnia czekolady, niestety muszą poczekać do kwietnia chyba, do tego dnia polskiej czekolady.
1: Ale jest to też... możemy nałożyć radiową dyspensę z, tak. z naszą informacją, proszę iść
0: jest
1: i zajadać.
0: Jest też piękny cytat Nigeli Lawson. W życiu pada wiele pytań, na które czekolada przynosi odpowiedź.
1: No.
0: Takie przytacza pani Iwona. A propos kalendarza, to dzisiaj są imieniny.
1: O,
0: jak ktoś się znajdzie
1: koniecznie.
0: Na kalendarzu dzisiaj, no to może obchodzić wtedy.
1: Dwa razy zajadać czekoladę. No dawaj.
0: Antonin.
1: Antoine.
0: Benedykt. Edelburg. Przepraszam, Edelburga.
1: No.
0: To jest żeńskie imię. German, Gościwit, Helzychiusz, Ilidiusz, Ilidia, Józef, Lucjan, Metoda, Metody, Odo, Papiarz, Peregryn, Pompejusz, Saturnin, Sędzisław, Sędzisława i Willibald.
1: Jeju, z pięć co najmniej bym wybrał do rozważenia jako drugie imię.
0: No, wspaniałe są te dzisiejsze imiona.
1: Ale to masz pełniejsze, bo ja mam...
0: Ty masz tylko Józefa?
1: Tylko Józefa. Ty masz kalendarz premium.
0: No właśnie. Może tam czekolada też jest, spojrzeć jakaś... ten dzień czekolady.
1: Upewnij się. Ja coś innego znalazłem w kalendarzu, jeżeli chodzi o historię polską. No to w 2000 roku 7 lipca wystartowała stacja MTV Polska. I jeszcze jedna konotacja z tą stacją, dlatego że to między innymi tam 7 lipca 2007 roku transmitowany koncert Live Earth. 24 godziny koncertów na 7 kontynentach, charytatywna sprawa. Odbywały się te koncerty w Sydney, w Tokio, w Szanghaju, Londynie, Waszyngtonie, Rio de Janeiro. Głównym celem było zainteresowanie widzów, odbiorców i instytucje też z całego świata problemami związanymi z emisją dwutlenku węgla i globalnym ociepleniem. 150 wykonawców, 2 miliardy widzów, więc jedna z największych oglądalności w dziejach, nie tylko jeżeli chodzi o koncerty, ale w ogóle jeżeli chodzi o historię transmisji satelitarnych. James Blunt, Alicia Keys, Pharrell Williams, Kasabian, Genesis, Snoop Dogg też tam był.
0: No gdzie on nie był? Oczywiście. Nawet na igrzyskach był.
1: Myślę, że jeżeli chodzi o emisję różnych substancji do atmosfery, on ma szeroką wiedzę, więc bardzo a propos. Kajtek nam tu macha, Jack White.
0: Magister Kajtek.
1: Mam pan magister Kajtek. Jacka White'a nie znalazłem na liście, chociaż 150 wykonawców może gdzieś tam się znalazło, na pewno dzisiaj nie zabraknie go na naszej antenie.

Za 3 minuty będzie siódma, Kuba mi właśnie... Dziękuję, Kuba, za tę mądrość. Podpowiedział, że w retransmisji nie trzeba oglądać przerwy 15-minutowej. Zbawienne niezwykle. Także u mnie 0-0 kończy się właśnie pierwsza połowa i pierwsza godzina audycji. Też wrócimy do Państwa po 7. Połączymy się z Klaudią Kowalczyk między innymi. Mamy taki specjalny punkt programu. Proszę nas słuchać uważnie.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy za ponad 16 miliardów złotych, poinformował wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. MON rozpoczął proces odtajniania informacji dotyczących donacji po serii wpisów polityków opozycji o przekazywaniu Ukrainie cennego uzbrojenia.
1: Hipokryzją, szczególnie w wykonaniu byłego ministra obrony, który jak widzicie dokonał 10 razy więcej donacji niż ja, jest mówienie o rozbrajaniu. Jeżeli kiedykolwiek Polska by potrzebowała w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach czy latach zwielokrotnienia i przekazania systemów rakiet do systemów Patriot, to jak bierze udział w tego typu pomocy dla innego państwa dzisiaj, to może liczyć na dużo więcej jutro.
0: Mówił minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON zapowiedział także, że do Polski wraca rotacja wojsk amerykańskich. Na ten temat mówił w TVN24 wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Oficjalnie możemy powiedzieć, że amerykańscy żołnierze wrócą do Polski w ciągu najbliższych tygodni. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętem Wojska Polskiego, czyli przed 15 sierpnia. Ale oczywiście też jesteśmy w dyskusji o stacjonowaniu stałym wojsk amerykańskich. Około 10 tysięcy żołnierzy w ramach tej rotacji będzie w Polsce stacjonowało, ale mówimy o tym, żeby do Polski mogli trafić też żołnierze na stałe. Nawet jeżeli mówimy o na przykład stałej obecności w sile 5 tysięcy żołnierzy, to jeżeli chodzi o kooperantów, całą skalę to jest około 20 tysięcy osób.
0: A dzisiaj w Ankarze szczyt NATO. Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Około 19 czasu lokalnego rozpocznie się ceremonia powitań głów państw i szefów rządów w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką wezmą udział w uroczystym obiedzie wydawanym przez prezydenta Turcji dla przywódców państw uczestniczących w szczycie. Na 19.45 zaplanowano roboczą kolację Rady NATO-Ukraina na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, a o 20.15 rozpocznie się robocza kolacja Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu ministrów obrony. Podczas wspólnej konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski zaznaczali, że celem szczytu NATO w Ankarze będzie przede wszystkim pokazanie jedności sojuszu. Według nieoficjalnych informacji przywódcy, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. To najważniejszy zapis stanowiący, że zbrojny atak na jednego lub więcej członków organizacji będzie traktowany jak atak na wszystkich. Dzisiaj mija termin ultimatum, które kierownictwu Resortu Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia postawił premier. Przypomnę, Donald Tusk zapowiedział, że jeśli nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia, wyciągnie konsekwencje, również personalne. W tle afera w Szpitalu Południowym w Warszawie, dyskusja o zarobkach lekarzy i czasie pracy. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś w całym kraju będzie pochmurno, słońca jak na lekarstwo, może gdzieś tam pod wieczór na południowym zachodzie lekkie przejaśnienia się pojawią. Będzie padał deszcz, opady przelotne, no ale niestety prawie w całym kraju, na południu także burze. Co jeszcze? Na północy silny wiatr, powieje też porywiście w różnych innych miejscach, zwłaszcza tam oczywiście, gdzie będą burze oraz w górach. Jeśli chodzi o temperaturę, no mały rozdźwięk, bo na północy 15, 16, 17 stopni, a na południu 23, nawet 24, a miejscami w okolicach Krakowa nawet 25 stopni.

0: Nie wiem, co za licho mi podpowiedziało, żeby w prognozie pogody użyć słowa niestety obok deszczu. Pan Aleksander mi to wytknął. Bardzo celnie. Naukowcy nas ostrzegają, że Polska wysycha, mamy suszę hydrologiczną, a tu się zanosi przynajmniej na północy na długotrwały, spokojny opad. Nic tylko się cieszyć. Ja się w sumie z tym zgadzam. Nie wiem, skąd to niestety mi wpadło.
1: No bo to jest takie intuicyjne, że jak ci nie świeci słońce, a pada i siąpi, to masz taki może bardziej ponury nastrój, więc...
0: No właśnie. Przepraszam za to. Ja się bardzo cieszę z deszczu i bardzo lubię.
1: Tak. No to na szczęście dzisiaj będzie padało.
0: Na szczęście będzie padało.
1: A my na szczęście nie padamy, tylko jesteśmy pełni energii.
0: Powstajemy.
1: Tak, jest w drugiej godzinie. Kłaniamy się nisko. Jakub Jędras.
0: Mateusz Andruszkiewicz.
1: Klaudiusz Sezak wciąż nieobecny, sobie odpoczywa. A my zasuwamy do godziny 10. Magisterka Jeden Strzelczyk razem z nami, Adrianna Calińska-Czaniecka, Wiktoria Wichrowska po drugiej stronie telefonów, gdyby ktoś chciał zweryfikować, 224-280-280. No i muzykę dzisiaj układa Jakub Ferleu.
2: Nowy świt.
1: Robert Ferleu.
0: A o czym oni tak tam dyskutują? Magister Kajtek z Adą Calińską. To jest jakiś to jest jakiś chyba ekskluzywny jeszcze dodatek serwisowy specjalnie dla Kajtka.
1: Magister Adrianna Calińska-Czaniecka, no właśnie.
0: A, no tak.
1: Widzisz, to, no bo tak jest, jak się
0: no jak magister z magistrem sobie porozmawiają, no to tak, to jest o czym zdecydowanie.

0: A propos kwestii pogodowych, dzisiaj Gazeta Wyborcza z takim wyliczeniem, z taką statystyką przychodzi, mianowicie 20 miliardów euro, czyli przy obecnym kursie około 86 miliardów złotych straciła polska gospodarka z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych i niebezpiecznych upałów w latach 1980-2023. Tak wynika z raportu Odporna i Silna Polska, przygotowanego przez Fundację Climate and Strategy, co uwypukla hasło na szczęście pada. Oczywiście w granicach przyzwoitości.
1: Tak, właśnie taki równomierny, jednostajny opad bez ekstremum.
0: No, idealnie umiarkowany.
1: Życzymy sobie.
0: Poprosimy, tak. Szczególnie, że dzisiaj też mamy bardzo przykrą, smutną, ale jednak ważną rocznicę, ponieważ to 7 lipca właśnie Nysa Kłodzka w 1997 roku zalała Kłodzko i to był początek powodzi tysiąclecia w południowej zachodniej Polsce. To było 7 lipca 707. No mało szczęśliwe te siódemki w tym zestawieniu akurat, więc to powtórzę za Kubą, umiarkowanych opadów poprosimy jak najbardziej.
1: W kolejnych prognozach będą umiarkowane opady, obiecuję.
0: Załatwisz?
1: Załatwię, tak.
0: Możemy się tak umówić.
1: Tak, no ja też bym wolał, żeby rzeczywiście padało, no bo przecież grzyby muszą rosnąć, prawda?
0: A no tak, na grzybiarza trafiło oczywiście.
1: No tak.
0: A to mamy bardzo letni tytuł, tak bardzo. A propos, Talk to Me, Summer, to jest jedna z nowości.

0: 16 po 7. To my to Państwu jeszcze trochę poszaleścimy, bo...
1: Pogrzebaliśmy w prasie.
0: I znaleźliśmy coś.
1: I znaleźliśmy. Ja czy ty?
0: No, proszę bardzo, to możemy na
1: to ja zacznę, bo w Rzeczpospolitej bardzo ciekawy artykuł o tym, że Google hoduje armię komarów. Proszę sobie wyobrazić, że technologiczny gigant, który oczywiście kojarzy się i z wyszukiwarką, i ze sztuczną inteligencją, i z reklamami internetowymi, teraz chce wejść do świata biologii. Google planuje wypuścić miliony specjalnie przygotowanych komarów, które mają pomóc w walce z chorobami. Chce zwalczać szkodliwe owady za pomocą tych pożytecznych i wystąpiła nawet o zgodę do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. W ramach programu Debug firma planuje wypuszczać przez 2 lata po 16 milionów bezpłodnych komarów rocznie na terenie Kalifornii i Florydy. No, komary uznawane za jedne z najgroźniejszych zwierząt na świecie, jeśli chodzi o
0: przenoszenie chorób.
1: Tak, przenoszenie chorób. Każdego roku zabijają więcej ludzi niż jakiekolwiek inne stworzenie. Roznoszą śmiertelne choroby, takie jak wirus zachodniego Nilu, denga, wirus Zika, chikungunya czy malaria. No i choć projekt Google dotyczy, tak jak wspomniałem, tylko 2 amerykańskich stanów, no to te trzeba też przyznać, że problem komarów dotyczy oczywiście większego obszaru na świecie, także Europy. W wyniku zmian klimatycznych komary z gatunku Aedes aegypti oraz komary tygrysie osiedlają się już na południu naszego kontynentu, a przypadki dengi odnotowano m.in. we Francji i we Włoszech. Także no, ciekawy ruch giganta technologicznego.
0: No pewnie, chociaż zastanawiam się, bo podobny scenariusz na pewno w przeszłości miał już miejsce. Nie wiem, czy Google to robił w ramach jakichś, nie wiem, testów prototypowych, jeżeli można tak to nazwać, ale ten rodzaj radzenia sobie z komarami i wypuszczania armii komarów gdzieś na jakąś wyspę podobno zdawało egzaminy w przeszłości, więc i teraz zdaje się, powinno się sprawdzić. Bardzo ciekawe. Nowy zupełnie rozdział. To już nie będzie taki przyjemny wujek Google w skojarzeniu, tylko trochę nowo zakrojone działania.
1: I ciekawe w kontekście deszczowego lata, prawda?
0: Tak.
1: Może kiedyś jadąc na Mazury pojedziemy ze swoimi komarami i będziemy bezpieczni na przykład.
0: Śladami Google'a.
1: Tak.

0: Już za chwilkę połączymy się z północnym wschodem, tak to ujmę, patrząc z perspektywy warszawskiej.
1: Dosyć,
0: tak. Z perspektywy warszawskiej. Klaudia Kowalczyk jest w Wilnie. No i ciekawe, co tam takiego robi. Nie wiem, czy państwo się domyślają. Ty się domyślasz, Mateuszu?
1: Słuchaj, ostatnio jak to była, czyli godzinę temu, to zajmowała się sprawami kosmicznymi.
0: No
1: więc jak jedzie gdzieś Klaudia, to być może w sprawach kosmicznych.
0: A może nie.
1: Na dwoje babka wróżyła.
0: Potrzymamy jeszcze państwa w tej niepewności, ale zapewniam, że warto.

0: Jako się rzekło, łączymy się z Klaudią. Halo Klaudio, czy ty naprawdę jesteś w Wilnie?
1: Dzień dobry, na to wygląda. Jeśli nie mylę się, to za oknem mam widok na tę ulicę, o której wczoraj mi Jakubie opowiadałeś.
0: Giedymina, reprezentacyjna.
1: Tak jest.
0: Ulica,
1: tak jest.
0: Prowadząca do, w stronę katedry. Tak, byłaś już przy katedrze, na placu?
1: Tak, no wczoraj działy się tu rzeczy. Opowiem Państwu najpierw o tym, bo 6 lipca Litwa obchodzi swój Dzień Państwa Litewskiego, Święto Narodowe, upamiętniające koronację króla Mendoga z 1253 roku. No i to święto z biegiem czasu, z biegiem lat, także z odnowieniem państwowości Litwy w latach 90. ubiegłego wieku nabrały nowego wymiaru. No i wychodzi na to, że o godzinie 21 na całym świecie Litwini śpiewają jednocześnie hymn. No i między innymi na Placu Katedralnym wczoraj, ale w całym Wilnie, w Kownie, pewnie też w Polsce diaspora litewska ten hymn śpiewała. To tyle, jeśli chodzi o Dzień Państwa Litewskiego.
0: Bo ty chyba nie po to pojechałaś, prawda, do Wilna, zdaje się.
1: Nie, no jestem zachwycona, bo dziś zobaczymy wreszcie te insygnia, które przez blisko 100 lat były uznawane za bezpowrotnie stracone. One wracają do publicznej ekspozycji. Są to korona, berło, jabłko królewskie należące do Aleksandra Jagiellończyka oraz korony kolejnych królowych Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. One były ukryte w kryptach katedralnych tuż przed wybuchem II wojny światowej. A skąd my to wiemy? No wiemy, bo były owinięte w gazety z września 1939 roku. Dlaczego stało się to, że myśmy, a w zasadzie nie my, tylko Litwini, ale my jako gatunek ludzki, odkryliśmy to dopiero teraz, w ukrytej niszy krypty były schowane. No i tak się złożyło, że ktoś je zauważył. Jak o szczegółach na pewno dowiem się dziś, ale od 9 lipca będzie można je oglądać w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w Wilnie. Swoją drogą jestem ciekawa jeszcze, gdzie są poukrywane właśnie niektóre obrazy, niektóre cenne skarby, o których przecież wiemy, że istniały, są nawet zdjęcia, a no właśnie tak jak te skarby pozostają gdzieś ukryte, może gdzieś zakopane, może ziemia nam je kiedyś odda. Poza tym na tej wystawie w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego będą różne diamenty, rubiny, szmaragdy, to wszystko, co przede wszystkim królowe nosiły na swojej piersi, na swoich dłoniach, na swoich przegubach oraz monety. Monety, medaliony, piękne rzeczy, które zostały właśnie tam odkryte. No, mówią o tym kuratorzy, że to najważniejsze odkrycie ostatnich dekad, no i ten powrót do wspólnej pamięci o jagiellońskiej historii.
0: To przypomnijmy, kiedy będzie można obejrzeć już rzeczywiście te wszystkie skarby, bo być może ktoś planuje z Państwa urlop w krajach bałtyckich, a szczególnie właśnie na Litwie i będzie mógł się wybrać do Wilna, żeby pooglądać te precjoza.
1: No, w tym tygodniu, 9 lipca, jest otwarcie wystawy. My tam wchodzimy przedpremierowo, żeby tę historię poznać i właśnie Państwu przekazać, jak do tego wszystkiego doszło. Choć pogoda za oknem, no właśnie, nie zachęca do spacerów, zachęca jednak do pójścia do muzeum, więc tym bardziej okazja jest bardzo, bardzo dobra.
0: A powiedz mi jeszcze o tych wszystkich skarbach, bo wspomniałeś, że znaleziono je owinięte w gazety, prawda? Ale czy kiedy po raz ostatni je gdzieś tam widziano? Czy kiedy po raz ostatni wiemy, że znajdowały się w jakimś konkretnym miejscu? Bo to...
1: Te insygnia schowano faktycznie we wrześniu 1939 roku, kiedy było wiadomo, że to Wilno znajdzie się, jeśli, tak jak Państwo pamiętają z historii, jeśli nie pod zarządem nazistowskim, to pod butem radzieckim. Z jednej strony Wilno leżało właśnie w takim, a z drugiej w tym drugim położeniu. Tak to wyglądało podczas II wojny światowej i te skarby były... No, takim kąskiem były poszukiwane przez zarówno jedną, jak i drugą władzę, dlatego trzeba było je dobrze ukryć. Ja mam nadzieję, że do tej niszy krypty także dziś dzisiaj nas państwo zabiorą, państwo kuratorzy i pokażą także historię ukrycia i przede wszystkim poszukiwania tych skarbów, no bo właśnie to jest prawie że 100 lat, od kiedy ktoś dobrze te skarby ukrył przed najeźdźcami, którzy wiedzieli, jak tego wszystkiego szukać, znali różne sztuczki. Natomiast znaleziska są ze skarbca katedralnego także inne, o których mówiłam. Jedne zostały odkryte w 1985 roku, także udało się je odkryć wcześniej. Oczywiście takich miejsc nigdzie w księgach nie zapisywano, a polegało w zasadzie tylko na pamięci ludzkiej, która, jak państwo i panowie też wiecie, bywa zawodna. Także dopiero teraz, przypadkowo, udało się je odkryć. Teraz, w 1924 roku, dwa lata temu, ale przygotowanie skarbów, które nieco zaśniedziały po ukryciu, po owinięciu i po tym, jak takiego światła dziennego czy powietrza nie miały dostępu.
0: Ta wystawa wileńska jest też okazją, żeby w ogóle lepiej poznać Wilno. Czy ty planujesz odwiedzić jakieś szczególne miejsca jeszcze, dopóki jesteś właśnie w litewskiej stolicy?
1: Obiecałam koledze Patrykowi i Rabiedze do sobotniego śniadaniowego kącika kilka słów o litewskiej kuchni, żeby porozmawiać o tych śniadaniach, więc tak, jak najbardziej chcę poznać. Jestem także już pod koniec czytania książki Litwa po litewsku. Bardzo państwu polecam, żeby się zapoznać z tym krajem, dla części z nas w ogóle nieznanym, bo myślę, że ci, którzy są bardziej związani z Podlasiem, no to im jest jednak bliższy ten z angielska.

0: I dzięki temu, że ta skarpa, która otacza, w zasadzie ten plac katedralny, prawda, tam jest taka skarpa i ona zaczęła się walić i odsłaniać nam to, co w sobie kryła. Może i tam też jest jeszcze jakiś skarb zakopany?
1: No to ja polecam ci jeszcze zobaczyć parę punktów obowiązkowych. Oczywiście Ostra Brama, oczywiście cmentarz na Rossie, ale też Użupis, czyli po polsku Zarzecze. Artystyczna dzielnica Wilna na prawym brzegu Wilejki. Tam proklamowano Republikę Zarzecza w 98 roku samozwańczą, z własnym prezydentem, walutą, konstytucją i tak dalej. Bardzo klimatyczne miejsce. Trochę może przypomina taki Montmartre paryski, oczywiście w swoim specyficznym stylu.
0: Jest jeszcze dawne więzienie na Łukiszkach, które stało się takim miejscem spotkań, można powiedzieć, choć też wywołujące kontrowersje, no bo z jednej strony jest to właśnie miejsce kaźni wielu bohaterów, ale nie tylko, bo dawne więzienie także dla kryminalistów, ale przede wszystkim znane właśnie z przetrzymywania osób, które walczyły o wolność Litwy. Obecnie już nie jest więzieniem, jest miejscem, gdzie znajdują się restauracje, także była próba tam stworzenia plaży dla Wileńczyków. No, ciekawe miejsce, prawda, Jakubie?
1: Tak jest. Ja to jeszcze od pani Eli dodam ci polecajki, bo pani Ela do nas napisała przed chwilą, żeby ci koniecznie przekazać, żebyś odwiedziła monaster Świętego Ducha, gdzie pochowanych jest trzech mnichów: Antoni, Jan i Eustachy, prawosławnych męczenników z XIV wieku. Ich zmumifikowane zwłoki można obejrzeć, wyobraź sobie. No i oczywiście Troki pobliskie, niedaleko Wilna, gdzie zamek Kiejstutowiczów. Bardzo malownicze miejsce. Także kulinarnie bardzo atrakcyjne.
0: I także pobliskie Kowno, w którym dziś Żalgiris gra w eliminacjach do Ligi Mistrzów.
1: No właśnie.
0: Tak a propos ostrych rzeczy i ostrej gry.
1: Dużo atrakcji, a ta najważniejsza 9 lipca w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w Wilnie. Królewskie insygnia grobowe należące do XVI-wiecznych władców Polski i Litwy, Aleksandra Jagiellończyka, czyli Aleksandrasa Jogaila i Tisa, Elżbiety Habsburżanki, czyli Elżbiety Habsburgajte, i Barbary Radziwiłłównej, czyli po litewsku Barbory Radwilajte. Wszystko się zgadza?
0: Wiesz co, nie sprawdzałam akurat, ale dziękuję ci za to, Jakubie.
1: To my ci bardzo dziękujemy. Bardzo ci zazdrościmy, że dzisiaj zobaczysz już te wszystkie skarby.
0: Ale... Nie mówisz, nie mów za Mateusza. Może Mateusz nie zazdrości.
2: Możesz być moim rzecznikiem.
1: Mateusz ma otwartą buzię i oczy jak 5 złotych. I też bardzo by chciał zobaczyć. A ja być może się wybiorę niedługo do Wilna. Kto wie. A ty, Mateuszu? Byłeś?
2: Byłem, tylko słuchaj, my słuchaczom zaplanowaliśmy już dzisiaj urlop Hiszpania albo Portugalia na połowę sierpnia, teraz w Wilno. Ja także zastanawiam, czy nam wystarczy dni urlopowych słuchaczom.
1: Wilno jest atrakcyjne również zimą.
2: Też. No i jako city break weekendowy też do zrobienia.
1: Tak jest. Dziękujemy ci bardzo, Klaudio. Chłoń litewską stolicę.
0: Dziękuję.

0: tak westchnę nad tym, co tu się dzieje. Jeżeli państwo nie słuchali z samego rana, to śpieszę poinformować, że nadrabiam zaległości mundialowe i oglądam retransmisję meczu od samego rana. Portugalia, Hiszpania, więc dla mnie to pierwsze doświadczenia na świeżo. Jest to 84 minuta, jest dalej 0-0.
1: Proszę państwa, to jest bardzo poważny eksperyment. W dzisiejszych czasach ciężko się nie dowiedzieć czegoś, prawda?
0: No mi mignął ten wynik, ale ja tak zmrużyłem oczy, więc ja...
1: A widziałeś wynik już?
0: No właśnie nie jestem pewien tego wyniku, bo tak zmrużyłem, tak uciekałem od niego, więc tak... No ostateczny wynik jeszcze czekam, co się wydarzy.
1: Zera?
0: No właśnie. Ale tak, to nie jest sztuka się dowiedzieć, jaki był
1: wynik meczu. Sztuka się nie dowiedzieć.
0: No to jest straszne.
1: Jesteś bardzo blisko już.
0: Tak, parę minut zostało.
1: No nie wiadomo, dogrywka może jeszcze będzie.
0: Weź, nie strasz. Z tą grą kolejne minuty. Ja się zastanawiam, czy, jako że ja teraz nie przekręcił wymowy, Antonio José Seguro, prezydent Portugalii, albo Pedro Sanchez, czy oni mają jakiś kontakt, jakąś relację z Gianni Infantino?
1: Żeby jeszcze tam potem reasumpcję
0: poprawić,
1: zrobić.
0: Tak. No bo wiesz, bo ty znasz jeden wynik, a może on będzie inny za chwilę. Może to no już właśnie. Poprawiona transmisja u mnie.
1: Nie wiem, czy mają aż tak dobre kontakty z Gianim. To tylko jeden polityk na świecie ma takie kontakty.
0: No to
1: pewnie
0: prawda.
1: Dzisiaj też, wczoraj o tym mówiliśmy, ale pewnie dzisiaj też Mikołaj do tego nawiąże.
0: Do tej czerwonej kartki.
1: Do tej czerwonej kartki, tak.
0: Pod wstawiennictwem Donalda Trumpa, no właśnie, bo to parę jakichś akcji bramek spalonych można by poprzesuwać, może coś to można jeszcze naszpądzić z tymi meczami, żeby inaczej się te wyniki układały, no zobaczymy. Nie, no jest jakieś... No straszny jest ten mecz. Współczuję, Kuba, że oglądasz w całości jeszcze z przerwą, a mogłem sobie przewinąć. Swoją drogą to też jest niezły wyczyn, że zacząłem oglądać rano o 6, to była 11 minuta, minęło... ponad półtorej godziny, ja jestem w 86 minucie. Niestety to jest tak, że jak się dzieli obowiązki i się przełącza karty, to się mecz zatrzymuje. Ale wierzę, że uda mi się obejrzeć do końca.
1: I to jest najlepszy dowód na to, że lepiej oglądać w czasie rzeczywistym.
0: No to prawda.

0: Ja co jakiś czas mam potrzebę zadzwonienia do Was z wyznaniem miłości słuchacza. Słucham Was namiętnie, w nocy też, jak nie śpię. Jestem dumna z tego, że jestem patronem, że wspieram Waszą przeprowadzkę i jesteście po prostu wspaniałym zespołem ludzi.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon. Bardzo dziękujemy, że wspiera Pani naszą przeprowadzkę. Przypominamy, że wciąż można zasilić nasz fundusz przeprowadzkowo-innowacyjny, bym powiedział.
2: No, tak. Bardzo ładnie, modernizacyjny.
1: Modernizacyjny, tak. Ponieważ to nie tylko przeprowadzka, ale mamy w planach, w marzeniach naszych właściwie także między innymi nową konsoletę, żeby było nas lepiej słychać. W tej chwili mamy na naszej zbiórce 279 tysięcy, 111%
2: to jest
1: normy,
2: niesamowity wynik, tak.
1: Ale proszę nie zważać na tę normę, która jest już przekroczona, bo tak jak wspominaliśmy, środki przydadzą się nie tylko na samą przeprowadzkę, ale też wszystko to, co będzie można zmodernizować zaraz potem.
2: Więc tak, zachęcamy do wpłacania. Nowyświat.online, ukośnik, nowa siedziba. Jeszcze 24 dni zbiórki zostały, więc można się dorzucać. 2669 wpłat mamy obecnie, jak to nam się ostatnio zalogował na stronie. Jan Lech, słuchaczka podpisana jako Bo. Bardzo dziękujemy za hojne wpłaty. Fajnie. Bardzo, bardzo miło z Państwa strony. Można się cały czas dorzucać, a jestem niezłym gamoniem. Przegapiłem bramkę.
1: Półtorej godziny oglądania i przegapił bramkę.
2: Widzisz, a to tak to jest. Jak człowiek jest skupiony na pracy, to patrzy tu, a tu już 1-0. Ale dobra, już chyba się wiele nie zmieni, co? Bo 6 minut doliczonego czasu, to 3,5 minuty zostały, to wątpię, że Portugalia środkuje. No ale dobra, zobaczymy, będę trzymał kciuki.
1: No ja za ciebie będę trzymał kciuki.
2: Dzięki, Kuba.
1: Wytrwaj.
3: Posłuchaj. Te wszystkie kobiety.

0: zamkniętymi oczami. Ty pisałaś, kocham cię. Fale napis ten zmywały, gdy wracałem na twój brzeg. Jak rozbitek, który krwawi, wsiałem ból do naszych serc. Ból, co perłę nam zostawił.
1: Bo jesteś

Posłuchaj. Gdy szukałem cię na dnie, zamkniętymi oczami, ty pisałaś, kocham cię. Fale napis ten zmywały. Gdy wracałem na twój brzeg, jak rozbitek, który krwawi, chciałem ból do naszych serc. Ból, co perły nam zostawił.

0: Za 9,5 minuty będzie 8. Jak określiłbyś, Kubo, etap kariery muzyka uznanego, który wchodzi w branżę weselną i zaczyna śpiewać na ślubach? Czy to zmierza w dobrym kierunku, w złym kierunku?
1: To zależy, bo może zmierzać w dobrym kierunku finansowo, jeżeli to jest jakieś wystawne wesele bardzo bogatych person. Mhm. No, ale jeśli chodzi o jakiś taki prestiż, to już troszkę mniej.
0: Troszkę mniej, no właśnie. A co gdybym ci powiedział, że coś takiego zrobił Paul McCartney, byłbyś zaskoczony?
1: O, no trochę tak. Trochę. Ale domyślam się, że jest to jakieś wesele zorganizowane ze smakiem i tak? Bo się tak się pojawi na
0: tak zwątpiłeś po drodze. Nie, żeby nie było, że ja zaraz będę tutaj podważał jakkolwiek tę okoliczność. Paul McCartney, to ironizujemy oczywiście, zaśpiewał na ślubie roku, jak to opisuje Gazeta Wyborcza, w Madison Square Garden, nowojorskim venue, piosenkarka Taylor Swift, najbogatsza artystka świata, poślubiła gracza futbolu amerykańskiego Travisa Kelsego. Bardzo głośny związek i głośno komentowany w internetach i nie tylko. No i tam wystąpił właśnie między innymi Paul McCartney, zresztą ich relacja wielokrotnie w mediach była uwypuklana, prezentowana w 2020 roku. Razem pojawili się na okładce magazynu Rolling Stone, udzielali wspólnego wywiadu, chodzą także na swoje koncerty. McCartney był na jednym z występów Swift przy Eras Tour na Wembley, więc to taka bardzo naturalna relacja.
1: No tak, u przyjaciół na ślubie, no to zupełnie co innego.
0: Po rodzinie można.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Zaśpiewał znaną weselną piosenkę Beatlesów. Hey Falcons.
1: Myślałem, że tam kochanych rodziców mam albo... Wspaniałych, już nie pamiętam.
0: To by było super. Wspaniałych rodziców mam, tak.
1: Cudownych rodziców. No, magister w końcu.
0: Oczywiście, że się zna. I want to hold your hands. To też było niebywałe, bo po raz pierwszy od 62 lat ostatni raz w 64 na żywo coś takiego śpiewali. Tak więc, proszę Państwa, do listy zasług Taylor Swift dopisujemy jeszcze wykonanie na żywo piosenki po raz pierwszy od 60 lat Beatlesowej. No, wprawdzie niewiele osób słyszało tę piosenkę oprócz zaproszonych gości. Zdjęć za bardzo nie ma z tej ceremonii. Ale ci, którzy słyszeli, pewnie mieli sporo frajdy z tego powodu. Więc takie rzeczy się dzieją u Taylor Swift i u Paula McCartneya. Natomiast u nas będą się działy zupełnie ze ślubami, ani z weselami, rzeczy muzyczne niezwiązane.

0: Za 4,5 minuty 8. Udało mi się
1: dojechać
0: do końca tego spotkania. Hiszpania 1-0. Ale jakie to wymęczone było po prostu w 90. Tak, w 90. minucie bramka wyleciała. Ale tu już szatański pomysł podpowiedział mi Kajtek Strzelczyk.
1: Magister,
0: przepraszam. Bo tak rozmawialiśmy, że to sztuka nie dowiedzieć się o wyniku spotkania przy okazji mundialowych emocji. Jakimś niesamowicie trudnym wyzwaniem do zrealizowania byłoby oglądanie retransmisji z finału i niedowiedzenie się z samego rana, bo to będzie w niedzielę wieczorem.
1: Tak.
0: Może by się podjąć tego?
1: No to przeżycia emocji, niedziela 19 rano. Lipca.
0: Tak.
1: I poniedziałek 20. Proszę bardzo.
0: To od 6 rano
1: będziemy cię pilnować tutaj.
0: Tak, to zakrywam oczy, uszy. Nie wiem, jak dojadę do pracy, a ty mi włączysz transmisję w końcu. Nic nie zobaczę.
1: Nie będzie zacinać wtedy.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dziś mija termin ultimatum, które premier postawił kierownictwu resortu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk zapowiedział, że jeśli nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia, wyciągnie konsekwencje, również personalne. W tle afera w Szpitalu Południowym i nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia. Na pytanie, czy rządzący mogli zareagować wcześniej, odpowiadał w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Wszystkie rozmowy z ministrami czy z szefami najważniejszych urzędów są publiczne. To, co pan premier publicznie powiedział, to są te takie, to co wyszło, tak, bo to było widać. Mamy poważną sprawę związaną z aferą w Szpitalu Południowym, która pokazała bardzo poważne nieprawidłowości, które funkcjonują w systemie od lat. I pan premier sformułował konkretne zadania dla pani minister zdrowia. Drugiego dnia to była mowa o rozliczaniu tych rzeczy, które tam się wydarzyły. I myślę, że decyzje, które zostały podjęte od razu na samym początku, pokazywały, że ta reakcja na nieprawidłowości, z którymi mamy do czynienia, była bardzo mocna.
0: A na podpis prezydenta Karola Nawrockiego czeka projekt, który ma powiązać wynagrodzenia lekarzy z konkretnym paselem lub prawem do wykonywania zawodu. Polska podpisała umowę, dzięki której będzie produkować nowy typ pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Barracuda. To broń, która trafi także do armii USA. Rządzący mówią o przełomie.
2: Nie mieliśmy zdolności do produkcji, a dzisiaj będziemy mieć nie tylko zdolność do montażu, ale w efekcie zdolność do posiadania własnych umiejętności, własnej produkcji na terytorium Polski i będziemy współpracować z innymi państwami w tym zakresie. To pokazuje, że Polska jest autentycznym liderem wschodniej flanki NATO.
0: A dzisiaj w Ankarze szczyt NATO. Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najważniejszym celem wydarzenia ma być potwierdzenie jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego i zobowiązanie do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Tymczasem tej nocy Ukraina wystrzeliła w kierunku Moskwy ponad 430 dronów. Ostrzał nastąpił dobę po kolejnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów, w którym zginęło kilkanaście osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Według rosyjskich mediów dzisiejszy kontratak to jeden z największych ukraińskich uderzeń dronowych w ostatnich 2 latach. Na moskiewskich lotniskach wprowadzono ograniczenia w ruchu. Ukraina ostrzelała również inne rejony. Są informacje o eksplozjach i pożarach. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Kraków będzie najcieplejszym dziś miastem wojewódzkim. Termometry wskażą tam po południu 25 stopni. W Katowicach temperatura sięgnie 24, we Wrocławiu i Rzeszowie 23, w Lublinie i Warszawie 20, a w Łodzi i Poznaniu. Brakująca liczba, ile będzie w Łodzi i Poznaniu, Kubo?
4: 19.
3: Tak, z 19 zajednamy. Okej, to tyle możemy ustawić. Gdyby państwo chcieli zmienić, to można się odzywać, jeżeli za ciepło albo za zimno. Na północy będzie nieco chłodniej, w Szczecinie, Bydgoszczy i Białymstoku 18, w Gdańsku 17, a w Olsztynie 15 stopni. Przez cały dzień Polska będzie pod chmurami, niemal wszędzie może popadać, a na południu spodziewane są także burze. Z kolei na wybrzeżu silniej powieje, choć na ogół wiatr zapowiadany jest jako słaby i umiarkowany.

0: 7 minut po godzinie 8. Rozpoczynamy trzecią godzinę Nowego Świtu. Mateuszu, nie jesteś Jakubie. Sam. Nie jesteś sam. Pani Hania podejmuje się wyzwania, nie obejrzy finału, naprawdę, nie dowie się, jaki jest wynik i będzie czekać, aż powiesz, jaki jest wynik po obejrzeniu transmisji rano. Czyli pani Hania, niekoniecznie chce oglądać tę transmisję, ale na wynik poczeka, widzisz?
1: Dziękuję.
0: Jest was już dwoje.
1: Super, ale bardzo się cieszę, to zapraszam do naszego grona.
0: No właśnie.
1: Buntowników.
0: Może się poszerzy, może będzie z tego jakaś społeczność.
1: Happening, tak.
2: Nowy Świt.
1: To jak brzmiało jedno z tych haseł, które nie wiem, czy mogę przytoczyć antenowo, ale łączy nas piłka, to w tym przypadku łączy nas transmisja.
0: Transmisja, tak.
1: Retransmisja
0: nawet, tak. No dobrze, ale my teraz o czymś zupełnie innym, bo byliśmy niedawno w Wilnie, ale teraz przenosimy się w zupełnie inne miejsce, mianowicie do Wilamowic, które są położone między Oświęcimiem a Bielsko-Białą. I tam jest oczywiście pani profesor Monika Kresa. Halo, halo.
3: Halo, halo, dzień dobry. Zgadza się, łączę się z państwem bardzo, bardzo zdalnie dzisiaj.
0: Pani profesor Monika Kresa, przypomnę, językoznawca, dialektolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, co pani robi w Wilamowicach?
3: Jestem jeszcze w Bielsku-Białej, tak żeby uściślić, ale w sumie tego nie widać. Natomiast w Wilamowicach mamy warsztaty dialogu pokoleń i konferencje językoznawczą o takim bardzo szerokim zakresie. Ale no właśnie, te spotkania dialogu pokoleń to takie kilkudniowe, właściwie tygodniowe spotkania różnych światów, ponieważ spotykają się z jednej strony językoznawcy, ale spotykają się z uczniami, młodzieżą, a także mieszkańcami różnych regionów i w tym roku właśnie z mieszkańcami Wilamowic, Bielska-Białej i okolic. Będziemy rozmawiać o języku, między innymi o języku wilamowskim, ale nie tylko. W ogóle o tym, jak się mają gwary i dialekty i jak się ma współczesny język polski w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy.
0: To jest wydarzenie cykliczne, tak? Co roku jest takie spotkanie?
3: Tak, to jest wydarzenie cykliczne. Te warsztaty zapoczątkowała pani profesor Barbara Falińska, o której mówiliśmy jakiś czas temu też na antenie. I pierwotnie to były takie warsztaty gwaroznawcze, które polegały na tym, że językoznawcy, dialektolodzy, ale też uczniowie i studenci jeździli po różnych wioskach i nagrywali osoby, które posługują się gwarą. Dzisiaj ta formuła warsztatów trochę się zmieniła, to znaczy my faktycznie nadal robimy takie nagrania i badania terenowe, ale centralnym punktem tych spotkań to są właśnie przede wszystkim spotkania z mieszkańcami, a przede wszystkim angażowanie uczniów w te nasze działania. Czyli to nie jest już tak, że tylko właśnie językoznawcy jadą w teren, ale w teren idzie przede wszystkim to najmłodsze pokolenie, no bo to dialog pokoleń. I to najmłodsze pokolenie dialoguje ze swoimi dziadkami, sąsiadami, nie tylko o języku, ale w języku, którym te najstarsze osoby posługują się na co dzień. I ten dialog pokoleń, co ważne, co roku odbywa się w innym miejscu w Polsce. Przede wszystkim eksplorowaliśmy Mazowsze, Podlasie, Sajmieńszczyznę i Suwalszczyznę, ale w tym roku między innymi również ze względu na dosyć specyficzną sytuację języka wilamowskiego gościmy właśnie tutaj, czyli na pograniczu Małopolski i Śląska w Wilamowicach i będziemy się skupiać głównie na języku tych obszarów.
0: No to może wyjaśnijmy, na czym polega ta wyjątkowość Wilamowic, języka wilamowskiego, pani profesor. Dlaczego czym się język wilamowski różni od języka używanego w Bielsku-Białej pobliskiej chociażby?
3: Oj, bardzo, bardzo się różni, ponieważ język wilamowski to no właśnie taka odmiana. Ja tutaj celowo tak mówię ogólnie, ponieważ jak państwo być może pamiętają, to jest język, który niestety nie uzyskał statusu języka regionalnego, mimo że taka ustawa już była, ale pan prezydent niestety jej nie podpisał. To jest bardzo specyficzna sytuacja, ponieważ to jest język, którym posługuje się w tym momencie właściwie kilkanaście osób. To jest język na tym etapie rewitalizowany, to znaczy powstają słowniki, powstają podręczniki do nauki tego języka, a jest co rewitalizować, ponieważ tym językiem przed II wojną światową w dwudziestoleciu międzywojennym posługiwało się około 80% mieszkańców Wilamowic, więc był to język no, bardzo powszechny, a dzisiaj no, można powiedzieć zagrożony wyginięciem. I to, co jest istotne, to nie jest odmiana języka polskiego, to nie jest gwara języka polskiego, to nie jest dialekt języka polskiego, mało tego, to nawet nie jest w odróżnieniu od kaszubskiego język słowiański, tylko język, który powstał na takim substracie językowym, czyli na takim podłożu językowym języków germańskich, więc taka maleńka wysepka w tym, na tym pograniczu małopolsko-śląskim, zupełnie inna, zarówno od języka polskiego, jak i właśnie od gwar, dialektów śląskich. Tak jak mówię, w tym momencie już ginąca, ale też rewitalizowana, więc dlatego też tutaj jesteśmy, żeby o tym języku trochę więcej powiedzieć.
0: Wspomniała pani profesor o tym, że młode pokolenie uczestniczy w tym wydarzeniu, w dialogu nomen omen pokoleń.
3: Tak.
0: No to pytanie jest takie. Czy młodzi ludzie rzeczywiście używają wciąż gwar dialektów? Czy to jest troszeczkę takie sztuczne? Czy w języku codziennym rzeczywiście widzimy gdzieś te elementy gwarowe, dialektowe?
3: Tak, dialektalne. Odpowiem, jak na prawdziwego naukowca przystało, to zależy. Bo rzeczywiście tutaj odpowiedź nie jest jednoznaczna. To naprawdę zależy od tego, jaka to gwara i jaki to dialekt. Bo jeżeli pojedziemy na przykład na Podhale, czy pojedziemy na Śląsk, to tam te odmiany regionalne, nie ogólne, usłyszymy również w języku tych najmłodszych. Ale jeżeli mówimy na przykład o gwarach, nie wiem, mazowieckich chociażby, no to już niekoniecznie. Tam usłyszymy tylko pewne elementy, bardzo często elementy fonetyczne. Więc w takiej codziennej komunikacji te gwary i dialekty, w zależności od regionu oczywiście, one schodzą na plan dalszy. Ale to, co obserwujemy, to takie, można powiedzieć, wtórne zainteresowanie młodzieży tymi odmianami języka. Zobaczmy, jaką furorę robią różnego rodzaju tiktokerzy, którzy właśnie w tej przestrzeni medialnej posługują się gwarami i dialektami. Turysta z Podlasia na przykład, czyli kolorek, który z jednej strony rewitalizuje gwarę podlaską, ale z drugiej też pokazuje, że to jest ta odmiana języka, której nie należy i nie można się wstydzić. I myślę, że to jest też taka myśl bliska tym naszym spotkaniom właśnie dialogowym, żeby pokazać, że wszystkie te odmiany, tak, bez względu na to, czy to gwary, czy dialekty, czy właśnie język wilamowski, to są takie odmiany języka, które są naszą tożsamością, naszym dziedzictwem. To ja wiem, że to jest takie wielkie słowo, ale tak rzeczywiście jest. Jest to pewien element naszej kultury. Przez wieki, może nie przez wieki, ale przez lata wmawiano nam, że gwary i dialekty to coś gorszego. A dzisiaj widzimy, że one wchodzą do tej przestrzeni publicznej na trochę innych prawach, ale właśnie nie na prawach czegoś gorszego, tylko na prawach czegoś, co staje się również taką materią języka medialnego.
0: Tak, już nie tyle wstydliwe, co oryginalne i takie intrygujące, tak, prawda?
3: Oczywiście.
0: Dla mnie to się podoba, jakby powiedział kolorek.
3: Dla mnie oczywiście też się to podoba, bo ja z Podlasia jestem prawie i moje serce tam bije, ale rzeczywiście tak jest. I to też obserwujemy właśnie w tych działaniach z młodzieżą, że kiedy oni idą rozmawiać właśnie ze swoimi dziadkami, czy pradziadkami, czy sąsiadami, tymi osobami w starszym wieku, które jeszcze posługują się gwarami, dialektami, to one dostrzegają, to oni, ta młodzież, dostrzega potencjał tego języka, że to jest właśnie taki język międzypokoleniowy z jednej strony, z drugiej strony, że on ma w sobie pewną tajemniczość, bo zobaczmy, że młodzież lubi te tajemnice w języku, o czym świadczy chociażby slang młodzieżowy, tak? To znaczy, to jest język, który pełni taką funkcję też trochę separującą i to, co może być dla młodzieży właśnie interesujące w gwarach i dialektach, to ta inność, tak, niekoniecznie świeżość, ale ta inność. Mało tego, kiedy prowadzimy te działania z młodzieżą, widzimy też takie efekty nie tylko językowe, ponieważ nam zależy oczywiście na tym, żeby te gwary ocalić, tak, żeby je nagrać, utrwalić, opisać, ale widzimy też takie efekty społeczne, to znaczy dialog to rozmowa. I jeżeli ta rozmowa jest właśnie albo w języku tych dziadków, albo o języku tych dziadków, to nawiązują się silniejsze więzi społeczne. I to zarówno z perspektywy tych najmłodszych, jak i tych najstarszych. Zobaczmy, że dzisiaj gwarami posługują się właśnie przede wszystkim te osoby najstarsze. Osoby, które bardzo często są już spychane trochę na margines społeczeństwa, ponieważ to są osoby, które nie funkcjonują w miejscach pracy, które siedzą bardzo często w domach i w momencie, kiedy przychodzą do nich wnuki, czy właśnie sąsiedzi, którzy zaczynają rozmawiać o tym, jak to drzewiej bywało, o tym, jak to kiedyś wyglądały święta, albo jak to kiedyś piekło się chleb, to już nie tylko chodzi o język, ale chodzi też o to nawiązywanie relacji takich właśnie na żywo, tak? Niekoniecznie zapośredniczonych przez telefon, przez różnego rodzaju media społecznościowe, ale to po prostu rozmowa z żywym człowiekiem, starszym człowiekiem, który dzięki temu staje się doceniony i czuje się trochę bardziej potrzebny.
0: Dialog pokoleń w Wilamowicach. Dzisiaj i jutro konferencja, tak? Dobrze
3: tak,
0: mówię?
3: Tak, dzisiaj i jutro konferencja. Dzisiaj właśnie spotykamy się w takim bardziej naukowym gronie, ale już też witamy uczniów w tym naszym gronie.
0: A będzie o czym posłuchać. Bardzo ciekawe tematy widzę tutaj w programie. Kolokwializmy i regionalizmy w nazwach firmowych na przykład. No, musimy kiedyś to poruszyć koniecznie w naszym kąciku wtorkowym, bo jest to intrygujące. No i najróżniejsze właśnie też na przykład język inkluzywny na polskich uczelniach. Dziekan, tak. Dziekana, dziekanka czy osoba dziekańska, też taki tutaj temat z jednej z sekcji, tak? Czy do dyskusji, jak rozumiem.
3: Tak, jak najbardziej. Czekam bardzo na ten referat. To nie mój referat, ale bardzo chętnie wezmę udział w dyskusji, bo sama jestem ciekawa wyników badań profesor Gałczyńskiej, która będzie o tym opowiadała.
0: A pani profesor zajęła się imionami, tak? Wilamowickimi.
3: Tak, a ja zajmowałam się imionami, które nadawano w Wilamowicach w latach 1831-1920. Dosyć szeroki materiał, bo to jest ponad 5 tysięcy jednostek, to znaczy ponad 5 tysięcy dzieci wtedy ochrzczono. I to, co jest zaskakujące, zdradzę, będą Państwo wiedzieć, zanim powiem to jutro na konferencji, to, że w Wilamowicach nie królowała Marianna. To znaczy, o ile w różnych innych miejscowościach w tym okresie, przełom XIX i XX wieku, na pierwszym miejscu wśród imion żeńskich była zawsze Marianna, to tutaj Marianna jest gdzieś tam dopiero na 8 albo 9 miejscu, a króluje, i to bardzo niepodzielnie, króluje Anna. Także to są też takie ciekawostki regionalne, które wychodzą właśnie z tych badań nad imionami, bo tutaj oczywiście trudno mówić o takich badaniach stricte językoznawczych, tak, na temat, nie wiem, genezy chociażby tego imienia Anna, które pochodzi od Hanach, czyli łaski. Już napisano wszystko, ale ciekawe jest to, jak te imiona funkcjonują właśnie w tej społeczności. Bardzo ciekawą rzeczą, wiem, że powtarzam słowo ciekawe, ale naprawdę mnie to interesuje, jest chociażby to, że w Wilamowicach często powtarzało się takie zestawienie imion Franciszek Józef, ponieważ Wilamowice, które leżały w zaborze austriackim, wbrew pozorom dużo tej monarchii Habsburskiej zawdzięczały, więc Franciszek Józef był akurat takim władcą, który był lubiany, i to znalazło odzwierciedlenie w imiennictwie tego miasteczka.
0: O, ta i wiele innych ciekawostek na konferencji w Wilamowicach. Pani profesor, życzymy udanej konferencji, udanych warsztatów, udanych spotkań także z młodzieżą.
3: Bardzo dziękuję.
0: No i cóż, do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień.
3: Tak jest. Do zobaczenia. Mam nadzieję, już na żywo.
0: To była profesor Monika Kresa, językoznawca, dialektolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, tym razem z Bielska-Białej, w drodze do Wilamowic. Jeszcze raz dziękujemy.
3: Zgadza się. Dzięki wielkie. Dobrego dnia.

0: wiadomość a propos rozmowy z profesor Moniką Kresą, chyba że chciałeś to przytoczyć.
1: Nie, nie, proszę, proszę.
0: A, to cytuję, uwaga, super, że zmienia się podejście do gwarii dialektów. Sama niestety oduczyłam się śląskiego godania. Po przeprowadzce do pierońskiego Krakowa. Czy można mówić na antenie pierońskie?
1: Można.
0: Można. Gdzie oczywiście było wyśmiewanie i ocenianie nawet mojego akcentu. No tak, to jest w ogóle bardzo budujące to, o czym opowiadała Monika, profesor Monika Kresa. Budowaniu tego takiego mostu międzypokoleniowego i takiej otwartości i takiego czerpania wartości w dwie strony.
1: To jest świetne, bo poznajemy, jak bardzo różni jesteśmy, tak? I różne mamy korzenie przede wszystkim.
0: Tak.
1: No i to jest super, że wszyscy gdzieś tam jakoś się mieścimy z tym swoim językiem, ze swoimi odstępstwami, to trudny wyraz, od jakiejś tam normy, tak? Języka polskiego i takiej polszczyzny oficjalnej. Mhm.
0: Tak, bo umiejętność posługiwania się płynnego dialektem to jednak wymaga trochę wprawy i znajomości i obycia z tą odmianą języka. Ale jestem ciekaw, czy mają państwo, mogą to być pojedyncze słowa, które wzięli od swoich dziadków i których czasami używają. To są przeważnie jakieś takie...
1: A których być może inni nie rozumieją. Tak. Sąsiedzi albo znajomi.
0: Może to być właśnie tylko wewnętrzny język. Jestem ciekaw, jaką listę, czy uda nam się zrobić, jeżeli są takie słówka skradzione starszemu pokoleniu, to proszę nam podrzucić. Może być na mail, Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online, może być też telefonicznie 224 280 280.
1: No i w grupie dla patronów też czekamy na wiadomości.

0: Olympic Vince Carter. To całkiem dobre wprowadzenie sportowe. Za chwilę przejdziemy do ostrej gry, ale jeszcze powiem ci, Kuba, że rośniemy w siłę.
1: No już jest coraz więcej osób, które nie będzie oglądało finału mundialu, tylko razem z tobą rano
0: tak,
1: retransmisję.
0: Tak pani Barbara napisała, że dołączam do nieoglądających. Nie jestem fanką piłki nożnej, ale jak już były Mistrzostwa Świata, w zasadzie od dziecka oglądałam tę imprezę. Teraz to pierwsze mistrzostwa, podczas których nie oglądam żadnego meczu i nie zamierzam oglądać do końca. Wystarczają mi poranne podsumowania w RNS. Z finałem będzie tak samo, czekam na wieści od Mateusza. Zapraszam, mamy miejsce w poniedziałek po finale Mistrzostw Świata. Oglądamy wspólnie
1: cały czas
0: retransmisję.
1: Jeszcze miejsca w loży są przed.
0: Oglądamy retransmisję w poranku, to będzie piękny poranek. Ale to naprawdę będzie wyzwanie, żeby się nie dowiedzieć, jaki jest wynik. A mam nadzieję, że to się uda. Zrobimy co
1: będę
0: w naszej mocy.
1: Będę trzymać język za zębami.
0: Tak. Ciebie to się najbardziej boję, kolego.
1: Będę zdawał znaki dymne oraz mową ciała. Jaki był wynik?
0: Mimiką, wyrazem twarzy. Czy bardziej w te, czy we w te. Jak ktoś chce się jeszcze zapisać, to zapraszamy mailowo do grona oglądających. Za chwilę ostra gra.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jest i on, Mikołaj Tyczyński.
2: Tak jest. Dzień dobry Państwu. Jestem, przyjechałem z dawką wiadomości, z dawką refleksji i przemyśleń po wczorajszych i dzisiejszych spotkaniach Mistrzostw Świata, ale i nie tylko.
1: To zacznijmy od wiadomości.
2: Tak, słuchajcie, zaczniemy sobie od tego meczu, który był najpierw i który, mówiąc szczerze, mnie rozczarował, czyli Portugalia-Hiszpania, wygrany przez La Furia Roja, 1-0 w samej końcówce po bramce Mikala Merino.
1: Przepraszam, Mateusz zdążył na szczęście obejrzeć retransmisję.
2: Tak, to dobrze, to bardzo się cieszę. To w takim razie, co sądzisz o dyspozycji Pedriego we wczorajszym meczu?
3: Wiesz co, przemilczę.
2: No i słusznie, bo to nie był udany mecz Pedriego. Pedri, widać, jest już zmęczony całym sezonem, ale za to dobrze zagrał jego partner w środku pola, Dani Olmo, który świetnie wyglądał w pressingu, w grze na małej przestrzeni, na jeden kontakt, który kreował. To spotkanie było generalnie nudne, dlatego że w pierwszej połowie były, tak na dobrą sprawę, na przestrzeni tego meczu, były trzy takie, no naprawdę fantastyczne akcje. Pierwsza to była, kiedy Lamine Yamal i Alex Baena oddawali takie bardzo groźne, podkręcone strzały, i podwójną interwencją popisał się Diogo Costa w bramce Portugalczyków. No i mniej więcej 15-20 minut później to samo miało miejsce po drugiej stronie boiska, gdzie Unai Simon też popisał się podwójną interwencją. Tam między innymi tam piłka spadła na nogę Cristiano Ronaldo, on ją tak lekko trącił i Unai Simon musiał tak w dobie piosenki R. Kelly'ego I Believe I Can Fly, tak troszkę tak jak taki opadający liść musiał troszkę
3: się. Nie, no jakie ledwo trącił, przecież to było 30% przewrotki. Gdyby była lepsza sytuacja, można to by było dokończyć, ale to wszystko było celowe i zaplanowane, aczkolwiek ta interwencja bramkarza była spektakularna.
2: Zresztą to był w ogóle słaby mecz Cristiano Ronaldo, który no tak na dobrą sprawę został schowany do kieszeni przez 18-letniego Paula Cubarsiego, obrońcę Barcelony. Tak na dobrą sprawę dopiero to się w końcówce zaczęło wszystko zmieniać. Hiszpanie odnaleźli swój rytm, dobrze prezentował się Dani Olmo. Portugalczycy też mieli swoje momenty. Tam to w przypadku tej drugiej połowy było tak, że kto był akurat przy siłach. Jak Hiszpanie mieli siły, to napierali. Potem się zmęczyli, to Portugalczycy przejmowali pałeczkę, ale to niewiele z tego wynikało. Po bramce Mikela Merino wprowadzonego, ja się szczerze mówiąc za głowę złapałem, co ten Luis de la Fuente robi. Zdejmuje Pedriego, okej, Pedri wyglądał słabo, ale Pedri i Dani Olmo są najbardziej kreatywnymi piłkarzami w środku pola Hiszpanii, a wprowadzeni zostali Fabian Ruiz i Mikel Merino. No i okazało się, że jednak Luis de la Fuente miał nosa, jak to mu czasami się zdarza. No i Mikel Merino po fantastycznym podaniu Ferrana Torresa zdobył bramkę na 1-0. Jeszcze w samej końcówce Bernardo Silva, wprowadzony przez Roberta Martineza z ławki rezerwowej Portugalczyków, miał okazję na 1-1. Jednak to się...
3: Rzeczywiście to na Zakuba dzisiaj zwrócił uwagę, było zauważalne, jeżeli mogę o tym powiedzieć. A propos kultury gry, że to była bardzo ładna piłka.
1: Widać, się szanowali. Tak. Obie drużyny się szanowały, nie było żadnych złośliwości. Bardzo ładnie się to oglądało, zwłaszcza w kontekście meczów Francja-Paragwaj.
2: Tak, to prawda. Widać, że to wiesz, to są drużyny, które się doskonale znają, regularnie grają ze sobą na dużych turniejach. Zawodnicy też występują często w tych samych ligach albo na poziomie Ligi Mistrzów, więc no, też znają się prywatnie. Cristiano Ronaldo po tym spotkaniu powiedział bardzo taką ciekawą rzecz w strefie wywiadów. Wygrałem Euro 2016 i ma to dla mnie takie samo znaczenie jak Mistrzostwo Świata. Chyba zostawię to bez jakiegoś głębszego komentarza, jednak wydaje mi się, że...
1: Trzeba się cieszyć z tego, co się ma.
2: Tak, to prawda i fantastycznie, że Cristiano Ronaldo mógł zdobyć Mistrzostwo Kontynentu w 2016 roku. No ale dobrze, no umówmy się, kto czekał na Portugalię, Hiszpania po tym, co wczoraj robił Donald Trump? Bo Donald Trump wczoraj wyszedł jak rycerz na białym koniu, rozmawiał z dziennikarzami w Białym Domu, między innymi o jego interwencji u Gianniego Infantino, ale to nie było tak, że on powiedział Gianniemu Infantino, co on ma zrobić, tylko powiedział:

0: Dżani. No o co chodzi? No słuchajcie, no...
1: Ja jestem człowiekiem, który zna się na sporcie. Co prawda chwilę później powiedział, poczekaj, że nie wie, co to jest czerwona kartka.
0: Nie psuj mi, no nie psuj mi.
1: Kuba. No nie psujesz, dobrze.
0: W każdym razie Gianni Infanti i Donald Trump powiedział, że on się zna na sporcie, on kocha sport i dla niego to nie był faul. No i że on zadzwonił do Gianniego Infantino mówiąc, no co to jest? I on nie mówił Gianniemu Infantino, co on ma zrobić i on się cieszy, że FIFA podjęło słuszną decyzję. A tu w ogóle to jest... FIFA zawieszając, bo ta kartka nie została co ona została zawieszona na rok, wykonanie tej kary i Gianni i Donald Trump tłumaczył to, że... Nie, moment, bo ja zgubiłem właśnie myśl. A, w każdym razie, no i to jest po prostu sprawiedliwe. No i Donald Trump, a propos tej czerwonej kartki, no i jakby swojego bycia ekspertem a propos futbolu, powiedział potem tak, no i może posłuchajmy Donalda Trumpa. Donald Trump, uwaga, proszę państwa, tutaj powinien być dżingiel, kącik humorystyczny. Mamy naszych najlepszych graczy, a oni też muszą wystawić swoich najlepszych graczy i niezależnie od tego, czy wygramy, czy przegramy, to będzie sprawiedliwe. W przeciwnym razie powiedzmy, że stracilibyśmy go i przegrali mecz. To byłaby straszna sprawa. Myślę więc, że podjęli naprawdę genialną decyzję. Uważam, że decyzja sędziego była okropna, nikt o tym nie mówi. Mówią o czerwonej kartce, jakby to było w porządku. Nikt nie wspomina o decyzji sędziego o pokazaniu czerwonej kartki. Nie miałem do cholery pojęcia, czym jest w ogóle ta czerwona kartka. Kiedy się dowiedziałem, powiedziałem, chyba żartujesz. Ten facet po prostu podnosi rękę i gotowe. Twój najlepszy zawodnik nie zagra w przyszłym tygodniu, ani w następnym meczu. Powiedziałem, rany, to ogromna władza, to straszne, ale potem przyjrzałem się jego przeszłości i okazało się, że nie była zbyt świetna.
1: I to na końcu, to już jest naprawdę.
0: Ale słuchajcie, no jeszcze Donald Trump, nie. Jeszcze Donald Trump przed tym spotkaniem z Belgami popisał się taką wypowiedzią. Obie reprezentacje zagrają w najsilniejszych składach. Jeśli Belgia nas pokona, to mogą być dumni. Jeśli by nas pokonali bez Balogana, powiedziałbym, że to było zwycięstwo sfałszowane. Tak jak sfałszowano wybory w 2020 roku.
1: Czyli to, co zobaczyliśmy w nocy nad ranem, było... No i sprawiedliwości właśnie, stało się zadość.
0: No i właśnie przy tym całym entre trzeba powiedzieć, że Amerykanie no jednak zagrali mimo wszystko z poważnym rywalem, mimo tego, że Belgowie to jest tak, złota generacja Belgów przeminęła, ale Leandro Trossard czy Charles de Ketelare, który zanotował wczoraj dwie bramki, dzisiejszej nocy zanotował dwie bramki, no wyglądali jak Prime Messi i Prime Suarez na tle Amerykanów. Amerykanie nie byli w stanie stworzyć jakiegokolwiek zagrożenia. Tam ta bramka Tillmana w 31 minucie z rzutu wolnego to był pierwszy strzał Amerykanów, czy pierwszy celny strzał. No i w ogóle jeszcze w dodatku po rykoszecie jednego z obrońców, który stał w murze. Belgowie potem się bawili. Van Ken zdobył jeszcze bramkę w 57 minucie, a strzelanie zakończył Romelu Lukaku w doliczonym czasie gry. No i później Belgowie, żeby... ja nie wiem, ośmieszyć Donalda Trumpa i Amerykanów, zatańczyli jego taniec i są takie nagrania, jak oni tańczą taniec Donalda Trumpa, więc ja dzisiaj czekam na kolejną konferencję Donalda Trumpa i on powie, że on nakłada 50% cło na niderlandzką gołdę, bo Belgia, Niderlandy...
1: No i czekoladki belgijskie na przykład.
0: Ale poczekaj, no to jest Donald Trump. Donald Trump
1: mógł się pomylić.
0: Może mu się pomylić, albo na przykład na, no nie wiem, na niemiecką chemię, no bo Niemcy, Belgia, no ta prawie ta sama flaga, no to mogło mu się pomylić. Ale ja na to czekam. Jeżeli chodzi o mundial, to dzisiaj o godzinie 18 Argentyna-Egipt, a o 22 Szwajcaria-Kolumbia i będziemy mieli przerwę jednodniową, bo Mistrzostwa Świata wrócą dopiero w czwartek. No to w takim razie wrócimy sobie do... przejdziemy do koszykówki, którą wczoraj zapowiadaliśmy, a reprezentacja Polski wygrała w Krakowie ostatni mecz pierwszej fazy eliminacji do Mistrzostw Świata 2027. Pokonali, biało-czerwoni pokonali Holandię 92-84 i będą w korzystnej sytuacji w kolejnej fazie kwalifikacji, bo tam nasza reprezentacja zagra z Chorwacją, Niemcami i Izraelem, a te mecze zostaną rozegrane w sierpniu, listopadzie oraz lutym przyszłego roku. Biało-czerwoni zapewnili sobie tym samym także udział w eliminacjach Mistrzostw Europy 2029, które rozpoczną się w listopadzie roku 27. No ale przed meczem poszła informacja, że trener, selekcjoner Igor Milicic będzie dalej pracować z reprezentacją koszykarzy przez kolejny rok. Jego kontrakt został przedłużony do Mistrzostw Świata w koszykówce, które zostaną rozegrane w Katarze w 2027 roku. Jeżeli chodzi o Giro, co ja mówię, Tour de France, bo niedawno też było Giro, to już wszystko zlewa. Ten mundial to nie spanie w nocy. Tadej Pogacar wygrał trzeci etap Tour de France, który miał prawie 196 km z Granollers do Les Angles i został liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął dotychczasowy lider Duńczyk Jonas Vingegaard, a trzeci był Kolumbijczyk Richard Carapaz. Po dwóch ściganiach w Katalonii kolarze ruszyli z okolic Barcelony, przekroczyli granicę z Francją, no a dzisiejszy etap z Carcassonne do Foix wyniesie nieco mniej niż 182 km, więc będziemy oglądali. Jeżeli chodzi o wczorajsze występy Polaków, no to Kamil Gradek był 153, a Michał Kwiatkowski 166. To spojrzymy sobie w takim razie na Wimbledon, a tam pogromczy Nigi Świątek już się wymeldowała z tego turnieju. Odpadła w pojedynku z Włoszką Jasmine Paolini po przegranej 4-6, 6-4, 3-6. No i rywalką rozstawionej z numerem 13 Włoszki o półfinał będzie turniejowa 12 Marta Kostiuk, która wcześniej wyeliminowała Amerykankę Ashlyn Krieger 6-4, 6-4, a Ukrainka po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale Wimbledonu. To jeszcze w takim razie wrócimy sobie do wiadomości, która nie zmieściła się wczoraj. Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. To jego 9. zwycięstwo w karierze, a lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli miał problemy techniczne, no i przez to zakończył rywalizację na 16. miejscu. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, a trzeci był Lewis Hamilton z Ferrari. Wyścigu nie ukończył Max Verstappen z Red Bulla, który na 4 okrążenia przed metą wypadł z toru, uszkodził bolid, no i musiał się wycofać. Liderem cyklu nadal jest Antonelli, na drugim miejscu plasuje się George Russell, a trzeci jest Lewis Hamilton.
1: Bardzo Ci dziękujemy, Mikołaju. My za chwilkę opowiemy Państwu, jak bardzo kwestia oglądać czy nie oglądać finał w czasie rzeczywistym, czy też dołączyć się do Mateusza i oglądać go rano w poniedziałek 20 lipca dzieli naszych słuchaczy. Niesamowite.
0: Ale słuchajcie, czy ja mogę jeszcze spuentować nasze spotkanie dzisiaj świetnym memem, którego właśnie znalazłem. Jego autorem jest Adam Delimat, człowiek z Łączy Nas Piłka z PZPN-u, który tam robi content wideo. Jest zdjęcie Donalda Trumpa. Państwo muszą sobie to wyobrazić. To jest a propos wczorajszej konferencji. Nie wiedziałem początkowo, co ta porażka oznacza, ale potem powiedziano mi, że to znaczy, że nie możesz grać następnego meczu. To nie jest fair. Jak możesz wykluczyć reprezentację Stanów Zjednoczonych z meczu, który się jeszcze nie odbył. Poproszę FIFA o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Dla Adama Delimata.
2: Dla Mikołaja Tyrzyńskiego też dzięki
1: ci. A od Trumpa i tak oberwie Infantino za to, że Stany nie wygrały turnieju.
0: Ale słuchaj, Gianni Infantino podniesie 13 miliardów dolarów zysku. No, nawet jeżeli zostanie trochę poniżony przez tego Trumpa, to będzie warto.

0: Za 11 minut będzie 9.
1: Panie Mikołaju! Pisze pan Tadeusz. W związku z tym, co się tam w radiu wyprawia, rosnąca grupa antyfinałowa, ale to nie jest grupa antyfinałowa, tylko finał z poślizgiem, prawda?
0: Tak, to antynispanie można by to tak ująć.
1: Uprasza się o podjęcie czynności i wyciągnięcie konsekwencji. My, słuchacze, stoimy na stanowisku, że taka antyfutbolowa postawa jest zdecydowanie szkodliwa i podejrzana. Wiadomo, jakim siłom to służy. Czuwaj!
2: A ja zadzwonię do Donalda Trumpa i przełożą finał.
1: O. Na 6 rano w poniedziałek. Jest też pan Hubert, który troszkę nam zarzuca, że ignorujemy piłkę nożną i jest mocno piętnowana. No nie do końca, panie Hubercie, bo w ostrej grze zawsze w trakcie mundialu znajduje sobie
2: bardzo, ale z drugiej strony dostajemy wtedy sporo komentarzy. Dlaczego ta piłka nożna na pierwszym miejscu?
0: Ja mam też swoje na sumieniu, ale ja się biję w piersi, się coraz bardziej do piłki przekonuję. I też ten poślizg, o którym wspomnieliśmy, poniedziałkowy, nie miał być postawą antyfutbolową. Bardziej chęcią przeżycia tego razem z państwem.
2: Ja nie zapomnę, jak Mateusz do mnie pisał po meczu Bayernu Monachium z Realem Madryt. No właśnie oglądałem, ale dobry mecz. Ja miałem takie, Mati, naprawdę oglądałeś?
0: Dobrze się czujesz?
1: To nie jest na jego nerwy, woli rano sobie obejrzeć. Jeszcze na koniec pan Dariusz o tym, że też się przyłącza do Mateusza i czeka na wieści od naszego sprawozdawcy Mateusza właśnie. I pan Dariusz jeszcze chciałby wiedzieć, jaki ma numer na koszulce nieoglądającego.
0: Zapraszam, panie Dariuszu, numery będziemy przydzielać w dzień oglądania finału. Są miejsca cały czas w pierwszym rzędzie, więc jakaś dobra pozycja na sali się znajdzie.

0: Grupy Patronów, czytam komentarz, że Cathy też do nas dołącza. Finał w poniedziałek rano, bo w niedzielę
1: koncert... Do ciebie, przepraszam. Do ciebie. Ja oglądam finał w niedzielę.
0: Bo w niedzielę koncert System of a Down, więc first things first, jeżeli chodzi o fanów. So do. Zapraszam. Miejsca są. Można się jeszcze dopisywać. Dzisiaj do 10 z Państwem zostajemy. Mail. Grupa Patronów. Proszę.
1: Jeszcze są miejsca na leżaczkach.
0: Tak, to pewne, że tak. Dostawimy kilka, jak będzie trzeba. Wrócimy to po 9. Z Mateuszem Kuśmierkiem to będzie spotkanie zaraz po pełnej godzinie z cyklu Znalezione w internecie.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłenda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.
1: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek Wrocław i ewakuacja około 3000 mieszkańców. Podczas prac ziemnych w centrum znaleziono niewybuch z II wojny światowej. Zagrożenie dziś zostanie usunięte. Prewencyjna ewakuacja mieszkańców rozpoczęła się rano. Dotyczy budynków w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu. Wiele ulic jest zamkniętych, ruchem kieruje policja. Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy za ponad 16 miliardów złotych, poinformował wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło proces odtajniania informacji dotyczących donacji po serii wpisów polityków opozycji o przekazywaniu Ukrainie cennego uzbrojenia. PiS bardzo aktywnie wspierał Ukrainę, a teraz próbuje nas atakować, komentował w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Z jakiegoś powodu politycy Prawa i Sprawiedliwości tak jakby tupnął im Braun i zaczęli wycofywać się, przepraszać za swoje decyzje, które podejmowali od roku 2022. Polska przekazywała duże wsparcie militarne dla Ukrainy od samego początku wojny, bo to było w interesie Polski, to była dobra decyzja. Jest szereg wypowiedzi pana ministra Błaszczaka i pana premiera Morawieckiego, którzy mówili także o przekazywaniu baterii Patriot dla Ukrainy.
1: To nie jest dobre dla Polski i dla polskiego bezpieczeństwa, ocenił postawę polityków opozycji rzecznik rządu. A dziś w Ankarze szczyt NATO. Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najważniejszym celem wydarzenia ma być potwierdzenie jedności sojuszu i zobowiązanie do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Rządzący tymczasem ostrzegają, że w czasie szczytu Kreml planuje prowokacje względem Polski.
3: Już mieliśmy z prowokacjami rosyjskimi do czynienia. Akty dywersji, podpalenie centrum Marywilska czy wysadzenie torów pod Garwolinem, cała seria zleceń dla osób, które miały podpalać różne obiekty, zlecanie pobić, sprawa wybuchających paczek, drony, wtargnięcie 21 dronów we wrześniu ubiegłego roku. Spodziewamy się bardzo różnych sposobów działania, hybrydowych w tym sensie, że nie jest to element wojny pełnoskalowej, natomiast Rosja dość konsekwentnie tę granicę przesuwa.
1: Mówił Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Na koniec w serwisie alerty IMGW. Ostrzeżeniami przed burzami objęte są województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie, dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Z kolei po południu zaczną obowiązywać alerty w związku z wichurami. Obejmą one województwa zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Więcej o dzisiejszej pogodzie już za chwilę, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Ada w serwisie wspomniała o ostrzeżeniach przed burzami. Przypomnę, południowa Polska objęta tymi ostrzeżeniami. W całym kraju dzisiaj może popadać, w niektórych miejscach bardziej intensywnie, w niektórych mniej, zazwyczaj przelotnie. Ostrzeżenia mamy także na północy kraju. Te z kolei dotyczą silnego, porywistego wiatru. Szczególnie prosimy uważać w rejonach Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego. Co do temperatury, o godzinie 8 najcieplej było w Raciborzu, 20,7 stopnia, najchłodniej w Elblągu, 13,5. A jak będzie po południu? No tutaj temperatura oczywiście delikatnie wyższa, W Krakowie, Katowicach, w tych okolicach 24-25 stopni, to będą najcieplejsze miejsca w kraju, a najchłodniej na Warmii i Pomorzu 15, 16, 17 stopni, wszędzie indziej pomiędzy 22 a, przepraszam, między 18 a 22 stopniami.

0: 8 po 9, Fantastic Nick Radio i Sting gościnnie. Tak, rozpoczynamy ostatnią godzinę spotkania. Kuba Jędres nieustająco obecny.
1: Mateusz Kandruszkiewicz razem ze mną, z nami magister Kajtek Strzelczyk i cała nasza grupa porankowa. Można jeszcze dzwonić do Wiktorii Wichrowskiej, 224 280 280. Można do nas pisać. Proszę z nami zostać na tę ostatnią godzinę, bo będzie bardzo ciekawie.
0: A to pozwól jeszcze, magister czy magistra Adrianna Calińska-Czanicka? To i to, okej.
1: Okay. Ważne, że zdało.
0: Nowy świt. A teraz sprawdzimy, czy nasze łącza zdadzą
1: egzamin. Halo, halo, łączymy się tym razem z Krakowem. Tam nas
0: dzień
1: jeszcze dzisiaj
0: dobry,
1: nie było.
0: Panie Mateuszu.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Co tam w Krakowie, pada?
2: Nie pada, piękny poranek. Nic nie wskazuje na to, żeby miało coś zepsuć tę piękną pogodę, ale zobaczymy, bo
1: ale to sobie chyba żartujesz, ja tu mam mapy pogodowe przed nosem i wszystko widzę.
2: A to przepraszam, nie.
0: Bo Kuba wie lepiej niż ty przez okno, prawda?
2: Muszę wyczyścić okno w takim razie.
1: Całkowite zachmurzenie, ja nie wiem, naprawdę.
2: No trzeba sprawdzać u źródeł, nie? Informacje, tak.
1: Trzeba odsłonić żaluzje, rolety, cokolwiek tam masz, a nie zgadywać. Mateuszu, a co tam w internecie dobrego dotarło do Krakowa?
2: Nie wiem, czy dobrego, właśnie to jest pytanie otwarte, natomiast chciałbym na początku podjąć ten wątek z serwisu, no bo faktycznie tych nagłówków w internecie też, takich groźnych, czyli czy Rosja zaatakuje Polskę, Polska na celowniku Kremla, Polska zagrożona, możliwa rosyjska prowokacja, Polska powinna mieć na baczności, no mnóstwo tego typu leadów, nagłówków można było ostatnio również w internecie przeczytać, nie tylko polskim, ale w ogóle w światowym i w szeroko pojętej światowej prasie. Ja przyznam szczerze, że też byłem zszokowany w ramach tak zwanej porannej prasówki 4-3 dni temu, że oto znienacka w gruncie rzeczy pojawia się w mediach lawina artykułów ostrzegających przed wrogimi działaniami na terenie naszego kraju. I przyznam szczerze, że co chyba naturalne, klikałem w te artykuły, delikatnie mówiąc, lekko zaniepokojony z jednej strony, z drugiej myślałem, skoro cały świat już wie, to przynajmniej nie będziemy zaskoczeni i nie będzie to tajne działanie. A też dobrze, że piszą przed, a nie po. A potem przyszło mi kilka pytań do głowy. Skąd to wiadomo? Skąd ta pewność wręcz w niektórych mediach? I co wiemy nowego w takim razie, czego nie wiemy od przynajmniej roku 2022, kiedy siłą rzeczy staliśmy się wrogiem Federacji i od tamtej pory co jakiś czas Putin grozi nam palcem. A życie ze świadomością, że Kreml może nas pokarać, stało się w zasadzie codziennością. I odpowiedzi przyszły szybko, że tak naprawdę nic nowego pod słońcem. The Telegraph, powołując się zresztą na ogólnikowy artykuł Witolda Jurosza dla Onetu, wypuścił taki naprawdę groźnie brzmiący artykuł właśnie, a media na całym świecie podchwyciły i rozdmuchały tezy w nim zawarte, ale z polskiej perspektywy to jest trochę tak, jakby brytyjska gazeta napisała: uważajcie z kąpielami, bo można się utopić. No, wiemy, dziękujemy, ale no dobrze, gdyby jednak coś się wydarzyło, to jakie są scenariusze, jak reagować i jak pokazać również Putinowi, że pewne rzeczy nie przejdą, o tym z podpułkownikiem rezerwy, oficerem wywiadu Wojska Polskiego Maciejem Morycem rozmawia na swoim kanale Mateusz Lachowski. I przyznam szczerze, że z całym szacunkiem do Telegraph, to ta rozmowa, którą Państwu polecam, to jest rzetelne i rzeczowe dziennikarstwo, bez clickbaitów, na spokojnie, a którym to clickbaitem, moim zdaniem, ten artykuł trochę jest w brytyjskich mediach. Ale i teraz pytanie otwarte, czy to dobrze, że ten artykuł się pojawił? Myślę, że są plusy i minusy. Z plusów może raz na jakiś czas takie przypomnienie światu, Polsce, polskiemu rządowi, które natychmiast musiał się odnieść, zresztą słyszeliśmy to przed chwilą w serwisie, że trzeba trzymać rękę na pulsie, może i jest potrzebne. Inna sprawa to tak dla uspokojenia i tu też nasi eksperci o tym mówią. Zresztą jeśli choć trochę śledzą Państwo te kanały, które polecam, analizujące sytuację w Rosji, to mogą Państwo zauważyć i wysnuć taki wniosek, że w związku z działaniami ukraińskimi i wieloma problemami Kremla, to chyba nie jest dla nich najlepszy moment na mówienie sprawdzam na innych frontach. To tyle o potencjalnym problemie, na który trzeba być wyczulonym i reagować najlepiej jak Turcja, czyli bezkompromisowo. To jeszcze cytat z pana podpułkownika. Natomiast drugie polecenie to rozmowa o problemie jest zdecydowanie niepotencjalnym, a realnym, a wręcz ostatnia szansa, by jeszcze sobie z jego skalą jakoś poradzić, o którym zdecydowanie za mało w przestrzeni publicznej się mówi. Co dziwne, bo dotyczy dosłownie najważniejszego surowca potrzebnego człowiekowi do życia, czyli wody. Bo jak wynika z analiz hydrologa Piotra Bednarka, gościa Patrycjusza Wyżgi na kanale Didaskalia, niedobory wody w Polsce to nie jest żart i to nie jest jakaś odległa, abstrakcyjna przyszłość, tylko realne zagrożenie czające się tuż za rogiem, które decydenci przez, bo tu nie ma co zrzucać na konkretne ekipy rządzące, decydenci przez ostatnie 100 lat nam gotowali ten problem. Zarządzanie gospodarką wodną przez dekady było i niestety nadal w dużej części jest chaotyczne, pełne wykluczających się w ogóle pomysłów, nieefektywne i krótkowzroczne, zdaniem pana Piotra. I no, naprawdę polecam tę rozmowę, bo na każdą tezę ma mnóstwo przykładów, które popierają. I jest naprawdę problem. A odbiór tego materiału wywołuje spory dysonans, bo z jednej strony gość Patrycjusza Wyżgi wnosi samą swoją obecnością w studiu jakiś taki spokój, mówi łagodnie, uśmiecha się, no jest, krótko mówiąc, szalenie sympatycznym rozmówcą, a z drugiej strony, nomen omen, z jego ust wylewa się potok przerażających danych, statystyk, opis wiekowych zaniedbań i naprawdę włos się jeży na głowie. A perspektywa braku wody w Polsce nabiera swojej wagi, kiedy nie słyszy się straszenia, a twarde dane, tak jak pan Piotr to przedstawia, i bez paniki, ale to powinno niepokoić tak samo jak rosyjska prowokacja i tak jak rząd powinien nas przed nią bronić, tak dobrze by było, żeby odpowiednie instytucje pochyliły się nad polską gospodarką wodną, bo naprawdę nie jest niestety wesoło. Ale żeby nie było tak pesymistycznie i ponuro, to trzecie polecenie prowadzi z kolei do materiału o tym, co robimy dobrze, co wychodzi, co mimo wielu przeciwności losu jest przez włodarzy doprowadzane do końca. A to również materiał, który pokazuje, zresztą jak i cały kanał, który polecam, Mega Projekty się ten kanał nazywa. Od kuchni, jak realizowane są wielkie inwestycje, bo to naprawdę bardzo ciekawy proces, a ja przesyłam link do odcinka o Via Carpatia, czyli powstawaniu drogi ekspresowej S19, łączącej w zasadzie tak naprawdę Kłajpedę z Morzem Egejskim. No ale skupmy się na oczywiście polskim odcinku. Drogę, która zmienia logistyczne zasady gry w Europie, w Euroazji, bo to już nie tylko przez Niemcy, ale w końcu przez wschodnią, przez dekady infrastrukturalnie zaniedbaną część naszego kraju przejdzie ważny szlak komunikacyjny, co wiąże się przecież też z nowymi inwestycjami i możliwościami w tych regionach kraju, gdzie jeszcze do niedawna inwestorzy właśnie swojego kapitału wykładać nie chcieli. Ale to na poziomie gospodarczym czy politycznym, ale sam proces, jak wspomniałem, jest ciekawy. Na przykład, czy wiecie, co to jest Karpatka?
1: Takie ciastko. Mhm.
2: Dobra, to jest pierwsza dobra odpowiedź, a są dwie dobre odpowiedzi. Wiecie, co to jeszcze jest Karpatka?
1: Drugie ciastko.
2: No, doskonale. Ale dobrze, nie. Karpatka to jest nasze drill, baby drill, tylko nie w dół, a przed siebie, czyli polska maszyna do drążenia tuneli. Którą już nasi, tak, to jest nasza Karpatka, nasi inżynierowie wykorzystują w innowacyjny, na skalę światową sposób. O tym więcej właśnie w materiale, naprawdę polecam. Sama pieszczotliwie nazwana maszyna ma 114 metrów długości i waży prawie 4,5 tony i robi robotę. Także to jest ta druga Karpatka, a cały materiał gorąco polecam. I kanał też, bo to takie pozytywne miejsce, gdzie dowiadujemy się o tym, co wychodzi. I na koniec, gdybym miał zacząć zapowiedź stylem tabloidów, które podchwyciły artykuł Telegraph, to powiedziałbym, już jest. Laserowy manipulator do łapania pojedynczych komórek w końcu się pojawił i zrewolucjonizuje standardy badań komórkowych. Tak by to brzmiało i przyznam szczerze, że chciałbym żyć w świecie, gdzie media z takich informacji robią sensację na pierwszą stronę, bo czego dowiadujemy się z materiału na kanale Copernicus, to jest naprawdę niesamowite urządzenie, które precyzyjnie może, kolokwialnie mówiąc, złapać nawet żywe komórki, na przykład rakowe, do badań, nie mówiąc już o tym, że w niedalekiej przyszłości biopsja może być mniej bolesna niż szczepienie. O takich nowinkach od bardzo, bardzo dawna dowiadujemy się z serii naukowej Czytamy Naturę, której 300. okrągły jubileuszowy odcinek wczoraj pojawił się na YouTubie na kanale Kopernikus, do którego link przesyłam. Odcinek specjalny, bo jeśli Państwo znają tę serię, to wiedzą Państwo, że każdy odcinek odnosi się zawsze do 3 publikacji naukowych. A tutaj mamy naprawdę wyjątkowy odcinek, bo jest jeszcze quiz wiedzy o wszystkim, w którym nadal można wziąć udział, także polecam. Będzie też o dobrze i gorzej starzejących się artykułach naukowych, czyli co było pomyłką, a co strzałem w dziesiątkę. Naprawdę mnóstwo ciekawych informacji. A jeśli Państwo nie znają tego cyklu, to polecam następnie obejrzeć pozostałych 299 odcinków, bo Kopernikus robi wspaniałą robotę, nie tylko tą serią, popularyzując naukę i po prostu warto wejść na kanał i zatracić się w wartościowych treściach.
1: A jak tyle się już wszystko, jak już się tak? wszystko obejrzy, to ten quiz wypada tak. celująco, tak?
2: To znaczy, warto właśnie taką kolejność zachować. Najpierw obejrzeć te 300 odcinków, a potem wziąć się za quiz.
1: No to tak jak z nauką.
2: Tak, bo ja zrobiłem odwrotnie i zaczynam od pierwszego odcinka. Dobiję do 300 i wezmę się za quiz dopiero. Tyle mam do powiedzenia w tym temacie.
1: Życzymy ci samych szóstek, Mateuszu.
2: Dziękuję i polecam również wszystkim Państwu też wziąć udział i nadrobić 300 odcinków.
1: Pozdrawiamy słoneczny Kraków, choć mało w to wierzymy, że jest tam słoneczny.
2: Dziękuję bardzo. Dzięki. Do usłyszenia.

0: Dzisiaj w wiadomościach sportowych panowie o wszystkim rozmawiali. Pięknie mówili o meczu USA-Belgia, tylko nie podali wyniku. Różne fajne ciekawostki mówili, sporo żartów, było śmiechu, ale wyniku finalnego nie było, nie podali.
1: Ależ to wszystko świadomie przebiegło. Po prostu Mateusz jeszcze nie obejrzał tego meczu. Nie możemy mu zdradzać.
2: Dziękuję
1: za ten akt solidarności. A czy się domyśli po tych szczegółach?
2: Dobrze, no tak to można było policzyć.
1: Ja widzę, Mateuszu, że po twoim wzroku, że już nie będziesz miał dzisiaj sił oglądać meczu Belgia-Stany Zjednoczone z nocy.
2: Więc, jak wygląda więc, wzrok?
1: O, już ja widzę, tak. Meczu. Więc podam wynik przynajmniej dla naszego słuchacza, dobrze?
2: Tak, a dla słuchacza, a ja, dla ciebie, ja nie słucham, jak chcesz.
1: Dobrze, to zamknij sobie uszy.
2: Oczy zamknę.
1: 4-1 wygrała Belgia ze Stanami Zjednoczonymi.

0: Co ty mi, Kuba, najważniejszych informacji nie podajesz a propos finału mundialu? Ja państwa przepraszam, że my tak dzisiaj o tym finale tyle gadamy, ale tu właśnie kolejna wiadomość się pojawiła. Ja się nie mogę doczekać. Grzegorz napisał, że pisze w sprawie emocji związanych z tym mundialem. Parę zdań wiadomości, więc przeskoczę do najważniejszego punktu, że finał rozpala mnie również muzycznie, jak pisze pan Grzegorz, czego u was nie słychać. A przecież już niedługo na zakończenie ma tam zagrać Madonna z nową płytą.
1: No ale Mateusz, nie wstyduj się tak, ty to obejrzysz dopiero w poniedziałek rano.
0: No i dobrze. Słuchaj, Madonna, Shakira i BTS mają w przerwie meczowej trochę jak halftime show. Mm-hmm. Jestem ciekawy, jak
1: tak,
0: to będzie.
1: Tak, bo podobno ta przerwa ma być dłuższa niż zwykle. Ma trwać pół godziny. Przerwa między dwiema połowami finału.
0: No człowiek, dobrze, że mam
1: nie wiem, czy ostatecznie rzeczywiście taki kształt to będzie miało, no ale skoro artyści tacy mają wystąpić, no to zapewne potrzebują sporo czasu.
0: Super.
1: To będzie ewenement. Jeszcze nigdy nie było takiej długiej przerwy w finale Mistrzostw Świata.
0: Ciekawe, czy będzie miało to wpływ na rozgrywkę, jakość, więcej siły, zregenerowani zawodnicy być może. Ja tym bardziej czekam. A propos tego, co w Stanach. Za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, bo zmierzamy do ostatniej rozmowy dzisiejszego poranka. Będzie z nami Maciej Jarkowiec, reporter i eseista, były korespondent z USA. Autor książek. Jestem pewien, że część z państwa ma gdzieś u siebie na półce takie tytuły jak Rewolwer obok Biblii, w co wierzy Ameryka, albo Na bulwarach czyhają potwory, filmowa historia Ameryki, albo Powrócę jak piorun, krótka historia Dzikiego Zachodu. To wszystko tytuły naszego dzisiejszego gościa. Spotykamy się przy okazji tego, co w kalendarzu, bo niedawno mieliśmy 4 lipca, 250 lat Stanów Zjednoczonych, o tym, jak się zmienił amerykański mit, amerykański sen. W Tygodniku Powszechnym można było znaleźć niedawno esej autorstwa właśnie naszego dzisiejszego gościa, więc trochę sobie na naszej antenie o tym porozmawiamy.

0: Olajak za nami, a my przechodzimy do zapowiedzianej rozmowy. Maciej Jarkowiec jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Reporter, eseista, były korespondent z USA, dziennikarz zajmujący się Stanami, no i autor książek, że tak raz jeszcze sobie pozwolę wymienić. Powrócę jako piorun, krótka historia dzikiego zachodu, rewolwer obok Biblii, w co wierzy Ameryka, na bulwarach czyhają potwory, filmowa historia Ameryki. No i z perspektywy dzisiejszej rozmowy też podkreślę autor tekstu, eseju, który pojawił się niedawno w Tygodniku Powszechnym. 250 lat mitu dzisiaj o micie Stanów Zjednoczonych i procesie demitologizacji, który obserwujemy, trochę sobie porozmawiamy, ale zacznę od wprowadzenia takiego trochę luźniejszego. Kiedy po raz ostatni był pan w Stanach Zjednoczonych?
1: Miałem sporo szczęścia w zeszłym roku, że miałem kilka okazji, żeby odwiedzić Stany i w zeszłym roku byłem aż 3 razy. Aha. Ostatni raz na święta Bożego Narodzenia byłem w Teksasie z rodziną, spędziłem. Czyli jakieś 5,5 roku temu.
0: Jak się pan dzisiaj czuje w Stanach?
1: Ja się znakomicie zawsze czuję w Stanach. oczywiście, no, są momenty, kiedy się robi nieprzyjemnie, jak dochodzą jakieś wiadomości o przemocy chociażby,

0: No właśnie, o tym, co się nie podoba, za chwilę sobie porozmawiamy. Ja jeszcze wrócę do pewnego wspomnienia, które często się pojawia, często pan przywołuje w różnych rozmowach i chciałbym, żebyśmy słuchaczom też namalowali ten obraz pana pierwszego a zachwytu Stanami, bo wyjechał tam pan mając lat 7 i to był wyjazd z polskiej PRL-owskiej rzeczywistości, więc z szarego świata do kolorowego i był jeden taki bardzo charakterystyczny element, to znaczy ten taki silny kontrast i pierwszy zachwyt Stanami Zjednoczonymi. Zmysłowo poznany smakiem, to były banany.
1: Tak, tak, rzeczywiście. To jest anegdota, która często powraca w moich spotkaniach z czytelnikami. No bo ja wyjeżdżałem w roku 1984 na samym początku, no czyli możemy sobie wyobrazić, to jest dokładnie połowa lat 80., niedługo po zakończeniu stanu wojennego. I jakby tak to skrócić do obrazka, który miałby pokazać, jak Polska wtedy wyglądała, no to w sklepach na półkach stał tylko ten osławiony ocet. I rzeczywiście przyjazd do Stanów był takim szokiem konsumpcyjnym, nazwijmy to, dla człowieka, który miał dopiero co skończone 7 lat wtedy. No i rzeczywiście zapałałem jakąś miłością wielką do bananów, a nikt mi nie bronił do nich dostępu, więc rzeczywiście pochłaniałem jakieś przeraźliwe ilości tych owoców codziennie, aż mi się przejadły i rzeczywiście potem miałem taki dość długi okres w życiu, on nawet się ciągnął dłużej, nawet jak wróciłem do Polski jeszcze, no w sensie odzyskałem smak na banany naprawdę po wielu latach, bo przesadziłem delikatnie mówiąc. Ale to było wszystko, to były kolory, to były owoce, to była Coca-Cola, to była jakby cała taka, cały ten szok związany z tym, że Polska rzeczywiście, w skrócie rzecz ujmując, wtedy była dość szara, a Ameryka jak zawsze, no może nie jak zawsze, ale wtedy w latach 80., co zresztą można obejrzeć na popularnych serialach, które dzisiaj gdzieś tam grają na tej nostalgii związanej z 80-sami, ona była po prostu bardzo kolorowa, wystrzałowa.
0: Ja myślę sobie, że w ogóle hasło, że coś się przejadło, to jest chyba dobry taki wytrych do rozmawiania o tych zmianach, które się wydarzyły w ciągu 250 lat i o tym naszym zachwycie, który mieliśmy właśnie wiele dekad temu i dzisiaj jak ten zachwyt stopniał. Wczoraj w poranku cytowałem tekst z dziennika Gazety Prawnej, sondaż Cebosu, właśnie z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i z tego sondażu wynika, że tak jak przez dekady Stany jawiły się Polakom jako symbol takiego spełnionego amerykańskiego snu, tak dzisiaj nie są tak atrakcyjnym kierunkiem emigracji. Gdyby respondenci musieli wyjechać z Polski, najwięcej z nich, bo 42 z małym hakiem procent wybrałoby jedno z państw Europy Zachodniej, no a Stany Zjednoczone zaledwie 11,7%. I to mi się bardzo pokrywa z tym, o czym pan pisze, że Unia Europejska i pewne wartości krajów zachodnich i po prostu możliwość realizowania europejskiego snu, ale te alternatywy do amerykańskiego, to jest ten najsilniejszy faktor, który w naszym postrzeganiu był takim punktem zwrotnym rozbicia bańki Stanów Zjednoczonych. Bańki wyobrażeń.
1: Tak. To pokazuje też dobrze, że ten mit amerykański, ten amerykański sen, on różnie jest przedstawiany i różnie się o nim mówi, różnie się o nim pisze i często są przyklejane do niego pewne takie kwestie, nazwijmy to ideowe, często wręcz parareligijne. Amerykanie często sami o sobie myślą jako o kraju z taką wręcz parareligijną misją, która jakieś miejsce na ziemi, które ma pokazywać reszcie ludzkości, jak powinniśmy żyć. A ten przykład, o którym pan mówi, i te zjawiska, które teraz mają miejsce, pokazują, że tak naprawdę podstawą tego mitu jednak są i zawsze były sprawy bytowe, sprawy czysto ekonomiczne. No, ludzie wyjeżdżali do Stanów, bo dowiadywali się, że jest tam szansa na po prostu lepsze życie, na lepszy pieniądz, na bogatsze życie. No i w momencie, kiedy rzeczywiście dostaliśmy tutaj możliwość realizowania tego typu aspiracji dużo bliżej, dużo łatwiej, bez konieczności siedzenia w nieskończoność nielegalnie na turystycznej wizie na Greenpointie przez 7 lat, jak śpiewał Kazik kiedyś, tylko legalnie po prostu tuż za naszą granicą, chociażby w Niemczech, albo ciut dalej w Holandii, albo jeszcze troszkę ciut dalej w Irlandii, no to rzeczywiście ten mit amerykański zaczął słabnąć bardzo szybko, bo ta podstawa jego...

0: czyli chęć zarobienia więcej i po prostu życia na lepszym poziomie, jest realizowana tutaj. No teraz to już w ogóle jesteśmy w takim punkcie. Ja jestem zdumiony, że to się stało za mojego życia. Mhm. Jestem rocznik 77 i nigdy nie myślałem jeszcze jako człowiek nawet dwudziestokilkuletni, a może nawet jeszcze trzydziestoparoletni, nigdy nie myślałem, że dożyję takiego momentu, gdzie Polska będzie uważana za jeden z najbogatszych krajów świata, za jeden z najszybciej rozwijających się krajów świata. To są jakieś, dla ludzi z mojego pokolenia, to są jakieś zdumiewające historie. No, a fakty są takie, że rzeczywiście jesteśmy w takim punkcie historycznym, więc w skrócie rzecz ujmując, Ameryka troszkę stała nam się zbędna.
1: No, mnie też zdumiewa to, z jakim często pan spokojem wyraża się o Stanach Zjednoczonych i tym, co się w Stanach dzieje. Choć na początku padło kilka zdań, że jest tam dużo rzeczy no, wołających o komentarz i o pomstę do nieba, no, ale jednak, gdy media często krzyczą zdumione nieprzewidywalnością Donalda Trumpa, to mam wrażenie, że pan ma dosyć stoicką postawę, że wszystko to, co się dzieje w Stanach, jest w jakimś sensie naturalnym procesem wpisanym w rytm funkcjonowania tego kraju. I też jakiś taki sceptycyzm wobec podtrzymywania mitu Stanów Zjednoczonych, co wydaje się robić Donald Trump, niosąc na sztandarach hasło Make America Great Again. Z tego, bo proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale z tego, co zdążyłem się zorientować, pan jest, no raczej wątpi, żeby to mogło się jakkolwiek dokonać i żeby ten mit w końcu nie upadł.
0: No, jakby odnosząc się do pierwszej części tego, co pan mówi, że zachowuje, jak pan to nazwał, stoicyzm, to wynika z tego, że udało mi się, znaczy musiałem po prostu w toku swojej pracy wieloletniej dotyczącej Stanów Zjednoczonych poznać historię tego kraju w miarę dobrze, powiedzmy. Nie jestem amerykanistą z wykształcenia, nie jestem historykiem, no ale zajmuję się tym krajem i też mam z nim osobiste związki już długie, długie lata. No i historia Stanów pokazuje, że te procesy, które teraz obserwujemy, wzlot populizmu, wzlot pewnego rodzaju przemocy, polaryzacja i tak dalej, które się bardzo gorączkowo komentuje w kontekście Trumpa, one wracają w Stanach cyklicznie, nie są niczym nowym i potem następuje troszkę inny okres, ta sinusoida do przodu się posuwa takim rytmem swoim historycznym. Zresztą Obama też bardzo mądrze się wielokrotnie do tego odnosił, mówiąc o trzech krokach w przód i dwóch krokach w tył, które Stany Zjednoczone wykonują na tej swojej ścieżce historycznej, więc to jest ta pierwsza sprawa. A druga, jeśli chodzi o ten mit, no to rzeczywiście, to zresztą to też wynika jakby z takiego dosyć logicznego podejścia do historii tej przez duże H. Jeśli spojrzymy na te procesy, które trwają w Stanach, one trwają bardzo długo, emancypacji różnych mniejszości, oczywiście z mniejszością afroamerykańską na czele i wiele innych procesów kulturowych, społecznych, no to one powodują, że ten mit, który tak naprawdę w dużej mierze został powołany do życia po to, żeby przykryć dwie kluczowe zbrodnie, jakie legły u podstaw tego państwa, czyli eksterminacja pierwszych narodów i zbrodnia niewolnictwa, on w dużej mierze jakby przykrywał je przez stulecia, no on ulega dekonstrukcji siłą rzeczy. Prawda zaczyna być coraz bardziej ewidentna i ona zaczyna dominować zarówno w dyskursie kulturowym, społecznym, jak i politycznym. W tym politycznym najwolniej i Trump jest takim kolejnym hamulcowym, który chciałby zwolnić pewne procesy, ale w ujęciu historycznym one według mnie są nieuchronne, że ten kraj będzie musiał jakoś przewartościować się, przedefiniować swoją tożsamość. I Ameryka jest ciekawa do obserwowania w ostatnich latach właśnie między innymi z tego względu, że ta dekonstrukcja mitu i zmiana tożsamości amerykańskiej następuje na naszych oczach. Zresztą też statystyki, na które pan się powoływał w kontekście naszym, w kontekście amerykańskim też to dobrze pokazują, jak spada jakby poczucie wielkości, nazwijmy to w skrócie dużym, bo to różne słupki różnie to pokazują, ale takie poczucie Amerykanów na temat własnego kraju też się bardzo zmienia i młode pokolenie już inaczej patrzy na ten kraj niż rodzice czy dziadkowie.
1: No i też na pewno papierkiem lakmusowym jest kino Hollywood od filmów propagandowych, które pamiętamy sprzed wielu dekad do dzisiejszych. No, mam wrażenie jednak prób w jakiś sposób mierzenia się i rozliczania z przeszłością i no właśnie dekonstrukcji teraźniejszości i często udzielania głosu tym trochę mniej słyszanym, nie wiem, nawet patrząc na pozycje, nominacje oscarowe. Nie wiem, Czas krwawego księżyca, Ludność rdzenna Stanów Zjednoczonych, czy Grzesznice, to są takie pierwsze filmy, które przychodzą mi na myśl. To też jest takie tło, na którym bardzo wyraziście się maluje to, o czym pan wspominał.
0: Tak, tak. Z tym, że tutaj trzeba powiedzieć, że jakby kino amerykańskie i szerzej mówiąc kultura jako taka zawsze miała ten nurt właśnie demitologizacyjny. Mhm. I już w latach 60. i 70. kino kontrkultury też bardzo silnie no właśnie opowiadało historię, dość przekonująco opowiadało historię z tej innej perspektywy, pokazując chociażby zbrodnie amerykańskie i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest taka zupełna nowość. Oczywiście w sztuce i w innych przestrzeniach sztuki też to było zawsze silne, ale rzeczywiście to, o czym pan mówi, te Oscary są dobrym przykładem, że ten nurt takiej wytwórczości kulturowej czy filmowej w tym przypadku przebija się do mainstreamu po prostu bardzo. Chociaż też to oczywiście tak nie do końca, bo proszę zauważyć, że jak już mówimy o tych Oscarach, że Oscary są w ostatnich latach bardzo często przez takiego przeciętnego odbiorcę kina amerykańskiego krytykowane za to, że troszkę są oderwane od rzeczywistości. Takim dobrym przykładem było zwycięstwo Shona Bakera z filmem Anora, gdzie no, po prostu przeciętny Amerykanin nie widział tego filmu. To był film niszowy, to był film niezależny, który wygrał Oscara, pokazywał mniejszość rosyjską w Nowym Jorku z pewnej perspektywy, no i w ogóle zajmował się takimi kwestiami, którymi kino mainstreamowe się nie zajmuje, a wygrał. Zmierzam do tego, że tak naprawdę mainstream amerykańskiego kina, no to są te marvelowskie, disneyowskie, pixarowskie superprodukcje o superbohaterach, odcinające kupony od jakiejś takiej koncepcji komiksowej. A rzeczywiście to kino, no, o którym pan mówi, które jest ambitne i które próbuje też rozliczać się z historią amerykańską, ono istnieje i często jest nagradzane, ale mam sporą wątpliwość co do tego, jak masowo ono jest oglądane w Stanach. Mhm.
1: Więcej o filmach to od razu państwu zostawię rekomendacje. W książce naszego dzisiejszego gościa można przeczytać Na bulwarach czyhają potwory, filmowa historia Ameryki, i we wszystkich innych tytułach, o których wspominałem na temat historii Stanów i odniesienia do współczesności. Polecamy gorąco. Maciej Jarkowiec był z nami, reporter, eseista, były korespondent ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie, dobrego dnia.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Sprawdza się stara i niepisana zasada, że ceny paliw rosną błyskawicznie, gdy tylko rośnie wycena rynkowa za baryłkę, jednak gdy już sama wycena za baryłkę spada, to z cenami na stacjach paliw wciąż jest problem, bo są wysokie. Rząd, odchodząc od programu obniżającego ceny paliw, liczył, że wystarczy samo złagodzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Póki co 2 lipca wyceny giełdowe baryłek, jak WTI czy Brent, osiągnęły okresowe minimum, wracając do poziomów sprzed obecnej wojny. Teraz nieco odbijają, ale to wciąż okolice $70 za baryłkę. Jednak zamiast nieznacznego wzrostu cen na stacjach paliw, tankujący już w środę zobaczyli ceny wyższe około złotego. I te się utrzymują, i tak będzie i w tym tygodniu, i jeszcze trochę. Oczywiście sama podwyżka VAT-u, czy raczej powrót do stawki 23%, to wzrost ceny o średnio 40 do 60 groszy na litrze, jak już wspominałem tydzień temu. Jednak jest jeszcze jeden ważny aspekt. Co innego cena baryłki, a co innego już gotowego, przetworzonego produktu, jakim są paliwa gotowe do tankowania. Gdy ceny giełdowe baryłki rosną, to sprzedawcy, mimo że posiadają jeszcze zakontraktowane zakupy już gotowych paliw po niższych cenach od rafinerii, które zdążyły też już je przetworzyć, podnoszą ceny, zabezpieczając przyszłe zakupy. Niestety nie dzieje się tak w drugą stronę. W tym ujęciu wycena za baryłkę spada, ale to między innymi poprzez chwilową nadpodaż, przez co choćby Saudyjczycy obniżyli marże, by wypchnąć surowiec, i ogólna cena giełdowa spada. Jednak co z tego, że oni i inni sprzedają taniej, skoro ani cieśnina Ormus nie jest jeszcze odpowiednio udrożniona, a do tego rafinerie mają ograniczone moce przerobowe. Nawet jeśli produkcja i dostawy z Bliskiego Wschodu nie są dla Polski kluczowe, sytuacja rozlewa się po całym rynku. Eksperci wskazują, że to może zająć nawet kilka miesięcy, więc z pewnością nie mniej niż kilka tygodni, by produkcja wróciła do normy. A to oznacza droższe paliwa nawet do jesieni, o ile nie dłużej, jeśli nic szybciej się nie zmieni. Tych drogo zakupionych stacje nie będą sprzedawały ze stratą, dlatego to wszystko się ciągnie. Ale to też może mieć negatywny efekt dla całej gospodarki. Inflacja może wzrosnąć, choć obecne odczyty, jak ten za czerwiec, to inflacja na poziomie 2,5%, czyli idealnie w celu inflacyjnym, to jednak kluczowe jest to, co będzie w danych po lipcu i po sierpniu, no i jak ostatecznie zamkniemy cały trzeci kwartał, ale te akurat dane poznamy dopiero w październiku, więc jeszcze sporo niepewności przed nami.

0: nieprawdopodobnie zgrany duet.
1: O kim mówisz?
0: O Komonie i Pitroku, ale mogę też o nas tak mówić.
1: Tak na to liczyłem.
0: Po 4 godzinach.
1: Podejrzewałem jeszcze, że możesz o jutrzejszym duecie tak mówić.
2: Ja też miałam taką nadzieję.
0: O jutrzejszym duecie będę tak mówił jutro, jak już się jutrzejszy duet dokona. Możemy się tak mówić, Zuzu, o 6 rano.
2: Czyli ty każdemu duetowi tak mówisz. Okej.
0: Dziękuję państwu. To był Nowy Świt. 4 godziny za nami.
1: Audycja, która nie jest duetem, bo było nas więcej oczywiście. Dziękujemy Kajtkowi Strzelczykowi.
0: Panu magistrowi.
1: Tak jest. Dziękujemy Wiktorii Wichrowskiej. Dziękujemy Klaudii Kowalczyk, Pawłowi Orlikowskiemu, Mateuszowi Kuśmierkowi,
0: tak
1: Mikołajowi
0: jest.
1: Tyczyńskiemu.
0: Tak jest.
1: Całej plejadzie znakomitych naszych współpracowników.
0: A u ciebie, Zuza, co będzie po 10?
2: Dużo takiej muzyki, która wspiera patrzenie w chmury, które się przytaczają po niebie.
1: Poza Krakowem, tak.
0: No właśnie.
1: Bo tam świeci słońce.
2: Ale jakieś chmury może mają.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Europejskie wydatki na obronność, pomoc Ukrainie i zobowiązanie do wzajemnej ochrony to najważniejsze zagadnienia szczytu NATO w Ankarze. Wydarzenie rozpocznie się dzisiaj wieczorem. Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Około 19:00 czasu lokalnego rozpocznie się ceremonia powitań głów państw i szefów rządów. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką wezmą udział w uroczystym obiedzie wydawanym przez prezydenta Turcji dla przywódców państw uczestniczących w szczycie. Na godzinę 19:45 zaplanowano roboczą kolację Rady NATO-Ukraina na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, a o 20:15 rozpocznie się robocza kolacja Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu ministrów obrony. Celem szczytu ma być przede wszystkim potwierdzenie jedności sojuszu. Minister Obrony Narodowej przedstawił informacje dotyczące donacji dla Ukrainy. Polska przekazała sprzęt wojskowy za ponad 16 miliardów złotych, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Decyzja o odtajnieniu informacji zapadła po serii wpisów polityków opozycji o przekazywaniu Ukrainie cennego uzbrojenia, m.in. patriotów. Jeśli chodzi o opozycję, szczególnie pana Błaszczaka, ale także pana Bosaka, skandalem jest to, co mówią, komentował w TVP Info Paweł Kowal, szef Rady do spraw współpracy z Ukrainą.
1: I to ich kompletnie dyskwalifikuje do sprawowania najwyższych urzędów w państwie. No proszę się zastanowić, ci, którzy nas słuchają. Naprawdę ktoś chciałby, żeby sprawy wojskowe były ogłaszane, no nie wiem, jak na ogłoszeniu w spółdzielni mieszkaniowej, na tablicy ogłoszeń. Mam wrażenie, że politycy PiS-u czy Konfederacji to chcieliby, żeby Polska całkowicie się odsłoniła i żeby Putin i wszyscy nasi wrogowie widzieli wszystko, co robimy. To są tak podstawowe rzeczy, które tłumaczę, że powinienem się czerwienić, że to w ogóle tłumaczę innym politykom.
0: Jak wskazywał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, o każdej donacji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, a wcześniej Andrzej Duda. Dodał również, że polecił służbie kontrwywiadu wojskowego zbadanie, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Z powodu aktywności wulkanu Etna na Sycylii do godziny 14:00 wstrzymane zostały przyloty i odloty na międzynarodowym lotnisku w Katanii, podał zarząd portu lotniczego. Wcześniej informowano, że lotnisko będzie zamknięte do godziny 10:00. Jak zaznaczono w najnowszym komunikacie, trwa faza erupcyjna Etny, a ze wschodniego zbocza krateru wydobywa się popiół wulkaniczny. Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, by kontaktowali się z liniami lotniczymi i sprawdzali status swojego lotu. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: sobie śpiewam za to swoje śpiewanie.
1: Potrzeba jakiejś interakcji, słuchaj. Ale już napisałam, co chciałam tutaj. Wszystko jest powiedziane.

Dzień dobry, jak co wtorek między 10 a 11 i granie z graniem. Zuzanna i Łęda przy mikrofonie, Kajetan Strzelczyk realizuje. I zaczęliśmy od ciężkiego życia prowincjonalnego artysty. To jest nowość od Kai Frank i Bartka Millera. Ten duet, czyli wokalistka i producent, już Państwo słyszeli na antenie Radia Nowy Świat w igraniu z graniem. Poprzedni ich singiel Grałam to kolejny, nowość z ubiegłego piątku. Trzeba przyznać, że nie jest to łatwa zbitka do wyrażenia, ta końcówka. Powtarzam jak mantrę mego padre, tekst bystry. Naprawdę tam się można zapluć, więc ja jestem pod wrażeniem, że Kaja sobie to tak zapętliła. No ale czy dzisiaj będzie ciężkie życie prowincjonalnego artysty? Wydaje się, że większość artystów prowincjonalna nie jest, ale może coś mi umknęło. Ale kilka propozycji z Polski jeszcze będzie, niekoniecznie śpiewających po polsku. Ale zanim to jeszcze kolejna nowość. The Secret Souls przed nami. Waiting on the Right Time. Victor Axelrod na featuringu, a raczej w duecie z The Secret Souls. A sprawia to, że mamy typowy wokal dla The Secret Souls, ale rhythm taki zupełnie nie ich, tylko taki, że Kajetan się ucieszy.

Kolejny artysta ma wspaniałą historię tego, jak zaczął śpiewać. To jest Andrew Sah. Wydał teraz single Under You, którego posłuchamy. A jak zaczęło się jego śpiewanie? Jak sam artysta pisze, jego pierwsze wspomnienie z muzyką dotyczy auta, to znaczy kręcił się ze swoim tatą starym Fordem gdzieś po Kalifornii. A potem jej rodzice się rozwiedli, a jego mama, wychodząc ponownie za mąż, założyła firmę karaoke, czyli miała miejsce do wykonywania karaoke. I on jako dziesięciolatek taki z dość dużym talentem i łatwością do nawiązywania kontaktów z ludźmi i do bycia na scenie został wypychany na tę scenę, żeby rozgrzać publikę, żeby ludzie chętniej wychodzili na scenę. I tak się zaczęło jego śpiewanie. Potem oczywiście tysiąc różnych wątków się wydarzyło muzycznie i wiele różnych inspiracji, bo odszedł od country, które gdzieś w tej Kalifornii było blisko i był jazz, był soul. A teraz wydaje się, że to wszystko słychać gdzieś w tym singlu. Są gitary, bardzo ciepły wokal i bardzo sympatyczne Under You.

Widziałam prośbę w komentarzach na grupie patronackiej, żeby jakoś energetycznie może zagrać, a dzisiaj niestety jakoś tak się zapowiada, że będzie dość nostalgicznie, dużo będzie takich ładnych tekstów, dużo będzie akustycznego grania i gitarowego, jakieś piano też się pojawi. To chyba przez aurę za oknem, która towarzyszyła pisaniu tej playlisty, ale z drugiej strony bardzo polecam być może poddać się temu rozmemłaniu. Trochę tak jest w niektórych miejscach zapewne pochmurno, a tam gdzie nie pochmurno, to to jest playlista stworzona do po prostu patrzenia się w naturę. Najchętniej właśnie w chmury, które przewijają się za oknem dość gęsto, ale no, na ptaki na przykład myślę, że też się nada. Ostatnia nowość. Nowość od Oli, czyli właśnie polskiej artystki, ale która wykonuje piosenki w języku angielskim. Oli przez Y na końcu i kropeczka również na końcu. Kontynuuje swój muzyczny powrót, bo przez moment nie wydawała. Kolejny singiel teraz się ukazuje, 100 Songs. Tym razem artystka mówi o pożegnaniach, o rozstaniach, ale nie wyłącznie takich romantycznych, tylko w ogóle o momentach, w którym musimy się z czymś albo z kimś pożegnać. I to dla niej jest takie też prywatne rozliczenie, bo ona się żegnała z twórczością i już myślała, że nie będzie robić muzyki, że to jest koniec, a jednak wróciła. Więc o powrocie i takim powrocie, pożegnaniach i powrotach też jeszcze będzie dzisiaj w audycji. A to Oli.

Bardzo mnie Państwo rozbawili na grupie patronackiej. Pani Grażyna, że dobre melodyjki, że fajne i że dobrze uspokaja w pracy. Diana Rudy pisze, że takie rozmemłanie w fabryce to by się źle skończyło, na co pan Michał, że popiera rozmemłanie i fabryka wytrzyma. No to idziemy z tym dalej, ale szczęśliwie kolejne utwory dalej takie, dalej na rozmemłanie, ale jednak z tą pozytywną nutą, że sobie poradzimy, że wracamy do siebie, że w życiu się układa, o takim powrocie do siebie, który jest pełen nadziei na to, że będzie dobrze, że będzie lepiej, bo chociaż będzie śpiewał Tom Rosenthal, że coming back to you, to ja mam wrażenie, że on śpiewa o powrocie tak naprawdę nie do konkretnej osoby, tylko właśnie być może do siebie, do takiego siebie, o którym gdzieś zapomnieliśmy, a zwłaszcza, że mówi, że jadę sam i znajdę dom na pewno z powrotem. Więc najpierw Ben Howard, a potem Tom Rosenthal, gdyż oni w duecie wspaniale brzmią razem.

Zostaniemy jeszcze na moment w tej dekadzie, bo najpierw Ben Howard, to jest z albumu Every Kingdom z początku 2011 roku, potem Tom Rosenthal ze swojej epki z 2014. Jakieś piękne melodie wtedy w pogłowach artystów się plątały, jeszcze kilka przed nami, ale teraz trochę wcześniej, bo to 2008 rok, Asaf i The Mojos i bardzo znane i myślę, że dobrze osłuchane, ale niezawodne, Reckoning Song.

Bardzo zawsze lubiłam i nadal lubię ten wokal, tę chrypę, która się tam pojawia. I tak dla żartów pewnie bym i potrafiła to tak naśladować, ale chyba krtań by mi się szybko zmęczyła, a to nie brzmi, jakby się tam pan Asaf bardzo męczył przy tym śpiewaniu. A jest jakoś bardzo frapujący ten wokal przez to, że gdyby on nie miał tej chrypy, to w ogóle mam wrażenie, przeszlibyśmy zupełnie obojętnie obok tego utworu. A może nie, bo tekst by bronił i

Skoro gram dzisiaj taki indie folk, alternatywę akustyczną, jak zwał, tak zwał, z tej dekady, z tych lat w okolicy 2010 roku, to nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu albumu I Thought I Was an Alien, Soko. On się ukazał w 2012 roku. Wracam do niego już po raz kolejny w Igraniu z Graniem, bo jest świetny, mam jakoś ogromny sentyment do niego. Tym razem posłuchamy How Are You, Soko.

wspaniałe są te harmonie na końcu, rozpisane na głosy. Zmieniamy dekadę, ale klimat chyba zostanie podobny, bo to jeden z nowszych albumów dzisiaj, bo sięgam po Tether Anastasia, który ukazał się w ubiegłym roku, równo rok temu, 13 czerwca, no to prawie jeszcze... Tak, już ponad, mamy lipiec. O matko, zakrzywiłam właśnie czasoprzestrzeń. Ponad rok temu się ukazał. Ja grałam zapowiedzi tego albumu w Igraniu z Graniem i potem, kiedy on wyszedł, też coś na pewno grałam. Na tyle zachęcające dla mnie były single promujące to wydawnictwo, że zdecydowałam się, a bardzo rzadko to robię, na pre-order albumu w wersji fizycznej, w wersji na winyl. Nie pożałowałam ani przez chwilę, bo album w całości jest przepiękny, a też jego fizyczność jest piękna, bo był ta wersja, którą mi się udało zdobyć, była tłoczona na czerwonym winylu, na takim bardzo głębokim, nawet niezwykła czerwień, tylko takie głębokie bordo, więc no atrakcyjnie wygląda, kiedy się go słucha, a jednak jak oko cieszy, to wiadomo, też się przyjemniej słucha. Czy ja po prostu jestem estetką? Nie wiem, nie będę się tłumaczyć, ale słucham Anastasia i utworu, który otwiera to wydawnictwo, czyli Be Kind.

Dzisiaj miękko, akustycznie, jest dużo piana akustycznego, są gitary, pojawiają się skrzypki, takie ciepłe, miękkie wokale, często przychrypnięte lekko. No ale gdzie są basy? Przecież w igraniu zawsze jakieś basy są, więc teraz pojawia się ten moment, w którym będzie bas bardzo wyraźny. Wspaniale otwiera utwór, od razu łapie za ucho, a to jest z albumu Katie Melua, Piece by Piece, 2005 rok. I otwiera ten album Shy Boy.

0: Fiat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Seria wybuchów w pobliżu hotelu w stolicy Syrii, Damaszku, w którym zatrzymał się prezydent Francji Emmanuel Macron. Doszło do nich, gdy był on w drodze na spotkanie z prezydentem Syrii. Pałac Elizejski podał, że Macron nie słyszał niczego niepokojącego. Po eksplozji zamknięto drogi i wprowadzono środki bezpieczeństwa. Prezydent Francji jest pierwszym europejskim przywódcą, który udał się do Syrii od obalenia reżimu Bashara al-Assada w grudniu 2024 roku. Do Polski trafił schwytany w Peru gangster, poszukiwany od 2 lat listem gończym i czerwoną notą Interpolu. W akcji ujęcia 43-latka była zaangażowana łódzka policja. Mężczyzna na mocy wyroku sądu w Łodzi ma do odbycia karę ponad 8 lat więzienia. Organy ścigania zarzucają mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, specjalizującej się w wyłudzaniu pieniędzy metodą na policjanta, gdzie oszukiwał głównie starsze osoby. Na swoim koncie ma również przestępstwa narkotykowe. Belgijskie media kpią z FIFA, Amerykanów i z prezydenta Donalda Trumpa po wygranym meczu na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Przypomnijmy, że Czerwone Diabły rozgromiły USA 4-1 i awansowały do ćwierćfinału Mundialu. Największy francuskojęzyczny dziennik Le Soir już na pierwszej stronie zwraca się do prezydenta USA krótkim pytaniem: Hello Donald. To bezpośrednie nawiązanie do głośnej rozmowy telefonicznej między Trumpem a szefem FIFA, po której anulowano czerwoną kartkę dla amerykańskiego piłkarza. Na okładce innej gazety widnieje Romelu Lukaku, autor 4. gola dla Belgii. Napastnik po zwycięskiej bramce przyłożył dłoń do ucha i wykonał gest rozmowy telefonicznej. Nad zdjęciem umieszczono tytuł Made in Belgium, sugerując, że najlepszą odpowiedzią na całą aferę była gra belgijskiej reprezentacji. Kolejna afera, gazeta zwraca się bezpośrednio do Trumpa, informując go, że nie musi już nigdzie dzwonić. Belgijscy komentatorzy podkreślają, że Belgowie odpowiedzieli na kontrowersje w najlepszy możliwy sposób, czyli na boisku. Wracamy do kraju. W małej wiosce Janowo na Wybrzeżu Rewalskim po raz 9 startuje Wioska Artystyczna. Inauguracja w ten piątek, 10 lipca, a do końca wakacji odbędzie się tam ponad 90 wydarzeń kulturalnych. Zaprasza Adam Owczarek, rzecznik prasowy Wioski Artystycznej.
1: Zaczynamy recitalem kabaretowym Artura Andrusa oraz wernisażem wystawy malarstwa Adama Kozika. To w piątek, 10 lipca. No i jak zaczniemy tę naszą artystyczną karuzelę, to zatrzymamy się dopiero 29 sierpnia. Turyści i okoliczni mieszkańcy będą mogli codziennie brać udział w wydarzeniach artystycznych. No będą to spektakle scenariuszowe, improwizowane, stand-upy, kabarety, monodramy, recitale, koncerty, warsztaty i spotkania autorskie.
0: Więcej informacji szczegółowych na stronie internetowej janowo.art. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Deszczowo przy ostrej, no i tak też w większości miejsc w Polsce dzisiaj. Zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady deszczu. W południowej części kraju możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatury maksymalne od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 23-24 na południowym zachodzie i południu Polski. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, po południu i wieczorem, zwłaszcza na wybrzeżu, silny i bardzo silny, a na Bałtyku idzie sztorm.

My Sins Are My Savior, Madonna i Stromae z płyty Confessions 2. To jest zarazem, mam nadzieję, że też niedługo będzie można powiedzieć Confessions Tour, część druga. Tak czy inaczej, to jest jeden z naszych trzech singli tygodnia. No i też w wielu tych utworach słychać nawiązania, bardzo wyczuwalne nawiązania do klasyków z dorobku Madony. Tutaj pewnie Justify My Love, ale może jeszcze coś. 13 do erotyki też w tej wersji studyjnej. 13 minut po godzinie 11, a dzisiaj trochę a propos Madony będziemy fantazjować, proszę Państwa, o różnych rzeczach i pytać, czy fantazjowanie jest złe.

Fisze Made Tworzywo, zwiedzam świat. Zaraz będziemy fantazjować. Proszę Państwa, może fantazjować na przykład o podróżach po świecie, ale może o czymś innym też, no bo fantazjowania właśnie dotyczy nasza dzisiejsza rozmowa w ramach współpracy z pismem Charaktery. Za chwilę będziemy o tej jednej z najbardziej ludzkich aktywności rozmawiać, ale wcześniej jeszcze taneczny klasyk.

0: Pull Up to the Bumper i Grace Jones oczywiście w roli głównej przez kilka minut na antenie Radia Nowy Świat. 20 minut po godzinie 11, a teraz jest już z nami, mam nadzieję, Patrycja Bujarska-Jaglarz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Psycholog, psychoterapeuta w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. A będziemy rozmawiać o fantazjowaniu dzisiaj, już to przed chwilą zapowiadałem. Co ciekawe, przed chwilą zagrała nam na naszej antenie Madonna, która właściwie całe życie śpiewa o tym, żeby swoich fantazji, swoich potrzeb, oczywiście głównie w kontekście seksualnym, ale my nie o takim tylko będziemy rozmawiać, ale żeby, mówi Madonna, nie wypierać się tego, nie starać się tego w sobie zwalczyć, tylko żeby tego słuchać, wsłuchać się w to, być może za tym pójść. Za chwilę będziemy oczywiście rozmawiać o tym bardziej szczegółowo, natomiast powiedzmy sobie na początek, czym w ogóle jest fantazjowanie i czy to jest na jawie, czy to jest we śnie?
1: Okej, okay, no właśnie z tą definicją fantazjowania jest tak, że ja mam takie poczucie, i to jest taka trochę refleksja z gabinetu, że owiany jest ten termin jakąś taką dozą wyrzutów sumienia, poczucia winy bardzo często, czy też wstydu, a tak naprawdę fantazjowanie z definicji to jest taka nasza zdolność umysłowa do tego, że tworzymy pewnego rodzaju wyobrażenia sytuacji, jakichś obrazów, takie wyobrażenia, które nie są w ogóle ograniczone żadną logiką ani rzeczywistością, tam wcale nic nie musi się tak naprawdę zgadzać. I to, co jest ciekawe, to to, że my fantazjujemy o różnych scenariuszach. To bywają sytuacje, których pożądamy, ale też bardzo często takie, które są zakazane, takie, które wcale byśmy nawet nie chcieli, żeby się wydarzyły. Także ta definicja z tych fantazji jest dosyć szeroka. Natomiast no, najważniejszym elementem jest to, że jest to nasza umiejętność umysłowa i wcale nie jest ona równoznaczna z naszą chęcią do działania. Czyli to, co sobie myślimy, to jest jedno, a to, co realnie chcielibyśmy zrobić, to już jest druga kwestia.
0: Mhm. Czyli nie musimy biec na policję, bo jakaś fantazja przeszła przez naszą głowę, bo to jest właśnie chyba też ważne, przeszła przez naszą głowę, nie jest to kontrolowalne, ale właśnie chciałem jeszcze, żebyśmy doprecyzowali, czy fantazja jest związana z jawą, to jest coś, jakaś myśl, która nagle może nam przyjść do głowy, nie wiem, kiedy może mamy wolniejszą chwilę, jedziemy pociągiem, powiedzmy, czy to jest sen. No, logika snu oczywiście stwarza całe nowe możliwości łączenia kompletnie nieprzystających do siebie kropek i łączenia tych kropek w nieoczekiwany sposób, prawda? Więc jawa czy sen?
1: Ja bym powiedziała, że bardziej jawa, bo jednak jest to coś, czemu my się poddajemy bardzo często w takiej pełnej świadomości. Robimy to w ciągu dnia, robimy to, fantazujemy w trakcie zbliżeń, ale też fantazujemy, kiedy jesteśmy sami ze sobą. Możemy też fantazjować gdzieś, próbując zasnąć. To jest taki częsty mechanizm, który zgłaszają pacjenci, że oni sobie wymyślają jakąś historię w głowie i próbują w nią w pełni wejść i licząc na to, że zasnął i w śnie będzie kontynuacja tej historii. Natomiast mam też takie poczucie, że w snach również te nasze fantazje jakieś mogą wybrzmiewać. No różnica jest tutaj taka, znaczy często rzeczywiście fantazje łączymy ze snami, bo chcemy znaleźć jakiś taki wspólny element i zadać sobie pytanie, czy to coś o nas mówi, czy możemy znaleźć w tym jakieś znaczenie.
0: Sen o lataniu słynny, prawda? Lecimy, tak. Więc co to oznacza?
1: Co to oznacza? Więc ja mam akurat takie podejście terapeutyczne, że warto się przyglądać temu, co nam się śni. Natomiast ja osobiście nie wyciągam takich związków zero-jedynkowych, co ten sen może o nas mówić. Bardziej przyglądam się temu, jakie tam są powtarzające elementy, jakie to w nas budzi emocje. No w przypadku fantazji już bardziej jesteśmy w stanie tak terapeutycznie do tego przysiąść i się zastanowić, postanowić dobrze, co sprawia, że ty o tym rozmyślasz. No bo jednak gdzieś sami tą historię sobie w głowie wygenerowaliśmy, więc co sprawia, że sobie o tym pomyśleliśmy? Jakie mamy do tego nastawienie emocjonalne, czyli właśnie czy budzi w nas to radość, jakieś pobudzenie, czy może właśnie poczucie wstydu, czy może lęku i przyjrzenie się temu, jakie potencjalnie pod tym mogą być deficyty i potrzeby, bo często fantazjowanie nie tylko w kontekście takich relacji romantycznych i w kontekście seksualnym, ale w ogóle jest jakąś odpowiedzią na nasze deficyty, niezaspokojone potrzeby w codziennym życiu.
0: Dlatego warto nieocennie, nieoceniająco do nich podejść od samego początku. Ja proponuję, żebyśmy wrócili za chwilę do naszej rozmowy. Będziemy rozmawiać o zaletach i wadach fantazjowania, ale wcześniej artysta, który całkiem niedawno wystąpił w Poznaniu, nazywa się Devendra Banhart.

0: Devendra Banhart i Carmen Sita, a my wracamy do rozmowy z Patrycją Bujarską-Jaglarz, psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. No i rozmawiamy o fantazjowaniu, roli fantazjowania w naszym życiu, jaką rolę pełnić może ono. Myślę, że głównie będziemy mówić o tych pozytywnych, prawda, bo zdaje się, że ich jest więcej, na przykład taka jak regulacja emocjonalna, regulacja naszych emocji.
1: Rzeczywiście jest więcej plusów niż minusów fantazjowania, to na pewno. Regulacja emocjonalna to jest taka funkcja, od której zawsze zaczynam i też tak było w tym tekście, bo mam poczucie, że to jest takie bardzo ważne, żeby móc sobie spojrzeć na to, że czasami jak targają nami różne trudne emocje, zderzamy się z jakimiś codziennymi problemami, to umiejętność takiego wyjścia właśnie w tą taką sferę poznawczą, gdzie jesteśmy w stanie trochę się zdystansować, trochę ochłonąć, wejść w swojej głowie w pewnego rodzaju historię, która być może przyniesie nam jakieś odpowiedzi na to, co mamy teraz zrobić, być może przypomni nam o jakichś naszych wartościach, o jakichś naszych bieżących potrzebach, być może doda nam trochę siły i motywacji do tego, żeby odnaleźć się w tej sytuacji, w której jesteśmy, no to taka funkcja tutaj właśnie tej regulacji emocjonalnej przypisujemy właśnie taką funkcję fantazjowaniu i warto zwrócić uwagę na to, że to nie musi być, bo może się pojawić taka obawa, czy to nie jest unikanie problemów, takie trochę unikanie poznawcze. Jeżeli robimy to świadomie po to, żeby ochłonąć, tak jak mówię, zdystansować się, gdzieś nabrać siły i zasobów do tego, żeby sobie poradzić z codziennością i nie wpływa to na to, że my gdzieś tam tej codzienności unikamy i zaczynamy prokrastynować i zaczynamy gdzieś dystansować się zbyt bardzo od tej codzienności, no to nie ma tutaj żadnego ryzyka. Problem jest wtedy, kiedy zaczynamy zbyt często i zbyt długo zostawiać w tej głowie i nie
0: uciekać w świat fantazji, jak to się mówi, dokładnie, prawda? Bo też mamy sporo takich negatywnych konotacji wokół tego, że ktoś fantazjuje, czyli nie ma tego w prawdziwym życiu, więc fantazjuje, więc to jest jakiś substytut, to jest jakiś taki fantom tego, co mogłoby być, ale do czego nie wiem, nie mamy może możliwości, nie mamy jak tego osiągnąć, więc fantazjujemy. No a to jest po prostu obrona naszego umysłu z tego wynika. Funkcja kompensacyjna, prawda? Tylko że funkcję kompensacyjną można też, można też ją zastosować, można pewne rzeczy wprowadzić w życie. I tutaj rzeczywiście już odnosząc się do konkretnych przykładów takich relacyjnych, rozmowa z partnerką, partnerem, ale czasami też takich rozmów się boimy.
1: Boimy się takich rozmów, boimy się rozmów, myślę, dalej, żeby się podzielić w ogóle tym, że mamy jakieś fantazje, no bo tak jak zaczęliśmy, to gdzieś tam są te negatywne konotacje i fantazjowanie kojarzy nam się z czymś naprawdę bardzo często wstydliwym, więc boimy się rozmawiać o fantazjach, ale też myślę, boimy się tego, jak druga strona może to odebrać, że może być przypisana temu takie znaczenie, że jeżeli ty fantazjujesz o tym i o tym, to znaczy, że ja jestem niewystarczający, bo ci tego nie daję. Może się też pojawić jakaś obawa, że ja nie sprostam oczekiwaniom drugiej strony, nie będę w stanie zrealizować tych fantazji. Natomiast to, co jest tutaj ważne, to, że ja zawsze zachęcam do tego, żeby dzielić się tymi fantazjami w związku, jeżeli tylko po pierwsze mamy taką potrzebę, no bo to nie jest obligatoryjne, a po drugie, jeżeli druga strona chciałaby tego wysłuchać. I tutaj kluczowy jest ten taki dialog po pierwsze z samym sobą, czyli czy ja chcę podzielić się tą fantazją i też jaka jest moja potrzeba, jakie ja mam oczekiwania wobec drugiej strony w związku z tym, że chcę się nią tym podzielić. Ale druga kwestia kluczowa jest taka właśnie, żeby zadać pytanie, czy to jest dla ciebie okej, że podzielę się z Tobą fantazją, którą ostatnio miałam, albo czy chciałbyś posłuchać o tym, o czym ostatnio fantazjowałam, no bo jeżeli druga strona powie, nie, nie chcę, bo jest to dla mnie zbyt krępujące, bo nie wiem, może nie jesteśmy jeszcze na takim etapie relacji, bo nie mam dzisiaj na to zasobów, bo nie jestem na to przygotowana, no to też warto to uszanować, ewentualnie jeszcze ten temat pogłębić. Czyli tu są takie dwie strony. Ja muszę mieć na to zgodę i taką potrzebę, i druga strona musi mieć zgodę i otwartość na to, żeby tego wysłuchać.
0: Okej, okay, a co w sytuacji, kiedy przychodzę do pani i mówię, przerażają mnie moje fantazje? I to nie musi chodzić o sferę seksualną, to może chodzić o na przykład jakąś. No przemoc, załóżmy, bardzo kogoś nie lubimy i zaczynamy fantazjować o tym, że jakąś przemoc tej osobie wyrządzimy.
1: Są tutaj takie, myślę, dwie historie, bo jedno to jest to, że ktoś jeszcze nie trafia do psychologa i zastanawia się nad tym, dlaczego ma tego typu myśli i w związku z tym czuje jakieś wyrzuty sumienia, poczucie winy, lęk właśnie przed tym, że coś złego zrobi, to wtedy my gdzieś staramy się psychoedukacją, tak jak jest też w tym artykule, zwracać uwagę na to, że myśli to nie są fakty, myśli to nie są intencje do działania, nie są równoznaczne z działaniem, i my jako ludzie tworzymy poznawczo różnego rodzaju kreacje w głowie, i tutaj warto właśnie oddzielać to, co się zadziewa w głowie, od tego, co skłania do działania, i zwracamy uwagę na to, że tutaj nie ma stricte związku przyczynowo-skutkowego, nie musi go być. I to, że o czymś myślimy, nie oznacza, że to zrobimy. Natomiast jeżeli kogoś to wprowadza w ogromne poczucie dyskomfortu, gdzieś pojawiają się stany lękowe, permanentne odczuwanie niepokoju, no to rzeczywiście zalecamy, żeby skonsultować się z psychologiem, z psychoterapeutą, czy w przypadku takich fantazji seksualnych ze seksuologiem, no i przyjrzeć się temu. I tak jak już osoba trafia do gabinetu, no to też na początku mówimy o tym, że istotne jest to, czy pan, pani chce to zrobić. Czy my mamy realnie gotowość na tu i teraz, czy my szukamy już do tego narzędzi, tworzymy szczegółowy scenariusz dotyczący tego, że to naprawdę ma się w życiu wydarzyć, czy to po prostu pozostaje w naszej głowie. Jeżeli pozostaje w naszej głowie, to przede wszystkim normalizujemy, że to, że masz tego typu myśli, nie oznacza, że jesteś złym człowiekiem, i staramy się przyjrzeć temu właśnie, skąd się biorą tego typu myśli, jakie pacjent nadaje temu znaczenie, co to dla niego oznacza. Próbujemy poszukać źródeł takich czynników wyzwalających tego typu myśli, pod wpływem jakich bodźców te myśli się pojawiają, i odpowiednimi technikami próbujemy zredukować. Zredukować tego typu myśli, próbujemy też się na nie eksponować, przepracowujemy ten temat w taki sposób, aby te myśli, bardzo często już obsesyjne, no nie wpływały na codzienność naszego pacjenta, i żeby on też czuł pewnego rodzaju kontrolę, no bo to tutaj dużo mówimy po prostu o takim braku kontroli. Największe takie poczucie niepokoju jest wtedy, kiedy ja jako osoba posiadająca tego typu myśli mam poczucie, że nie mam nad nimi kontroli i mam poczucie, że one tak naprawdę zawładnęły tą moją codziennością i tej głowy nie da się wyłączyć.
0: Na końcu tego tekstu, bardzo interesującego tekstu w charakterach pani autorstwa, jest coś takiego jak przepis na zdrowe fantazjowanie. W kilku punktach. On jest niejako też podsumowaniem tego, co padło w naszej rozmowie do tej pory. Po pierwsze, nie oceniaj siebie. Po drugie, bądź siebie ciekaw. Pytaj, zastanawia się, co to mówi o moich potrzebach, pojawienie się takiej fantazji. Rozróżniaj fantazję od intencji. No właśnie, to wszystko się ze sobą wiąże. No i ten punkt czwarty, który chciałbym, żebyśmy na koniec nieco dokładniej omówili. Badaj funkcję. Zadaj sobie pytanie, czy moje fantazje uzupełniają moje życie, czy je zastępują, prawda? Kluczowa sprawa.
1: Kluczowa sprawa, bo to jest właśnie to, o czym też mówiliśmy na początku, czyli zastanowić się, ile procent w ciągu, jaką część, o może tak, mojego dnia, mojego tygodnia, mojego życia wypełniają te te fantazje i czy to, że je fantazjuję, oddala mnie od moich celów, od bliskich mi osób, od moich wartości, czy mnie do nich przybliża i czy ja wyciągam jakieś informacje z tych fantazji i też jakie wyciągam informacje. Czy jedynie takie, że coś jest ze mną nie tak, czy właśnie dotyczące moich potrzeb, mojej tożsamości, jakichś moich wartości, moich preferencji, bo naprawdę z fantazji bardzo dużo się można o sobie dowiedzieć, bo czasami dużo łatwiej, aniżeli z takich deklaracji werbalnych. Więc tutaj myślę, takie kluczowe byłoby pytanie właśnie, czy ja się zamykam w tych fantazjach i powoduję, że są tylko ja i fantazje i nie ma tam relacji, nie ma tam codziennego życia, albo odgrywa ono taką znikomą rolę, czy są pewnego rodzaju takim uzupełnieniem, z którego ja bardzo dobrze potrafię korzystać, bo po prostu wyciągam to, co dla mnie najlepsze, czyli tą przede wszystkim wiedzę o sobie samym, bo to są nasze fantazje, więc to my możemy szukać tam swojego znaczenia i swojej wiedzy o sobie.
0: A czy możemy zaprogramować fantazję? Na przykład młody człowiek marzy o karierze muzycznej, fantazjuje o koncercie na wielkim stadionie, na wielkiej arenie gdzieś, na wielkiej scenie. I okej, można oczywiście fantazjować o tym wyłącznie, ale można być może jakoś z takiej fantazji zacząć taką fantazję przekuwać w jakieś konkretne cele, na przykład, czy też w strategię osiągnięcia tego celu.
1: Jasne, tu już wchodzimy na taki słynny, znany, prawda, termin afirmacji, które mają podobną funkcję i tu już mamy takie konkretne afirmowanie sobie właśnie czegoś, co byśmy chcieli w życiu osiągnąć, jakiegoś poziomu życia, jakichś sukcesów. Ja mam takie poczucie, że to działa w taki sposób motywujący przede wszystkim, bo z jednej strony my dopuszczamy do siebie poznawczo ten obraz siebie w historii, której chcielibyśmy doświadczyć, ale z drugiej strony jest to pewnego rodzaju taka motywacja, podpowiedź na to, jakie kroki mamy podjąć, aby się do tego przybliżyć. I w tym przypadku afirmacja też właśnie, tak jak mówię, pełni taką funkcję motywującą. Ona pozwala nam trochę poczuć już ten sukces i tym samym mamy większą wiarę w to, że to, co robimy, rzeczywiście jest możliwe, większe paliwo do działania. Także myślę, że jak najbardziej, no jest to myślenie w ogóle, tak jak mówimy, w terapii jest bardzo istotne i na pewno myślenie pod tytułem osiągnę sukces, będę tym muzykiem, działa lepiej pod kątem takim motywacji, w ogóle też pod kątem emocji, które nam towarzyszą, bo to wtedy będą pozytywne emocje, które będą nas zachęcały do działania, aniżeli myślenie, nigdy mi się nic nie uda, nigdy nie wyjadę z tego miasta i nie osiągnę sukcesu. No, taki schemat poznawczy prowadzi raczej do unikania, do prokrastynacji, do negatywnych stanów emocjonalnych, które nie popychają do działania. Także ja sobie tak patrzę na to poznawczo-behawioralnie, że tego typu właśnie afirmacje, fantazjowanie, tego typu myśli, które gdzieś mają pozytywne nacechowanie, są w stanie wzbudzać w nas pozytywny afekt, a tym samym gdzieś motywować do działania, więc warto.
0: Patrycja Bujarska-Jaglarz, proszę Państwa, była naszą gościnią dzisiaj w audycji W Środku Dnia. Fantazjowanie o przyjemnościach, czy powinniśmy się tego wstydzić? To jest artykuł, który przeczytamy w najnowszych charakterach. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

A o czym Państwo teraz fantazjowali w trakcie tego utworu? Proszę się może nie przyznawać nam, ale sobie można jak najbardziej i wnioski też można z tego wyciągnąć. Zatem kwadrans do godziny 12, wtorek 7 lipca i teraz Nowy Jork i The Strokes oczywiście.

Z płyty The New Abnormal, oczywiście grupa The Strokes i Brooklyn Bridge to Chorus. 11 minut do godziny 12. Po 12, jak zwykle we wtorek, Komitet Rodzicielski. No a dziś, proszę Państwa, także po 13 będzie z nami Maria Seweryn. No i opowiemy o teatralnym lecie w Och Teatrze i w Teatrze Polonia, bo tam dzieje się przez całe lato.

0: Proszę Państwa, teraz będzie sprostowanie.
1: Wrong again. Zobacz na następny.
0: Kolejny utal to nie, właśnie tego
1: nie
0: dotyczy
1: again.
0: Sprostowanie.
1: Dzień dobry w ogóle.
0: Dzień dobry w ogóle.
1: Dzień dobry w ogóle, tak.
0: W ogóle to Agnieszka Lipka Barnett w ogóle.
1: W ogóle,
0: i
1: tak.
0: To jest w ogóle
1: dobry.
0: Sprostowanie będzie.
1: No w ogóle sprostowanie,
0: bo ja w ogóle
1: że...
0: powiedziałem przed chwilą, że w ogóle to będzie Maria Seweryn.
1: Bo będzie, to prawda.
0: Bo będzie.
1: Tu nie
0: tylko,
1: ma czego prostować.
0: Godziny pomyliłem, proszę Państwa.
1: No bo Maria Seweryn będzie za chwilę, w sensie po 12, a Komitet Rodzicielski dzisiaj po 13, bo ustępuje miejsca Marii Seweryn.
0: I no. Opowiedz w takim razie, proszę...
1: No będziemy rozmawiać o spaghetti. Ale to niekoniecznie o spaghetti, bo spaghetti będzie tylko takim kodem, kodem bezpieczeństwa, który warto sobie ustalić z naszymi nastoletnimi dziećmi. No i już.
0: Jak dziecko pojedzie do Włoch na wakacje, spytasz, co jadło, ono odpowie spaghetti, to ewakuujesz
1: dziecko. To wsiadasz w samochód
0: dziecko,
1: i jedziesz, dokładnie.
0: Agnieszka Lipka-Barnett.

Jack Jay, Wrong Again, proszę Państwa, więc raz jeszcze sprostujmy, że Maria Seweryn po 12 i teatralne lato w Och Teatrze i w Teatrze Polonia, a po 13 dziś Komitet Rodzicielski. A to jest Lime Garden, Cross My Heart.

0: W urodzinową sobotę 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie: profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura w Olsztynie otrzymała wstępny raport z sekcji zwłok polskiej aktywistki w Ekwadorze i potwierdza, że została ona zamordowana. Monika Silva-Koniuszek była prezeską jednej z fundacji, która nagłaśniała m.in. przypadki domniemanej korupcji władz i nieprawidłowości w handlu ziemią. Od miesięcy informowała, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie. Jej ciało znaleziono na początku czerwca w jej mieszkaniu w Ekwadorze. Minister spraw wewnętrznych tego kraju powiedział wówczas mediom, że podejrzewa się samobójstwo. Śledztwo w sprawie jej śmierci prowadzi zarówno prokuratura ekwadorska, jak i polska. Ubezpieczyciele nie muszą wypłacać setek milionów euro spółce Nord Stream za zniszczenie gazociągu do Europy, uznał sąd w Londynie. Wymiar sprawiedliwości oddalił żądanie Rosjan, podkreślając, że spółce nie należą się pieniądze, ponieważ polisy nie obejmują szkód wojennych, a ubezpieczyciele skutecznie udowodnili, że zniszczenia były skutkiem pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. Spółka domagała się 580 milionów euro. Financial Times przypomniał, że żadne państwo nie wzięło odpowiedzialności za eksplozję. Zatrzymano dwóch ukraińskich podejrzanych we Włoszech i w Polsce. Do Europy z Chin napłynęły podrobione prezerwatywy, jakieś 200 tysięcy sztuk. Odkryło to Europejskie Biuro do Spraw Zwalczania Oszustw. Produkt był bowiem fałszywie przedstawiany jako zabawka. Dzięki temu omijał wymogi jakości towarów, jakie narzucała Unia Europejska. Jak donosi portal Euronews, w ten sposób narażono na niebezpieczeństwo zdrowie seksualne wielu Europejczyków. Wzrosło bowiem ryzyko infekcji przenoszonych drogą płciową, jak również niebezpiecznych chemikaliów. Cała sytuacja mogła także zwiększyć statystykę nieplanowanych ciąż. Fałszywe prezerwatywy zostały skonfiskowane w Rumunii, Serbii i Hiszpanii. Sprzedawano je, wykorzystując nazwę i logo znanej marki. Nie ujawniono jednak, o jaką konkretnie markę chodzi. Żółta łódź podwodna wypłynie dziś na Piotrkowskiej w Łodzi. W ten sposób uczczone zostaną urodziny perkusisty grupy The Beatles, Ringo Starra. Z pasażu Schillera do Off Piotrkowskiej wyruszy barwny i muzyczny korowód, a zaprasza na niego Maciek Werk, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit, w ramach którego przemarsz jest zorganizowany.
2: Specjalnie z tej okazji powołana orkiestra Denta The Beatles Brass zagra utwory Beatlesów w drodze na Off Piotrkowską, bo tam w Teatrze Impro impreza będzie miała swój dalszy ciąg. Wysłuchamy utworów Beatlesów idąc, spacerując i radując się, mówiąc peace and love, jak to Ringo bardzo lubi. Zapraszam serdecznie.
1: Początek imprezy, czyli urodzin Ringo Starra w pasażu Schillera w Łodzi o 18. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady deszczu, a na południu możliwe burze. Lokalnie z gradem. Od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie Polski do 24 na południowym zachodzie i południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany początkowo, no ale jego siła będzie rosnąć po południu i wieczorem, zwłaszcza na wybrzeżu, silny i bardzo silny. No a teraz już Admultos Annos, Ringo Starr.

0: Tak jest. 86. urodziny Ringo Stara. Dziś właśnie. 7 minut po południu.
1: W środku dnia.
0: No i rozpoczynamy drugą godzinę. Za konsoletą Grzegorz się pojawił. A tu już czeka Def Hynes i Blood Orange, Uncle Ace. Def Hynes to także artysta odpowiedzialny za muzykę do filmu Zaproszenie. Myślę, że o tym filmie też przyjdzie czas, by powiedzieć więcej w tym tygodniu. Jutro chyba będzie ten moment. Z Łukaszem Muszyńskim porozmawiamy o filmowych przebojach lata. No i myślę, że ten film, trochę przywodzący na myśl Rzeź Polańskiego, ale bardzo teatralnej, na sztuce teatralnej, podobnie jak i Rzeź zresztą oparty, to jest taka bardzo, bardzo silna, poważna propozycja na początek lata właśnie.

wspaniała, klaustrofobiczna, przezabawna, bardzo niezręczna też do oglądania, no bo czujemy te niezręczności bohaterów i czujemy tę klaustrofobiczną atmosferę, reagujemy śmiechem, ale też i uronimy łzę, jak to Państwu gwarantuję. Jeżeli ktoś jeszcze na tym filmie nie był, gorąco go polecam. Powtórzę, Def Hines jest autorem muzyki do tego filmu i do rozmowy o nim jeszcze wrócimy. A dlaczego ja tak o tym teatrze mówię? No bo za chwilę już Maria Seweryn w naszym studiu się pojawi i będziemy o teatrze w lecie rozmawiać.

0: Magdalena Bay i utwór Image, 16 minut po godzinie 12, a teraz w naszym studiu już zapowiadana Maria Seweryn. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pełna energii, pełna, no tak, tak no dobrze. Mówię, co widzę
1: cieszę przed sobą. Się, cieszę się. Nie, no wakacje się zaczęły i wiesz, nie ma wstawania do szkoły rano, to jest szok.
0: No ale dla was też są wakacje?
1: Nie, teatralnie rzeczywiście to jest chyba najbardziej intensywny czas właśnie, bo nie tylko codziennie gra Teatr Polonia i Och Teatr, ale też gramy spektakle plenerowe. I to jest chyba prawie albo 60 spektakli w lipcu i w sierpniu w plenerze.
0: I to jest piękna tradycja coroczna, gromadząca tłum.

0: lubimy ludzi.
1: Tak, myśmy się, wczoraj zagraliśmy pierwszy raz na Placu Konstytucji tego lata. Lament, tak zwany lament na Placu Konstytucji. I ja myślałam, że to mniej, a wczoraj mnie uświadomili, że to jest 19 rok już grania tego tytułu. A lament to zaczynał. No teraz jest pełen wielki repertuar, jest mnóstwo tytułów zresztą nowa premiera też 10 lipca dla dzieci. No ja to uwielbiam. Ja wychodzę zawsze z bijącym sercem na plac, taka, wiesz, takie, to jest takie jakieś ekscytacja jednak, podniecenie, to spotkanie takie z widzem, wiesz, tym na ulicy. I no uwielbiam to spotkanie. Wczoraj w ogóle było
0: to
1: super.
0: To jest trochę takie, nie chcę tego porównywać, ale właśnie to może zrobię. Jak jesteś młodym reporterem radiowym, wychodzisz pierwszy raz zrobić sondę na ulicy.
1: A widzisz, no tak, bo nigdy nie wiesz, co cię
0: spotka. Boisz się tego strasznie, nie chcesz tego zrobić, a potem się zaczyna to robić i fajnych ludzi się spotyka, super. Nieoczekiwane sytuacje.
1: Nieoczekiwane reakcje są, wiesz, no od takich, że po prostu ktoś nagle odpowie ci z widowni, albo no w tym roku bardzo jeden tekst, który nie miał aż takiego wydźwięku, jakoś tak zaistniał, albo społecznie, albo politycznie, nie wiem, aż brawa zaczęli ludzie bić na placu, ale wiesz, tak samo, słuchaj, gołąb wczoraj nagle przeleciał, wiesz, mi tak blisko, że po prostu się aż przestraszyłam, po czym okazało się, że moja koleżanka przechodziła w tym momencie przez Plac Konstytucji, zobaczyła, że gram, sfotografowała i mam w ogóle zdjęcie z tym gołębiem, wiesz, niezwykłe rzeczy się dzieją na placu.
0: Dobrze, że tylko przeleciał. Słuchaj, one mają różne tam arsenale.
1: Wiesz, teraz w tym roku gramy po drugiej stronie placu, niż graliśmy przez ostatnie lata, więc pomyślałam sobie, że te, wiesz, gołębie nagle zobaczyły, że na ich terenie jakiś, wiesz, teatr stanął, wiesz, i o co chodzi. I po prostu walczył o terytorium ze mną.
0: To chyba bardziej na wrony uważajcie, bo wrony potrafią się komunikować. Jak zobaczą, że tam w ich teren się wchodzi, to, słuchaj, to mogą być problemy. Ale
1: mam nadzieję, że spodobają się spektakle.
0: Życzliwych wron życzmy w takim razie wam. Natomiast ja tak zacząłem, przed chwilą cię pytałem o film Zaproszenie, bo jestem pod jego dużym wrażeniem, ale nie widziałaś tego
1: jeszcze
0: filmu.
1: Nie,
0: natomiast
1: jeszcze nie, wybieram się.
0: Film wspaniały, mający początek swój na scenie teatralnej w Katalonii, w Barcelonie konkretnie, później na kastylijski przełożony, później z tego powstał hiszpański film, no i teraz na końcu tej ścieżki zawsze, no nie musi być zawsze, no ale tutaj jest akurat Hollywood i na szczęście bardzo, bardzo udany film z wielkimi gwiazdami Hollywood, ale w tym także z Penelope Cruz, więc jakiś łącznik jest.
1: Tak.
0: Natomiast od razu też podobną historię przytoczyłaś
1: Tak, od razu
0: waszą.
1: Skojarzyło mi się
0: bardzo
1: tak,
0: ciekawą,
1: to z takim spektaklem Metoda, który graliśmy 17 lat, już nie gramy, ale to ogromnym sentymentem darzę ten tytuł, a to rzeczywiście też była to Jordi Galceran, jest taki świetny dramaturg, kataloński, dlatego tak skojarzyłam, że wiesz...
0: Silny ośrodek po prostu,
1: tak,
0: proszę
1: tekst,
0: państwa.
1: Tekst był kataloński, napisany po katalońsku, przetłumaczony. Powstał film El Metod, hiszpański, a my graliśmy to z dużym powodzeniem w Warszawie przez 17 lat. I to świetna historia w ogóle, bo kiedy jeszcze, wiesz, zaczynał się świat korporacji, jeszcze tego nie było tak jak teraz, jeszcze nie znaliśmy tego i nie znaliśmy tych metod psychologii, psychologów, wiesz, też uczestniczących w pracy w korporacjach, to ktoś znalazł w śmietnikach pod, nie mogę powiedzieć jaką, tylko się nie wymienia się podobno, ale dużej korporacji, zapiski psychologów przyjmujących na wysokie stanowiska kierownicze do tej korporacji. No i te zapiski były takie, że zrobił się tego skandal prawie międzynarodowy i na podstawie tego to zainspirowało Jordi Galcerana do napisania sztuki. No, to jest niezła historia. Tak, tak.
0: Takich niezłych historii będzie więcej u was tego lata. Zresztą, gdybyśmy mieli filmowo spojrzeć, no to na Rauszu
1: tak.
0: Z kolei...
1: No, praktycznie chyba, wydaje mi się, że wszystkie tytuły, jakie gramy, zostaną zagrane. Gramy codziennie w Teatrze Polonie i w Och Teatrze o 19. Jest mi trudno wyłonić... z tego wielkiego repertuaru coś takiego konkretnego, ale na pewno No, wydaje mi się, że to jest świetny czas po prostu dla osób, które, i ja to rozumiem, w trakcie roku nie mają czasu po prostu chodzić do teatru, a teraz kiedy albo przyjeżdżają do Warszawy, bo mają wolne do swojej rodziny, czy też po prostu odwiedzić Warszawę, albo zapraszam wszystkich rodziców, których dzieci pojechały na obóz, jak mój syn. Ja dzisiaj na przykład po plenerze, zdaje się, że idę na przedstawienie w ogóle, którego nie widziałam, też właśnie do teatru, mogę nadrobić. Myślę, że to świetny czas i generalnie są bilety, bo to też jest taki czas, gdzie zaobserwowaliśmy, że inaczej widzowie kupują bilety, kupują je spontanicznie. Nie planują tego na miesiące do przodu, jak często się zdarza, czy tam na tygodnie do przodu, tylko kupują, właśnie siedzą w domu, nagle się orientują, że mają wolny wieczór, bo nie ma dzieci i zastanawiają się, co zrobić. To bardzo polecam spojrzeć do teatru albo do Teatru Polonia, bo tam po prostu niezawodnie jesteśmy. I bardzo zapraszamy. I ta publiczność w ogóle wakacyjna jest trochę inna, też mam wrażenie. No ja gram, mogę o sobie trochę też powiedzieć. No. Ja gram coś, co niedawno zrobiliśmy. To jest Klub Kawalerów w reżyserii mojej mamy, Krystyny Jandy. To jest sięgnięcie po XIX wiek, ale w sposób wspaniały. Rafał Rutkowski, Michał Zieliński, Maciek Wierzbicki, Drabek, Tomek Drabek. Wspaniali moi koledzy. Wspaniała Monika Frączek. Super mamy zabawę i okazuje się, że ten tekst XIX-wieczny jest tak potwornie aktualny. Okazało się.
0: To co tam mamy za sytuację, powiedz?
1: No słuchaj, to jest Klub Kawalerów, czyli taki klub, który został stworzony przez panów, którzy postanowili się nie żenić. Uznali, że stan kawalerski jest najlepszym stanem, kobiety są po prostu nieznośne, ich matki są jeszcze gorsze.
0: Teściowe inspe.
1: Tak, i po prostu to jest, i żyją w takim przeświadczeniu i pewności, że to, i są, absolutnie wyglądają na szczęśliwych, stworzyli swój klub, mają swój gabinet, tam się spotykają, mają swoje przyzwyczajenia, swoje rutyny, przyjaźnią się, lubią się. I pojawia się jednak pewna kobieta, która postanawia stawić temu czoła. I to jest, no to jest naprawdę świetny żart o mężczyznach, o kobietach, o wszystkich tych naszych, no wspaniale to jest napisane, wiesz, charaktery takie jak napisał ten Bałucki, wiesz, to jak on to fantastycznie wyciągnął, te wszystkie słabostki, jest bardzo śmieszne. Dla mnie zaskoczeniem było, że tak wspaniale widzowie nasi współcześni teraz na to reagują. Ogromne to było dla mnie zaskoczenie, że aż tak. To w ogóle jest żywe, nie? No Tomek Osoliński zrobił też kostiumy, słuchaj. XIX-wieczne, fenomenalne, więc to wszystko wygląda.
0: Tak, to też jest okazja do zabawy formą, prawda?
1: No mamy taką przyjemność i widzę też, że widzowie też. No gramy Ferdy Durkę, słuchaj, które też okazało się, no ja byłam szczęśliwa, bo pierwszy raz mogłam z Gombrowiczem się zmierzyć na scenie, w ogóle poczuć, co to jest, jak tę formę chwycić, jak w ogóle grać Gombrowicza na scenie, wiesz. To jest chyba jeden z moich ulubionych ostatnio przedstawień. I to jest przedstawienie, które też gramy w cyklu tym, no nie teraz, nie w wakacje, ale gramy je w trakcie roku w cyklu edukacyjnym, czyli gramy o 12:00. I wiesz, co zawsze się mówiło, matko, przyjdzie młodzież, co to się będzie działo, będą kanapki leciały na scenę, wiesz, różne takie są. Słuchaj, no takiej reakcji, tak fantastycznej zabawy z nimi, takiej wspólnej zabawy z młodzieżą, też się nie spodziewałam.
0: Może jak się po prostu na serio rozmawia z młodzieżą.
1: Oczywiście,
0: i
1: że tak. No to
0: widzi w nich partnera, to.
1: Myślę, że to jest oczywiste w ogóle, nie? I że jak się po prostu o nich myśli i też oni to od razu czują. Zresztą w ogóle jestem wielką fanką teraz młodzieży tej takiej, wiesz, licealnej, więc ja w ogóle dla mnie to właśnie było takie bardziej, no wręcz. To był sukces właśnie, że to oni jakby się zgodzili na tę formę, na to, co im zaproponowaliśmy i tak na to zareagowali. Ale mnóstwo, jest tego tak dużo. Myślę, że jest...
0: To nie jest na jedną wizytę, proszę państwa.
1: To nie jest na jedną wizytę, uważam, żebym powiedział...
0: Ale to ja mówię, to nie jest na jedną wizytę w teatrze.
1: A, no nie.
0: Bo jedna wizyta to jeden spektakl, a to no można tak. Po prostu wybierać. Ja w tym znaczeniu.
1: No ja mogę tylko powiedzieć, zapraszam. No. Ja też mogę, oczywiście to są takie tytuły, jak na przykład ostatnia premiera, jaka się odbyła w Teatrze Polonia, to jest Zapętlona. gdzie Krystyna Janda moim zdaniem zagrała fenomenalną kolejną rolę. Ja jestem tym oczarowana i to jakby trudno mi o tym nie mówić, bo to jest taka oczywistość oczywiście być może dla państwa, że Krystyna Janda, ale to jest naprawdę wyjątkowa rola, kolejna, ale wyjątkowa i opowiada o Tallulah Bankhead, o takiej fantastycznej amerykańskiej aktorce, głównie teatralnej, ale nie tylko, wielkiej przyjaciółce Tennessee Williamsa, która była inspiracją do takich postaci napisanych przez niego, jak Blanche w tramwaju, jak księżniczka Kosmonopolis w Słodkim ptaku młodości. No niesamowita, to jest piękny tekst, piękna sztuka. Bardzo też polecam. Ja bym tak mogła do wieczora, więc proszę mi przerywać.
0: No wiesz co, to ja ci może przerwę takim resume małym, że tak, czyli przez całe wakacje Och i Teatr Polonia grają. Można spokojnie iść do kas po bilety, no bo na większość spektakli te bilety powinny się znaleźć.
1: Tak, one są oczywiście też w internecie do kupienia, na luzie, nie?
0: No ale tak jak sobie idziemy, prawda, spacerkiem i nagle sobie uświadamiamy, że to przecież za pół godziny się zaczyna spektakl, to można jeszcze też to próbować.
1: To już w ogóle jest fantastyczne, a jeszcze też pójść, ja w ogóle uważam, że jednak to spotkanie, wiesz, na żywo z kasjerem jest w ogóle, bo my mamy świetnych kasjerów i oni po prostu świetnie też opowiadają o tych spektaklach. Sama siedziałam w kasie.
0: Ja bym mogła coś zobaczyć teraz, bo wie pan, bo teraz jest spektakl, co to jest za spektakl? I oni odpowiedzą,
1: tak? Jak pięknie odpowiadają. Ja właśnie też siedziałam z nimi w kasie, jak zaczynałam w ogóle pracę w Teatrze Polonia, jak Teatr Polonia się otwierał i uwielbiałam też opowiadać. Bo wiesz, to jest w ogóle fajna praca, jeśli się ją lubi, nie? Jeśli to, bo przychodzi do ciebie ktoś, kto chce coś obejrzeć, a ty jesteś trochę jak psycholog też, wiesz, po prostu po rozmowie wyczuwasz, co tej osobie może się spodobać, wiesz, co jej polecić, wiesz.
0: A macie takie czasami, ja to dzisiaj lepiej nie, to jutro pani przyjdzie, bo...
1: Wiesz, nie wiem tego, ale ja pamiętam, że ja miałam takie... Niech pan przyjdzie na to za dwa dni, jak ma pan czas. Wiesz, takie to jest fajna robota.
0: A to powiesz nam jeszcze, kto z tobą przyszedł dzisiaj, tak na koniec?
1: Jasne, przyszedł ze mną mój prawie 17-letni pies, Ferdynand, który jest moim towarzyszem od prawie 17 lat. Złamał nogę miesiąc temu, ale właśnie pomimo swojego wieku świetnie.
0: Ale pięknie szedł.
1: I jest tak. W ogóle kozakiem i w ogóle jest, no to jest moja wielka miłość.
0: I bardzo cichutki
1: był. Cichutki, właśnie on dużo rozumie.
0: I też by mógł o teatrze pewnie pięknie opowiadać.
1: No wiesz, spędził na pewno w tym teatrze mnóstwo i jest tysiące anegdot z nim związanych teatralnych.
0: A zagrał kiedyś w jakimś spektaklu, czy nie?
1: Nie, ale Grzegorz Małecki, kiedy grał ze mną Konstelację w Teatrze Polonie, była pierwsza generalna, to wiesz, Ferdynand był wtedy młody bardzo i miał takie lęki różne, był bardzo lękowym psem, bo po przejściach takim psem był, więc ja go nie zostawiałam samego w domu, spędzał ze mną całe dni na próbie i jak jednak mieliśmy generalną, no to musiałam go na smyczy przypiąć do pierwszego rzędu, żeby... I Grzesiek grał bardzo trudną scenę, taką na przodzie, w świetle, takim w spocie na nim. Ja stałam z tyłu i nagle Ferdynand okazał się, że przegryzł smycz i postanowił jednak się zerwać z tej smyczy i podbiegł w trakcie pierwszej generalnej do Grześka, a ponieważ Grzesiek grał bardzo dramatyczną scenę i płakał, to Ferdynand, wiesz, z ogonem zaczął go pocieszać, lizać, wiesz. I musieliśmy przerwać generalną. I pamiętam, że skończyliśmy tę generalną, poszliśmy na papierosa z Grześkiem, kim jeszcze wtedy palił, nie wiem, czy teraz pali, przepraszam, Grzegorz, ale tak siedzieliśmy w takiej ciszy, ja wiedziałam, że on był bardzo na mnie zły jednak i on tak w takiej ciszy powiedział, przepraszam cię, ale mam tylko jedno pytanie. Czy Ferdynand będzie również na premierze? I ja powiedziałam, obiecuję ci, że nie.
0: No... On wie, że o nim rozmawiamy, naprawdę. Maria Seweryn, bardzo dziękujemy ci za wizytę i polecamy oczywiście państwa uwadze nasze zaprzyjaźnione teatry Och i Teatr Polonia w te
1: wakacje. Bardzo dziękuję. Dobrych wakacji.

To depesze oczywiście z płyty War Child, część druga. Wracamy do Polski zatem. Maja Kleszcz i Wojciech Waglewski to jest nowość. Zaproście mnie do ognia.

Zaproście mnie do ognia i 22 minuty jeszcze do 13:00, za półmetkiem nasza audycja, proszę Państwa, ale zdecydowanie przed półmetkiem lato, więc zachęcamy gorąco, by no nie tylko oczywiście Och Teatr i Teatr Polonia, ale wszystkie te teatry, które postanowiły grać tego lata, by sprawdzać ich repertuary, no i może nadrabiać teatralne zaległości. Dotyczy to przecież nie tylko Warszawy, ale i Teatru Wybrzeże i innych teatrów w Polsce, no bo ta kultura grania w lato rozprzestrzenia się. Nie wiem, jak jest w Neapolu, czy tam jakiś teatr w lecie działa, ale wiem, że możemy usłyszeć utwór stamtąd.

A teraz, proszę Państwa, New Genea, People of the Moon. Wracam do angielszczyzny i teraz będzie mroczny Jack White, siny wręcz nawet, takie jest to jego światło i utwór, uwaga, będzie po angielsku, po amerykańsku, Lazaretto.

do ostatniej nutki. Jack White i Lazaretto. Nie no, tak mogę przecież powiedzieć bardziej po polsku. Lazaretto. 14 minut do godziny 13. Proszę Państwa, dzisiaj komitet rodzicielski, skoro Maria Seweryn była w tej godzinie, to komitet będzie w godzinie 3. No i tam o hasłach bezpieczeństwa różnych. Na przykład już wpadliśmy na ten pomysł, że może spaghetti takim hasłem być. Tylko nie jak się dziecko wysyła do Włoch na obóz, bo wtedy trochę może się wszystko pomylić ze sobą. Natomiast na pewno nam się nie myli jedna rzecz. Wiemy, przenosimy się, proszę Państwa, Mińska 75, to jest nasz nowy adres, a pod adresem nowyświat.online / nowa siedziba trwa niezmiennie zbiórka na rzecz przenosin naszych. Zabieramy stąd dosłownie wszystko poza farbą na ścianach, także wszystko to, na co udało nam się zebrać w ubiegłym roku pieniądze, także z nami jedzie na Mińską, no ale tam się trochę też musimy urządzić i na to urządzenie, a nawet na to urządzanie się nasze i na konkretne urządzenie, takie działające urządzenie, czyli konsoletę, jest ta zbiórka, więc nadal liczymy na Państwa, chociaż przekroczyliśmy już ten pierwotny cel. No ale być może im więcej, tym te nasze cele będą coraz bardziej realne do zrealizowania. W tej chwili 280 tysięcy złotych ponad na naszym koncie, ale myślę, że jak przekroczymy 300, to będzie wspaniale. Falls i My Number teraz.

A to grupa Falls i My Number. Nie taki nowy już utwór, no ale myślę, że ciągle bardzo, bardzo świeżo brzmiący. 9-8 w zasadzie minut do godziny 13. A propos świeżości, a propos nowości, no to nowość od Block Party. Jeden zresztą z naszych singli tygodnia.

to Kelly Okereke, wokalnie oczywiście, no i grupa Block Party z nowym singlem Love Bombs. A my wracamy po 13:00, tam będzie komitet rodzicielski, tam będzie także profesor Michał Rusinek, no i jeszcze niejedno się wydarzy, gwarantuję. Peter Bjorn and John, Young Folks na koniec.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. We Wrocławiu usunięto niewybuch, który znaleziono podczas prac ziemnych w okolicy ulicy Trzemeskiej w centrum miasta. Była to 250-kilogramowa bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Rano ewakuowano obszar zamieszkały przez 3000 osób w promieniu 300 metrów od miejsca jej znalezienia. W dwóch eksplozjach w stolicy Syrii, Damaszku, rannych zostało 18 osób, w tym 4 policjantów. Do eksplozji doszło w czasie, gdy wizytę w mieście składał prezydent Francji Emmanuel Macron. Agencja Reutera podała za mediami syryjskimi, że oba ładunki eksplodowały w pobliżu hotelu, w którym Macron uczestniczył w spotkaniach. Jednak prezydent Francji opuścił hotel wcześniej, udając się do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy z tymczasowym prezydentem Syrii. Pałac Elizejski przyznał, że Macron nie słyszał eksplozji, gdy wyjeżdżał na to spotkanie. Pod Kijowem odnaleziono ciało kobiety podejrzanej o próbę zamachu bombowego na ukraińskiego oligarchę w Monako. Kobieta została prawdopodobnie zastrzelona. W sprawie zatrzymano 2 podejrzanych, w tym czynnego oficera ukraińskiego wywiadu wojskowego. Do zamachu na ukraińskiego oligarchę w Monako doszło 29 czerwca. 3 osoby zostały ranne. Kilka dni później monakijska prokuratura podała, że główną podejrzaną w sprawie wybuchu jest obywatelka Ukrainy. Przebrana za mężczyznę śledziła przez kilka dni rodzinę oligarchy i obserwowała jego dom. Później podłożyła przed drzwiami domu ładunek wybuchowy i zdetonowała go zdalnie. Po eksplozji uciekła przez Francję i Włochy do Niemiec. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na 4. edycję festiwalu Carpe Diem. W tym roku program wzbogacono m.in. o spotkania poświęcone literaturze non-fiction, a na uczestników ponownie czeka otwarty mikrofon dla miłośników poezji. Jak podkreśla dyrektor muzeum Ireneusz Domański, ten pomysł od początku okazał się strzałem w dziesiątkę.
3: Wprowadzamy kolejny element, czyli literaturę, ale ten mikrofon otwarty na poezję pojawił się chyba 3 lata temu i tak się zastanawialiśmy, czy ktoś będzie chciał przyjechać i czytać publiczności swoje ulubione wiersze bądź swoją twórczość. I okazało się, że ustawiła się długa kolejka, więc to się spotkało z bardzo dobrym przyjęciem.
2: W tym roku na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Maja Kleszcz z projektem poświęconym twórczości Agnieszki Osieckiej, Aga Zarian i Leszek Możder. 4. edycja festiwalu Carpe Diem rozpocznie się 17 lipca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady deszczu. W południowej części kraju możliwe burze. Lokalnie może im towarzyszyć grad. A temperatury maksymalne od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu Polski. W nocy zachmurzenie duże, od północnego zachodu postępujące większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, głównie przelotne, miejscami burze także, a temperatury od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 15 na południowym wschodzie oraz nad morzem. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Virtual Insanity i Jamiroquai. 7 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: No i godzina numer 3 rusza. The Rolling Stones. Niech się toczy.

Tak jest. Wszystko na temat tej płyty stanie się jasne już w piątek, no bo wtedy się ona ukaże. Foreign Tongues. 14 nowych utworów, w tym i te z udziałem Paula McCartneya, Roberta Smitha, no i Chada

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett i Komitet Rodzicielski. Dziś jest ze mną pani Joanna Schulz, psycholożka i ekspertka projektu Młode Głowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Joanno, mam takie wrażenie, że dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś na kształt spaghetti, chociaż oczywiście spaghetti jest tu tylko jakimś takim symbolem. I za chwilę wyjaśnimy Państwu, o co chodzi, no bo są wakacje, nasze dzieci, oczywiście te nastoletnie, te, które już mogą, wychodzą dużo ze znajomymi, no ale zdarzają się sytuacje różne. I czasem jest tak, że nasze dzieci, ja wiem, że trudno jest mówić o dzieciach, jeżeli się myśli o młodych ludziach, ale to mimo wszystko są jeszcze dzieci. I takie dzieci z jednej strony potrzebują poczucia bezpieczeństwa, potrzebują wiedzieć, że w razie czego ktoś im pomoże. No a z drugiej strony one też no, nie chcą, mówiąc dość potocznie, robić sobie obciachu przed znajomymi, po prostu tracić przed nimi twarzy. No i stąd być może właśnie może być na przykład spaghetti albo inny symbol. No właśnie to już zostawiam pani wyjaśnienie, o co chodzi z tym spaghetti.
2: Chodzi o to, że w tym wieku bardzo ważna jest grupa rówieśnicza i rzeczywiście trzeba trzymać twarz przed kolegami, koleżankami. W związku z czym, jeżeli młoda osoba wychodzi na przykład na imprezę i na tej imprezie zaczyna się jakoś albo dziwnie czuć, albo coś jest nie tak, nie podoba jej się tej młodej osobie, to jak się koledzy zachowują, co jest do picia albo nie tylko do picia i chce jakoś wyjść z tej sytuacji, a jednocześnie obawia się, że no właśnie, że zostanie posądzona.

0: Czy posądzona o to, że jest synkiem albo córeczką mamusi, że ucieka, że dzwoni po tatusia, żeby przyjechał, no to można zawsze podsunąć dziecku taki pomysł, żeby ustalić sobie jakiś kod. I tym kodem może być jakieś słowo klucz, na przykład to spaghetti. To może być na przykład taka sytuacja, kiedy dziecko jest na imprezie i my o tym wiemy bądź nie wiemy, bo być może tak się zdarzyło, że trafiło na tą imprezę zupełnie nieoczekiwanie i spontanicznie. W wakacje różne rzeczy się dzieją. I dzwoni do nas i mówi: mamo, a zostało jeszcze spaghetti z obiadu, bo ja bym zjadła wieczorem. Albo: słuchaj, mamo, bo ja sobie upaprałam spaghetti, tamtą bluzkę taką białą na jutro potrzebuję, to możesz mi ją uprać. Tak? To jest taki nieformalny, zupełnie nieznaczący komunikat, który ktoś wypowiada do telefonu i otoczenie nie wie, o co chodzi. Ale dla nas to jest informacja pod tytułem: mamo, tato, nie wiem, co się dzieje, przyjedź po mnie, zaraz ci wyślę, gdzie jestem. Proszę, odbierz mnie, bo ja się tutaj źle czuję. I teraz, co jest strasznie ważne, to, żeby rodzice bez względu na to, czy chcą, czy nie chcą, czy im się to podoba, czy nie podoba, czy mają ochotę powiedzieć, a nie mówiłam, że tam będzie kiepsko, żeby odpowiedź była: ok, zaraz po ciebie przyjadę. Bo w ten sposób budujemy w dziecku zaufanie, w ten sposób pokazujemy, że jesteśmy naprawdę na każde wezwanie w trudnej sytuacji i że doceniamy i dziękujemy, że ono do nas z tą sytuacją zadzwoniło. Bo jeżeli słyszy: no to nie trzeba było tam iść, sama sobie teraz radź, albo coś tego typu, to wtedy no, na drugi raz nie poprosi nas o pomoc i potem możemy się zorientować, że z dzieckiem coś się trudnego dzieje, że jest jakaś sytuacja w jego otoczeniu dziwna, niebezpieczna, a my o tym nie wiemy. Dlatego nie trzeba ustalać kodu. On może być to na przykład rodzaj emotikonu, który wyśle nam dziecko w wiadomości prywatnej i wtedy już wiemy, o co chodzi. Tak? To może być jakiś konkretny kod, hasło i wiemy, że potrzebna jest pomoc.
1: Tak jest. Pierwszy odruch rodzica to jest właśnie powiedzenie: radź sobie sam albo radź sobie sama, skoro tam poszedłeś czy skoro tam poszłaś. No ale chyba trzeba jednak wziąć głęboki wdech i pojechać po to dziecko. No ale jak już dziecko mamy w samochodzie, ono jest już bezpieczne, bo jest z nami, no to pewnie wtedy jest ten moment na wykład, ale pewnie też nie do końca.
0: No, ja przede wszystkim powiedziałabym: dobrze, że do mnie zadzwoniłaś. Nie chciało mi się jechać, ale przyjechałam i zawsze tak zrobię. To znaczy, umówmy się, że zawsze będę do twojej dyspozycji, jeżeli będzie się działo coś niebezpiecznego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, załóżmy, że dziecko jest w
1: W
0: stanie
1: stanie
0: trzeźwości.
1: wskazującym.
0: No więc właśnie, trzeba wybadać, w jakim jest stanie, tak? Bo pamiętajmy, że jeżeli jest w jakiś sposób mało kontaktujące, to nie ma sensu w tej chwili ani robić wykładu, ani robić pretensji. To po prostu badamy, jaka jest sytuacja, tak? Jaki jest stan. Czasem trzeba na przykład odwiedzić lekarza, zobaczyć, co się wydarzyło, bo różnie bywa, tak? Różne rzeczy mogą się wydarzyć na takiej imprezie, może ktoś coś domieszał do drinka, może na przykład jest jakieś poczucie dezorientacji, może coś się łyknęło i nie wiadomo do końca, co to jest. I wtedy raczej idziemy do szpitala, sprawdzamy, o co chodzi, bo reakcje mogą być nieprzewidywalne i może być groźnie. Jeżeli to jest, powiedzmy, stan lekkiego zamroczenia, no to jedziemy do domu i myślę, że przede wszystkim czekamy do sytuacji, w której dziecko będzie gotowe do rozmowy. No i wtedy rozmawiamy, ale też bez robienia wykładu przede wszystkim. Wykłady są moim zdaniem mało skuteczne, bo się zwykle na nich przysypia i mało się w nie angażuje słuchacz. Natomiast niech to będzie rozmowa i radziłabym ją zacząć od takich słów: co się takiego wydarzyło? Opowiedz mi, bo jeżeli my robimy sobie jakieś założenia, albo bo tobie to pstro w głowie, bo ty nie potrafisz o siebie zadbać, bo no przecież się umawialiśmy, że nie będziesz pić czy palić czy cokolwiek. No to już trochę ustawiamy się w takiej sytuacji, że ja jestem atakującą osobą, a to dziecko musi się bronić i wtedy będzie wymyślać różne argumenty, żeby się obronić, w związku z czym my prawdopodobnie znowu będziemy jeszcze bardziej atakować. Donikąd nie prowadzi taka rozmowa. Przyznaję, że czasami dobrze jest powiedzieć: musiało ci być bardzo trudno odmówić. Bo zwykle to tak o to chodzi. To znaczy, weźmy pod uwagę, że to jest wiek dorastania, jest duża grupa rówieśników, ktoś do czegoś namawia, inni nalegają, otoczenie patrzy. No i teraz co? Jak się zachować? Jak się zachować? O tym to na pewno warto to przećwiczyć przed taką imprezą. Bardzo polecam, na stronie młodegłowy.pl jest taki poradnik dla rodziców, jak rozmawiać przed wyjazdem wakacyjnym, jak rozmawiać przed imprezą z dzieckiem, na co się umówić, jak się przygotować. Warto po prostu też ustalić z dzieckiem, jak może odmawiać w takich sytuacjach.
1: Tak jest.
0: Jakie są granice jego asertywności. Ale jeżeli już się zdarzyło, to okażmy zrozumienie, to nie znaczy, że mamy mówić super, że tak się stało. Nie, źle się stało. I ty wiesz o tym, synu czy córko.
1: Otóż to,
0: ale
1: właśnie, dzieci najlepiej same wiedzą, szczególnie rano następnego dnia, że no, tak naprawdę to one siebie wprowadziły w taką sytuację. Dobrze by było, żeby miały osobę, do której mogą zadzwonić, której mogą zaufać i która zawsze im pomoże. I dobrze by było, żeby tą osobą byli po prostu rodzice. Także, drodzy Państwo, spaghetti kluczem w te wakacje. Chociaż oczywiście to nie musi być spaghetti. Joanna Schulz, psycholożka i ekspertka projektu Młode Głowy, była gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo serdecznie dziękuję, no i bezpiecznych wakacji życzę.
0: Bardzo dziękuję, do zobaczenia.

More Than We Know to Alicia Keys. No a Komitet Rodzicielski oczywiście wraca w przyszłym tygodniu. To już będzie po urodzinach, proszę Państwa, no bo urodziny już w ten piątek, miejsce akcji Brzeziny. Można sobie w mediach społecznościowych naszych zobaczyć, jak próby wyglądają, ale to zaraz jeszcze więcej na ten temat.

Editors i The Rush, proszę Państwa. No właśnie, co to widać w tych naszych mediach społecznościowych? No widać Zbyszka Zamachowskiego, który pilnie ćwiczy do koncertu Radia Nowy Świat, koncertu urodzinowego, no ale nie sam, bo tam również, ja tak teraz podglądam na ten filmik, no tak, tam jest Maria Zamachowska oczywiście i Zuza i Wenda, i do tych informacji, które już mamy, warto dodać jeszcze jedną, bo Państwo zapisywali się na ten koncert poprzez ankietę i potwierdzenie powinno było przyjść, ale jeżeli go nie ma, to należy też sprawdzić, do czego gorąco zachęcamy, folder spam względnie wiadomości śmieci, no bo może tam właśnie potwierdzenie się znalazło. Piątek, 10 lipca, godzina 20, Muzeum Regionalne w Brzezinach. To jest miejsce zdarzeń. Można też dopisać się na listę rezerwową. patron@nowyswiat.online. patron@nowyswiat.online.

zabawa. Daria ze Śląska, to nie zabawa. Znakomity koncert. Ja niestety nie dotarłem akurat na ten koncert openerowy Darii, ale podobno było wspaniale. Wszyscy, którzy się na niego wybrali, bardzo go sobie chwalą. A to jest noblista, a po nobliście będzie człowiek bliski noblistki.

0: Skrypcie na języku.
1: Niedawno ukazał się specjalny dodatek do naszego dziennika poświęcony trosce o język. I słusznie, bo o język należy się troszczyć. Troskę tę można jednak rozumieć różnorako. Głównym źródłem niepokoju autorów naszego dziennika jest mowa nienawiści, ale nie w sensie używania jej, tylko w sensie posługiwania się tym określeniem wtedy, gdy ktoś chce powiedzieć, co naprawdę myśli. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk i moralista, informuje nas na początku, że mowa nienawiści to pojęcie, którym się obecnie piętnuje realizm poznawczy. To zdumiewająca teza, bo co ma stanowisko filozoficzne, skądinąd już nieco skompromitowane, zakładające, że umysł ludzki jest w stanie poznawać rzeczywistość taką, jaka jest ona obiektywnie, do wypowiedzi rasistowskich, ksenofobicznych, szowinistycznych, seksistowskich i dotyczących światopoglądu religijnego? Rozumiemy, że ksiądz profesor zastosował skrót myślowy. Chciałby używać określeń typu murzyn, cygan, głupia baba, pedał czy Żydek, jeśli spotyka odpowiednio czarnoskórego, Roma, kobietę, osobę homoseksualną czy Żyda, ale nie może, jeśli nie chce być oskarżony o posługiwanie się mową nienawiści. Ogromnie mu współczujemy, bo domyślamy się, jakie męki musi odczuwać, powściągając się od nazywania rzeczy w sposób jego zdaniem obiektywny. Przecież koń, jaki jest, zgodnie z realizmem poznawczym, każdy widzi.
2: Proszę księdza, jak my się musimy powstrzymywać, proszę sobie to wyobrazić.

Whistler i Cigarettes After Sex. Kwadrans tam zostaje do godziny 14. Urodziny już za chwilę. Ja raz jeszcze zaglądam pod adres nowyświat.online/nowa-siedziba. Polecamy go Państwa uwadze i patrzymy, co tam się dzieje. No i dzieje się bardzo dobrze. Bardzo się cieszymy z tego, że Państwo wspierają dzieło naszych przenosin, jeżeli mogę tak powiedzieć, chociaż może mi się udziela jakiś taki kaznodziejski ton. Wspierają Państwo nas w dziele przenosin. Ofiara na rzecz... Dobrze. Nie teraz. Tak czy inaczej, czekamy jeszcze ponad 3 tygodnie do zakończenia tej zbiórki, żeby tam się umościć, rozgościć i z przytupem rozpocząć ten nowy etap, jakim będzie nadawanie z Mińskiej numer 75. To ten adres raz jeszcze przypomnę, nowyświat.online/nowa-siedziba. Ja proponuję nowa, to nowość teraz, Yard Act i New Beginnings. To też a propos.

New Beginnings Yard Act. Bardzo dziękujemy, to jest nowość. No a właśnie dowiedzieliśmy się, że film Fjord otworzy kolejną edycję festiwalu Nowe Horyzonty. O tym festiwalu na pewno będziemy mówić. Fjord oczywiście w reżyserii Christiana Mungiu.

Kingdom i Olive Jones. Jeszcze dwa utwory nam zostają w tej audycji. Jeden należy do Jungle. Usłyszymy go, mam nadzieję. Nie no, musi tak być w Łodzi w listopadzie na ich koncercie.

10 listopada, Atlas Arena w Łodzi i Jungle. No a teraz wspomnienie openerowe. Jest ich wiele, jest ich kilka, są te super ważne, jest to bardzo ważne na pewno, jakim był koncert The XX. Do usłyszenia jutro.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polska podpisała porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Patriot. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że porozumienie znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy ich produkcję. Stany Zjednoczone nie wykluczają produkcji tych pocisków poza granicami kraju. Polska będzie wspierała Ukrainę w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji nie tylko ze względu na przyzwoitość i solidarność, ale przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo i interes narodowy, zapewnił premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Dodał, że koalicja rządząca nie będzie uczestniczyć w ściganiu się z liderami opozycji na antyukraińskie emocje.
3: Żadna polityczna hucpa Brauna czy Kaczyńskiego czy Mencena tego na pewno nie zmieni. Być może ktoś z nich wygra jakieś punkciki w rankingach popularności, ale Polska będzie przegrywała na tym ponurym wyścigu na takie radykalne nastroje. I dlatego apeluję też do wszystkich, którzy dokładnie rozumieją. Nie chodzi tu o sympatię, antypatię, nie trzeba kochać Ukrainy, ale każdy, kto ma odrobinę oleju w głowie i odrobinę przyzwoitości w sercu, wie, że w interesie Polski jest to, aby Ukraina nie przegrała tej wojny.
2: Tymczasem ukraińskie wojsko informuje, że ich siły systemów bezzałogowych zaatakowały w nocy na Morzu Azowskim 8 tankowców przewożących paliwo. Statki te należą do tzw. rosyjskiej floty cieni. To określenie sieci głównie starych tankowców używanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji. Prezydent USA Donald Trump przybył do Ankary na szczyt NATO, poinformowała agencja Associated Press. Ma się tam spotkać m.in. z prezydentem Ukrainy. Tak Wołodymyr Zełenski mówił przed chwilą na spotkaniu z szefem NATO Markiem Rutte.
4: Widzimy, że słabość Rosji jest, czujemy to, ale to za mało. Potrzebujemy więcej nacisku, więcej przełożenia, więcej zdolności antybalistycznej, więcej sankcji przeciwko Rosji.
2: Tłumaczenie TVN24. Podczas dwudniowego posiedzenia przywódcy mają potwierdzić jedność sojuszu, ale także przypieczętują stopniowe przejmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO, czego od lat domagają się USA. Tymczasem w irańskim mieście Kom, gdzie odbywają się aktualnie uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy politycznego i duchowego Ajatollaha Alego Chamenei, wywieszono transparent z obietnicą nagrody w wysokości 100 milionów dolarów za głowę Donalda Trumpa, przekazał niezależny portal Iran International. Jeden z irańskich deputowanych do parlamentu oświadczył, że zemsta za śmierć Ajatollaha jest kluczową strategią Republiki Islamskiej. Trump, jak zadeklarował, musi zapłacić. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Gdzieś na świecie ktoś nas na pewno słucha i mam nadzieję, że to właśnie państwo są po tej drugiej stronie. To tak parafrazując nieco Karine Lomax, zaczynamy Somewhere in the World, a ja powiedzmy, że ograniczę się tylko do przedstawienia, już nie do śpiewania. Jan Janczy, dzień dobry i zapraszam na najbliższe dwie godziny. Co nas dzisiaj czeka takiego? No różne rzeczy. Wsiądziemy sobie między innymi do pociągu do Londynu i to takiego ostatniego pociągu do Londynu i myślę, że to już będzie spora podpowiedź. Wyjątkowo jak na ostatnie tygodnie, tak sobie myślę, mniej muzyki południa, Ameryki Południowej. Nie dlatego, że nic się nie dzieje i nic mi w ręce nie wpadło, ale dlatego, że może nic na siłę, ale będzie jedna grupa, może nawet powinienem był powiedzieć supergrupa amerykańska i to całkiem podobna historia do tych, które już tutaj przytaczałem, czyli między innymi Sparkle Mami, która wprawdzie pochodzi z Chicago, ale w jej muzyce jest bardzo dużo i bolera, i salsy, i brazylijskiego jazzu, i jeszcze paru innych rzeczy. To będzie ktoś inny, trio, i ich usłyszymy dziś po godzinie 15. Jamajka też będzie, ale w Europie, czyli tak dosyć oryginalnie. No, wydaje się niemożliwe, a jednak. No i przede wszystkim dwa, a może kto wie, nawet więcej płyt nowych, które czekały na swoją kolej na tym naszym stosiku i chyba się dziś doczekają, jeśli oczywiście zanadto się ze słowem i tym, co mam tutaj do powiedzenia, nie rozpędzę. Plany są więc szerokie, państwo są jak najbardziej ich częścią, więc proszę się rozgościć i mam nadzieję, że sobie miło spędzimy czas do godziny 16.

czas można spędzać na najróżniejsze sposoby. Oczywiście na przykład z Arlo Parks, tym bardziej, że ze wszystkich jej trzech już płyt do tej pierwszej mam jakoś tak największą słabość. Pierwszej pełnej ukazała się w roku 2021, na samym początku, w styczniu, więc parę

Zamachowski, Zbigniew Zamachowski i wielu, wielu innych, a ten ostatni tutaj wymieniony o godzinie 20 na letniej scenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach wystąpi wraz z Marią Zamachowską i Zuzanną Jołędą w koncercie Koktajl Urodzinowy, na który to koncert rzecz jasna Państwa bardzo gorąco zapraszamy, ale to nie wszystko, bo 11 lipca od 10 koncert życzeń, też Zbigniew Zamachowski, Wojciech Mann i profesor Ryszard Koziołek, później spacery po Brzezinach w grupach z przewodnikami lokalnymi, no i to oczywiście te najważniejsze wydarzenia, bo pełen program tych naszych obchodów, myślę, można powiedzieć, urodzinowych, znajdą Państwo na naszej stronie nowyświat.online i w mediach społecznościowych. A kto wie, jak szczęście dopisze, to i może my się tam także spotkamy w piątek. A na razie spotykamy się z tym muzykiem, to James Vincent McMorrow.

Sezon na grapefruity wprawdzie za nami już, ale na to też jest czas owoców. A dlaczego grapefruity? Bo Grapefruit Season to jest ta płyta Jamesa Vincenta McMorrowa, którą nam na dziś wybrałem. Stąd to wszystko, ale jeszcze o wielu innych rzeczach można by powiedzieć, o samolotach na niebie, o domu i o rzece. Dziś akurat o samolotach Planes.

in the Sky, tak się wybrało, nie bardzo przez przypadek, bo ten puls Arlo Parks mnie zaprowadził do tego miejsca i dziś jeszcze będą takie momenty, momenty pulsujące na bardzo różne sposoby, ale żeby nie przesadzić z tym wszystkim, to zaproponuję jeszcze nam Seiyu Gry, czyli spotkanie Kanady i Japonii. I żeby nie było zbyt łatwo i w sposób oczywisty może, to będzie coś, co moim zdaniem nosi ślady znamiona muzyki folkowej, choć sama artystka no może nie broni się przed tym jakoś bardzo, ale raczej interesuje ją coś nieco innego.

No i nie wiem, ale dla mnie tam takie odpryski folku są i nie jest to pewnie zupełnie nieuzasadnione, bo Saya Gray głównie interesuje się taką szeroko rozumianą muzyką alternatywną, czyli tym, co z dala jest od trendów i tego, co najpopularniejsze. I muszę Państwu powiedzieć, że ja to bardzo lubię, bo słuchanie takiej muzyki, odkrywanie jej także kompletnie odrywa od myślenia o tym, czym to jest, tylko pozwala się skupić na tym, co jest tu i teraz. I to jest bardzo przyjemne, choć oczywiście mówi się o tym potem trochę trudno. Wbrew temu, o czym zapewnia Leif Follebecq, to chyba nie będzie do końca rock and roll, bo tak zatytułował sobie to nagranie, a przynajmniej ja mam takie wrażenie, że to jest dosyć odległe od moich wyobrażeń o muzyce rock and rollowej. To on teraz, a za moment wsiądziemy do pociągu i to nie byle jakiego, bo do Londynu. No i proszę uważać, bo to będzie już ostatni taki pociąg do Londynu.

To może nawet nie było zagadkowe, to o czym mówiłem i od początku audycji paręnaście minut temu, czyli ten ostatni pociąg do Londynu, Last Train to London, Electric Light Orchestra, rzecz jasna. O co chodziło z tym pociągiem? Ano, zespół, jako że pochodził z Birmingham, to często musiał jeździć do Londynu, rzecz jasna, w celach różnych promocyjnych do stacji radiowych, telewizyjnych. No jak mówił wokalista Electric Light Orchestra, był nawet taki moment w ich karierze, życiach, że wydawało się, że te pociągi, czy właściwie sama jazda, przebywanie w tych pociągach, to zajęło im całe lata, jeśli nawet nie dekady. No i w ten sposób powstało to nagranie o ostatnim pociągu, który odchodził, a może nawet dalej odchodzi do Londynu. A skoro tak już, to my też się przenieśmy do Londynu, może w trochę innym klimacie, no ale cały czas tanecznym, Ezra Collective.

Tanecznie to i nawet w tytule jest God Gave Me Feet for Dancing, gościnnie z Jasmine Lacey. Wspominamy sobie tę płytę bardzo przyjemną zresztą grupy Ezra Collective, ale nie bez powodu, bo we wrześniu, w połowie września ukaże się ich nowa płyta, na którą też już bardzo czekam, zresztą od pewnego czasu na każdą ich płytę czekam. Here Because of Hope będzie ona zatytułowana. No to co, myślę, że zostaniemy przy tym jazzie i zostaniemy też przy Londynie. Teraz to będzie Londyn południowy, czyli Ashley Henry.

Ashley Henry z południowego Londynu, Teen Girl. To cały czas bardziej w klimacie grupy Ezra Collective. Trochę się rozmarzyłem, bo tak już czekam na tę ich nową płytę, singiel pierwszy zapowiadający ten album jak najbardziej porządny, ale mi cały czas mało, bo to jest zespół, który bardzo mocno czerpie z tego, co się dzieje w Londynie obecnie w muzyce jazzowej i nie tylko. A ostatnio działo się też koncertowo. Nie powiem, że to mój ulubieniec, ale Harry Styles wydał w tym roku naprawdę porządny album popowy. To jest taki pop, który jest dobry, jakościowy. No i dał ostatnio koncert także w Londynie. Znam pewną osobę, która tam była i jak tylko wróci tutaj do mnie, do nas, raczej powinienem był powiedzieć to, z chęcią poznam dalsze szczegóły. A na razie możemy posłuchać.

Ciekawe jak było, ale pewnie niebawem się tego dowiem. A i sam zainteresowany pewnie Państwu trochę więcej na ten temat poopowiada. Zapowiadałem także o dwie płyty nowe, które trochę sobie odleżały na tym moim stosiku. Do nich powrócimy po godzinie 15, ale i w tej godzinie będzie coś nowego, mianowicie Sam Akpro z nowym singlem Dusty. Bardzo dobrze przyjąłem jego ostatni album, czyli Evenfall. No i ciekaw jestem, co tam z kolei pan Sam majstruje. Może coś od muzyki rockowej przez jazz do dubu, reggae. Zobaczymy. A ta nowość Dusty brzmi tak.

jak to mogą być dwa zupełnie różne światy, prawda? I sam Akpro i Jacob Banks, czyli ten jegomość, którego teraz właśnie sobie słuchaliśmy. To jest niby to samo, bo trochę tu muzyki hip-hopowej, R&B, może też tego, co nazywamy bardzo szeroko muzyką alternatywną. No ale jednak wydźwięk jest zupełnie inny. Ten tegoroczny jego, mówię tu o Jacobie Banksie, album Limerence, to jest taka płyta bardzo elegancka. Ja być może za mało o niej tutaj mówiłem wcześniej, ale no, to też i dlatego do niej wracamy. Ale to jest album taki naprawdę wysmakowany, elegancki, łączący to, co jest teraz nowe i w jakimś sensie gorące, jak to się mówi, ale z taką bardzo dużą dozą, nutą uważności, żeby pewnych rzeczy tutaj nie przekroczyć. I muszę powiedzieć od razu właściwie, jeśli coś takiego Państwa interesuje, to będzie jeszcze okazja po godzinie 15 do tego tematu powrócić, bo mam pewną nową płytę nowej także artystki, wokalistki, która też doskonale się w te kategorię dobrego smaku wpisuje. To po 15, taka nowość, a na razie coś sprzed prawie 30 lat.

To z brakiem snu mi się nie podoba, ale wygląda na to, że bawią się dobrze. Janet Jackson, prawie 30 lat, bo to rok 97, The Velvet Rope. I co mogę powiedzieć więcej? No, takich wspomnień jeszcze po godzinie 15 będę dla Państwa miał. Oczywiście nie przesadzimy, nie robimy tutaj muzeum, trochę też nowej muzyki mam przygotowanej. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. A ciekawie będzie na pewno teraz, bo to Dylan Chambers, takie moje odkrycie sprzed paru ostatnich dni. Love Like This, a ja wracam do Państwa po 15.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu kraju, a na północy przed silnym wiatrem. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w 7 województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz częściowo w województwach dolnośląskim, opolskim, świętokrzyskim i lubelskim. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest też grad. Alerty utrzymają się do godzin wieczornych. Na południu kraju możliwe są też gwałtowne wezbrania rzek. A z kolei na północy alerty przed silnym wiatrem obejmują w części województwa zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie, gdzie niegdzie powieje z prędkością do 120 km na godzinę. Alerty pozostają w mocy do jutrzejszego popołudnia. Francuski sąd apelacyjny podtrzymał wyrok wobec liderki skrajnej prawicy Marine Le Pen za nadużycia finansowe związane z fikcyjnymi etatami asystentów europosłów. Skazał ją na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu. Sąd orzekł także wobec niej zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na okres 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. W tej sprawie więc skrócił karę, potencjalnie otwierając Le Pen drogę do udziału w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Jednak w tym czasie będzie ona zmuszona do noszenia bransoletki elektronicznej, co utrudnia prowadzenie kampanii prezydenckiej. Le Pen oceniała wcześniej, że prowadzenie kampanii wymaga od kandydata swobody przemieszczania się. Sąd orzekł również wobec niej karę 100 tysięcy euro grzywny. Na całym świecie obchodzony jest dziś Światowy Dzień Czekolady. Według jednej z najbardziej znanych teorii, właśnie 7 lipca 1550 roku po raz pierwszy trafiła ona do Europy. Dane Eurostatu pokazują, że europejscy producenci pozostają jednymi z najważniejszych jej dostawców na światowych rynkach. W ubiegłym roku kraje Unii Europejskiej wyeksportowały do państw spoza wspólnoty ponad 700 tysięcy ton czekolady. Najwięcej Niemcy i Holandia, a potem Polska. Łódzki Teatr Chorea zaprasza na premierę spektaklu Konferencja Ptaków według średniowiecznego, mistycznego poematu perskiego poety Feriduddina Attara. Zaprasza reżyser Łukasz Kos.
3: Na wschodzie on jest bardzo znany, to jest taka klasyka, u nas prawie nieznany. Na zachodzie go zaszczepił Peter Brook z Jean-Claude Carrierem. Na początku lat 70. odnaleźli dla zachodu ten poemat i powstało wtedy przedstawienie i ta adaptacja, z której my korzystamy. To jest cudowny tekst, bo on opowiada o podróży ptaków w poszukiwaniu swojego króla. Więc niby jest to baśń z jednej strony, z drugiej alegoria, ale to jest tekst o miłości. To jest mistyczna jakby analiza miłości.
2: Premiera spektaklu Konferencja Ptaków w sobotę, 11 lipca o 19 w siedzibie Teatru Chorea w Fabryce Sztuki w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Sienna Spira w końcu wydała debiutancki album. Mówię w końcu oczywiście mocno egoistycznie, bo sam na niego czekałem z perspektywy artysty, artystki. To zazwyczaj pewnie wygląda nieco inaczej. Album Visitor, no i to jest właśnie ta płyta, o której mówiłem przed momentem, przed 15, bardzo eleganckie, ambitne połączenie muzyki soulowej, popu, ale tego symfonicznego. No i to działa, co najważniejsze, działa. Zapraszam Państwa tym samym na drugą godzinę naszego spotkania, którą rozpoczęliśmy z kolei takim połączeniem, jak sądzę, też całkiem ambitnym i co nie mniej istotne działającym. Sienna Spira, no i sporo wspólnego ma ona z Negi Gemi. He had lived there all his life like an enemy.

Może inspiracje różne, ale elegancko też jest. Nagi Gemi, tak może parafrazując nieco tytuł, dziewczyna, która pojawiła się znikąd, She Comes From Nowhere, to jest ta jej płyta. Sienna Spiro może nie wyrosła znikąd, ale rośnie i mnie to bardzo cieszy. Tu z kolei muzyka, smaki też lat 90., sample, elektronika, ale taka połączona z elegancją, a właśnie elegancją czego? Może tej wcześniejszej muzyki duszy soulu, ówczesnej elektroniki popu także. Płyta moim zdaniem mocna jak na ten rok, a jaka będzie dalsza część tej historii, jej muzycznej historii, no to poczekamy i posłuchamy oczywiście ze mną, bo mam nadzieję, że razem będziemy też to śledzić. Początek tej godziny będzie bardzo kobiecy, od razu mówię. I nawet jeśli zdarzy się tak, że zaśpiewa mężczyzna, to też będzie to o kobietach.

To była taka pierwsza pełnowymiarowa płyta Olivii Dean, a jak później po Messy, czyli tej płycie właśnie potoczyła się ta historia, to dobrze wiemy, bo znamy ją już, no właśnie, za sprawą ciepło przyjętego albumu The Art of Loving. Obiecałem, może raczej zapowiadałem dwie płyty nowe, które podebrałem z mojego stosiku. Chwilę musiały poczekać na swoją kolej, ale ona, jak się okazuje, w końcu nadeszła. Jeden album będzie bardziej przystępny, drugi może nieco trudniejszy, ale też naprawdę wart poznania. A zaczniemy od tego Off Montreal.

No i to chyba jednak ten bardziej właśnie przystępny album Ether Mead czekał sobie od początku czerwca na swoją kolej w tym programie. Of Montreal to jest zespół, który za nim stoi, za tym albumem. No i sam zespół wprawdzie 30-lecie obchodzi w tym roku swojego istnienia, ale skład był na przestrzeni tych trzech dekad dość mocno eklektyczny i w zasadzie jedyną osobą, która była, jest i najpewniej będzie, jest Kevin Burns, który też jest twarzą tej grupy. A ta druga płyta, o której opowiadałem, też ciekawa, chociaż może wymagająca trochę więcej uwagi. Channel Beats, może mówi Państwu coś ten przydomek, Your Day Will Come. To już płyta nieco nowsza, która też wpadła mi w ręce i od razu bardzo zaciekawiła. To sprawdzimy ją razem, a zaraz potem przeniesiemy się do lat 90. i to też będzie historia o piłce.

Żadnym wątpliwościom nie ulega, że ta piosenka powstała specjalnie z myślą o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Oczywiście to był rok 1990 i New Order. To tak bardzo na temat, można powiedzieć, ostatniego meczu z Meksykiem. World in Motion to były lata 90. W zasadzie jeszcze w roku 89 powstało to nagranie. No i pewne związki są z tym, co wydarzy się za moment, ale o tym za chwilę. Bo skoro to przeszłość, to będzie przyszłość. 10 lipca, poza tym, że świętujemy 6. urodziny, to także ukaże się taka płyta.

to jedynie taka zapowiedź tego, co się wydarzy. New Avatar to jest tytuł tej właśnie płyty Kielala, na którą ja bardzo czekam, bo to jest, wydaje mi się, i ciekawa artystka, którą kiedyś tu w jakimś małym fragmencie udało się zaprezentować, ale bardzo dobrym zwiastunem tego, co w ogóle być może będzie się działo wokół tej płyty, to jest to, że ukazuje się ona nakładem Warp, czyli wytwórni, która właśnie w roku 1989 powstała w Sheffield. No, specjalizuje się w muzyce elektronicznej, eksperymentalnej. No, dość powiedzieć, że Boards of Canada chociażby tam wydawali. No ale to przyszłość, zobaczymy. Przyszłością być może też jest to, co ukazało się niedawno od tego pana, Maverick Saber. Somewhere.

Nowe, no choć nic nie zapowiada koniecznie nowego, mam na myśli płytowego, ale nowe jest. Maverick Sabre 11, bardzo lubię w jego wydaniu tę taką skromną, no bo ja wiem, produkcję, ale też w ogóle to, że niewiele się dzieje w jego nagraniach, a są jakoś tak i bujające, i poruszające także. Jemu to zawsze warto się przyglądać, ja też to robię. Zresztą to nie jest pierwsze jego takie nowe nagranie, coś być może podpowiadające. No ale tu już dywagujemy i wchodzimy w domysły. Zapowiadałem, że będzie trochę takiej egzotyki południowej, to powoli będziemy sobie robić pod nią odpowiednie tło.

Omar z tą płytą, która bardzo mi się swego czasu spodobała i niejednokrotnie dawałem temu wyraz na różne sposoby, nie tylko po nią sięgając. Ładny tu jest ten puls, ale żeby to był prawdziwy południowy puls, to musimy jednak poszukać czegoś jeszcze trochę innego. A kto będzie miał lepszy puls niż ten stalowy puls? Steel Pulse, Find It Quick.

Jamajka, ale to nie Jamajka, bo Steel Pulse byli pierwszym zespołem spoza wyspy, który otrzymał nagrodę Grammy za najlepszy album reggae, Find It Quick. Akurat to zdaje się nie była ta płyta, ale jakoś to nagranie tak pulsująco mi w głowie pozostało, czyli Tak, ale nie i trochę historia pod tytułem Tak, ale nie to jest też Helado Tropical, czyli połączenie muzyki Helado Negro i grupy Reina Tropical, którzy bardzo brzmią południowo, amerykańsko-południowo, ale stamtąd kompletnie nie pochodzą. Zrobi się trochę spokojniej i tak będzie przez dłuższą chwilę, bo też mam coś z dyskografii Shade.

Trochę smutno, trochę nostalgii w tym, no bo never as good as the first time, ale też pięknie, bo to w końcu Sade. Tak sobie myślałem ostatnio, czy jest jakiś współczesny jej odpowiednik, mówiąc współczesny, mam na myśli to młodsze pokolenie artystów, artystek i chyba nie, ale jej jest stosunkowo blisko.

To oczywiście nie jest to samo, nie było, nie jest i pewnie nie będzie, ale jakaś bardziej współczesna wersja, nie wiem, nowe podejście w nieco innym stylu jak najbardziej. Cała ta płyta Fidelity na eBay taka właśnie jest. Trzymając się jeszcze tej, nazwijmy to, starej gwardii, jak Sade, jeszcze jedno nazwisko, Brian Jackson. Pamiętamy go z tego, co zrobił ostatnio z Masters at Work, a wyobrażają sobie Państwo, co zrobił z Mama's Gun, a takie rzeczy.

Cały czas w formie Brian Jackson, miło go słyszeć, czy z Masters at Work, czy z Mama's Gun. No i tak bezpiecznie, mam nadzieję, dopłynęliśmy do godziny 16. Oddaję Państwa w ręce Michała Poryckiego i całego zespołu popołudniowego, który zostanie z Państwem do 19. Pięknie dziękuję za dziś, do usłyszenia i zobaczenia w piątek.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polska podpisała porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza to porozumienie znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy ich produkcję.
3: To są namacalne efekty bycia w sojuszu, solidarności, wzajemnych relacji. Pomocy wtedy, kiedy trzeba. Ten dobór państw też nie jest przypadkowy, bo to są te same państwa, które wsparły Ukrainę w najtrudniejszym momencie, szczególnie w te zdolności, w tym Polska. To pokazuje, że solidarność, można powiedzieć wdzięczność sojuszników, objawia się w sposób transferu technologii i zdolności, i pozyskiwania zdolności.
2: Stany Zjednoczone nie wykluczają produkcji tych pocisków poza granicami kraju. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie wycieczki nastolatków w Tatry, która zakończyła się akcjami ratunkowymi TOPR. Do zdarzenia doszło tydzień temu podczas burzy w rejonie Orlej Perci. Ratownicy w trzech oddzielnych akcjach sprowadzili młodych turystów z trudnego terenu w bezpieczne miejsce. Śledczy sprawdzają, czy opiekunowie narazili młodzież na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
4: W tej chwili policjanci prowadzą czynności, żeby poznać wszystkie okoliczności tej sprawy. Zleciliśmy przesłuchania rodziców, jak i również tej młodzieży, która uczestniczyła w tym wyjściu w góry. Również przesłuchujemy ratowników TOPR-u, no i badamy tą sprawę, cały czas oczywiście wykonując czynności pod nadzorem prokuratury rejonowej.
2: Jeśli śledczy potwierdzą, że opiekunowie narazili podopiecznych na niebezpieczeństwo, może im grozić do 5 lat więzienia. Zostaniemy jeszcze w temacie. Szczęśliwy finał podróży niemieckiej rodziny z 2 dzieci pociągiem do Warszawy. Na Dworcu Zachodnim z wagonu zdążyła wysiąść tylko 5-letnia dziewczynka. Drzwi pociągu się zamknęły i jej rodzice wraz z siostrą pojechali dalej, na Dworzec Centralny. Tam natychmiast zaalarmowali policję. Tymczasem na Dworcu Zachodnim samotną 5-latkę zauważył przechodzień, który zainteresował się jej losem i natychmiast zgłosił to funkcjonariuszom pełniącym tam służbę. Ci zaopiekowali się nią oraz zapewnili jej bezpieczeństwo do czasu przekazania jej rodzicom. Od początku czerwca w całej Warszawie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. Nocna prohibicja będzie punktem wyjścia do dyskusji jutro o 19 na Placu Zabaw nad Wisłą, mówi jej organizatorka Marianna Sokołowska-Ciszewska z Dobrego Fermentu.
5: Tematem wieczoru jest alkohol jako symbol napięcia między wolnością jednostki a odpowiedzialnością społeczną. Punktem wyjścia będzie warszawska prohibicja nocna, a wraz z nią pytania o granice regulacji, trend sober curious i rolę alkoholu w przestrzeni miejskiej.
2: W panelu dyskusyjnym udział wezmą m.in. warszawski radny Jan Menzfel oraz nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Kasia. Po panelu odbędzie się afterparty. To wszystko jutro wieczorem na Placu Zabaw nad Wisłą. Wstęp jest wolny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Dziękujemy i zapraszamy nie tylko na spotkanie i na afterparty, ale na kolejne serwisy informacyjne, a przede wszystkim na program. Jaki to program?
7: Nowy Świat po południu.
6: Tak, właśnie tak się nazywa. Program popołudniowy, programem narodu. Naród słucha i mówi 224, 280, 280. Mamy tak właśnie poukładane to wszystko elektronicznie, telefonicznie, że mogą się Państwo do nas dodzwonić. My słuchamy, nagrywamy, a wiele wypowiedzi prezentujemy na antenie. Gdyby chcieli Państwo przemówić na antenie Radia Nowy Świat, to najlepszy sposób o tej porze. Popołudnie popołudniemałpanowyświat.online. Można jeszcze pisać, można komentować w grupie osób patronujących i nie tylko. W internecie jesteśmy, bo to radio internetowe do 19.00.

0: Twittera, zwanego od jakiegoś czasu X-em, aż po Blue Sky, czyli po raj dla motyli. Od facebookowej przestrzeni aż po YouTube. Mogą Państwo włączyć naszą tubę telewizyjno-filmową, tubę Radia Nowy Świat. Polecamy wszystkie te miejsca i tam proszę nas szukać. Radio Nowy Świat nadaje, choć także zbiera komentarze od Państwa, opinie, zbiera różne zdania wypowiadane i wypisywane. Czyta, wyciąga wnioski od czasu do czasu. Przy okazji polecam Państwu film z próby przed naszym urodzinowym koktajlo-koncertem. Zbigniew Zamachowski wraz z głosami towarzyszącymi, czyli Marią i Zuzą, ujawnili co nieco, odrobinę ujawnili. Proszę na przykład na Facebooku sprawdzić, poszukać. W popołudniowym programie dziś Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, a także Kacper Badura, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Grzegorz Muranowicz wszystko realizuje. Zaczniemy od pytań dotyczących tego, kto komu, kiedy i w jaki sposób przekazywał informacje dotyczące przekazania Ukrainie rakiet Patriot.
1: Tego typu decyzje nie służyły bezpieczeństwu państwa polskiego, zwłaszcza próba ich ukrycia.
2: Pan generał Stróżyk w obszernym 16-stronicowym piśmie poinformował szefa Kancelarii Prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania rakiet, tych kilku rakiet Patriot na Ukrainę.
0: Jak się Państwo domyślają, to jest ciąg dalszy tematu, którym polska polityka żyje od kilkudziesięciu godzin. Anna Rokicińska dziś jeszcze raz w zastępstwie Klaudiusza Slezaka opowiadać będzie Państwu o tym, co słychać w polityce tej polskiej, ale w kontekście międzynarodowym w dniu, w którym w Ankarze rozpoczął się szczyt krajów NATO. A w drugiej części programu, czyli po 17, czy aptek w Polsce jest za mało, zwłaszcza tych całodobowych?
3: Nie tylko całodobowych, zamyka się w ogóle sporo aptek, a przepamiętać, że kupa ludzi pracuje w różnych godzinach i musi też kiedyś skorzystać z apteki.
4: Na razie to jesteśmy chyba w szoku, bo dowiedzieliśmy się tak naprawdę z mediów społecznościowych, że apteka na Gagarina została zamknięta dosłownie z dnia na dzień.
0: Czy w Państwa okolicy zamknęła się lub została zamknięta jakaś apteka, a może wręcz przeciwnie, może otworzyły się kolejne? Relacja Wiktorii Wichrowskiej po 17, a po 17.30 będzie z nami Alina Kilian, specjalistka opieki farmaceutycznej. Anna Rokicińska zapyta m.in. o to, jak blisko powinna być najbliższa apteka, ale przy okazji pomówimy także o tym, jak skompletować naszą domową apteczkę, zwłaszcza przed wakacyjnym wyjazdem. A na koniec bezpieczna komunikacja.
5: Komunikacja miejska jest najbezpieczniejszą formą poruszania się po mieście.
6: W zeszłym roku było to około 300 wypadków, a z kolei ogólnie wypadków drogowych w zeszłym roku w Warszawie aglomeracji było ponad 1100. Widać, że to jest kilkukrotnie mniej.
0: Kacper Badura przeanalizował ostatnie wypadki autobusów i pyta, czy pasażerowie są bezpieczni. Moim gościem po 18.30 będzie profesor Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 10 minut po 16.00.

Niektórzy słuchają nas podczas zwyczajnych domowych obowiązków, takich jak na przykład, to pan Bartłomiej napisał, akwariowe roboty. To znaczy nieprawdą jest, że pan Bartłomiej do akwarium włożył robota i się mu przygląda. Po prostu, jak rozumiem, poprawia dobrostan innych akwariowych stworzeń, żywych organizmów jak najbardziej. 13 minut po 16, tuż przed szczytem państw NATO w Ankarze, najważniejsi politycy w Polsce, odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, chyba można tak powiedzieć, okładają się politycznymi kijami, młotkami, zarzucając sobie kłamstwo, czego nauczyliśmy się z tej całej awantury dotyczącej uzbrojenia przekazywanego przez Polskę Ukrainie, co wynika z zamieszania wokół na przykład rakiet Patriot. To najnowsza

0: poparcia dla niektórych zachowań polskich polityków, zerkałbym na wschód. Daleko na wschód.
1: Mm-hmm. No i przypomnij mi, na czym my wczoraj skończyliśmy?
0: Skończyliśmy na tym, kto da więcej. Taka trochę licytacja polityczno-ekonomiczno-gospodarcza.
1: I w tle z uzbrojeniem.
0: Z uzbrojeniem w tle, oczywiście.
1: No a na wczoraj czekaliśmy na konferencję wicepremiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na temat tego, jaki sprzęt przekazaliśmy Ukrainie, o jakiej wartości i w jakich latach. No i z tej konferencji wynika, że w czasach rządów PiS wsparliśmy naszych napadniętych sąsiadów sprzętem o wartości prawie 15 miliardów złotych. Natomiast dwa ostatnie lata z haczykiem drobnym, czyli za rządów obecnego rządu, przekazaliśmy sprzęt o wartości ponad 1,5 miliarda złotych. Szef MON mówił wczoraj tak.
2: Dzisiaj wszyscy ci, którzy nie tak dawno krzyczeli sława Ukrainie, to byli posłowie PiSu, to byli ministrowie PiSu, to byli premierzy z PiSu. Krzyczeli to wyraźnie, dzisiaj nie chcą pamiętać o tej pomocy, którą udzielali, która była zasadna i słuszna i dobrze, że takie decyzje były podejmowane. Nikt wtedy tego nie kwestionował. Dzisiaj plują na nas rząd z całą siłą i mocą, po to tylko, żeby bardziej ścigać się z panem Braunem i jego oszołomami. Żeby po prostu uczestniczyć w jakimś głupim wyścigu, kto będzie dzisiaj najbardziej antyukraiński.
1: To teraz będzie jego poprzednik, czyli Mariusz Błaszczak, minister, który nie chciał przyjąć niemieckich patriotów, to przypominam, bo to zamierzchła dosyć historia. Na początku tej pełnoskalowej wojny właśnie mieliśmy taką sytuację, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak się będą miały sprawy z tą wojną między Ukrainą.
0: Przepraszam, ale chyba nie chodziło o patrioty, a o żołnierzy, którzy mieliby te patrioty obsługiwać. Chyba bardziej chodziło o obecność niemieckiego wojska na naszym terytorium,
1: nie? Tam w grę wchodziły też pociski do patriotów i baterie w ogóle chyba też,
0: to może
1: jak
0: to
1: dobrze
0: uleciało.
1: Pamiętam. No i on wtedy mówił, że rozmieszczenie ich w Polsce jest B, ale już przekazanie na zachodnią Ukrainę jest w porządku. Ten sam minister wczoraj komentował tę sytuację przekazywania obecnie sprzętu na Ukrainę w następujący sposób.
3: Po pierwsze, Polacy. Dzięki takim decyzjom, jakie podejmował rząd Prawa i Sprawiedliwości, dziś granica polsko-rosyjska nie jest tak długa, jakby była, gdyby Kijów został zajęty przez Rosję. Także te decyzje były uzasadnione, były słuszne, realizowały interesy polskie. My musimy zabiegać o to, żeby za naszą wschodnią granicą były niepodległe państwa, które będą nas oddzielać od Imperium Rosyjskiego.
4: A co się zmieniło od tamtego czasu? Teraz nie ma zagrożenia, że ta granica stanie się krótsza?
3: Chodzi o rodzaj przekazanej broni i czas.
1: Bo teraz narracja PiS jest taka, że to my przekazywaliśmy złom, a wy najnowocześniejszy sprzęt. I tu nie do końca jest to prawdą, bo także za rządów Prawa i Sprawiedliwości przekazywaliśmy rosomaki, kraby czy leopardy. Ty byś nazwał to złomem?
0: No a do tego jeszcze najnowocześniejsze karabiny, którymi Prawo i Sprawiedliwość szczyciło się. To zdaje się minister
1: Macierewicz.
0: Karabiny MSBS Grot. Minister Macierewicz szczycił się tym, że to za jego rządów podpisano kontrakt na zakup tej broni. Pierwszy kontrakt, bo teraz już są kolejne.
1: No tak. No ale fakt, patrioty, a konkretniej pociski do wyrzutni przekazaliśmy za czasów tego rządu. Kancelaria prezydenta tuż przed szczytem NATO ustami ministra Marcina Przydacza podbija bębenek i mówi, że sprawa przekazania sprzętu nie była konsultowana z prezydentem jako zwierzchnikiem sił zbrojnych.
5: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast panie redaktorze, nie dam się wciągnąć, aby teraz dyskutować o tym, w jakiej formule prezydent był informowany, nie był, czy była uchwała przesyłana, czy nie była. Uchwała, tak jak mówię, była niejawna. Ważna jest decyzja i decyzję podjęła Rada Ministrów i to Rada Ministrów ponosi odpowiedzialność za tę decyzję. Próba podzielenia się tą negatywną konsekwencją, bo opinia publiczna jest po prostu oburzona tą decyzją rządu Donalda Tuska i pana Kosiniaka-Kamysza osobiście. Próba podzielenia się odpowiedzialnością z wszystkimi innymi aktorami po prostu jest próbą niegodną. Ja nie będę po prostu wchodził w tę dyskusję.
1: Ty jako opinia publiczna jesteś oburzony faktem przekazania rakiet Patriot, czy w ogóle przekazaniem sprzętu Ukrainie?
0: Tu trzeba byłoby zadać jeszcze jedno pytanie. Przepraszam, że odpowiadam pytaniem na pytanie, ile tych rakiet zostało w naszych magazynach.
1: A do tego jeszcze przejdziemy, żeby była jasność.

0: I tu jeszcze zanim ta konferencja ministra Przydacza się skończyła, pojawił się w internecie wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wpis zarzucający kłamstwo. Bardzo mocne. I tutaj będzie cytat. Otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Sprawa była omawiana na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów z udziałem przedstawiciela BBN. 10 lutego 2026 roku. 17 lutego 2026 roku i 24 marca 2026 roku. Informację otrzymał także szef Kancelarii Prezydenta, a z samym prezydentem Nawrockim rozmawiał o tym sekretarz generalny NATO. W czyim interesie kłamiecie? Pyta szef Ministerstwa Obrony Narodowej. No właśnie, to pytanie.
1: Czy nadeszła jakaś odpowiedź?
0: O, odpowiedzi dzisiaj było sporo. Dlatego nie trzeba właśnie było długo właściwie na nią czekać, bo odpowiedział sam prezydent na swoim oficjalnym profilu. Panie premierze, Kosiniak-Kamysz, zdumiewa mnie pan. Ja zarówno z panem premierem Donaldem Tuskiem, czy sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte rozmawiałem o wielu sprawach na różnych forach, często bez konkluzji. Nie opowiadam wówczas, że coś ustaliliśmy. Decyzję podjął pan. Proszę się z nią po męsku zmierzyć. Mogę natomiast pomóc. Wyjdę z inicjatywą legislacyjną i z chęcią wezmę pełną odpowiedzialność także za donację sprzętu. I tu można się zastanowić, o co w tym wszystkim chodzi.
1: Nie napisał, że nie wiedział.
0: No właśnie, w dobrym kierunku idziesz, tak mi się wydaje. Bo wydaje mi się, że chodzi troszkę o kompetencje, ale też o znaczenie dwóch słów, czyli konsultacje i informowanie.
1: Mm-hmm.
0: Prezydent chce być konsultowany, a rząd jedynie informuje. Tak to odbieram chyba. Minister obrony oczywiście odpisuje prezydentowi. I tutaj znowu cytat. Panie prezydencie Nawrocki, odpowiedzialność za modernizację polskiej armii i jej wzmocnienie, a także donację sprzętu w uzgodnieniu z naszymi sojusznikami ponosi rząd. Rząd z tej odpowiedzialności się wywiązuje, na nikogo jej nie przerzuca. Pana współpracownicy powinni jednak być przyjaźni i przekazać zgodnie z prawdą, że o każdym takim działaniu jest pan informowany. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta nie mogą opowiadać kłamstw. Tu znowu pojawia się to kłamstwo. A ja tylko dodam, że to wszystko w czasie, gdy panowie i prezydent, i szef MON, i minister spraw zagranicznych za chwilę pojawią się w Ankarze na szczycie NATO. I jak byś ocenił taki internetowy dialog na oczach świata?
1: No ja chyba odpowiem listem od pana Marka. Po co zwykły Kowalski ma wiedzieć, ile Polska przekazała Ukrainie pocisków? Czy ten Kowalski przez to będzie lepiej spał? A może będzie lepiej zarabiał?
0: A może będzie gorzej spał?
1: Mhm. Przecież Kowalski, tu powtórzmy, statystyczny, nie chodzi o konkretnego mężczyznę i nazwisku Kowalski, nawet nie zna się na tych pociskach. Po co ta dyskusja i dlaczego trwa tak długo?
0: To jest zasadne pytanie moim zdaniem.
1: Chociaż natomiast nie, mam jedną odpowiedź.
0: Tak?
1: To statystyczny Kowalski przy urnie w przyszłym roku będzie podejmował ważne decyzje. Może dlatego trzeba mu wskazywać, kto jest winien, kto jest dobry, kto niedobry. Nie pozostawiając mu zbyt dużego wyboru i nie tłumacząc nadmiernie.
0: No i może statystyczny Kowalski wcale nie chce tego wiedzieć, a potem się dowiaduje i myśli sobie ojej, kto nas teraz będzie bronił. Co właściwie nas będzie broniło.
1: Mm-hmm.
0: Tak też może być. No i teraz jesteśmy w takim oto punkcie czasowym, że ministrowie i prezydent są już w Ankarze. W Polsce trwa posiedzenie rządu i premier Donald Tusk mówi tak.
2: Pojechali tam z też oczywistą misją, aby nasi sojusznicy, wszyscy bez wyjątku sojusznicy w Pakcie Północnoatlantyckim, wiedzieli, że polska polityka w odniesieniu do wojny rosyjsko-ukraińskiej jest polityką stabilną i nie będzie zależała od politycznych emocji czy politycznych gier pomiędzy jakimiś partiami politycznymi w Polsce. Tak jak powiedziałem wczoraj, ale chcę to bardzo mocno podkreślić, Polska będzie wspierała Ukrainę w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji i tak jak też to podkreślałem, nie tylko ze względu na przyzwoitość i solidarność, ale przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo, nasz interes narodowy. Jeśli panowie Kaczyński, Mentzen, Bosak, Braun mają zamiar się ścigać na antyukraińskie nastroje po to, aby zyskać jakąś popularność, to na pewno nie będziemy w tym uczestniczyć, wręcz przeciwnie.
0: No i z tym ściganiem się to ja bym nie przesadzała na miejscu premiera. Bo dorobne zasługi rząd na tym polu jednak ma.
1: Tak, chyba wielu polityków z różnych stron, co
0: to
1: zaskakują.
0: To drobne zasługi.
1: Tak, próbowało mówić w podobny sposób, ale tu jednak
0: ja tylko przypomnę ustawę wygaszające pomoc dla Ukraińców, czy pokazowe deportacje. To tak pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Ale zostawmy to, bo w kontekście wiedzy i niewiedzy o przekazywaniu tych rakiet do patriotów, padły konkretne deklaracje ze strony wiceministra obrony Cezarego Tomczyka. Bo to nie były jedynie dyskusje. Do kancelarii prezydenta trafiły konkretne pisma, o czym poinformował wiceminister.
3: Co najważniejsze, 9 kwietnia szef służby kontrwywiadu wojskowego, pan generał Stróżyk, w obszernym 16-stronicowym piśmie poinformował szefa kancelarii prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania rakiet, tych kilku rakiet Patriot na Ukrainę, wraz z całą informacją, która temu towarzyszyła. Jak to się dzieje, że w momencie, kiedy Polska jest dzisiaj narażona na różnego rodzaju dezinformacje, na różnego rodzaju fake newsy, które płyną ze strony propagandy rosyjskiej, my sami sobie, czyli urzędnicy kancelarii prezydenta, nie wahają się, żeby używać nieprawdziwych informacji, mówiąc wprost kłamstw, po to, żeby dezawuować działania rządu na rzecz bezpieczeństwa kraju.
0: To dla zwykłego Kowalskiego taka informacja, że padło też podczas tej konferencji, ile tych rakiet przekazaliśmy. I tutaj cytuję kilka i właściwie to potem było ukonkretnienie tych kilku, czyli od 3 do 9. I tutaj też będzie kolejny cytat. To ma być marginalna część naszych zasobów. A na szczycie w Ankarze prezydent Wołodymyr Załański apelował do państw NATO o przekazanie rakiet Patriot tak szybko, jak to możliwe i tak wiele, jak to jest możliwe. To takie postscriptum do całości. Ale jeszcze pozwolisz może dodatkowy wątek?
1: Bardzo proszę.
0: No to na koniec właśnie chciałabym poruszyć. Nie będę katować naszych słuchaczy tym piosenkami tym razem, bo wiem, że tutaj są zdania podzielone. Niektórzy się z tego bardzo śmieją.
1: Tak, są entuzjaści, tak. Są fani.
0: Ale są też tacy, którzy w tym czasie ściszają głośniki. To temat, który też rozgrzewa politycznych obserwatorów. Czy ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda straci stanowisko?
1: To jest pytanie do mnie?
0: No. Orzechy, banany?
1: Ja właśnie chciałem powiedzieć.
0: Dolary, przepraszam. Tak, dolary,
1: tak.
0: Orzechy.
1: Tak, nie, być może, nie wiem, dlaczego do mnie to pytanie. Przecież tak naprawdę to chyba zależy od już nawet nie tyle dokonań politycznych, tylko od tego, no i znowu wracamy do polityki, do tych urn wyborczych. Co uważa tak zwany naród?
0: Dlaczego rozmawiamy? Przypomnę, szpital południowy, gigantyczne zarobki, ultimatum premiera do dziś, że potrzebny jest plan naprawczy.
1: Jeśli naród żąda głowy, głowa spadnie.
0: No to właśnie do dziś miał być przedstawiony i to się chyba stało, bo premier mówił dziś tak.
2: Moim zadaniem jako premiera rządu nie jest szukanie kozów ofiarnych. Ci, którzy odpowiadają za konkretne sytuacje w konkretnych szpitalach, jak wiecie, będą odpowiadać, także niektórzy przed wymiarem sprawiedliwości i będziemy to, ten proces kontroli i egzekucji przepisów prawa i przyzwoitości kontynuować. Natomiast przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń i będziemy dalej działać na rzecz nomen omen uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia.
0: Także po tej wypowiedzi, jak myślisz, ministra zdrowia do dymisji, czy nie?
1: Chyba naród nie oczekiwał tej głowy akurat, zatem chyba raczej niekoniecznie.
0: No i raczej też stawiam na to, że nie będzie tej dymisji, bo po co przygotowywać i ogłaszać program naprawczy, którego samemu się nie będzie realizować, prawda?
1: Tak, poza tym lepiej realizować coś, co na pewno się uda.
0: Ale premier też powiedział inną ważną rzecz, że części naszego społeczeństwa ten program się nie spodoba.
1: O.
0: Więc to też jest ważna informacja.
1: Czyżby to jakaś zapowiedź na przykład rosnącej składki zdrowotnej, o czym wspominamy
0: nie
1: już
0: sądzę.
1: Od lat.
0: Myślę raczej, że będzie to kategoria wzrostu płac, a raczej stabilizacji.
1: Mm-hmm. No dobrze.
0: Płac. Tak czy siak, ciąg dalszy pewnie jutro, ale to już na szczęście nie ja. Mój festiwal zastępstw za wiadomego człowieka w tym okienku czasowym dobiegł końca. Zatem będę częściej na zielonym, choć przez parę dni z drobnymi przerwami jeszcze.
1: Anna Rokicińska, dziś w zielonym także, to podpowiem Państwu, bo przecież jesteśmy radiem i nie zdradzamy zbyt wielu szczegółów obrazkowych, a tymczasem tak to właśnie wygląda. Festiwal bez piosenek, tak się zastanawiam, jak to możliwe?
0: No ja też nie wiem, ale się odbywa. No stop.
1: Pan Marcin, jeszcze w nawiązaniu do przekazywania uzbrojenia Ukrainie, słucham tej całej awantury i zastanawiam się, o co tu chodzi. To, że obecny rząd przekazał mniej, to bardziej powód do wstydu, a nie do dumy. To fragment tego komentarza, ciąg dalszy w grupie osób patronujących, widzi pan, panie Marcinie.
0: Ale za to nowocześniej.
1: Jak to
0: przekazało.
1: Jakie to trudne być politykiem, który czasem musi więcej, a czasem musi mniej. I nigdy nie wiadomo, czy mniej lepiej, czy mniej więcej.
0: Mniej, bardzo dziękuję. Mniej niż więcej.
1: Tak, zależy. Wszystko zależy od sytuacji. Bardzo dziękuję za komentarze, na które wciąż czekam w grupie i telefonicznie 224 280 280. Listy popołudnie@nowyswiat.online. Anna Rokicińska powróci do nas za mniej więcej godzinę, kiedy to w drugiej części popołudniówki porozmawiamy o znikających aptekach, punktach aptecznych i o tym, jak daleko mają Państwo do najbliższej apteki, zwłaszcza tej całodobowej. Ale na razie innymi tematami będziemy się zajmować, pogodowymi, bo zamieszanie w pogodzie trwa. W tym tygodniu jeszcze czekamy na ocieplenie, a na razie doczekaliśmy się deszczu, burzy i bardzo silnego wiatru. Szczegóły już za chwilę.

0: Pogoda.
1: Dziś w Polsce sporo chmur i opadów, najwięcej słońca na południu i południowym zachodzie. Na północy kraju wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Najwyższy, trzeci stopień obowiązuje w okolicach Zatoki Gdańskiej. Na pozostałym wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. W południowej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywisty wiatr oraz grad. Najchłodniej w tej chwili w Elblągu, 15 stopnia, najcieplej w Legnicy, prawie 26. Wieczorem i w nocy wraz z nadejściem kolejnego chłodnego frontu atmosferycznego opady pojawią się prawie w całej Polsce. Najsilniejszy wiatr synoptycy zapowiadają nad morzem, gdzie powróci sztormowa pogoda. W kolejnych dniach wróci z kolei ciepło. Pod koniec tygodnia eksperci zapowiadają wzrost temperatury i zanik opadów. 224 280 280. Tu radio popołudniowe, tu radio pozostające w dialogu z Państwem.

piszą państwo, że moglibyśmy przekazać Ukrainie także niezwykle wybitnych ekspertów, specjalistów od tematów okołowojskowych, militarnych, zwłaszcza tych politycznych specjalistów. To jest jeden z tych momentów, w których jestem pewien, to znaczy mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że nasi wschodni przyjaciele nie chcieliby chyba raczej u siebie niektórych przynajmniej z tych specjalistów, ale nie mogę mówić w czyimś imieniu. Zatem pozostawiam tę odpowiedź oficjalnie bez komentarza, bo ten komentarz, który wygłosiłem przed momentem, to oczywiście nieoficjalnie. Za 23 minuty 17. Popołudniowy program, to jednak oficjalnie ten program trwa na antenie Radia Nowy Świat. Z państwa udziałem, z państwa komentarzami, przemyśleniami, podpowiedziami, także tymi wygłoszonymi w nastrojach jakże zabawnych, zabawowo-humorystycznych, o takie będę nazywał. Tytuł nagrania, kolejnego nagrania, to Bieg, przebiśniegi.

proszę jeszcze pamiętać, że Przebij śniegi, co prawda z innymi nagraniami, ale znajdą Państwo w zestawie. Gdy mówię zestaw, mam na myśli Tip Top listę i zestaw z piosenkami do głosowania. Polecają się piosenki, wykonawcy, proszę słuchać, proszę wybierać. Piątek 19, wtedy kończymy głosowanie, a sobota 20, wtedy rozpoczynamy prezentowanie kolejnej 20. Według oczywiście liczby głosów. Przy okazji słuchania na stronie proszę pamiętać o playliście na Spotify, bo tam nie mogą Państwo głosować, ale mogą Państwo wszystkie utwory wmieszać na przykład w swoją ulubioną playlistę albo zagrać tę naszą, czyli naszą wspólną Państwa także w całości. Za 18 minut 17 pani Małgorzata, nasza stała słuchaczka z Warmii, napisała, że bardzo się cieszy, że nadajemy program popołudniowy o tej porze, gdyż osłabił panią Małgorzatę Mundial, czyli piłkarskie mistrzostwa świata. Nie jedną osobę ostatnio Mundial osłabił, pani Małgorzato, muszę przyznać, ale nie chodzi tu o wątki dotyczące piłki, polityki i tego, kto tak naprawdę rządzi piłkarską federacją. Chodzi oczywiście o nieludzkie godziny nadawania spotkań futbolowych. Przecież to można byłoby jakoś przesunąć. W takich podcastach prezentować na przykład. Tylko jak wpłynąć na znajomych i przyjaciół, którzy mimo wszystko nie lubią spać i oglądają po nocach, żeby rano nie dzwonili z informacją, kto wygrał. To nie jest prosta sprawa, to nie jest łatwa rzecz. 224 280 280 w każdej sprawie do nas, proszę telefonować. Popołudnie małpa nowyświat.online. Prawie w każdej sprawie można pisać i załączać.

Panie redaktorze, nie trzeba nam przypominać, już wszystko zagłosowane i wygłosowane. Bardzo się cieszę. Bardzo mi miło, że Państwo pamiętają. Nowyświat.online, tam w zakładce Tip Top Lista czekają piosenki. Natomiast w aplikacji Radio Nowy Świat trochę inaczej, ale też można dotrzeć do informacji związanych z tym, kto i gdzie czeka na Państwa kliknięcia. Przy okazji, jak zawsze, odsyłam także do zakładki z nadrukiem Szczyt Wszystkiego, bo tam też trwa głosowanie. Jeszcze przez jeden dzień, 7 godzin i 13 minut. A tam piosenki z różnych części świata, oj, z różnych, wiem, że Państwo lubią. Wracając z kolei do naszego radiowego życia codziennego, wiedzą Państwo, że my jesteśmy bardzo blisko różnych scen teatralnych. Tak się składa, że jedną z tych scen jest Teatr Polonia. W związku z tym mam dla naszych słuchaczy podwójne zaproszenie na spektakl Życie Pani Pomsel w najbliższy czwartek, 9 lipca o 19. Zaproszenie jest dwuosobowe. Dodam, że tekst tej sztuki napisał Christopher Hampton. To jest ten sam człowiek, który dostał Oscara za scenariusz do filmu Niebezpieczne Związki. Scenariusz oparty o tekst książki, to prawda. Natomiast to historia czegoś w rodzaju monologu, albo inaczej. To jest monolog i historia wyciągnięta, wyjęta z pamiętników sekretarki Józefa Goebbelsa. Dużo o tym, jak rodzi się zło i dużo o tym, czy każdy w nas ten element, zaskakujący element zła posiada. Reżyseria Grzegorz Małecki, a na scenie Anna Seniuk. Zatem zapraszam. Popołudnie małpanowyświat.online. Proszę napisać, z jakiego powodu chcieliby się Państwo wybrać w najbliższy czwartek do Teatru Polonia o godzinie 19 z osobą towarzyszącą. Kto zrobi to szybciej, ten ma więcej szans, że otrzyma owo zaproszenie. A teraz Beastie Boys.

0: Root Down, a pani Anna podpowiada, że warto walczyć o zaproszenia na spektakl pani Pomsel. Ja już widziałam trzykrotnie panią Seniuk na scenie. Panią Seniuk w rewelacyjnej formie, napisała nasza słuchaczka i patronka. To nie jest jakaś walka, krwawy pojedynek. To po prostu propozycja dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, a chcieliby zobaczyć. Przypominam, popołudnie@nowyswiat.online. Spektakl w najbliższy czwartek o 19:00. Ten konkretny, na który podwójne zaproszenie lub zaproszenie dla dwóch osób mam i chętnie przekażę państwu, komuś z państwa. Proszę tylko napisać, co państwem kieruje. Z jakiego powodu chcieliby państwo znaleźć się w pobliżu sceny i spektakl zobaczyć. A na razie Daria ze Śląska.
1: Twarze na billboardach jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał?

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się.

może jeszcze się da. Na spektakl Życie pani Pomsel w Teatrze Polonia w najbliższy czwartek, 9 lipca o 19. Spektakl wyreżyserowany przez Grzegorza Małeckiego. Spektakl, w którym występuje Anna Seniuk, ale nie tylko, bo pojawia się tam także w materiałach filmowych Justyna Kowalska. Wybierze się nasza słuchaczka pani Halina. Pani Halino, za chwilę dostanie pani informacje na ten temat. Wszystkie właściwie ważne informacje dotyczące tego, jak dostać się na salę. Serwis informacyjny o 17:00, to już niebawem. 224 280 280. Jeszcze raz przypominam, to jest nasz najlepszy kanał dwustronnej komunikacji, bo do radia można telefonować.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Na początek Ankara i początek szczytu NATO. Sekretarz Generalny Sojuszu Mark Rutte wezwał do rewolucji w przemyśle obronnym. Proszę was, byście podjęli ryzyko i pokazali naszym ludziom, że jesteśmy gotowi i zdolni, by ich chronić gdziekolwiek i kiedykolwiek. Pokażcie Rosji i wszystkim, którzy dziś nas obserwują, że transatlantycka baza przemysłowa w obszarze obronności celowo się mobilizuje nie z gniewu, ale dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Do Turcji poleciał m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych. W rozmowie z przywódcą Turcji Donald Trump stwierdził, że jego kraj nie musi wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mógłby wycofać swoje wojska z Europy. Od dziś wszystkie nowe samochody osobowe i dostawcze sprzedawane w Unii Europejskiej muszą spełniać dodatkowe wymogi bezpieczeństwa. Więcej na ten temat Olga Szygenda.
3: Nowe przepisy wprowadzają m.in. obowiązkowe systemy automatycznego hamowania, wykrywające pieszych i rowerzystów oraz układy ostrzegające o rozproszeniu uwagi kierowcy. Zmieniają się także wymagania dotyczące widoczności z miejsca kierowcy, testów zużytych opon i konstrukcji przedniej części pojazdu, tak aby lepiej chronić pieszych w razie zderzenia. Część nowych rozwiązań ma również ograniczać tzw. martwe pole i ułatwiać kierowcom dostrzeżenie innych uczestników ruchu. Komisja Europejska liczy na to, że dzięki tym zmianom uda się zmniejszyć liczbę ofiar wypadków na europejskich drogach, na których co roku ginie blisko 20 tysięcy osób.
2: Na koniec tego serwisu sport. Przed nami ostatnie mecze 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Już za godzinę Argentyna zagra z Egiptem. Niezależnie od tego, kim jest przeciwnik, zwłaszcza gdy jest nim reprezentacja Argentyny, mamy szacunek i uznanie dla nich i wszystkich zawodników, w tym dla jednego, który jest legendą, dla Messiego. A tak mówi selekcjoner reprezentacji Egiptu Hossam Hassan. Tymczasem trener Messiego i całej ekipy Argentyny Lionel Scaloni przyznaje: im bliżej finałów, tym więcej odpoczynku potrzebujemy. O 22:00 ostatni mecz tej fazy mundialu, Szwajcaria-Kolumbia. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Kiedyś mówiło się, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy, jeśli chodzi o piłkę nożną ostatnio. Nieważne kto gra, ile bramek strzeli i co wydarzy się na boisku, ważne kto zna numer do szefa
5: organizacji no tylko tak możesz
4: zarządzającej danym sportem. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać, ale od jakiegoś czasu, a przecież nawet przez chwilę oglądałem Mistrzostwa Świata, przez chwilę, a od jakiegoś czasu mam problem. Wiem, że państwo oglądają, niektórzy właśnie
5: czy
4: teraz
5: widziałeś, jak się cieszyli piłkarze reprezentacji Belgii po pokonaniu Stanów Zjednoczonych?
4: Widzę, co się...
5: Odtańczyli... Taki układ.
4: Taki bardzo znany taniec, bardzo łatwy, on każdy może go zatańczyć, mam
5: lewa,
4: wrażenie.
5: Prawa. Mhm. W piątek na urodzinach będzie można tak zatańczyć.
4: Taniec nadgarstkowiec, ja to nazwałem. Natomiast reprezentacja Norwegii, a właściwie kibice reprezentacji Norwegii wciąż wiosłują. Pięknie to wygląda. Piotr Topoliński wraca za godzinę, 3 minuty po 17:00.
6: Nowy Świat po południu.
4: Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura i Kuba Ferlin. No i jak zawsze o tej porze nazwisko naszego redakcyjnego kolegi z redakcji muzycznej jest bardzo ważne o tej porze, w tym momencie, bo to będzie wesele.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Grzegorz Muranowicz wszystko realizuje i tę pieśń za chwilę też dzięki jego realizacyjnym zdolnościom usłyszą Państwo na antenie Radia Nowy Świat. Michał Porycki przed mikrofonem. To ja będę zapowiadał. Hushpipe, Weezer.

0: cyklu słyszę inne piosenki, gdy grają inne piosenki za rok, może dwa. Przepraszam bardzo, natomiast tytuł oczywiście Weezer Hushpipe. 25 lat minęło z okazji 25-lecia. Wmurowujemy taką wirtualną, kolejną wirtualną tabliczkę z napisem Radio Nowy Świat pamięta. Redakcji muzycznej bardzo dziękujemy. Czekamy na ciąg dalszy. To już jutro po 17. A już za moment w popołudniowym programie, gdzie jest najbliższa apteka całodobowa.
1: Nie tylko całodobowych, zamyka się w ogóle sporo aptek, a trzeba pamiętać, że kupa ludzi pracuje w różnych godzinach i musi też kiedyś skorzystać z apteki.
2: Na razie to jesteśmy chyba w szoku, bo dowiedzieliśmy się tak naprawdę z mediów społecznościowych, że apteka na Gagarina została zamknięta dosłownie z dnia na dzień.
0: Która z aptek znajdujących się do niedawna jeszcze w pobliżu miejsca, w którym państwo bywają często, mieszkają, może pracują, może się uczą, w ostatnim czasie zniknęła z mapy. Mam na myśli te całodobowe, ale nie tylko. Ponad 500 gmin w kraju nie ma dziś ani jednej apteki, a w kolejnych ponad 500 działa tylko jedna. Szczegóły już za chwilę w relacji Wiktorii Wichrowskiej, a po 17.30 Alina Kilian, specjalistka opieki farmaceutycznej, w rozmowie z Anną Rokicińską.

0: 12 minut po 17. Apteki całodobowe coraz częściej są zamykane. Jeśli w gminie działa tylko jedna taka placówka, jej zamknięcie może całkowicie pozbawić mieszkańców dostępu do leków na miejscu. A nie wszyscy przecież mieszkają w dużych albo średnich miastach lub w ich pobliżu. O swoich doświadczeniach opowiada Małgorzata Kaczmarczyk-Zdunek, mieszkanka podolsztyńskich Gronit, która do najbliższej apteki całodobowej ma mniej więcej 12 kilometrów.
1: Przyzwyczaiłam się do tego, że wieś ma tak zwane plusy dodatnie i plusy ujemne, mieszkanie na wsi. W związku z tym mam pewien zapas leków lub korzystam z apteki wysyłkowej.
2: Problem likwidacji aptek dotyczy całej Polski, a w szczególności gmin małych i wiejskich. Łukasz Alwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko Głos Seniora. Wyobraźmy sobie, że mamy seniorów mieszkających w gminie wiejskiej, którzy są samotni i nagle odcina się im możliwość korzystania z apteki, likwidując ją. I teraz, co ma zrobić senior samotny, jeżeli komunikacja jest ograniczona? Cały czas cierpimy na tak zwaną dyskryminację, wykluczenie transportowe. Jest coraz mniej połączeń. W tym momencie dochodzi do zagrożenia zdrowia i życia seniora poprzez nieodpowiedzialne zlikwidowanie apteki. Dlatego Głos Seniora apeluje do władz centralnych, samorządowych o to, żeby przerwać proceder likwidacji aptek i rozpoczynamy kampanię, akcję Stop Likwidacji Aptek w interesie seniorów i pacjentów.
3: Nie tylko całodobowych, zamyka się w ogóle sporo aptek, a przepamiętać, że kupa ludzi pracuje w różnych godzinach i musi też kiedyś skorzystać z apteki. Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Sam fakt, że w ogóle się zamyka te apteki, nie dlatego, że one zagrażają bezpieczeństwu, bo ja rozumiem, coś się stało, niby mają sfałszowane leki, nie ma u nas czegoś takiego. Leki, których nie ma, które kosztują ciężkie pieniądze, których poszukuje się na rynku, potem idą do utylizacji. Jak może

0: Jesteśmy postawieni przed faktem dokonanym.
1: Ponad 1000 gmin na 2500 gmin funkcjonujących w Polsce może zostać pozbawiona aptek. Tomasz Michałek, dyrektor Biura Zarządu Koalicji na Pomoc Niesamodzielnym. Pamiętajmy, że w Polsce od wielu lat obowiązywał zakaz reklamy aptek, czyli apteka nie mogła informować, że jest otwarta, że funkcjonuje itd., itd. Dopiero zeszłoroczną decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ten zakaz reklamy aptek został zniesiony i polski rząd w tej chwili pracuje nad nowelizacją prawa farmaceutycznego, żeby na nowo uregulować te kwestie. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, co apteka oferuje, żebyśmy umożliwili aptece rozwijanie usług i świadczeń. Jednym z takich świadczeń może być przegląd lekowy, innym, które należy i trzeba rozwijać, to są szczepienia. I trzecia rzecz, doceńmy farmaceutę, czyli tą osobę, która pracuje w aptece.
2: Dodatkowa sprawa. Z wieloma partnerami seniorskimi organizacjami w Polsce apelujemy o zmianę prawa farmaceutycznego na takie, które pozwoli aptece promować to, że jest u nich bezpłatny przegląd lekowy, są u nich bezpłatne badania, konsultacje, że może honorować ogólnopolską kartę seniora czy kartę dużej rodziny. Bez tego apteka nie będzie bardzo potrzebnym lokalnym centrum zdrowia, aktywizacji i profilaktyki. Dlatego nasza połączona misja i apel stop likwidacji aptek i pomóżmy aptekom stać się centrum profilaktyki i zdrowia, zmieniając świadomość i decyzję decydentów.
1: Tutaj trzeba na poziomie ustawy zacząć te zmiany wprowadzać. Takim oczywiście inicjatorem naturalnym powinien być rząd, minister zdrowia, prezydent też oczywiście, bo też ma inicjatywę ustawodawczą, ale też sam parlament. Niestety muszę z przykrością stwierdzić, że mamy w tej chwili za chwilę już trzeci rok urzędowania obecnej koalicji, a w tych sprawach nic się nie zmieniło, oprócz tego, że zniknęło nam kilkaset kolejnych aptek.
3: Te wszystkie głosy zebrała dla Państwa Wiktoria Wichrowska. Po 17.30 porozmawiamy z Aliną Kilian, specjalistką opieki farmaceutycznej. Zapytamy o to, jak obecnie można realizować recepty, co w tej materii się zmienia albo zmieniło w ostatnich latach. Pomówimy też o dostępności aptek, ale przy okazji, skoro zerkam za okno... No dobrze, są wakacje, trwa lato mimo wszystko. Mam nadzieję, że nie urwie tych drzew, które w tej chwili walczą z wiatrem. W każdym razie, jak przygotować apteczkę? Mądrze zorganizować apteczkę przed dłuższym albo krótszym wyjazdem. 224, 280, 280. Czy zauważyli Państwo ostatnio zniknięcie apteki albo ulubionego aptekarza? Bardzo proszę o tym napisać albo opowiedzieć. Popołudnie małpanowyświat.online. Do godziny 19 trwa popołudniówka.
4: I może wiem.

0: raczej nie.
1: Nie dziwią się Państwo już teraz Polakom, którzy mają za dużo leków w domu, robią domowe zapasy. Pani Grażyna na przykład napisała, komentując w grupie osób patronujących, że już to rozumiem. Nie boją się, Polacy boją się, że nie będą mieli leków na czas, gdy przyjdzie ten czas, bo przecież nie zawsze chodzi o substancje, które przyjmujemy regularnie, bo lekarz zapisał wiele z nich, to po prostu leki na wszelki wypadek. Grupa osób patronujących, tam można komentować, telefonujących, to już 224 280 280 oraz listy piszących, czyli popołudnie @nowyświat.online. Pyta jeszcze jeden z naszych patronów, czy postawiony obok sklepowej kasy stojak z suplementami i wszelkimi możliwymi środkami przeciwbólowymi liczy się jako nowa apteka, czy to tylko przenośna apteczka? To już Państwo muszą odpowiedzieć. To pytanie zostawiam otwarte. Można pisać, można komentować, można mówić. Fleetwood Mac.

26 minut po 17. Pan Piotr, nasz słuchacz, nie narzeka, jak napisał, na brak aptek w okolicy, a na dowód tego nienarzekania przysłał zrzut ekranu z nawigacji prezentującej, lub też ten zrzut jest prezentujący okolice pana Piotra i rzeczywiście, jak liczę, widzę co najmniej kilka aptek. Tylko pytanie, panie Piotrze, czy wszystkie są aptekami otwartymi, działającymi, a może już ich tam nie ma, tylko właściciel, właścicielka, czy też właściciele nie zdążyli z internetu usunąć tej informacji, albo nie zdążyli podać informacji, że apteka się zamknęła, właściwie została zamknięta, niemniej, choć nie wiem jaka to okolica, nie wiem jakiego miejsca w kraju dotyczy to miejsce, jakie miejsce przedstawia. Widzę, że u pana, panie Piotrze, moglibyśmy wszyscy robić zakupy w aptece. Swoją drogą, czego najczęściej potrzebują państwo z apteki, punktów aptecznych? No i ciąg dalszy pytania o to, co w państwa opinii jest już apteką albo jej pewną formą, jakimś zamiennikiem, tak jak wcześniej cytowałem fragment komentarza jednego z naszych słuchaczy, czy proste leki przeciwbólowe, plastry, to już jest to, czego państwo potrzebują, najbardziej potrzebują. Wrócimy do tego pytania po prognozie pogody.

0: Pogoda.
1: Nad Skandynawią utrzymuje się niż obejmujący swoim zasięgiem znaczną część Europy, także środkowej i wschodniej. I ów niż połączony jest z innym niżem, to jest z kolei niż islandzki. Dlatego nad Polskę docierają chmury i opady, które są częścią rozległego systemu frontowego, rozciągającego się od północno-wschodniej Europy aż po Atlantyk. Jeden z takich niżów przemieszcza się nad Bałtyk, potem odleci w kierunku krajów bałtyckich, a wraz z nim przez obszar Polski będzie podróżował system frontów atmosferycznych. Teraz już się Państwo pewnie domyślają, być może już nawet Państwo wiedzą, dlaczego drzewa w pobliżu naszej siedziby walczą z silnym wiatrem. Najchłodniej w Zakopanem, w tej chwili 13 stopni, najcieplej we Wrocławiu 26 stopni Celsjusza. Po ochłodzeniu, które nastąpiło w ostatnich dniach, niebawem zacznie do nas płynąć nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie. Jak jednak informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ocieplenie nie będzie jednak istotne, a niebawem przez Polskę ponownie przejdzie chłodny front atmosferyczny, za którym przyleci chłodniejsze powietrze z północnego zachodu Europy. 224, 280, 280 tu słuchamy, no ale także czytamy. Pisze jeden z naszych słuchaczy, że w różnych miejscach potrafi zauważyć po kilka aptek oddalonych od siebie zaledwie o kilkaset metrów. Są takie miejsca w Polsce, gdy się stanie na skrzyżowaniu i rozejrzy w lewo, w prawo, apteka na aptece apteką pogania. Ale w innej wiadomości czytam, jeszcze niedawno głośno mówiono o tym, że jest ich za dużo, bo są na każdym rogu. W miasteczku 9000 mamy 4. Mam nadzieję, że przypomnicie przy okazji temat marnowania leków, bo to jest równie zatrważające, co marnowanie żywności. Tak, przy okazji wspominamy o tym. Bardzo dziękuję za ten głos, bardzo dziękuję za tę wiadomość. Anna Rokicińska za chwilę wróci do studia.

0: Mark William Lewis. Pan Mariusz jeszcze pisze, że zdaniem jego małżonki Polacy to bardzo chorowity naród. Skąd ten wniosek? Otóż pan Mariusz z małżonką przeglądał jakiś film w polskiej telewizji i ten film przerywany był co kilka minut reklamami. To były leki, reklamy leków na wszelkie dolegliwości. Tak, aptek zdecydowanie powinno być dużo więcej. Powinno to jakoś, jak napisał pan Mariusz, korelować z liczbą reklam medykamentów w mediach. Wracamy do pytania, skąd czasem państwo biorą leki, na które niepotrzebna jest recepta. No i odpowiedź jest bardzo prosta. Sprzedaż wysyłkowa. Być może dlatego aptek jest nieco mniej. Anna Rokicińska w studiu.
1: No, pytanie o te reklamy. Czy to były reklamy leków? Na pewno.
0: Czy
1: może
0: suplementów?
1: A może leków takich, które są dostępne bez recepty?
0: Tak, dokładnie. O tym chyba pan Mariusz pisze. W Kopenhadze, to z kolei Matthew, jest jedna apteka, zaś w całej Danii jest jedna apteka na 300 tysięcy mieszkańców. I jakoś żyją, napisał w grupie osób patronujących. To już za chwilę porozmawiamy o tym, ale mówić także będziemy o tym, jakie leki tak naprawdę są nam na co dzień potrzebne, zwłaszcza teraz, gdy wyjeżdżamy na urlop.
1: O tym też będzie, tak.

0: nie da rady.
1: Dzień dobry, jeszcze raz gościmy Alinę Kilian, specjalistka opieki farmaceutycznej Apteka Farmana. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Czy z pani perspektywy mamy zbyt mało aptek w Polsce, albo czy one są teraz często zamykane?
2: Szczerze, według wszystkich raportów tych aptek mamy za dużo.
1: Czyli jednak.
2: Tak, tych aptek mamy zdecydowanie za dużo. Ten rynek jest w Polsce jeszcze bardzo mocno nieuregulowany niestety. To zaczyna się powoli zmieniać, jest o to ogromna walka z każdej strony, otwarcie o tym powiem. Niemniej jednak to jest fakt, niezaprzeczalny, aptek jest za dużo i część z nich po prostu zamyka się, bo są nierentowne.
1: A może mamy za mało tych aptek całodobowych?
2: Szczerze, też nie mogę się z tym zgodzić. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego jak dyżury aptek. One jeszcze kilka lat temu funkcjonowały w takiej formie narzucanej. Na dzień dzisiejszy tego już nie ma. Ja osobiście bardzo dużo podróżuję i widzę, jak funkcjonują też i apteki, i placówki ochrony zdrowia, wszystkie w innych krajach. I jesteśmy krajem, który ma jeden z najlepszych dostępów do leków.
1: A istnieją takie dane, które mówią, że na konkretną liczbę ludności lub też w konkretnej odległości powinno być tyle, a tyle aptek? Czy to jest po prostu tylko rynkiem regulowane?
2: Znaczy powiem tak, w tym momencie funkcjonuje w czystej teorii tak zwana apteka dla aptekarza, która ma to regulować. Niestety jest ona na dzień dzisiejszy bardzo często obchodzona. W różny sposób. Na tym polu właśnie trwa zacięta walka. Żeby ten rynek w końcu uregulować w Polsce. My tego naprawdę bardzo mocno potrzebujemy.
1: Pan Wolfgang na przykład pyta, czy postawiony obok sklepowej kasy stojak ze suplementami, wszelkimi możliwymi środkami przeciwbólowymi liczy się jako nowa apteka, czy to tylko przenośna apteczka? Rozumiem, że pan Wolfgang ironicznie zadaje to pytanie.
2: Myślę, że bardzo ironicznie. To nie jest apteka.
1: To nie jest apteka, ale można tam kupić leki.
2: Można tam kupić leki, nie wiem też, czy do końca słusznie. Szczerze powiedziawszy, jako farmaceutka, która zajmuje się jednak opieką nad pacjentem także, mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że my bardzo mocno tych leków nadużywamy. Niestety, szczególnie leków przeciwbólowych, o czym już teraz bardzo dużo się mówi, a główny inspektor farmaceutyczny podnosi jednak mimo wszystko bardzo mocno ten temat, całe szczęście zresztą. I taki powszechny dostęp do tych leków no nie jest do końca taki dobry, naprawdę. Ja wiem, że czasem potrzebujemy na szybko, tak? I bardzo chcemy, niemniej jednak w większości krajów leki nie są dostępne w sklepach.
1: Od 1 lipca wchodzi w życie tak zwana dzielona e-recepta. Może pani wytłumaczyć naszym słuchaczom, na czym to nowe rozwiązanie będzie polegało?
2: To już weszło. Także już można w ten sposób realizować swoje recepty w Polsce, z tym, że jest jeden warunek.
1: Tak.
2: Obie apteki, czyli ta, w której recepta została otwarta i ta, w której chcemy dalszą część zrealizować, muszą być w tym systemie. Na dzień dzisiejszy jest to system tak zwany pilotażowy, czyli nie każda apteka ma obowiązek do tego przystąpić. Niemniej jednak z tego, co widzimy i z danych, które mamy, większość aptek decyduje się przystąpić do tego systemu.
1: A skąd my będziemy wiedzieli, że ta apteka jest w tym systemie albo jej tam nie ma?
2: Na dzień dzisiejszy mamy dostęp do listy tych aptek na stronach ministerstwa.
1: Czyli zanim do apteki, to jednak do internetu.
2: Niestety, na razie póki co tak.
1: Jak wiemy, apteki nie mogą się reklamować. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazuje nam zmianę w tych przepisach. Co pani zdaniem powinno widnieć na witrynie aptecznej? Bo szczerze, to ja na przykład jako pacjentka chciałabym wiedzieć, czy tutaj się mogę na przykład zaszczepić. Czy
2: to
1: jakieś
2: jest
1: takie...
2: To jest bardzo słuszne podejście. Uważam, że farmaceuta powinien móc reklamować swoje usługi, czyli to, co on robi w aptece w celu opieki nad pacjentem. Czyli to są szczepienia. My już przecież możemy wykonywać część badań diagnostycznych. Ja to robię z powodzeniem. Możemy doradzać w zakresie wprowadzania nowych leków. Możemy prowadzić pacjenta w terapii wraz z lekarzem i fajnie by było, żeby ci pacjenci o tym wiedzieli, prawda? Bo większość pacjentów jednak o tym nie wie.
1: No właśnie, mówiła Pani o nadużywaniu przez nas leków, ale też suplementów diety. Ja rozumiem, że lobby farmaceutyczne pewnie też jest silne i w tej materii nie ustępuje pola, ale czy możemy w stanie jakimś, nie wiem, nieodległej przyszłości pokazać ludziom, że te suplementy może nie są takie najszczęśliwsze?
2: Nie są najszczęśliwsze, bardzo często niestety wchodzą w interakcję z lekami, natomiast my Polacy uwielbiamy suplementy, my się uwielbiamy suplementować, naprawdę. Ja myślę, że to jest niestety związane też z tym, że ta reklama jest taka wszechobecna. Tutaj przed chwilą był komentarz jakiegoś pana a propos tych przerw, kiedy oglądał film, prawda? No ja ostatnio też zrobiłam taki eksperyment i jako farmaceutkę to naprawdę no, ledwo zachowałam nerwy na postronku, ponieważ tak nie powinno być. I mamy takie przeświadczenie, że jeżeli coś jest reklamowane, to jest bezpieczne. No niestety tak nie jest. Niestety tak nie jest. Ale mamy też całą rzeszę specjalistów od leków. To są farmaceuci, którym możemy troszeczkę zaufać i możemy skonsultować pewne rzeczy. Czy my tego suplementu potrzebujemy? W większości przypadków nie potrzebujemy, to od razu mówię. Czy też nie, tak? Jakby my specjalizujemy się w tym doradztwie. Naprawdę magister farmacji dysponuje ogromną wiedzą na temat leków i ich połączeń z suplementami.
1: No tak, ale co by się musiało zmienić? Co by się musiało wydarzyć, żeby ten stan rzeczy się zmienił? Żebyśmy tych suplementów nie kupowali na potęgę po prostu?
2: Przede wszystkim system rejestracji suplementów. Według mnie bardzo prosto jest w Polsce zarejestrować suplement, bo tak naprawdę to wymaga tylko i wyłącznie zgłoszenia. Nie wymaga żadnych badań jakościowych. Nie ma nad tym, nikt nie jest w stanie nad tym zapanować, nad taką ilością. Czyli ja chcąc zarejestrować suplement, zgłaszam to tak naprawdę tylko do sanepidu i produkuję sobie suplement.
1: I to tyle.
2: I to tyle. Jeżeli, nie wiem, coś się gdzieś po drodze wydarzy, one czasem są sprawdzane jakościowo, to się zdarza niezmiernie rzadko, a też nie ukrywajmy, że producenci wiedzą, jak tych badań uniknąć, więc tutaj to prawo jest naprawdę na dzień dzisiejszy bardzo dziurawe.
1: Ale też pewnie producenci wiedzą, jak te suplementy umieścić w aptece, żeby ten pacjent bardziej się skłonił ku temu prostemu zabiegowi.
2: Ja cały czas powtarzam jeszcze pół biedy, o ile suplement jest dostępny w aptece. Gorzej, jak my kupujemy coś niewiadomego pochodzenia z internetu.
1: A zdarza się to często?
2: Tak, oczywiście. Ja bardzo często robię przeglądy lekowe i prowadzę pacjentów na lekach i takim podstawowym, od czego my zaczynamy? Od tego, że pacjent przychodzi do mnie z listą leków i zawsze dostaje informację, że musi wypisać mi wszystkie suplementy, które zażywa. Szczerze powiedziawszy, to jest niesamowite, ile potrafimy tego zażywać i widzę skąd to są rzeczy, bo większość z nich niestety nie jest kupowana w aptekach, jest kupowana przez internet. Internet też rządzi się swoimi prawami. Reklama w internecie, no, nacinamy się na nią dzień w dzień, godzinę w godzinę i różne naprawdę cuda na kiju producenci obiecują.
1: No, będzie pani młodsza i na pewno będzie pani
2: piękniej.
1: Ładniejsza, tak. Ale już nie obiecuję, że będę zdrowsza. To bardzo bym też chciała zapytać, skoro już było o tym przeglądzie farmaceutycznym, zapytać o to, czy często się pani zdarza, że pacjent przychodzi i mówi, proszę pani, chciałbym, żeby pani przejrzała moje leki, czy ja coś tutaj źle robię, albo może te leki źle biorę, źle zażywam.
2: W moim przypadku to już zdarza się stosunkowo często, bo ja zajmuję się tym ładnych parę lat, więc już ci pacjenci trafiają do mnie, że tak powiem, z polecenia. Natomiast najczęściej, szczerze powiedziawszy, ja wyłapuję takie rzeczy, bo ja pracuję głównie w gabinecie. W momencie, kiedy pacjent przychodzi do mnie z nowym lekiem, teraz bardzo modne odchudzacze klasyczne, czyli agoniści GLP, które no, są kupowane też niestety bardzo często z receptomatów, to jest kolejny temat rzeka. I wtedy zaczynamy dopiero dochodzić do tego, co ten pacjent jeszcze zażywa. No bo zanim wprowadzimy lek, no to musimy wiedzieć, co się działo wcześniej, prawda? I bardzo często, no niestety, natłok tych leków połączonych z niewłaściwie stosowanymi suplementami powoduje to, że ten pacjent nie ma prawa się czuć lepiej, po prostu często czuje się gorzej.
1: Też mam takie pytanie i to też ze strony słuchaczy padło. Czy dałoby radę zrobić coś, cokolwiek, co by spowodowało, że w Polsce marnowałoby się mniej leków?
2: Jako farmaceutka mówię od razu, że tak i wiem, że już w Sejmie jest przedłożony projekt ustawy o receptach nowy, czyli ten projekt mówi o tym, że o wprowadzeniu recepty kontynuowanej do apteki, czyli nie tak jak teraz, że mamy recepty roczne albo na przykład wystawianą receptę miesięczną z terminem ważności miesiąc przez lekarza, ale lekarz na niej może wypisać leków na 365 dni, to ma wszystko zniknąć generalnie. A pacjent będzie przychodził do apteki, do swojego zaufanego magistra farmacji, który będzie miał dostęp do tej dokumentacji i będzie wystawiał kontynuację leków na 2 miesiące na przykład. Nie wiemy jeszcze, jaki to będzie okres czasu, ale tam postuluje się te 2 miesiące. No i tutaj już unikamy gromadzenia leków, prawda? Do tego miała służyć recepta roczna, no ale nie wyszło, wszyscy wiemy.
1: No wszyscy wiemy, tak.
2: To, ale... Tak, to miał być taki przejściowy patent, że tak powiem, który zagościł u nas na dłużej, natomiast jest już ten projekt ustawy z tą receptą kontynuowaną i tutaj myślę, że to będzie bardzo, bardzo duży skok do przodu, jeżeli chodzi o niemarnowanie leków.
1: No i jeszcze jest dodatkowa kwestia, bo my bardzo często te leki, które już są po terminie, nie wyrzucamy ich po prostu tam, gdzie powinniśmy. Czyli czy tutaj można by poczynić pewne zabiegi?
2: Myślę, że tutaj edukacja. Naprawdę, tylko i wyłącznie edukacja. Są apteki, które odbierają te leki. Moja apteka jest taką apteką. Natomiast apeluję do pacjentów, to jest bardzo ważna rzecz. My oddajemy do apteki tylko leki, tak? I oddajemy je bez kartoników. Kartoniki my segregujemy jednak mimo wszystko śmieci w tym kraju. Więc przynosimy no, taką ilość, która będzie po prostu jak najmniejsza do spalenia, bo prawda jest taka, że te leki wszystkie idą do spalenia.
1: To teraz przejdźmy do tego tematu, tego wątku wakacyjnego. Chciałabym zapytać o to, jaką apteczkę powinniśmy na wyjazd ze sobą zabrać, co w niej powinno być, a czego nie powinno być, a może to wszystko zależy od tego, dokąd jedziemy.
2: No właśnie, tutaj chciałam złapać trochę za słowo. Tak, to wszystko zależy od tego, dokąd jedziemy, bo inaczej będę przygotowała pacjenta w swoim gabinecie do podróży do Turcji, do 5-gwiazdkowego hotelu, tak? A inaczej będę przygotowywała pacjenta, który pojedzie do tej Turcji rowerem. Albo,
1: tak.
2: Nie wiem, pojedzie do Kambodży, tak? To ta apteczka wygląda wtedy zupełnie inaczej. I tutaj też bardzo polecam skonsultować się ze specjalistą medycyny podróży. Tutaj już nie musicie też Państwo przecież korzystać tylko i wyłącznie z gabinetów lekarskich. Są też właśnie specjaliści z medycyny podróży w aptekach.
1: No dobrze, ale załóżmy, że jeździmy po Europie. Czy tutaj musimy mieć coś dodatkowego? Co powinniśmy ze sobą konkretnie zabrać?
2: Jeżeli chodzi o Europę, to mamy dostęp... Też pytanie, czy w granicach Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską. Przede wszystkim ja zawsze to, od czego zaczynam rozmowę z pacjentem, to pytam, jakie jest ubezpieczenie, bo to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli to jest w granicach Unii Europejskiej, no to nie mamy jakby większego problemu, wyrabiamy sobie kartę ECUS, tak? Czyli tą kartę, która zapewnia nam ochronę w każdym kraju. I to jest super sprawa, naprawdę gorąco polecam podejść do NFZ-u, wyrabiają na miejscu, super ekstra sprawa. Natomiast no, trochę inaczej przygotuję tego pacjenta, który, nie wiem, faktycznie wyjeżdża do tej Turcji na rower, tak? Gdzie już mówimy o szczepieniach, bo nie jest to kraj wolny od wścieklizny na przykład. I ta apteczka też będzie wyglądała troszeczkę inaczej, bo nie będzie miał takiego dostępu do lekarza, do apteki, jak osoba, która podróżuje no, na wyjazdach stricte zorganizowanych. Także na taki podstawowy wyjazd wiele nam nie trzeba generalnie. Apteki są wszędzie w Europie.
1: No tak, ale zdarza się czasami, że w niektórych państwach europejskich, ale spoza Unii Europejskiej, trzeba mieć specjalne pozwolenie na wwożenie takich leków.
2: Tak, tutaj to sprawdzamy za każdym razem, kiedy gdzieś wyjeżdżamy. Taka jest prawda. Te informacje mamy na stronach rządowych, także bardzo łatwo je znaleźć i naprawdę sprawdzamy nawet te najbliższe kraje, bo może się okazać, że lek, który u nas jest dostępny bez recepty, w kraju, do którego jedziemy, jest lekiem zabronionym. Tak może być z kodeiną, tak może być z pseudoefedryną. U nas są bardzo popularne preparaty na przeziębienie, prawda?
1: Prawda.
2: Z tymi substancjami, ale to my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, natomiast w większości krajów są to substancje niedozwolone.
1: Bywa, że zapominamy zabrać ze sobą leków, a jesteśmy już w jakimś odległym miejscu. Co wtedy robić, jak się wtedy ratować?
2: Ale zapominamy jakich leków?
1: No na przykład takich na nadciśnienie albo na serce.
2: Tutaj też ja bardzo uczulam moich pacjentów, którzy wyjeżdżają i dostają to nawet na papierze, że zawsze ze sobą zabieramy minimum miesięczny zapas leków.
1: A dlaczego akurat miesięczny?
2: Stosowanych na stałe. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie substancje, nie wszystkie leki, które są dostępne u nas, dostaniemy, nie wiem, no na przykład w Wietnamie albo w Rwandzie, prawda? I my musimy być zabezpieczeni. To jest pierwsza rzecz, o której my myślimy. Jeżeli już się zdarzy taka sytuacja, to tam niezbędny na pewno będzie kontakt z lekarzem.
1: Z miejscowym lekarzem?
2: Z miejscowym lekarzem, oczywiście.
1: I tutaj nam nie pomoże żadna e-recepta.
2: Nie bardzo. Są kraje, które już honorują e-receptę, natomiast tutaj no to tylko w granicach Unii to nie jest takie proste. Także ja bardziej jednak mimo wszystko, u moich pacjentów zwykle kończyło się to, no niestety, ale wizytą lekarską na miejscu.
1: Wybierając się w egzotyczną podróż, powinniśmy się czasami dodatkowo zaszczepić. Jako pacjenci myślimy o tym w ogóle, czy raczej uważamy, że to jest zbędna rzecz i jakoś to będzie?
2: Całe szczęście coraz więcej osób decydujących się na takie wyjazdy jednak szuka tych punktów i jednak trafia do nas, bo to jest niezmiernie ważne. Choroby, z którymi my nie mamy do czynienia na co dzień już, albo prawie w ogóle nie mamy, w niektórych krajach są po prostu na porządku dziennym. Jeżeli nie chcemy sobie zniszczyć tego urlopu, to jednak mimo wszystko ja zawsze zalecam się szczepić. Takie szczepienia w danym kraju, które są po prostu zalecane, tak, w danym kraju. Tutaj specjalista medycyny podróży bez żadnego problemu pomoże Państwu z wybraniem tych szczepień i po prostu zaszczepi.
1: No i pytanie brzmi, czy ja idąc do apteki mogę się zaszczepić na jakąś tropikalną chorobę, czy koniecznie będę musiała biegać do lekarza po skierowanie?
2: I to praktycznie już... wszystkie szczepienia w aptece są już dostępne.
1: Czyli bez problemu przed podróżą. No i bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Alinę Kilian, specjalistkę opieki farmaceutycznej Apteka Farmana. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Anna Rokicińska, bardzo dziękujemy. Popołudniowy program trwa za 8 minut 18.

0: Włodzimierz, komentując rozmowę, którą prezentowaliśmy przed momentem, zadziwił nawet mnie, bo po kartę EKUS napisał, nie trzeba już nawet iść do siedziby NFZ-u. Można ją zamówić elektronicznie. I jeszcze pan Piotr, który relacjonuje, że kiedyś oglądał jakieś mistrzostwa w telewizji, no i były reklamy. Jedne dotyczyły suplementów, tych dla osób, które nie chcą jeść albo z jakiegoś powodu nie mogą, nie mają apetytu. Drugie dla tych, którzy zjedli za dużo i się przejedli. 224, 280, 280 mają państwo swojego ulubionego farmaceutę, swoją ulubioną aptekę?
1: Apteka wrocławska, która nieprzerwanie, podkreślam, od 1895 roku funkcjonowała, z wnętrzami zachowanymi do dzisiaj, tą aptekę wykończyły sieciówki. Mimo że właściciel robił co mógł, facet musiał zamknąć tę aptekę, wystawił lokal na sprzedaż, bardzo szybko się znalazł ktoś chętny, kupił ten lokal i niestety nie mógł ten ktoś otworzyć na nowo w tym miejscu apteki, ponieważ naokoło już jest pełno innych aptek, w domyśle sieciówek. W taki głupi sposób sieciówki plus nasze prawo spowodowały, że apteka już jest sklepem zielarskim.
0: Ale i tak muszę powiedzieć, że bo bałem się, że powie pan, że to teraz kebab. Za 4 minuty 18.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Wracamy do Ankary, tam zaczął się szczyt NATO. W trakcie spotkania z przywódcą Turcji Recep'em Tayyip'em Erdoğanem, prezydent USA stwierdził, że relacjom z sojuszem zaszkodziła kwestia Grenlandii. Donald Trump powtórzył swoje roszczenia. Moim zdaniem Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie przez Danię. Oni nie chcieli na to pójść przy wszystkich pieniądzach, które wydajemy, by ich bronić przed Rosją. Nie musimy wydawać żadnych pieniędzy. Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy, bo jak pewnie zauważyliście, Europa to zupełnie inne miejsce niż 20 lat temu. Polskę w Turcji na szczycie NATO reprezentują prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierzy, minister obrony Władysław Kosiniak Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Teraz Małopolska, świętokrzyskie i utrudnienia na kolei. To po wichurach, jak podaje PKP Intercity, są opóźnienia i objazdy na niektórych liniach. Pociąg halny od stacji Kalwaria Zebrzydowska-Lanskorona zostanie skierowany drogą okrężną przez Skawinę i Oświęcim z pominięciem stacji Wadowice, Andrychów, Kęty i Bielsko-Biała. Pociągi nie jeżdżą na odcinku Piaski-Kostomłoty. Problemy też w Krakowie. Pociągi jeżdżą tylko jednym torem na odcinku Kraków-Bonarka, Kraków-Opatkowice. Zmieniamy środek transportu. Parlament Europejski poparł nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Negocjacje zajęły 13 lat. Dochodzenie praw ma być teraz prostsze, mówi europosłanka Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej Europejskiej Partii Ludowej.
4: Cena biletu ma być jasna od początku, także z bagażem podręcznym. Nareszcie rodzic ma siedzieć obok dziecka, a kwoty odszkodowań, rekompensat zostały ściśle określone. Ale prawa muszą działać w praktyce. Pasażer nie może walczyć miesiącami o pieniądze, które mu się należą.
3: Reforma zachowuje prawo do odszkodowania za opóźnienie lotu wynoszące co najmniej 3 godziny. Dodam, że Europarlament przyjął też przepisy regulujące delegowanie pracowników. Na koniec Węgry, a tam cisza w telewizorze. Przestała nadawać państwowa telewizja na ekranie, jedynie czarny ekran z komunikatem: media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy, że robiliśmy to przez tyle lat. Jest też zapowiedź, że nadawca przechodzi zmiany, by być stacją niezależną i wiarygodną. To symboliczny koniec rządów ludzi byłego premiera Viktora Orbana. Koniec nadawania propagandy zapowiadał jeszcze w kampanii wyborczej obecny szef węgierskiego rządu Péter Modiar. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Wsiadanie do pociągu halny w pochmurny i wietrzny dzień to zawsze jakieś ryzyko.
6: Ryzyko.
5: No tak, wszystkich Mikoli, miłośników kolei pozdrawiamy, bo wiemy, że wiatr południa to akurat nazwa, taka nieoficjalna nazwa serii lokomotyw EU200. Jeździ bez problemu. Piotr Topoliński, dziękujemy.
6: Dziękuję.
5: Do usłyszenia niebawem, czyli za prawie godzinę, za prawie 8 sekund wrócę do Państwa, tylko się przywitam.
1: Nowy Świat po południu.
5: 3,5 minuty po 18:00. Głosem redaktora Zbigniewa wszystkich witam słuchających albo dopiero włączających lub właśnie wyłączających z różnych powodów. Państwo przychodzą i odchodzą. Trochę się czujemy jak na peronie czy jak na dworcu. Wiemy, że niektórzy nas mijają tylko przez chwilę, ale cieszymy się, że są państwo choćby teraz. Przy okazji wracając jeszcze do pana Zbyszka, przypominam w piątek koktajl koncert, urodzinowe muzyczne koncertowe spotkanie. A gdyby ktoś z państwa na to spotkanie już się zapisał w specjalnej ankiecie, w specjalnym formularzu na naszej stronie internetowej nowyświat.online, ale nie otrzymał potwierdzenia, że to spotkanie jest także państwa udziałem albo będzie państwa udziałem, to proszę zajrzeć do przegródki na listy z napisem spam albo do jakiejś innej przegródki, niekoniecznie do tej, do której trafiają wszystkie odebrane wiadomości. Gdyż różne rzeczy się z listami od nas, przynajmniej w tej sprawie, ostatnio dzieją. 224 280 280 popołudnie małpa.nowyświat.online. Anna Rokicińska nad wszystkim czuwa do 19. Telefon odbiera Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura i Kuba Ferlin reprezentujący redakcję muzyczną. To my razem z państwem. Michał Porycki przed mikrofonem. Grzegorz Muranowicz kończy dyżur, a Rafał Lewandowski właśnie do nas dotarł i zostanie z nami. Do wieczora.

0: Wiadomość z ostatniej chwili z grupy osób patronujących od pani Oli. Podlasie w strugach deszczu. Przy okazji jest zdjęcie. Strugi deszczu na pierwszym planie, a w tle najprawdopodobniej Podlasie. Tym bardziej polecamy się z Pinkami, Floydami i całą muzyczną, chciałem powiedzieć, playlistą. Nie mówi się dzieci w radiu w Polsce playlistą. Mówi się z zestawem muzycznym się polecamy. Redakcja muzyczna Kuba Ferlin dziś przygotował wszystko to, co usłyszą państwo i do czego jeszcze wrócimy. Piosenkowo oczywiście. W popołudniówce w ostatniej godzinie, zgodnie z zapowiedzią, porozmawiamy o bezpieczeństwie, a dokładnie o bezpieczeństwie pasażerów komunikacji zbiorowej.
1: Komunikacja miejska jest najbezpieczniejszą formą poruszania się po mieście.
2: W zeszłym roku było to około 300 wypadków, a z kolei ogólnie wypadków drogowych w zeszłym roku w Warszawie aglomeracji było ponad 1100. Widać, że to jest kilkukrotnie mniej.
0: Analizą ostatnich wypadków autobusów w Warszawie zajął się Kacper Badura, bo było ich kilka. Pytamy zatem, czy pasażerki, pasażerowie są bezpieczni. Najpierw odpowiedź ekspertów, których zapytał redaktor Kacper, a po 18.30 połączy się z nami profesor Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Cars, samochodowa piosenka, 14 minut po 18. To teraz pojeździmy sobie autobusem, choć na pewno nie chcieliby się Państwo znaleźć na pokładzie tego konkretnego, który w niedzielny wieczór wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie, taranując po drodze tramwaj oraz kilkanaście samochodów. Nikt nie zginął, ale byli ranni. Oficjalnych przyczyn wypadku nie znamy. Dziennikarze ustalili jednak, że mógł to być błąd czujnika położenia pedału gazu do sterownika silnika. Był wysyłany sygnał, że kierowca cały czas przyspiesza. Tymczasem kierowca próbował hamować. Tej wersji zaprzeczają przedstawiciele Miejskiego Zakładu Autobusowego. Historia przerażająca, ale statystyki pokazują, że komunikacja publiczna w naszym kraju jest bardzo bezpieczna.

0: poranny ponad 1600 autobusów, z czego ponad 1200 to są autobusy najdłuższe, 18-metrowe przegubowe. Autobusy, które przejeżdżają 120 milionów kilometrów rocznie, biorą w tym czasie udział w około 3000 kolizji. Czyli jedno zdarzenie takie drogowe na 400 tysięcy przejechanych kilometrów. Bardzo dobry wynik, pokazujący, że rzeczywiście ten transport publiczny jest po prostu bezpieczny.
1: A co z wypadkami, gdzie ranni są ludzie?
0: W zeszłym roku było to około 300 wypadków, czy takich zdarzeń, gdzie były osoby poszkodowane powyżej 7 dni. A z kolei ogólnie wypadków drogowych w zeszłym roku w Warszawie aglomeracji było ponad 1100. Widać, że to jest kilkukrotnie mniej.
1: Stale przybywa uczestników ruchu drogowego, bo Polacy są coraz bardziej zmotoryzowani. Z drugiej strony powstają kolejne buspasy. Kierowcy osobówek raczej uważają na większe autobusy i tramwaje, wskazuje dr Michał Beim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Transport szynowy ma to do siebie, że ma swoją masę. Jakby on konstrukcyjnie jest trochę inaczy niż transport kołowy. I w tym przypadku transport szynowy jest projektowany już od samego początku jako bardzo bezpieczny, już na scenariusze zderzeniowe, strefy zgniotu. Jest to robione w sposób dużo bardziej zaawansowany niż w samochodach. To wynika chociażby z tego, że nawet cenę porównamy tramwaj, który od 10 do 20 milionów złotych kosztuje, może sobie producent pozwolić na bardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa niż to jest w przypadku samochodu, który rzadko kiedy przekracza 500 000 złotych.
1: Przejazdy są bezpieczne, o ile pasażerowie siedzą lub trzymają się poręczy, do czego zobowiązuje ich regulamin, a przecież kierowca czasem musi gwałtownie zahamować. Kierowcy zawodowi są też lepiej szkoleni i częściej badani, choć jak zaznacza dr Marcin Połom z Uniwersytetu Gdańskiego, system może nie wyłapać kierowcy, który pracuje po godzinach i jeździ przemęczony.
3: Jedną z częstszych przyczyn kolizji czy wypadków w pojazdach komunikacji miejskiej są w ostatnich latach przeciążenia czy zmęczenie kierowców wynikające z faktu, że nie do końca jesteśmy w stanie weryfikować czas pracy kierowców. To znaczy, jeżeli on jest zatrudniony u jednego przewoźnika na umowę o pracę, to oczywiście ten przewoźnik kontroluje czas pracy, ma do tego normy ustawowe i musi je weryfikować i utrzymywać, ale nie wiemy, czy ten kierowca na przykład w jakiejkolwiek innej formie nie pracuje poza godzinami pracy. Nie ma takiego centralnego systemu zliczania czasu pracy kierowców. Kierowca komunikacji autobusowej może także pracować na przykład, podaję konkretne przykłady z życia wzięte, na śmieciarce, na pługopiaskarce, czy jeździć taksówką i wtedy pojawia się kwestia tego, ile on jeździł i dlaczego i czy ma wystarczająco dużo siły, czy miał ustawową przerwę odpoczynkową.
1: Co było przyczyną niedzielnego wypadku autobusu w Warszawie? Próbują to wyjaśnić policja i prokuratura. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
4: Czy podróżowanie komunikacją zbiorową Państwa zdaniem jest bezpieczne? Może w zatłoczonym autobusie niczego nie musimy trzymać, bo i tak wszyscy trzymamy się razem. Ale mają Państwo na pewno swoje doświadczenia i przemyślenia dotyczące tego, kiedy czujemy się bezpiecznie w pociągu, autobusie czy w tramwaju albo trolejbusie. Przy okazji pytamy, jak często sprawdzany jest stan techniczny tych wszystkich pojazdów, jak często sprawdzany jest stan zdrowia kierowców. Do rozmowy na temat poziomu bezpieczeństwa oraz tego, jak dużo trzeba płacić za bezpieczeństwo w komunikacji publicznej, wrócimy już po 18.30. Na razie jest 18.18.

Tytuł nagrania My Light, nazwa audycji, popołudniowy program radio. Radio nazywa się Nowy Świat, do 19 z Państwem. W popołudniówce także dyżur telefoniczny Franek Wójcicki przy numerze 224 280 280. Przeglądam, czytam komentarze i wpisy. Jeden z naszych słuchaczy i patronów, jak napisał, jest kierowcą autobusu miejskiego. Dodaje także, że z kilkunastoletnim doświadczeniem i o bezpieczeństwie pasażerów spogląda z perspektywy osoby, która kręci tym kółkiem, a to praca niełatwa. Pan Szymon napisał: całą dekadę pracy za kółkiem w Anglii. Miałem tylko jedną stłuczkę i to z winy osoby, która kierowała samochodem, który we mnie wjechał. Tymczasem po powrocie do Polski przez zaledwie 2,5 roku zaliczyłem już 3 kolizje. To liczby, które pokazują ogromną różnicę w kulturze jazdy. W Polsce kierowcy osobówek jeżdżą znacznie bardziej brawurowo i nieostrożnie. Nagminne jest wymuszanie pierwszeństwa, zajeżdżanie drogi i kompletny brak świadomości, że autobus miejski to nie osobówka i nie zatrzyma się w miejscu, a każde gwałtowne hamowanie to przecież, jak podkreśla pan Szymon, ogromne zagrożenie dla kilkudziesięciu pasażerów w środku. Czy czują się państwo bezpiecznie w autobusach, tramwajach, jeżdżąc w Polsce, a może za granicą? Które miejsca w pojazdach wybierają państwo, aby bezpiecznie się czuć? O tym też proszę opowiedzieć.

River's End. To nagranie znajdą Państwo także w zestawie do głosowania. Tip Top Lista poleca się ze wszystkimi artystami i artystkami, których można znaleźć w zakładce na stronie nowyświat.online. Nectar Root od 6 tygodni jest i czeka i Państwo mogą klikać i głosować do piątku do 19, potem od 20 w sobotę. Sprawdzamy, co zmieściło się w pierwszej 20. Za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie mieści się w Państwa najbliższej okolicy, ale na razie opisują Państwo zjawiska raczej dosyć gwałtowne. Na razie przypomnę taki zespół Partia.

0: pogoda.
1: Coś się kończy, coś się zaczyna. Partia się skończyła, potem mieliśmy komety, ale to już muzyczna historia. Teraz o pogodowej teraźniejszości. Lesko najchłodniejszym punktem na mapie w naszym kraju. 14 stopni na termometrach, najcieplej we Wrocławiu, ponad 24. I to się wszystko będzie zmieniało, bo nocą nad Polską chmury i przejaśnienia, pojawi się przelotny deszcz oraz burze, spadnie do 15, a na północy 20 litrów wody na metr kwadratowy. Minimalna temperatura od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w górach do 15 na południowym wschodzie oraz nad morzem. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, na wybrzeżu powieje do 70, na Pomorzu i Warmii do 80, a nad samym morzem, zwłaszcza w rejonie Zalewu Wiślanego i Półwyspu Helskiego, uwaga, do 120 km na godzinę, ale to może nie być rekord, bo wysoko w Sudetach do 130. Jutro chmury i przejaśnienia na krańcach zachodnich bez deszczu, na pozostałym obszarze przelotne opady, a na północnym wschodzie i na południu możliwe burze. Na północnym wschodzie spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy, na Suwalszczyźnie nawet do 25. Na Suwalszczyźnie będzie najchłodniej, 14 stopni Celsjusza, w centrum i nad morzem do 18, a najcieplej na południowym zachodzie do 23. Wiatr chwilami dość silny. Jutro w centrum i na południu powieje do 70, a na północy i północnym wschodzie 80 km na godzinę. Oczywiście jak zawsze w górach powieje bardziej, bo w górach wszystko jest bardziej. W Sudetach do 90 km na godzinę. Profesor Michał Wolański, dyrektor Instytutu Infrastruktury Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, za chwilę już razem z nami. Porozmawiamy o transporcie publicznym, tym, w który inwestują samorządy, dlaczego kupują takie, a nie inne autobusy. O tym też będzie.

0: Przepytanie.
1: Profesor Michał Wolański, już razem z nami, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: W niedzielę w Warszawie autobus miejski wjechał do przejścia podziemnego w pobliżu Dworca Zachodniego. Wcześniej pojazd uszkodził 14 samochodów osobowych, tramwaj, infrastrukturę drogową oraz dach przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Na szczęście nikt nie zginął. Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz ustalił po zdarzeniu, że przyczyną mogła być awaria elektronicznego czujnika odpowiedzialnego za przyspieszanie pojazdu. Systemy autobusu po prostu odbierały sygnał, że kierowca chce przyspieszać, gdy ten w rzeczywistości próbował pojazd zatrzymać. Zaprzeczał temu rzecznik miejskich zakładów autobusowych Adam Stawicki, mówiąc tak: nie ma takiej możliwości, żeby przy tego typu awarii autobus przyspieszał. Raczej w tym momencie pojazd powinien zwolnić. Przedstawiciel przewoźnika wspomniał też, że tego typu awarie nie były wcześniej zgłaszane w odniesieniu do tej konkretnej serii autobusów. Panie profesorze, czy my jesteśmy bezpieczni na pokładzie pojazdów transportu zbiorowego w miastach? Mam na myśli przede wszystkim te nowoczesne pojazdy, bo ten opis przypomina raczej scenariusz filmu science fiction, kiedy ktoś próbuje przejąć kontrolę nad autobusem.
2: Tak, jesteśmy bardzo bezpieczni. Publiczny transport zbiorowy w miastach jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu w ogóle. Aczkolwiek oczywiście wypadki raz na kilka lat się zdarzają. Ofiar śmiertelnych w Warszawie, no to jest gdzieś tak jedna na dekadę wśród pasażerów transportu publicznego. To oczywiście się bardzo zmienia, bo to są maleńkie liczby. Więc jakby z jednej strony oczywiście jesteśmy bezpieczni. I sam też wczoraj bez najmniejszego strachu korzystałem z transportu publicznego. Natomiast oczywiście z drugiej strony musimy mieć świadomość, że żyjemy w takich czasach, że po pierwsze elektronika płata figle. Mhm. Elektronika płata figle i w autobusach, i w samochodach osobowych. No a z drugiej strony oczywiście tym wszystkim prowadzą tylko ludzie i ludziom też się zdarzają różne rzeczy. Co widzieliśmy na przykład 11 lat temu, kiedy pilot Germanwings zamknął się w kabinie przed resztą załogi i rozbił samolot nad Alpami. Także takie sytuacje niestety w transporcie też się zdarzają. To są oczywiście wydarzenia dużo mniej prawdopodobne niż wygranie w Totka na loterii.
1: Tak, domyślam się, chociaż nikt z nas na pokładzie takiego pojazdu, samolotu, autobusu nie chciałby się znaleźć, nie nazwałby tego z pewnością szczęściem. Natomiast wróćmy do samego taboru, bo zastanawiam się, na ile nowoczesne są te najnowsze autobusy komunikacji miejskiej, jak są projektowane. Przecież nie tylko te, które jeżdżą po Warszawie i innych dużych miastach, w mniejszych miejscowościach samorządy też już kupują bardzo nowoczesne pojazdy, skomplikowane, skomputeryzowane. Jak to możliwe, że awaria jednego czujnika mogłaby doprowadzić, no tu nie doprowadziła do tragedii, ale doprowadzić do bardzo poważnego wypadku?
2: Wypadek zawsze jest sumą różnego rodzaju błędów i teoretycznie autobus ma mechaniczno-pneumatyczny układ, który powinien umożliwiać hamowanie awaryjne. Trudno sobie wyobrazić jego niesprawność, jeszcze równolegle z awarią elektroniki. Bardziej prawdopodobne jest to, że człowiek po prostu o tym w chwili stresu nie pomyślał, chociaż to też jest przedziwne, ten wypadek jest przedziwny. Są pytania, dlaczego kierowca nie skorzystał z hamulca awaryjnego, dlaczego kierowca nie przełączył skrzyni biegów na bieg neutralny. Pojawiały się też komentarze ekspertów, dlaczego nie wyjął kluczyka ze stacyjki, ale tego zdecydowanie Państwu nie polecamy, bo w momencie, kiedy się wyjmie kluczyk ze stacyjki, kierownica może się zablokować, tak, na wspomagania kierownicy i można doprowadzić do jeszcze większego nieszczęścia, także tego Państwo nie róbcie. Natomiast no, tu jest mnóstwo znaków zapytania. Natomiast ja chciałem bardzo podkreślić, że z jednej strony oczywiście elektronika czasami szwankuje, z drugiej strony elektronika bardzo nam pomaga. Unikamy w ten sposób mnóstwa wypadków poprzez automatyczne systemy do hamowania, asystentów pasa ruchu i tak dalej. Z trzeciej strony, no ja jeszcze prawo jazdy na autobus, bo mam prawo jazdy na autobus, mm-hmm. się pochwalę, robiłem na Ikarusie i teraz się mówi, jakie te Ikarusy były świetne. No nie były świetne, po 7 latach wymagały remontu kapitalnego, a jak się hamowało w zimie, to się tylko patrzyło w lusterka, czy przyczepa nie wyprzedza z prawa albo z lewa i wtedy trzeba było przestać hamować. Dzisiaj mamy automatyczną stabilizację autobusu przegubowego, w ogóle takich rzeczy nie ma. Także wszystko ma swoje plusy i minusy, ale tak ludzka psychika jest skonstruowana, że bardziej myślimy o tych minusach tego, co jest tu i teraz, i plusach, jakie to były czasy kiedyś. Ale to zupełnie tak nie jest, trzeba sobie powiedzieć szczerze. Polski transport publiczny w ogóle w porównaniu z wieloma innymi krajami europejskimi jest na bardzo wysokim poziomie technicznym, jeżeli chodzi również o utrzymanie autobusów. Nie jesteśmy wprawdzie jeszcze Niemcami czy Szwajcarią, ale jeżeli się porównamy, nie wiem, z Włochami, z Izraelem, z tymi krajami południowymi, no to nasze autobusy są naprawdę świetnie, pięknie utrzymane. Mm-hmm.
1: Wspomniał pan o pogodzie. Ja bym chciał ten wątek rozszerzyć, bo warszawskie autobusy ostatnio nie miały szczęścia. W połowie czerwca jeden z nich zapalił się na trasie Łazienkowskiej. Był to pojazd z silnikiem zasilanym gazem. W związku z tamtym wypadkiem z użytkowania czasowo wycofano prawie 40 pojazdów. A kilka dni wcześniej zapalił się autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych, to też Warszawa. No ale to były bardzo upalne dni. Ja zastanawiam się, czy te autobusy, ten tabor, o którym pan wspomniał, że jest w dobrym stanie, kupowany do naszego kraju, jest odporny na takie skrajne czynniki pogodowe, wysokie czy bardzo niskie temperatury, a może po prostu jest zbyt intensywnie eksploatowany.
2: Nie, autobusy są przygotowane do bardzo intensywnej eksploatacji. Zwykły człowiek może sobie nie zdawać z tego sprawy, natomiast autobus jest projektowany na ponad 1 000 000 km przebiegu i bez problemu sobie z tym radzi. Rzeczywiście w przypadku tych wycofanych autobusów gazowych to była bardzo krótka seria autobusów robiona przez początkującego, już zbankrutowanego później polskiego producenta w postaci Solbusa. Nie jest to seria najfortunniejsza. No ja się dowiedziałem, że miejskie zakłady autobusowe chcą znowu zainwestować, żeby jakoś tam te autobusy zmodernizować, żeby jeździły dalej. Trochę się temu dziwię, bo takie kłopotliwe autobusy rzeczywiście powinny być wycofywane z ruchu. Natomiast z drugiej strony to są rzeczy, które się zdarzają. No będziemy przechodzili na autobusy elektryczne, czy przechodzimy. One wbrew pozorom nie płoną. W zasadzie tu znowu na 2000 autobusów ponad elektrycznych, które jest w Polsce, był tylko jeden pożar. I znowu to był pożar autobusu z kolei marki Ursus. To też była taka nowa polska marka, która miała się na krótko pojawić, potem zniknęła z rynku, zbankrutowała. I wtedy paradoksalnie problemy są największe. Autobus był nowy, 2-letni, natomiast w autobusach elektrycznych nie ma takiej ilości różnego rodzaju płynów, olejów, które mogą wyciekać na silnik, który się grzeje. W autobusie elektrycznym ani się silnik nie grzeje, ani nie ma tylu olejów, także też to bezpieczeństwo będzie się zmniejszało. Natomiast jeszcze raz podkreślę, my mówimy tu dość paradoksalnie, bardzo dużo o bezpieczeństwie pod kątem wydarzeń, które są mega mało prawdopodobne. Natomiast trochę zapominamy o najbardziej prawdopodobnych wypadkach, które się dzieją w mieście. To są wypadki pieszych ze zbyt szybko jeżdżącymi samochodami, rowerzystów ze zbyt szybko jeżdżącymi samochodami. Zgadza się. I to są tak naprawdę podstawowe przyczyny wypadków. I jeżeli chcemy mieć w mieście istotną poprawę bezpieczeństwa, to na przykład te tak bardzo nielubiane strefy tempa 30, to jest coś, co naprawdę jest nam w stanie pomóc, bo tam naprawdę giną ludzie. Nowe zagrożenie się pojawiło też nieporównywalnie większe od tych pożarów autobusów. To są kurierzy, którzy przejeżdżają ludzi na chodnikach, na pasach, cofając się, nie mając czujników cofania, nie mając kamer cofania, bo jeżdżą starymi samochodami. No to są realne problemy, gdzie ludzie giną. Natomiast oczywiście w transporcie publicznym warto zwracać uwagę na poprawę bezpieczeństwa, warto wdrażać kulturę bezpieczeństwa taką, jaka jest w lotnictwie, natomiast miejmy świadomość, no to fizycznie nie jest to miejsce, gdzie ludzie giną gdzie indziej. Giną.
1: Tak, Tak, to prawda. To zdaje się, wczoraj był taki przypadek, to w Lublinie 70-letnia kobieta została potrącona przez samochód jednej z firm kurierskich i rzeczywiście zmarła. Wspomniał pan...
2: To się prawie co miesiąc dzieje.
1: Gdzieś tak? Cały czas o tym słyszymy, tak.
2: Tylko to prawda. Nie jest tak spektakularne jak płonący autobus. Tylko
1: zgadza się.
2: Nawet z tego doszczętnie płonącego autobusu wszyscy zostali spokojnie ewakuowani. Taki autobus ma system gaśniczy, no system go nie ugasił, ale pozwolił wszystkich spokojnie ewakuować. I takich pożarów autobusów, no nie chcę powiedzieć, że było mnóstwo, natomiast ja w Warszawie pamiętam kilkanaście, nigdy nikomu się nic nie stało. Zawsze to były tylko i wyłącznie szkody w mieniu.
1: Po ulicach naszych miast jeżdżą pojazdy zasilane chyba każdym rodzajem paliwa, bo mamy i te stare z silnikami diesla, pojawiły się hybrydowe, pojawiły się gazowe. Wspominał pan także o elektrycznych pojazdach komunikacji zbiorowej, których w ostatnich danych centralnej ewidencji pojazdów i kierowców pod koniec maja było ponad 2100. Na portalu elektromobilni.pl czytam, że połowa nowych autobusów miejskich we wszystkich krajach Unii to pojazdy zeroemisyjne. Już za 2 lata po naszych miastach mogą jeździć wyłącznie takie pojazdy i zastanawiam się, czy samorządy ponoszą w Polsce, ponoszą te duże, spore wydatki związane z zakupem takich pojazdów, aby uniezależnić się od cen ropy naftowej, a może aby obniżyć koszty eksploatacji. Pan wspomniał o tym, że te elektryczne samochody, elektryczne autobusy są po prostu mniej skomplikowane. Czy samorządy w Polsce, inwestując w nowoczesne i drogie pojazdy, uwzględniają koszty ich serwisowania, krótko mówiąc?
2: Samorządy generalnie inwestują ile mogą. Wydaje się, to kiedyś zresztą warszawskie miejskie zakłady autobusowe pokazywały, że w sumie to najbardziej się opłaca wymieniać autobusy co 10 lat, a sami wymieniają tak naprawdę co jakieś 15-16. Więc pewnie gdyby mieli lepsze finansowanie, wymienialiby częściej, dość paradoksalnie, by to się im bardziej opłacało. Więc tutaj trochę co innego mówią, co innego robią z przyczyn pewnie dostępności finansowania. Natomiast musimy też mieć świadomość, jeżeli pan mówi o autobusach elektrycznych, tak, w ich przypadku energia elektryczna jest tańsza w koszcie cyklu życia. Koszty utrzymania są dość podobne. Z jednej strony nie ma tylu wymian różnego rodzaju olejów i tak dalej. Z drugiej strony mamy bardziej skomplikowane urządzenia, które się czasami psują. To nie jest prawda, co pan powiedział, że za 2 lata nie będzie już innych autobusów niż elektryczne.
1: Niż zeroemisyjne. Zeroemisyjne tu pewnie...
2: Nie. To też nie jest prawda.
1: Hybrydowe i inne też pewnie są wliczane.
2: To też nie jest prawda, jakby autobusy spalinowe na linie podmiejskie cały czas mogą być kupowane. Mamy tylko zakaz, który dotyczy miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców przy zakupie nowych autobusów. Stare diesle jeszcze długo będą mogły być eksploatowane. Czy to dobrze, czy to źle, to oczywiście można dyskutować, natomiast przepisy są takie, jakie są. Technologia autobusów elektrycznych jest w tym momencie już bardzo dojrzała. Wiele krajów przechodzi wyłącznie na autobusy elektryczne, bateryjne. Mamy autobusy, które bez problemu przejeżdżają cały dzień. Mamy szybkie stacje ładowania. Mamy przecież obowiązkowe przerwy. Kierowca w ciągu zmiany ma 45 minut obowiązkowych przerw. To wszystko trzeba starannie zaplanować. Natomiast to już nie jest technologia po 10 latach, która gryzie. Problem jest jeden. Autobus elektryczny jest dużo droższy w zakupie i rzeczywiście dość niepokojącym jest to, że nie ma takiego stałego narzędzia dofinansowywania tych autobusów elektrycznych. My ciągle mamy takie podejście, jakie było, kiedy zaczynaliśmy z elektromobilnością 10 lat temu, gdzie były dofinansowania po tam 90% do okazyjnych zakupów autobusów elektrycznych. Kiedy to był pilotaż, to miało sens. Natomiast dzisiaj, co robiliśmy w moim zespole, taką symulację, dużo rozsądniejszym rozwiązaniem byłoby dofinansowywanie rzędu 40%, ale rzeczywiście zakupu każdego autobusu, żeby te różnice między autobusem elektrycznym a spalinowym, między kosztami zakupu autobusu elektrycznego i spalinowego, miastom pokrywać i tylko te różnice. Takich narzędzi niestety stałych nie ma. To wszystko się bardzo zmienia, pojawiają się konkursy, znikają konkursy, no nie powinno tak być. I tu rzeczywiście jest pewien problem. Mhm.
1: A jak długo, to tak już na zakończenie, jak długo te mechanizmy dofinansowania, czy unijnego, czy innego typu jeszcze będą wspierać w Polsce samorządy w kupowaniu nowoczesnych pojazdów na potrzeby komunikacji zbiorowej? Pytam o to w kontekście tego, kiedy będzie już na tyle to wszystko drogie z perspektywy budżetu samorządowego, że samorządy pewnie jeszcze rzadziej będą samochody, pojazdy, autobusy sprzedawały i dłużej pasażerowie będą jeździli bardziej wysłużonym taborem.
2: Nie, znaczy po pierwsze to ja w ogóle myślę w zupełnie inną stronę. My stajemy się krajem wysoko rozwiniętym, stajemy się krajem zamożnym i stać nas na coraz więcej rzeczy. No, drogi remontujemy, budujemy bez funduszy unijnych coraz więcej z takich inwestycji, bo już są poza korytarzami tak zwanymi TNT międzynarodowymi i mówimy, hej, nie szkodzi, stać nas na to, robimy to. I zupełnie nie rozumiem, dlaczego podejście do transportu publicznego miałoby być inne. Więc jakby po pierwsze jesteśmy krajem wysoko rozwiniętym i powinniśmy własne pieniądze tak samo inwestować w nowe autobusy. Tu musimy mieć świadomość, że przecież autobus jest, to nie jest droga, którą budujemy na 100 lat. Autobusy trzeba zmieniać. Czy to będzie co 10 lat, czy 15, to tym można trochę sterować, ale cudów tu nie ma. Po drugie, kolejna perspektywa unijna 2028+, ona będzie dla Polski finansowo dość podobna jak aktualna, a przechodzenie na autobusy zeroemisyjne w miastach jest czymś, co wynika z polityki unijnej, wynika z obowiązków, z dyrektyw unijnych i to jest bardzo dobra pozycja negocjacyjna, żeby te środki dalej na to przeznaczać. I o tyle, o ile rzeczywiście powinniśmy się pożegnać z dofinansowaniami do dróg, powinniśmy się pożegnać, bo to się nie mieści w politykach unijnych. Jeżeli nas stać, róbmy, jeżeli nas nie stać, to nie róbmy, tak jak Niemcy, nie budują nawet dróg. Natomiast jeżeli mówimy o autobusach, no to tutaj wydaje się, że nie powinno być dużego problemu z uzyskiwaniem dofinansowania przez kolejną perspektywę, a później już oszczędności z tańszej energii elektrycznej niż oleju napędowego, jak już tych autobusów elektrycznych będzie dużo, powinny kolejne generacje autobusów elektrycznych finansować. Tu nie ma problemu. Jedyny problem jest taki, i to jest dość paradoksalne, że my teraz jesteśmy w sytuacji, że jeżeli mamy autobus elektryczny, no to jest ETS na prąd, czyli musimy zapłacić za emisyjność, która jest mniejsza. A jeżeli mamy autobus na ropę, przez to, że nie mamy ETS-2, to nie płacimy za tę emisyjność. Jesteśmy w takim przedziwnym momencie przejściowym, który mocno bije w elektromobilność narzędziami fiskalnymi, ich niekonsekwencją, utknięciem w połowie wdrożenia.
1: Zgadza się.
2: Rzeczywiście pewien problem.
1: Panie profesorze, dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie, dziękuję za obecność. Profesor Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, dyrektor tego instytutu, dodajmy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję za zaproszenie, do widzenia.

0: pytał pan redaktor, jakie miejsce wybieram jako najbezpieczniejsze w autobusie. Odpowiada pan Tomek, kiedy z nieba pada deszcz, najbezpieczniej jest jednak na dolnym pokładzie, bo tam nie pada. Zgadzam się, oczywiście. I jeszcze pan Jacek, kierowca autobusu w Gliwicach z telefonem przy uchu i przejeżdżający na czerwonym, a ja na przejściu, gdy miałem zielone. To takie moje kombo, bo tak tylko widuję kierowców komunikacji miejskiej i to w różnych miastach, napisał nasz słuchacz i patron właśnie z telefonem w dłoni. Na szczęście dość rzadko. Komentuję, kończąc ten wpis. My kończymy popołudniowy program. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Kasper Badura, Rafał Lewandowski i Kuba Ferlin, który przygotował muzycznie popołudniowy program. I to się panu redaktorowi spodobało, to co przed chwilą?
1: No, zamyśliłem się nad tym. Przypomniał mi się taki rysunek przy okazji, przy tej chwili refleksji Mleczki, stary, nie wiem, czy pan pamięta. Kierowca autobusu numer 136 wita państwa uprzejmie na pokładzie naszego autobusu. Za 5 minut rozpoczynamy podróż. I potem taka krótka refleksja. Kurde, zawsze po pół litrze jestem taki miły.
0: Nie, to tego nie pamiętam.
1: Właśnie, nie, to ładne. Ale jechałem w trzech częściach. Taki
0: autobusem w kraju, w którym są te takie autobusy z tym górnym pokładem. Ja akurat jechałem lokalnym autobusem.
1: Nie wybiało pana?
0: Bez górnego podkładu, to był taki lokalny, międzymiastowy autobus i przy dojeżdżaniu już do przystanku końcowego przemiły starszy pan kierowca mówi, mam nadzieję, że państwu bardzo sympatycznie, w obcym języku oczywiście, mam nadzieję, że państwu miło upłynęła podróż i że państwo się zdrzemnęli w trakcie tak jak ja.
1: Wesoła ty.
0: Bardzo wesoła.
1: A no proszę.
0: A co dzisiaj po 19? Bo to będzie spotkanie z cyklu Samotny.
1: Samotny biały Wagier. No tak, dziecko mi się zapodziało gdzieś w pracy. Dzisiaj będzie piękna muzyka. To naprawdę, to już z ręką na sercu. Higiena ucha oczywiście, bo to lipiec pierwszy i będą przepiękne. Oj, przepiękne urody. Na samą myśl, co to będzie, to już się denerwuję, żeby nie zasnąć, nie wiem, czy zasnąć.
0: To może nie bo tak najgorsze są te audycje, co człowiek sobie wyobrazi, wymarzy i one nie wyjdą.
1: Zasypia od razu.
0: Albo zasypia, albo coś się pomyli.
1: To takie smutne.
0: To się nie uda. To może, ja zawsze tak się zastanawiam, a to może nie robić, bo zostanie to w sferze marzeń. Najlepsze są te zdjęcia, które nie wyszły.
1: Czyli jak to nie robić? Czyli wyjść teraz sobie i poprosić, żeby pan puścił sobie
0: Rafał ma kilka swoich ulubionych piosenek. Nie wiem, czy są państwo na to gotowi, bo znam Rafała gust, ale ma.
1: Nie, wie pan, ja za bardzo szanuję jednak państwa, bo część państwa przecież z tego, co wiem, parę osób czeka na tą audycję. Ja się przygotowuję do tego, umówmy się, że to nie jest takie to tamto, że tak pan przychodzi i pan sobie... Po pierwsze mam coś takiego, że mam kompletnie nieuporządkowane płyty. W związku z tym tam nie ma u mnie żadnych alfabetów i tak dalej.
0: Jak coś, nie ma, że coś się nie uda.
1: Gdzie to było? Gdzie to? Gdzieś tu. I to tak szukanie jednej płyty trwa około 2 godzin. A przy naszych 10 czasami.
0: Rozumiem. To proszę zostać, bo ja miałem nadzieję, że pan to jednak powie. Bardzo się cieszę, że to zostało wypowiedziane. Na koniec pizza?
1: Zaraz. Jak?
0: Tytuł utworu. Pizza na deser. Do usłyszenia.

0: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. W stolicy Turcji zaczął się szczyt NATO, jak zaznaczył wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Bardzo ważne jest pokazanie transatlantyckiej jedności.
1: Było dużo emocji względem NATO w ostatnich miesiącach. Polska dba o transatlantyckie relacje, dba o relacje europejskie. Europa musi być silniejsza i musi brać większą odpowiedzialność. Polska na ten apel jako modelowy sojusznik odpowiedziała jako pierwsza. 5% wydatków na zbrojenia, inwestycje w przemysł zbrojeniowy i relacje transatlantyckie. Wszystko to się realizuje.
0: Polska zawarła umowę o serwisowaniu rakiet do systemów Patriot, przekazał po rozmowie z Amerykanami szef MONU. Minister dodał też, że holenderskie systemy Patriot pozostaną w Jasionce pod Rzeszowem do końca roku. Jednym z ważniejszych tematów szczytu w Ankarze jest wsparcie Ukrainy broniącej się przed inwazją Rosji. W Ankarze jest Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy apelował do europejskich sojuszników. Europa potrzebuje własnych skutecznych systemów i pocisków antyrakietowych. Prace te już trwają. Apeluję do wszystkich państwa i wszystkich partnerów o poświęcenie im należytej uwagi. Nie może to czekać do 2030 roku ani dłużej. Europa potrzebuje niedrogich, masowo produkowanych systemów antyrakietowych jak najszybciej, właściwie już dziś. Jutro ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Wielka Brytania, lider prawicowej partii Reform UK, rezygnuje z mandatu posła. Nigel Farage zapowiedział jednocześnie, że ponownie wystartuje w wyborach uzupełniających. Ten ruch to reakcja na parlamentarne dochodzenie. Komisja do spraw standardów bada, dlaczego polityk nie zgłosił 5 milionów funtów darowizny przekazanej mu przez biznesmena z branży kryptowalut. Farage twierdzi, że pieniądze nie miały związku z jego działalnością publiczną. Dlaczego miałbym dziś lub w przyszłości być sądzony przez redakcję Sky News i im podobne? Dlaczego to oni mieliby decydować o moim losie, skoro, jak powtarzam, nie zrobiłem nic złego? Jak podaje BBC, wybory uzupełniające w okręgu Clacton mogą kosztować 230 tysięcy funtów. Lider ugrupowania zaoferował pokrycie kosztów głosowania. Wezwali do tego liberalni demokraci, ale nie jest jasne, czy na to pozwala prawo wyborcze. To był serwis Radia Nowy Świat.

Przepiękne, tak jak utwór, który rozpoczął tę audycję. Ale swoją drogą bardzo proszę o jakiś ten... o jakiś, jakąś reakcję, co to byśmy sobie mogli przy pomocy Facebooka na przykład się odnieść do czegoś, gdyż ja solowych występów nie uprawiam i zawsze się czuję nieco skrępowany, kiedy przychodzi mi kiedy trzeba mówić do drzwi oszklonych i pana Rafała, który tak nie słucha, bo tam patrzy na swoje pokrętło, żeby wcelować. To, co państwo usłyszało, to Edward Edgar, którego kiedyś już prezentowałem państwu, ale nawet nie wiem, czy ten Edgar się pojawił tutaj, czy w poprzednim wydaniu. W każdym razie, no taka krótka informacja na temat Edgara, to jeden z najwybitniejszych brytyjskich kompozytorów, który czekał na swoje 5 minut dość długo, bo dopiero po 42 latach został dostrzeżony przez szerszą publiczność, ponieważ był traktowany raczej po 42 latach pracy, czyli już jako w czasie pierwszej wojny, kiedy to zaczął pisać, churalne, patriotyczne, duże koncerty. Wcześniej był uważany za dość prowincjonalnego kompozytora, natomiast ta wojna, no, to tak się czasem widocznie dzieje, że wojna sprzyja pewnym akcjom artystycznym również. Między innymi w 1915 roku napisał, proszę państwa, utwór poświęcony Polsce na prośbę Emila Munarskiego, współzałożyciela Polskiej Filharmonii Narodowej. Utwór oparty na melodiach Mazurka Dąbrowskiego, Fantazji Polskiej, Paderewskiego i Warszawianki. Ten utwór powstał w 1915 roku. Nosił tytuł Polonia. Premiera się odbyła w Londynie w 1915 roku. No i dyrygował orkiestrą podczas wykonania tego utworu. Zadedykował go Paderewskiemu. To, co państwo usłyszeliście, to był fragment pierwszej symfonii, przepiękne Adagio. Symfonia z Dur, opus 55, napisał w sumie, miał zamiar napisać 3 symfonie. Napisał 2, zabierał się za trzecią, ale w międzyczasie zmarła mu żona. No i po śmierci żony stracił chęć do pisania. W zasadzie zaczął pisać tą operę, ale śmierć jego wkrótce nastąpiła. Wykryto u niego raka. W 1934, zdaje się, roku zmarł. Teraz jeszcze jedna jego przepiękna kompozycja i proszę zwrócić uwagę na skrzypka fantastycznego. Mianowicie jest z nim Alfredo Campol. To jest skrzypek włoskiego pochodzenia. Się urodził w Rzymie, zmarł w 1991 roku w Londynie już. No, wybitny skrzypek, co zresztą państwo za chwilę, myślę, docenicie. Andante z koncertu Hamol, opus 61. Oba te utwory i tą symfonię przed chwilą wykonaną i tą w tej chwili wykonuje Londyńska Filharmonia pod dyrekcją Adriana Bolta. Nagranie symfonii pochodziło z 49 roku. A ten utwór w tej chwili został zarejestrowany w 55.

No piękne, to piękne. Nie znam się na tyle, żeby wędkować specjalnie, ale imponuje mi też ten skrzypek, który... Oczywiście intonacja fantastyczna, bo inaczej być nie mogło, ale też to wibratko ma takie niehisteryczne, nienachalne i bardzo nieprzesłodzone. Bardzo, bardzo mnie to ujęło. No w tym roku Avro ma już 91 lat, gdyż skończył 90 w zeszłym we wrześniu. Więc będziemy wracać do niego i do tej tabuli razy, którą już pewnie prezentowałem nieraz w różnych wersjach. Tabulę razy napisał w 77 roku i to, jak Państwo wiecie, doskonale utorowało mu drogę do wielkiej międzyświatowej kariery. Nasz fantastyczny Arvo Pärt. Pärt. No to posłuchajmy sobie drugiej części tabuli razy pod tytułem Silencium, Without Movement.

No przyznacie Państwo, że wspaniały utwór. Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o Manfredzie Eicherze, założycielu ECM-u, mówiąc z niemiecka, i ECM-u, mówiąc po angielsku, czyli wytwórni, która wypromowała bardzo wielu artystów. To właśnie Eicher wynalazł i pokazał całemu światu Tabulę Rasę, wydając ją w swojej wytwórni. Ta wytwórnia, o której mówiliśmy wielokrotnie, ma niezwykle wielkie znaczenie dla popularyzowania muzyk wszelakich. Początkowo głównie koncentrował się na muzykach jazzowych, od jakiegoś czasu wydaje minimalistów, muzykę kameralną. Mnóstwo fantastycznej muzyki. Jednocześnie pojawił się taki snobizm, o czym już opowiadałem, taki pozytywny snobizm na posiadanie płyt ze znakiem ECM-u. W Europie Zachodniej w zasadzie w każdym inteligenckim domu jakieś płyty z tego rejonu, z tego wydawnictwa się znajdowały. My mamy tam oczywiście, o czym Państwo doskonale wiecie, swoich artystów. Był Tomek Stańko. Jest w tej chwili trzech chyba Polaków, którzy współpracują z ECM-em, grają na festiwalach ECM-owskich i tak dalej. Myślę, że śmiało można Eichera nazwać mecenasem takiej sztuki. Może tak to nazwijmy. To nie ma co filozofować, ponieważ są takie płyty, które trudno umiejscowić w jakimś nurcie. Taką za chwilę zaprezentuję. Mianowicie Jan Balke. Jan Balke, pianista, kompozytor, 71-letni, pochodzący z Norwegii, związany z ECM-em od bardzo dawna. Zresztą prezentowaliśmy różne jego, albo nagrywane z jego udziałem, albo jego nagrania z różnymi artystami. Nagrał też trzy płyty solowe. Jest artystą, takim, który oprócz elektroniki, której używa w jakichś projektach, nie wiem, czy to można nazwać klubowych, czy w każdym razie jest dość mocno zaangażowany w tworzenie muzyki perkusyjnej również. Natomiast te solowe jego płyty są dosyć niezwykłe, zwłaszcza ostatnia, nagrana w Kopenhadze w 2023 roku w listopadzie. Village Recording w Kopenhadze pojawiła się nakładem ECM-u w lutym roku ubiegłego. Na owej płycie pod tytułem Skrifum. Skrifum to jest jakieś słowo islandzkie, które oznacza pisać. Na owej płycie gra na fortepianie, ale wspomaganym przez elektroniczne narzędzie, które się nazywa spektrafon, powstałe przy jego współudziale, ponieważ brał udział przy opracowaniu tego urządzenia. Z tego co wiem, nawet nie wiem jak ono wygląda, czy to jest w postaci jakiejś kości, czy w każdym razie to urządzenie jakby manipuluje dźwiękiem zatoczenia fortepianu. Przetwarza, wydobywa różne częstotliwości. Czasami się wydaje, że są one jakby lekko rozstrojone. Mówiliśmy o takich eksperymentach Leszka Mozdera, który nagrał płytę na trzech fortepianach nagranych w innym stroju. Te trendy do tego, żeby się wydobyć z takiego autotuna i z takiego do takiej doskonałości harmonicznej i spróbować poruszać się w nieco innej sferze, są dosyć ostatnio modne. I myślę, że to fajnie, bo też o tym wspominaliśmy, że tak się przyzwyczailiśmy do dźwięku strojonego, edytowanego elektronicznie, że czasami nagrania z lat 60. po prostu nas drażnią niestrojem. Ale ten niestrój jest jednak bardzo ściśle związany z ludzkim organizmem. No, jak zwał, tak zwał. W każdym razie ten spektrafon, który nie jest instrumentem, na którym się gra, natomiast przetwarza, powoduje sprzężenia zwrotne, tak zwane feedbacki, które poszerzają tą przestrzeń, zmieniają. No myślę, że
przyjemnością Państwa posłuchać się utworu pod tytułem Tagaki, Jan Bartek.

0: No i tak to brzmi. Jan też wykorzystał tu jakąś pałeczkę, skoro opowiadałem Państwu, że lubi instrumenty perkusyjne i ową pałeczką uderzał w strony fortepianu, a te wszystkie takie właśnie wzbudzające się jakby dźwięki pochodzą z owego urządzenia, które wygląda jak mikser po prostu. I przy jego pomocy można te dźwięki wzbudzać, rozstrajać, modulować i tak dalej. W kolejnych audycjach pewnie wrócimy jeszcze do tej płytki, bo dopiero ją liznęliśmy i się okaże. Drugą godzinę rozpocznie Charlie Hayden, Jan Garbarek i Egberto Gismonti.
1: W urodzinową sobotę 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
2: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od doniesień z piłkarskich Mistrzostw Świata. Było blisko sensacji. Argentyna teraz wygrywa z Egiptem w meczu 1/8 finału 3-2. Kończy się druga połowa. Trwa doliczony czas gry. No i działo się. Jako pierwsi do bramki trafili Egipcjanie. Yasser Ibrahim w 15 minucie, Mustafa Zico w minucie 67. Losy obrońców tytułu Mistrzów Świata odmienił dopiero w 79 minucie Cristiano Romero, a 5 minut później wynik wyrównał Leo Messi. Dosłownie przed momentem w 93 minucie do bramki trafił Enzo Fernandez. 3-2, 97 minuta spotkania. Wydatki na obronność, inwestycje, wsparcie Ukrainy to niektóre tematy szczytu NATO w Ankarze. Polskę reprezentują prezydent oraz ministrowie obrony i spraw zagranicznych, mówi szef Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
3: Uważamy, że bezpieczeństwo Europy i bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych są ze sobą powiązane. Tym samym oczekujemy oczywiście jak najlepszego stanu tych relacji pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, ale oczekujemy oczywiście równolegle większej aktywności sojuszników europejskich, chociażby w procesie wydatkowania środków na budżet wojskowy.
2: Głównym punktem szczytu będzie jutrzejsze posiedzenie Rady NATO. Rzecznik rządu komentuje sprawę szpitala w Mogilnie. Jak podał portal WP.pl, umowę ze szpitalem miała podpisana spółka neurochirurgów. Według umowy stawki za godzinę pracy sięgały nawet 26 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się prokuratura.
4: No tutaj mamy do czynienia z problemami, które rozwiązać ma między innymi ustawa, która leży na biurku prezydenta, ta o jawności wynagrodzeń, zarobków powiązana z numerem PESEL. I w tym zakresie działania naprawcze są już procedowane.
2: Adam Szłapka nawiązał do ustawy pozwalającej powiązać informacje o wynagrodzeniach lekarzy i innych medyków z numerem PESEL, przy czym Naczelna Izba Lekarska zauważa, że ustawa ta nie obejmie spółek. Szefowa resortu zdrowia spotkała się z premierem, by przedstawić mu pomysły na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia. Jutro o 13:00 konferencja prasowa Katarzyny Sobierańskiej-Grędy, a także szefa Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. W serwisie Francja liderka skrajnej prawicy skazana przez sąd apelacyjny na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu, to za defraudację środków Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie sąd skrócił zakaz ubiegania się Marine Le Pen o funkcje publiczne, co teoretycznie umożliwi jej kandydowanie w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. I jeszcze raz na koniec mundial. Kończy się spotkanie Argentyna-Egipt, 98 minuta. Minuta tego spotkania. Coś się spotkanie to nie może zakończyć. W tym momencie 3-2 dla Argentyny. Komu mało emocji sportowych, to jeszcze dziś wieczorem o 22 naszego czasu. Ostatni mecz 1/8 fazy mundialu. Szwajcaria, Kolumbia. To był serwis Radia Nowy Świat.

No, piękne to granie, piękna płyta wydana na winylu stosunkowo niedawno, oczywiście nakładem wspomnianego już ICM-u, ECM-u, ICM-u i tak dalej. Skład fantastyczny, Charlie Hayden, no to wiadomo, Egberto Gismonti pojawia się u nas w różnych wersjach, ponieważ jest to fantastyczny muzykant. Ja się z jego twórczością zapoznałem gdzieś pod koniec lat 80. chyba dopiero. To jest gitarzysta, pianista, kompozytor, który spędził dużo czasu w puszczy amazońskiej, zaprzyjaźniony z tamtejszymi Indianami, bardzo mocno penetrujący w ogóle muzykę brazylijską. Wydaje płyty zarówno z sambami, bierze udział w różnych nagraniach muzyki no, tanecznej brazylijskiej, gra jazz, wydawał płyty i wydaje chyba jeszcze płyty solowe, gitarowe. Świetny muzykant. Płyta Magico. A teraz przenosimy się, proszę Państwa, do tej Japonii i do Ruikoku wspaniałego, czyli pieśni zarejestrowanych w latach 1921-1939. Teraz i Hiro Fujiyama zaśpiewa dla Państwa. Hiro to zmarł w 1993 roku w wieku 82 lat, pieśniarz. Pieśniarze, którzy wykonywali ten styl, charakteryzowali się tym, że najczęściej pobierali wykształcenie klasycznej muzyki europejskiej. Podobnie było z Ichiro, który studiował w Tokyo School of Music. I to powoduje, że ta muzyka powinna być nam bliższa niż klasyka japońska, która jest często harmoniczna, tonalna i tak dalej. Tu się pojawia harmonia europejska, pojawiają się takie bliskie naszemu sercu melodie. No i ma to niezwykły urok. Przyznam się szczerze, że Ruikoka stała mi się za sprawą owej płyty znalezionej w jakimś sklepiku z płytami, czymś zupełnie niezwykłym i namawiam Państwa do śledzenia tego tropu. Niedługo ten nurt był popularny, jak się widzi, jak się słyszy. Niemniej zostawił fantastyczne nagrania po sobie. No więc posłuchajmy sobie Hiro Fujiyamy.

No czyż to nie piękne. Wracamy do płytki na chwileczkę. Skoro jesteśmy w Japonii, to przyjrzymy się troszkę japońskim artystom. Gaksato i Tadahiko Yokogawa, ich płytę już prezentowałem, i to w Higienie, i nie tylko w Higienie, ponieważ to jest dwóch elektryków. To znaczy Tadahiko Yokogawa głównie gra na skrzypkach, i, no ale programuje syntezator i tak dalej. Gaksato gra na tereminie, o którym Państwu opowiadałem, w fajnym instrumencie. No i na syntezatorach. Posłuchajmy sobie takiego króciutkiego w sumie utworu pod tytułem Pokodopo. Gaksato Tadahiko Yokogawa.

się złożyło, że przegapiliśmy z racji takiego dość rzadkiego spotykania się z muzyką współczesną, no tak nazwijmy to ogólnie, choć nie tylko współczesną, że przegapiliśmy śmierć pani Liane Rodiguet. Zmarła w lutym tego roku w wieku 93 lat. No niezwykła postać, bardzo ważna dla muzyki minimalnej, dla muzyki współczesnej. Jej twórczość zresztą ewoluowała, począwszy od tego, że studiowała fortepian, że studiowała klasykę, Strawiński, te różne rzeczy. Później bardzo się, mówiąc kolokwialnie, wkręciła w różne eksperymenty związane z dźwiękiem, z taśmą magnetofonową, która pozwalała zapętlać i tak dalej, i tak dalej. A kolejny przełom to był zakup syntezatora Vasta Arpa 2500, który spowodował jeszcze inną podróż. Rodiguet została początkowo potraktowana troszkę z pewnym uczuciem, znaczy bez szału, o tak to nazwijmy. Dopiero od początku naszego wieku została doceniona i rozpoznawalna. Nie jest to muzyka, jakby to powiedzieć, jest to muzyka niezwykle powolna, związana z buddyzmem w pewnym sensie, tak jak to łączy ją na przykład ze Steve'em Reichem i w ogóle z muzykami, z minimalistami, z którymi się często spotykała, i z Terry Riley'em, i z całą tą załogą uprawiającą muzykę minimalną, którą też trudno czasami określić, na ile ona jest związana z taką kulturą muzyki klasycznej, na ile ona jest związana z muzyką źródłową i tak dalej. Taką najbardziej charakterystyczną płytą związaną z kulturą buddyjską, no to jest oczywiście Songs of Milarepa, które to fragmentowej płyty Państwu prezentowałem, i chciałem tak ku czci pani Rodiguet, wrócić do tej płyty na chwilę. To są wiersze Milarepy, które recytuje Robert Ashley. Robert Ashley to też fantastyczna postać. Pieśniarz, producent, realizator spektakli operowych, dosyć awangardowych. No i jest tu na owej płycie również pojawił się nauczyciel duchowy pani Elani Lama Kongriposz. To posłuchajmy sobie. Tu proszę o cierpliwość, o te dźwięki. Dźwięki płyną bardzo powoli. Ta zmiana dźwięku następuje bardzo subtelnie, bardzo powoli. Ten dźwięk jest jakby uzupełniającym medytacyjną twórczość Milarepy i tworzy taką niezwykłą dość przestrzeń. Ja to muszę przyznać, że to naprawdę wymaga spokoju i wtedy trzeba się temu poddać. Nie jest to łatwe, bo słuchamy najczęściej bardzo krótkich i szybkich rzeczy. To jest absolutne zaprzeczenie tego, co się słyszy w mediach. Bardzo zapraszam.

0: Tudejirang
1: Samjin dang losim dewara da wudung chuya.

No tak. Myślę sobie, że dzisiaj zaproponowałem Państwu taką petardę muzyki, którą ja osobiście uwielbiam, ale przy dzisiejszym tempie słuchania mogło to Państwa nieco zniechęcić, za co z góry przepraszam, nic na to nie poradzę. Myślę, że każdemu z nas się przydaje czasami wyciszenie i chwila spokoju. W przyszłym tygodniu będziemy już razem z panem Fiszem i pewnie będą wesołe różne nowe piosenki ze świata. Natomiast pożegnamy się fantastyczną muzyką w wykonaniu niezwykle utalentowanych i bardzo ważnych dla północnych Indii pieśniarzy, braci Mohinuddina i Aminuddina Dagara. Bracia Dagar to wybitni przedstawiciele klasycznej muzyki północnych Indii. Akompaniuje im na Pakawaczu Raja Chhatrapati Singh, Anantapurze Mr. Suraya Dagar, czyli kolejny pan Dagar, a nie Mrs. Suraya Dagar, co ja mówię, więc pewnie mama. To jest raga, więc oczywiście jest wstęp, alap, po którym następuje drupad. Drupad to jest już poemat śpiewany, tu napisany w języku hindi przez Raza Khana, związany z Krishną. To już nie, troszkę szkoda czasu, bo i tak musimy tą pieśń skrócić. Wybitna muzyka. Życzę Państwu dobrej nocy i spokoju. Dobranoc.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Szefowa resortu zdrowia przedstawi jutro propozycję zmian w systemie ochrony zdrowia. Mija dziś termin wyznaczony przez premiera. Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk stwierdził, że jego zadaniem nie jest szukanie kozłów ofiarnych.
1: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali.
0: Konferencja szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka i rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca jutro o 13. Radni Rzeszowa odrzucili projekt uchwały ograniczającej nocną dostępność alkoholu. Przepisy zakładały, że między 22 a 6 w sklepach można by było kupić tylko piwo oraz napoje o zawartości alkoholu nie wyższej niż 4,5%. Za uchwałą było 8 radnych, przeciw 12, 3 wstrzymało się od głosu. Przenosimy się do stolicy. Tu nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje od miesiąca. Na ten temat będą rozmawiali jutro uczestnicy dyskusji nad Wisłą. Mówi nam Marianna Sokołowska-Ciszewska z inicjatywy Dobry Ferment.
2: W panelu wezmą udział Krzysztof Brzuska, Wiktoria Jędruszkowiak, radny Jan Mencfel oraz filozofka Katarzyna Kasia i Michał Suchora. Na program złoży się godzinny panel, pół godziny dyskusji z publicznością i afterparty.
0: To spotkanie jutro o 19 w klubie Plac Zabaw nad Wisłą, wstęp wolny. Na koniec jeszcze piłka nożna. Argentyna gra dalej. Ekipie Leo Scaloniego w ostatniej części spotkania udało się odwrócić wynik meczu z Egiptem i z wyniku 0-2 drużyna Argentyny doprowadziła do wyniku 3-2. W ćwierćfinale Argentyńczycy zmierzą się ze zwycięzcą ostatniego meczu 1/8 finału Mundialu, Szwajcaria-Kolumbia. Tak o rywalach mówi trener kolumbijski i drużyny Nestor Lorenzo. Będziemy musieli wykazać się dużą dyscypliną. Oni są drużyną zorganizowaną, która dobrze atakuje, dobrze broni i od lat ma wiele przećwiczonych akcji. Komplementów nie szczędził też trener Szwajcarii Murat Yakin. Najważniejsze jest wprowadzenie odpowiedniego nastawienia na boisku przeciwko przeciwnikowi, który gra bardzo energicznie, prosto i pionowo. By nie powiedzieć w pionie i poziomie. Początek meczu już za godzinę. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: wtorek, 7 lipca, czyli imieniny miesiąca, 21.07, mamy 3 siódemki w dacie i godzinie. Nawet mieliśmy przed chwilą 4, bo było jeszcze 7 sekund, no ale już minęły te sekundy. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski, witamy Państwa w punkcie widzenia. Dziś wybierzemy się, proszę Państwa, do Turcji, bo tam się wybrali też szefowie państw NATO i rozmawiają o różnych rzeczach, między innymi o utworzeniu NATO 3.0. To my sobie z kolei porozmawiamy właściwie, jaka jest rola Turcji w tej organizacji, no ale... No zobaczymy. To będzie pytanie do mojego gościa. A potem w drugiej części, proszę Państwa, porozmawiamy o Rumunii, bo jest taka taka inicjatywa. Ona się zresztą powraca w różnych konfiguracjach dotycząca połączenia Rumunii i Mołdawii. Mołdawia miała ostatnio taki pomysł, żeby połączyć się z Rumunią, dzięki temu szybciej wejść do NATO, do Unii Europejskiej, ale ponieważ otworzyły się te pierwsze rozdziały negocjacji z Ukrainą i Mołdawią, to Mołdawia już taka chętna nie jest i potem Państwu opowiemy, o co chodzi w tym całym pomyśle. No dobrze, proszę Państwa, no to jedziemy z tym koksem. Razem z nami jest pan dr Karol Wasilewski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Właściwie dobry.
1: Dzień dobry.
0: Już dobry wieczór. Wszystko jedno. Jak zwał, tak zwał. Witamy się serdecznie. Panie doktorze, bo ja tak właśnie zaczęłam już mówić naszym słuchaczom, że mówimy o tym, że będzie teraz NATO 3.0, że po tym spotkaniu, to miało być takie przełomowe spotkanie w Ankarze, że teraz więcej odpowiedzialności za Europę weźmie Europa, a Stany Zjednoczone będą miały mniej tej odpowiedzialności. No oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim tempie się to będzie odbywać. Donald Trump przyjechał do Stambułu, no i przyjmowany jest po prostu jak król. Znaczy ta bestia, ten jego samochód dzisiaj w otoczeniu konnych jeźdźców przemieszczał się do siedziby Recep'a Tayyipa Erdogana. To taki był fantastyczny obrazek, bo takie szerokie ulice obok Hagia Sofia. W tle taka wielka flaga turecka wyświetlająca się na jakimś telebimie, no i właśnie ta bestia i ci koni. Poza tym ulica puściutka, no i Trump, który już dojechał, to powiedział, że w ogóle to jest generalnie beznadziejne i ta Europa mu nie pomogła w tym Iranie i w ogóle on by nie przyjechał na ten szczyt, gdyby nie to, że zaprosił go jego przyjaciel Recep Tayyip Erdogan. No i teraz moje pytanie jest takie. No bo jak to NATO 3.0 nastanie, to ja się cały czas zastanawiam, jaka jest właściwie rola Turcji w tym wszystkim. Znaczy Turcja jest razem z tą Europą, czy ona jest razem z tymi Stanami Zjednoczonymi, czy Turcja jest w ogóle jakby oddzielną planetą w tym wszystkim, no bo przy tych wszystkich przepychankach to o Turcji nie mówi się nic.
1: No dobrze, zaczęła Pani od bardzo trudnego pytania, jaka jest rola Turcji w tym wszystkim, ale wcześniej, znaczy jaka jest rola Turcji, jeśli chodzi o Europę, ale wcześniej zadała Pani pytanie, jaka jest rola Turcji w tym. I ja się chwycę na początek tego łatwiejszego, dobrze?
0: Dobrze.
1: I na początek powiem, że rola Turcji jest mniej więcej dokładnie taka, jaką pani na początku opisała. To znaczy Tayyip Erdoğan, i tutaj wszyscy chyba sojusznicy z NATO trzymają za niego kciuki, ma być tym, który sprawi, że NATO, sojusznicy zrealizują ten cel, o którym dyplomaci mówią tylko pół żartem serio, że Donald Trump opuści Ankarę i szczyt NATO zadowolony.
0: A, czyli on ma zaczarować Trumpa jednym słowem.
1: Absolutnie. Tayyip Erdoğan ma zaczarować Donalda Trumpa, można powiedzieć, ku pożytkowi wszystkich europejskich sojuszników. Ale to nie jest tak, że Tayyip Erdoğan tutaj wyświadcza europejskim sojusznikom przysługę wyłącznie. On sam ma cel po pierwsze taki, żeby żeby no, pokazać się jako ten sojusznik ważny dla Europy, ten, który potrafi zasypać ten podział, przepraszam, że w takie literackie tony uderzam, podział transatlantycki. No i właśnie, zwracam uwagę, bo tu już przychodzę do tego pani pytania, jaka jest rola Turcji, jeśli chodzi o tę architekturę i ten jej wymiar europejski. I połączę to jeszcze z tym, dlaczego Tayyip Erdoğan to robi. Otóż Turcja zdaje sobie sprawę, że jest w bardzo przedziwnej sytuacji w swojej historii. Otóż dotychczas takim państwem, które stanowiło pomost między Turcją a Unią Europejską, państwem, które apelowało o silniejszą integrację Turcji i Unii Europejskiej, były Stany Zjednoczone. I Stany Zjednoczone już nie chcą odgrywać tej roli, już nie będą odgrywać tej roli. A więc te, powiedzielibyśmy, umizgi Tayyipa Erdoğana wobec Donalda Trumpa wokół szczytu NATO mają na celu no, nie tylko sprawienie, że Europa będzie zadowolona, bo Tayyip Erdoğan jej robi przysługę, ale mają również zapewnienie tego, że Europa zauważy, że Turcja jest aktorem przydatnym, który w sposób pozytywny jest w stanie wpłynąć na Unię, na bezpieczeństwo europejskie. Bo to, czego Turcja nie ma w tym momencie, to nie ma tej właśnie pośredniczącej roli Stanów Zjednoczonych jako tego, nie wiem, czy jest takie słowo, przepraszam, integratora. Mm-hmm. I teraz rzeczywiście to, co pani powiedziała, że Turcja jest poniekąd na uboczu. Dokładnie tak. Turcy argumentują, że są traktowani, jakby nie byli częścią tego, co oznacza bezpieczeństwo, przyszłość bezpieczeństwa Europy. Argumentowali na przykład i argumentują tak naprawdę od początku 2025 roku, że każde przyszłe bezpieczeństwo Europy nie może być zawężone do bezpieczeństwa Unii Europejskiej. I że w związku z tym wszystkie programy, wszystkie inicjatywy, wszystkie projekty, które Unia Europejska podejmuje w obszarze bezpieczeństwa, nie mogą wyłączać tych bliskich sojuszników, a więc sojuszników z NATO, nie należących do Unii Europejskiej. I dla Turcji jednym z takich fundamentów tego szczytu, przepraszam, fundamentalnych celów podczas tego szczytu jest właśnie sprawienie nie tylko to, że Donald Trump będzie zadowolony, nie tylko tego, że zadowoleni będą europejscy sojusznicy, lecz także tego, że ta współpraca Turcji i sojuszników europejskich zostanie mocniej zacieśniona na forum NATO. Po pierwszym dniu, aczkolwiek jeszcze nieśmiało, bo zobaczymy, co wydarzy się jutro, ale po pierwszym dniu tym przemysłowym możemy powiedzieć, że Turcja chyba ten cel dopina.
0: No a dlaczego właściwie Turcja była tak na uboczu? No bo już nawet Kanada była zaangażowana, czy jest zaangażowana w to bezpieczeństwo europejskie. Mówi się o, znaczy w ogóle są podpisywane właśnie programy z Kanadą. A dlaczego nie z Turcją? Bo co, bo to jest inny kulturowo kraj?
1: Ja nie do końca powiedziałbym, że Turcja jest na uboczu, ponieważ chyba wszyscy w Europie zdajemy sobie sprawę, że jeśli mówimy o bezpieczeństwie europejskim, czy jeśli mówimy o południowo-wschodniej flance NATO, to nie ma, przepraszam, jeszcze dodam, zwłaszcza bezpieczeństwie basenu Morza Czarnego, to wszystkich tych elementów nie ma bez Turcji. A czy byłyby, trudno jest sobie wyobrazić po prostu bezpieczeństwo tych obszarów bez istotnej roli Turcji. Więc to nie jest do końca tak, że Turcja jest na uboczu. Natomiast rzeczywiście pani pytanie jest bardzo sensowne, ponieważ to wszystko zależy, jak zdefiniujemy ubocze. Mhm. Jeśli zdefiniujemy je w ten sposób, że kształtuje się jakiś nowy rodzaj ustrukturyzowanej i poukładanej współpracy w bezpieczeństwie w Europie, i tutaj powołamy się na różnego rodzaju mechanizmy, choćby finansowe, typu no instrument właśnie. Safe, to wtedy tak, musimy stwierdzić, że Turcja jest na uboczu, ponieważ dotychczas ta współpraca z Turcją w obszarze bezpieczeństwa czy przemysłów zbrojeniowych miała taki charakter bardziej wyspowy, to znaczy część państw, które uważa, że z Turcją trzeba mieć bliższe relacje w obszarze bezpieczeństwa. Wśród tych państw jest między innymi Hiszpania, wśród tych państw są oczywiście Włochy, jest Polska, są państwa bałtyckie, można powiedzieć, dołączyły do tego grona niedawno. No, pracuje z tą Turcją w ramach takich, no, można to nazwać wyspami kokreacji, to znaczy wyspami w

0: no jest problemem Unii Europejskiej, jakby nie patrzeć. I to, że między innymi w związku z tym problemem Turcja ma bardzo niską spójność, wskaźnik spójności ze wspólną polityką zagraniczną bezpieczeństwa, no jest jednym z powodów, dla którego tej strukturalnej współpracy nie udaje się ułożyć. Obok takiego oczywistego powodu, którym można by było nazwać ten taki powód bardzo prozaiczny, to znaczy ta współpraca pragmatyczna wydaje się działać. Ale są też inne rzeczy, trochę mniej namacalne i które bardzo trudno tłumaczyć, zwłaszcza tureckim partnerom. Otóż współpraca turecko-europejska to jest coś, co przynajmniej od dwóch dekad, może od 15 lat, jest obszarem, który doświadcza bardzo wielu niepewności związanym z tym, że no, Turcy jednak nie przedstawiali się jako wiarygodny partner. Wielokrotnie grając kartą antyzachodnią, wielokrotnie podejmując decyzje takie jak choćby zakup systemu S-400 od Rosji, które podważały zaufanie. No i właśnie taki jest problem z tym zaufaniem, że to jest taka waluta nienamacalna. Ono jest teoretycznie w stosunkach międzynarodowych niezauważalne. Ale w momencie, kiedy dochodzi do dyskusji na temat tego, który z tych partnerów jest nam bliższy, z którym mamy ważniejsze relacje, z którym mamy lepsze, łatwiejsze dołożenie stosunki, któremu możemy ufać, to zaufanie w tych debatach wraca. I wraca właśnie jako taka waluta, tak jak powiedziałem, nienamacalna, no ale ostatecznie prowadząca do tego, że pojawiają się głosy w Europie, które mówią, że może ta Turcja nie do końca jest partnerem, z którym możemy zaangażować się w sposób strukturalny, a więc róbmy to, co działa, działa jakiś taki model ad hoc, transakcyjny, w ramach którego zarządzamy tą relacją. I to jest coś, co Turkom bardzo trudno zrozumieć. I gdy mamy do czynienia z taką dynamiką, przeciągam trochę tę odpowiedź, ale próbuję tutaj wszystkie te wątki połapać. Gdy mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy dostrzegamy rosnące znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa europejskiego, a jednocześnie widzimy, że Tayyip Erdoğan wykorzystuje tę sytuację do uporządkowania sceny wewnętrznej, uderzając w opozycję, no to może nie powiedziałbym, że jest to kluczowy element w debacie, bo nie widać, żeby to był kluczowy element w debacie. Wręcz przeciwnie, jasne są sygnały wysyłane z Europy do Turcji, że to niespecjalnie Europie przeszkadza. Ale to jest właśnie ten nienamacalny czynnik, który powoduje, że to zaufanie w stosunkach europejsko-tureckich jest obniżone, no i które ostatecznie, żeby użyć pięknego polskiego słowa, impaktuje na te stosunki negatywnie.
1: Ale pan powiedział 15-20 lat, to znaczy, że to za Erdogana się tak popsuło?
0: Czy popsuło się za Erdoğana, to trudno powiedzieć, bo Turcy mają pretensje do Unii Europejskiej tak naprawdę.
1: No, nie wejście do Unii Europejskiej, no, o to, że nie przyjęło. Zasadzie, tak, no.
0: Musiałbym powiedzieć, że od lat 60., kiedy ten wątek się pojawił w stosunkach turecko-europejskich, pełniejszej integracji, a więc mieliśmy lata 70., w których Unia przechodziła bardzo istotną zmianę, państwa europejskie, przechodziły istotną zmianę tożsamościową, gdzie kwestie demokracji i praw człowieka zaczynały odgrywać istotniejszą rolę w politykach wewnętrznych państw europejskich. I na przykład był to element, który w Turcji też został przegapiony, ponieważ Turcy nie dostrzegli tego, że to jest zmiana głębsza na poziomie tożsamościowym. Ale wróćmy do spraw bardziej bieżących. No tak, nie da się ukryć, że rządy Tayyipa Erdoğana przyczyniły się do podkopania tego zaufania, nie tylko ze względu na retorykę i to, co się pojawiało. Dzisiaj w zasadzie wydaje się, że jest to prehistoria, prawda? Przecież raptem tak niedawno mieliśmy do czynienia z bardzo silnymi sporami w stosunkach turecko-niemieckich, między innymi w związku z wykorzystaniem diaspory tureckiej w polityce wewnętrznej Turcji, diaspory oczywiście zamieszkującej Niemcy. Mieliśmy liczne spory po zamachu stanu, który miał miejsce 10 lat temu. No, mieliśmy wreszcie konkretne decyzje ze strony Turcji, a więc tak jak wspomniany zakup S-400 od Rosji. Mieliśmy liczne deklaracje, że Turcja w zasadzie to powinna sobie szukać miejsca gdzie indziej i sygnały wysyłane w stronę Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Mieliśmy do czynienia również z polityką balansowania, która no jest takim charakterystycznym elementem tureckiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, no ale powiedzmy sobie szczerze, że znowu użyję bardzo ładnego staropolskiego określenia, siadła nieco gorzej, gdy po na przykład rosyjskiej aneksji

0: Krymu Turcja zdecydowała się na zakup S-400, czyli kiedy Turcja po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny po prostu omijała sankcje. To nie jest tak, że w tych sporach Turcja nie miała swoich racji. Żeby podać tylko jeden argument, to znaczy Turcja mówiła, że skoro nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu mechanizmów sankcyjnych, to nie chce do tych sankcji dołączać. Żeby była jasność, bo nie chciałbym tutaj przedstawiać Turcji jako tego absolutnie złego. Po prostu mieliśmy do czynienia z negatywną dynamiką w stosunkach turecko-europejskich, no, gdzie zachowanie Tayyipa Erdoğana nie ułatwiało wyjścia z sytuacji.
1: A teraz wygląda na to, że dochodzi do jakiejś zmiany, bo mimo tego zakupu rosyjskiego systemu lotnictwa, to jednak mówi się, przynajmniej tak czytałam, że Turcja będzie dołączona do programu F-35. No i tak jak widzę takie rozmowy dwustronne Erdoğana z różnymi przywódcami Europy, także z Trumpem, ale także z Markiem Rutte, no to mam wrażenie, że ta dynamika się zmieniła i że to zaufanie zaczyna się budować. No bo w końcu może dotrze do niektórych, że Turcja ma drugą co do wielkości armię w NATO.
0: Muszę wrócić do tego zaufania, więc mówię to tak głośno, żeby mnie w razie czego pani złapała za słowo. Ale tak, zdecydowanie po 2025 roku widać, że Turcja stara się poprawić stosunki z Zachodem, jeśli możemy ciągle mówić o Zachodzie. I ma to dwojaki wymiar. Po pierwsze, stara się znormalizować stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Do tego wrócę, to na razie zaparkujmy. Ale po drugie, stara się poprawić stosunki z Unią Europejską. To jest pokłosiem kilku rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest po prostu normalizacja tureckiej polityki zagranicznej pod rządami Hakana Fidana, który najwyraźniej zauważył, że turecka polityka zagraniczna nie może być polityką awantur z całym światem. Po drugie, jest to pokłosie tego, że władze w Stanach Zjednoczonych, no właśnie, objął Donald Trump i Turcy mają poczucie, że szereg interesów mogą z Donaldem Trumpem załatwić korzystnie, ze względu na to, że Donald Trump jest liderem, który, no tak jak słyszymy, podziwia Tayyipa Erdoğana i jest bardziej otwarty na jego sugestie. Ale po trzecie, ze względu na to, i tego bardzo często nie doceniamy, że Turcy uznali, że w tej zmieniającej się architekturze bezpieczeństwa, w tym porządku międzynarodowym, oni nie mogą zostać sami. I od 2025 roku miałem wielokrotnie okazję uczestniczyć w różnych seminariach na temat tureckiej polityki bezpieczeństwa. Jedno z takich określeń, które chyba jest trochę przerysowanych, ale które zacytuję, bo ono działa na wyobraźnię, było określenie podsunięte przez jednego z najbardziej szanowanych tureckich profesorów zajmujących się bezpieczeństwem, który powiedział: w dobie dwóch rewizjonistycznych mocarstw, mając na myśli tutaj Rosję i Stany Zjednoczone, Turcy potrzebują w swojej polityce zagranicznej siły status quo. Tu miał na myśli Unię Europejską. I rzeczywiście coś w tym jest, że Turcja, zdając sobie sprawę, że czeka nas ogromne przetasowanie, choćby to przetasowanie, od którego rozpoczęliśmy, gdy mówiła pani o koncepcji NATO 3.0, choćby związane jeszcze z napięciami amerykańsko-europejskimi, które prawdopodobnie nie zakończą się aż tak tragicznie, ale jednak zakończą się zmianą w europejskim bezpieczeństwie. Turcja zdaje sobie sprawę, że w dobie tych tektonicznych przesunięć nie może zostać sama i stara się być w koszyku partnerów europejskich, no właśnie w koszyku partnerów, a nie w koszyku rywali. I sukcesywnie prowadzi tę politykę od 2025 roku. Pod koniec ubiegłego roku stawiałem też taką tezę, że wydaje mi się, że 2026 rok będzie tym rokiem, w którym Turcy, biorąc pod uwagę te procesy, będą musieli zmienić swoją politykę wobec Rosji. I nie żebym się jakoś specjalnie chwalił, bo za chwilę rzeczywistość może mnie brutalnie zweryfikować, ale wydaje mi się, że rzeczywiście ten proces zmiany jest widoczny, ponieważ te stosunki turecko-rosyjskie nie mają już takiej dynamiki, jak miały dotychczas. Nawet jeśli Hakan Fidan był ostatnio w Rosji, no to okazuje się, że te wizyty nie są już wykonywane z taką pompą, jak miało to miejsce dotychczas. I to, co pani powiedziała, jest bardzo istotne, wydaje mi się, te dwa elementy. Po pierwsze to, że rzeczywiście pojawiają się głosy, no zwłaszcza od 2025 roku, że Turcja jest przydatnym aktorem i jest pewnego rodzaju otrzeźwienie, tak to nazwijmy wprost, po stronie Unii Europejskiej, która nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, ale też w innych obszarach czasem zachowywała się tak, jakby między Bosforem a prowincją Van była jedna wielka czarna dziura i nie można było tej polityki z Turcją sensownie ułożyć. Przyczyny myślę, że już omówiliśmy, bo one dotyczą tego między innymi braku zaufania. No ale jest jakieś takie otrzeźwienie i Europa dostrzega, że Turcja może przydać się pod kątem bezpieczeństwa, to w zasadzie jest niezbędna, że może się przydać do projektów łączności czy connectivity, że być może przydać się również w projektach gospodarczych, no po prostu budowy połączeń między Europą przez Turcję, z Kaukazem, z Azją Centralną i szeregu różnych projektów gospodarczych, kończąc na, nie wiem, surowcach, metalach, przepraszam, ziem rzadkich. A drugi proces to jest ten, który pani poruszyła przy okazji F-35. Rzeczywiście Donald Trump mówi o tym, że Turcja mogłaby wrócić do programu myśliwca, to znaczy, że można by jej było sprzedać maszyny. No tylko sprawa jest o tyle problematyczna, że aby do tego doszło, Turcja musi pozbyć się tego S-400. Mm-hmm. Donald Trump może i prawdopodobnie udałoby mu się zdejmować sankcje, nałożone zresztą przez niego. Natomiast jeśli chodzi o kwestię powrotu Turcji, to w amerykańskim prawie, nie wchodząc w szczegóły, jest zapisane, że Turcja musi pozbyć się S-400. Mm.
1: No, wydaje się, że Ukraina mamy moment. Może mieć otwarte ramiona nawet, by to przyjąć.
0: Nie znamy do końca porozumień, zapisów porozumień między Turcją a Rosją. Rosja dawniej grała bardzo sprytnie tą kwestią, ponieważ sam Siergiej Ławrow mówił, że Turcy kupili, więc to jest w ich rękach, ale to było w czasach, kiedy Turcja w tej swojej polityce balansowania jednak była ostrożniejsza wobec Rosji. Czy nie okaże się, że teraz Rosjanie stwierdzą, że muszą jednak wydać zgodę na reeksport? No to jest jedna z zagadek, którą mamy. I tak, ma pani rację, że Ukraina pojawiała się w tych dyskusjach. Pojawiała się Syria w tych dyskusjach, komu Turcja może przekazać. Pojawiał się Cypr Północny. Na razie najważniejsze jest chyba to, żeby powiedzieć sobie, że wydaje się, że Turcja wreszcie dojrzała do rozwiązania tego problemu. Że on już okrzepł na tyle, że Tayyip Erdoğan może wmówić wyborcom, że to jest dobry moment, żeby tę sagę zakończyć wreszcie. No i oby tak było.
1: No, by tak było. Jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie relacje Turcji z Izraelem w tej chwili. No, w sumie to nie wiem też do końca, jakie są relacje w tej chwili Stanów Zjednoczonych z Izraelem. Zdaje się, że tam też jest jakieś napięcie, no ale jest właśnie spore napięcie między Turcją a Izraelem i czy to nie przeszkodzi Tayyipowi Erdoganowi w dogadywaniu się z Trumpem.
0: To jest ten moment, kiedy muszę zapytać, a ile mamy czasu?
1: Niewiele, no ale jeszcze ze 3 minuty.
0: Jeśli niewiele, to w takim razie przejdźmy do sedna. Stosunki między, w tym trójkącie, Turcja, Izrael, Stany Zjednoczone układają się w taki sposób, że w ciągu poprzedniego roku miałem wrażenie, że Turcy odnoszą z kolei oni wrażenie, że mogą ustawić się w lepszej pozycji niż Izrael w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. Po wojnie w Iranie odnosiłem wrażenie, że w Turcji nastąpiła korekta tego założenia. To znaczy, że Turcy uznali, że jednak ta rola Izraela jest istotna. Patrząc na to, co dzieje się w ostatnich tygodniach, na napięcia amerykańsko-izraelskie, na deklarację Trumpa, choćby dzisiaj z Ankary i z posiedzeń z Tayyipem Erdoganem, no znowu można odnieść wrażenie, że Turcy są bliscy tego, żeby, nie odważyłbym się powiedzieć, żeby zastąpić Izrael w polityce amerykańskiej. Być może niektórzy tureccy eksperci liczą na aż tak daleki scenariusz, ale nie są w tych negocjacjach na straconej pozycji. A dla Turków jest to istotne z tego względu, że im nie chodzi tak naprawdę strategicznie o zastąpienie Izraela, nawet jeśli jacyś radykalnie czy odważnie myślący tureccy eksperci by tak uważali. Chodzi o to, żeby Stany Zjednoczone sprzedały Turcji F-35, bo w ten sposób, przynajmniej w jednym wymiarze, Turcja zniweluje ogromną przewagę technologiczną, jaką ma Izrael. A wydaje mi się, że jest to szalenie ważne, kiedy z Izraela pod kątem czy w stronę Turcji płyną deklaracje konsekwentnie, powinniśmy dodać, no wrogie. A mianowicie deklaracje, które mówią, że Turcja jest następnym Iranem i że z Turcją trzeba teraz zrobić porządek. Scenariusz, który wydaje się scenariuszem science fiction i nie wydaje mi się, żeby Turcy uważali, że jest to scenariusz, to znaczy scenariusz takiej pełnoskalowej konfrontacji turecko-izraelskiej był scenariuszem prawdopodobnym, ale patrząc na ich politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, wydaje mi się, że traktują to jako ryzyko na tyle poważne, że trzeba się przed nim zabezpieczyć. I o to w tym wszystkim powiedziałbym, że chodzi.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Karol Wasilewski z Ośrodka Studiów Wschodnich tłumaczył nam zawiłości obecności Turcji w NATO i relacji Turcji z Europą i ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Życzę miłego wieczoru i dziękuję za poświęcony czas.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Państwa zapraszam na muzyczną przerwę, no a potem zajrzymy na pogranicze rumuńsko-mołdawskie.

0: Punkt widzenia.
1: I jesteśmy po przerwie i teraz porozmawiamy, proszę Państwa, o takim pomyśle powracającym połączenia się Mołdawii z Rumunią. Jeszcze niedawno ten pomysł gdzieś nawet przez Mołdawian był powtarzany, dlatego że Mołdawia bardzo szybko chce się dostać do Unii Europejskiej ze względu na to, że ciągle jest w zagrożeniu atakiem ze strony Rosji, więc robi ta mała Mołdawia wszystko, żeby być w państwie, w gronie państw, które w jakiś sposób tam chronią się nawzajem, nawet jeżeli nie wojskowo, to przynajmniej gospodarczo i politycznie. No i był taki pomysł, że jeżeli się szybko nie otworzą relacje i negocjacje z Unią Europejską, no to Mołdawia może przystąpić do takiego połączenia, może dojść do połączenia Mołdawii z Rumunią po to, żeby Mołdawia się szybciutko w Unii Europejskiej znalazła. Ale kilka tygodni temu, jak Państwo wiedzą, zostały otwarte negocjacje mołdawsko-unijne i także ukraińsko-unijne i dzięki temu Mołdawia, która raczej szybko się upora z tymi tak zwanymi rozdziałami, czy też obszarami, które są do negocjacji, bo to jest małe państwo, więc szybko się przystosuje do tego, czego wymaga Unia i mówi się, że w 2028 roku w Unii Europejskiej się znajdzie, więc może być mniej chętna temu, żeby do Rumunii się przyłączyć. Ale teraz taki wniosek, taki pomysł pojawił się w Rumunii. Tam jest taka partia, która nazywa się SOS i nie wiem, jak się Rumunia czyta po rumuńsku. No w gruncie rzeczy ta partia zgłosiła właśnie taki projekt ustawy o połączeniu się z Mołdawią. I co ciekawe, przez niższą izbę parlamentu ten projekt przeszedł właściwie bez głosu sprzeciwu i nawet bez głosowania. Po prostu przeszedł. No i dlaczego tak się stało i co z tego wynika, opowie nam pan Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: To już naświetliłam Państwu, jak wygląda mniej więcej ta sytuacja z pomysłem łączenia się Rumunii i Mołdawii. No i teraz mamy ten najnowszy pomysł, który przeszedł przez niższą izbę parlamentu bez głosowania. No to jak to się dzieje, że pewne projekty przechodzą bez głosowania i od razu idą do Senatu?
2: Tak jest skonstruowany rumuński proces legislacyjny. Mhm. Tam są dwie izby o charakterze równorzędnym, inaczej niż u nas, że mamy izbę niższą, izbę wyższą. I chodzi o to, że koniec końców i tak projekt musi trafić do obu izb, a od której zacznie, to w gruncie rzeczy ma charakter drugorzędny. I konsekwencją tego jest następujące rozwiązanie. Jeżeli ta pierwsza izba, do której trafi projekt, z jakichś powodów się nie zdąży nim zająć w ciągu 45 dni, to istnieje domniemanie, że on zostaje przyjęty w sposób milczący, czyli nie ma debaty, nie ma głosowania i zostaje przekazany do drugiej izby. No w tym przypadku najpierw trafił do Izby Deputowanych, a kolejną izbą będzie Senat. I ta druga izba będzie tutaj izbą rozstrzygającą. Więc to, że nie było głosowania i został projekt przyjęty w sposób milczący, wynika właśnie wyłącznie z tej procedury. No i tutaj też możemy domniemywać, że posłowie z Izby Deputowanych nie chcieli się tym projektem zająć, zastosowali ten proceduralny unik, no właśnie dlatego, żeby nie zajmować wobec tego projektu i jego poniekąd także pomysłodawców jakiegokolwiek stanowiska, bo tak naprawdę ten projekt nie jest obliczony na zainicjowanie Uniri, czyli idei, realizacji idei zjednoczenia Rumunii i Mołdawii. On jest obmyślony przez inicjatorów, czyli partię SOS Romania. To jest partia europosłanki Diany Szoszłaki, serdecznej przyjaciółki Grzegorza Brauna z Parlamentu Europejskiego. On jest obliczony na to, żeby skompromitować prozachodnie władze Rumunii i prozachodnie władze Mołdawii. Ponieważ zakładając, że ten projekt zostanie przegłosowany, no to SOS Rumunia, która jest partią nacjonalistyczną, skrajną i także prorosyjską, będzie mogła ogłosić, że my zainicjowaliśmy Unirę. Od nas ta pierwsza iskra wyszła. A jeżeli parlament odrzuci projekt, no to będzie można oskarżać wszystkie te partie głównego nurtu o zdradę ideałów narodowych, bo pamiętajmy tutaj, że z przyczyn historycznych mamy taką sytuację, że oprócz Rumunii istnieje oddzielne państwo Mołdawia, a Rumunia postrzega Mołdawię jako drugie narodowe państwo rumuńskie. Mołdawian traktuje jako Rumunów zapruckich, też Rumunów besarabskich. W obu państwach mówi się tym samym językiem rumuńskim i idea Uniri cały czas jest obecna w debacie, mimo że ten projekt, tak w ogóle ta idea nie ma szansy realizacji w jakimkolwiek przewidywalnym czasie.
1: Ale właściwie na czym miałaby polegać ta kompromitacja prounijnych władz rumuńskich i mołdawskich?
2: Jeżeli załóżmy ten projekt zostanie przegłosowany, no to po pierwsze na piedestał wynoszona ta taka wręcz szowinistyczna, oszołomska, nawet bym użył nieładnego określenia, i prorosyjska partia SOS. Że wtedy ona niejako kradnie w ogóle całą ideę Uniri, która się cieszy dużym poparciem w Rumunii, mimo że jest nierealistyczna, tak jak mówiłem. Ale mniej więcej 70% społeczeństwa ją popiera. Natomiast w Mołdawii te sondaże są różne. One przewidują tak, że mniej więcej 30-40% społeczeństwa by głosowało za zjednoczeniem. Natomiast większość jest przeciw w tym tej idei. Bardzo się obawiają i to jest jeszcze pozostałość po czasach radzieckich, kiedy władze forsowały taki straszak wobec ludności, że przyjdzie rumuński żandarm, tak jak było przed wojną, i zaczną się wszelkie nieszczęścia, tak jak było w Besarabii przed wojną w czasie II wojny światowej. Więc mniejszości narodowe w Mołdawii, Ukraińcy, Rosjanie, Gagauzi, Bułgarzy, Polacy także są przeciwko zjednoczeniu w zdecydowanej większości. Także to jest ogromny straszak cały czas w Naddniestrzu. No i wreszcie także prorosyjska opozycja w Mołdawii używa idei Uniri po to, żeby mobilizować swój elektorat, zastraszać elektorat, że tak naprawdę w ogóle cała idea wstąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej jest tylko pewna przykrywka, którą posługuje się prezydent Maja Sandu i jej Partia Działania i Solidarności, bo tak naprawdę to są panrumuniści, którzy dążą do tego, żeby Mołdawię zlikwidować i żeby ona została wcielona do Rumunii. I tutaj też pewną wodę na młyn dla dały wywiady, których udzielała Sandu bodajże w lutym tego roku, w których przyznała, że gdyby doszło do takiego referendum zjednoczeniowego, no to ona prywatnie, nie z pozycji prezydenta, tylko prezentując swój prywatny pogląd, powiedziała, że ona by zagłosowała za zjednoczeniem. I wielu polityków rządzącej partii PAS też takie stanowisko zajęło, zastrzegając oczywiście, że to nie jest program polityczny partii.
1: No tak, tak. To też pojawiały się, tak jak czytałam przynajmniej, takie pomysły właśnie, kiedy jeszcze nie było pewności, że wejście do Unii Europejskiej i Mołdawii będzie szybko. No i były takie pomysły, żeby może z tą Rumunią się zjednoczyć i wtedy w tej Unii się znaleźć w ten sposób. No bo państwo małe i potrzebuje współpracy z większymi. Natomiast no, w tej chwili w Mołdawii doszło do upadku rządu. Znaczy premier wczoraj czy nawet dzisiaj podał się do dymisji po 8 miesiącach. Wie pan może dlaczego?
2: Premier ustąpił w piątek.
1: A, w piątek. No.
2: Tak w ogóle, natomiast dzisiaj on ustąpił z funkcji premiera technicznego, ponieważ wraz z dymisją rząd sprawuje dalej swój mandat do powołania nowego rządu, więc premier 3 lipca podał się do dymisji, a dzisiaj ustąpił z tej funkcji premiera tymczasowego. Zagmatwaną sytuację, ponieważ Alexandru Muntianu, premier dotychczasowy Mołdawii, nie podał jednoznacznego powodu. Stwierdził jedynie, że nie jest w stanie wypełniać swojego mandatu zgodnie ze swoimi wartościami i dlatego składa ten mandat. Natomiast musimy pamiętać, że z jednej strony Muntianu był technokratą, nie mającym ambicji politycznych, nie mających zaplecza politycznego w partii PAS. Z drugiej strony mamy w tej chwili w tle duży, dosyć taki skandal w Mołdawii o charakterze korupcyjno-kumoterskim, ponieważ okazało się, że osoby bez kompetencji, bez konkursów były zatrudniane w państwowych firmach, gdzie pobierały, jak na warunki mołdawskie, niebotyczne pensje. To ujawniła prasa, no i w tym momencie Muntianu podaje się do dymisji, więc zaczęły się spekulacje, że właśnie z racji tego, że był technokratą i miał tę słabą pozycję polityczną, to prezydent i partia PAS tak naprawdę mu nie pozwalały walczyć skutecznie z tymi układami kumoterskimi i korupcyjnymi. Oczywiście tutaj prezydent Maja Sandu temu zaprzeczyła, wskazała raczej na niezadowolenie z niewystarczającego tempa reform proeuropejskich realizowanych przez Muntianu. Natomiast no tutaj wiarygodność Sandu w oczach Mołdawian osłabia fakt, że jedną z postaci, która właśnie w tym skandalu zajmowała poczetną rolę, no to była kuzynka Sandu, która była zatrudniona w odpowiedniku, jak u nas jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, to tam w Mołdawii jest firma Moltasta, która też zarządza przestrzenią powietrzną kraju, i ta kuzynka Sandu była zatrudniona tam właśnie bez konkursu i pobierała bardzo wysoką pensję, czterokrotność pensji prezydenta. Do tego dochodzą także skandale korupcyjne w Ministerstwie Rolnictwa i też pewna wtopa taka komunikacyjna rządu Muntianu, który zaczął przygotowywać reformę fiskalną, która napotkała na bardzo duży opór, niezadowolenie społeczeństwa, bo ona przewidywała podwyżki między innymi podatków na towary pierwszej potrzeby, ale z drugiej strony gwarantowała podwyżki w sektorze publicznym. No i tutaj Muntianu właśnie jako technokrata bardzo słabo się komunikował, praktycznie nie udzielał wywiadów, nie tłumaczył tego społeczeństwu, więc koniec końców myślę, że tutaj się nałożyło kilka czynników. Z jednej strony był ten skandal, który PAS wykorzystało Muntianu, żeby przerzucić na niego odpowiedzialność i bez jakiegoś specjalnego bólu jako człowieka niezwiązanego z partią po prostu obarczyć tą odpowiedzialnością i go wyrzucić za burtę. Z drugiej strony Muntianu widać też był zmęczony, po części też zniechęcony tym, że zarządzać krajem nie da się tak, jak się zarządza firmą, bo to jest człowiek o dużym doświadczeniu biznesowym.
1: Ta partia SOS Rumunia, tak? Dobrze wymawiam?
2: Tak.
1: To ona jest przeciwna wstąpieniu Mołdawii do Unii Europejskiej. Dlaczego?
2: Bo to jest partia właśnie skrajnie nacjonalistyczna, prorosyjska,
1: argumenty.
2: Więc popatrzmy, jakbyśmy tutaj jakieś takie lustrzane odbicie, to tak jak mówiłem, to jest serdeczna koleżanka europosła Brauna, więc to daje nam pewien obraz, jakiego rodzaju to są ludzie, o jakich poglądach. Więc tutaj nawet nie chodzi o samą Mołdawię w Unii Europejskiej, co generalnie o bycie przeciwnym Unii Europejskiej. To są ludzie, którzy najchętniej doprowadziliby do tego, żeby sama Rumunia także wystąpiła z Unii Europejskiej, z NATO, cofnęła się z tej orientacji takiej międzynarodowej do czasów niemalże Czałszewsku, takiego wyizolowanego, niezwiązanego ze strukturami zachodnimi kraju.
1: Rozumiem. No dobrze. A jakim pańskim zdaniem, bo takie pojawiają się informacje, że Mołdawia już w 2028 roku będzie gotowa do wejścia do Unii Europejskiej. Na pewno Ukrainie się to tak szybko nie uda. Pytanie, czy rzeczywiście uda się tak szybko Mołdawii?
2: To jest plan mołdawskich władz, żeby kraj był gotowy, żeby zakończyć negocjacje do 2028 i później osiągnąć akcesję do 2030 roku. To jest bardzo ambitne założenie. I doświadczenia krajów Bałkanów Zachodnich wskazują na to, że tak jak powiedziałem, że to jest najprawdopodobniej zbyt ambitne założenie, bo nawet Mołdawia, chociaż jest właśnie tym krajem małym, wydaje się, że małym jest łatwiej, to ma przed sobą jeszcze ogromne reformy. A też musimy pamiętać, że jest krajem małym, biednym. To powoduje także to, że wydolność aparatu państwowego jest bardzo ograniczona. Za przykład możemy chociażby podać to, że tak naprawdę kadra urzędnicza niektórych ministerstw, jak odłożymy na bok portierów, sprzątaczki, ten cały personel techniczny, to wyjdzie, że to jest kilkanaście, może kilkadziesiąt osób. Więc bardzo trudno te reformy Mołdawii wdrażać także ze względów takich czysto kadrowych, czysto technicznych. I też jest cały czas opór duży środowisk, które się obawiają rozbicia tych dawnych układów korupcyjno-oligarchicznych, z którymi PAS obiecała walczyć i dzięki którym tak naprawdę, dzięki tym obietnicom zdobyła władzę, najpierw Sandu została prezydentem, później PAS zdobyła samodzielną większość w parlamencie, więc dla Mołdawian kwestia wstąpienia do Unii Europejskiej gdzieś tam pierwszorzędnymi potrzebami to są te reformy z zakresu walki z korupcją, uzdrowienia systemu sprawiedliwości. A tutaj jest bardzo duży opór, bo sędziowie, prokuratorzy nie chcą poddawać się lustracji majątkowej. To jest główny element tego procesu, czyli sprawdzenie, czy ten majątek, który posiadają, zdobyli w sposób uczciwy. więc jak nie chcą się poddawać procesowi, to tracą stanowiska, a równocześnie brak jest kadr, żeby ich zastąpić.
1: Jasne. Bardzo dziękuję. Pan Jakub Pieńkowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, tłumaczył nam zawiłości relacji między Europą, Rosją, Mołdawią i Rumunią. Bardzo panu dziękuję i życzę dobrej nocy. Państwu także dziękuję już za uwagę. Spotkam się z państwem jutro bladym świtem. Zapraszam. Rafał Lewandowski zostaje. Za chwilę informacje, a po informacjach będzie Mikołaj Tyczyński. Dobrej nocy.

0: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Tupuliński. Zapraszam. Silny wiatr nad morzem. Synoptycy ostrzegają mieszkańców powiatu nowodworskiego w Krynicy Morskiej. Trzeci stopień zagrożenia przed wiatrem. Powstały chroniące przed sztormem barykady z piasku. Harcerze wypoczywający nad morzem musieli się przenieść na noc w bezpieczne miejsce. Tak w TVN24 mówiła burmistrzyni Krynicy Morskiej Sylwia Szczurek.
1: To nie ewakuacja, tylko przeniesienie prawie 400 dzieci, młodzieży do naszych obiektów, szkoły podstawowej w Krynicy Morskiej i biblioteki. Opiekunowie podjęli decyzję o godzinie 15, że na noc po prostu przeniosą dzieci, aby te dzieci bezpiecznie spały. Kulminacja złej pogody ma być między godziną 3 a 6 rano.
0: W nocy w rejonie Półwyspu Helskiego i Zalewu Wiślanego wiatr w porywach do 120 km na godzinę, a wysoko w Sudetach do 130 km na godzinę. Teraz Turcja. Po pierwszym dniu szczytu NATO do Ankary przylecieli przywódcy 32 państw, m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych czy Ukrainy. Jest także delegacja z Polski z udziałem prezydenta, ministra obrony i szefa dyplomacji. Potrzebujemy transatlantyckiej rewolucji w przemyśle obronnym, uważa sekretarz generalny sojuszu. Jak zaznaczył Mark Rutte, już teraz widać skutki wzrostu wydatków sojuszników na obronność. Pieniądze są i będzie ich znacznie więcej, ale trzeba wykorzystać te środki. Trzeba je przeznaczyć na zakup sprzętu do rzeczywistego odstraszania i obrony. Drogę turują rządy i przemysł zbrojeniowy. Inwestują w rozwój produkcji obronnej. W trakcie spotkania prezydentów USA i Turcji Donald Trump powrócił do tematu przejęcia kontroli nad Grenlandią. Jest już komentarz szefowej duńskiego rządu. Mette Frederiksen powtórzyła: Grenlandia nie jest na sprzedaż, a sojusznicy powinni uszanować suwerenność Danii. W serwisie Syria i wizyta prezydenta Francji. Emmanuel Macron spotkał się z prezydentem Ahmedem al-Szadą. Jak mówił, po odbudowie kraju Syria powinna stać się ważnym ośrodkiem w regionie. Czyli miejscem, w którym można rozwijać szersze strategie, a w szczególności budować nowe łańcuchy dostaw, szlaki energetyczne i sieci danych. W trakcie spotkania polityków w pobliżu hotelu, w którym nocował prezydent Francji, wybuchły dwie bomby. Rannych zostało 18 osób. Pałac Elizejski przekazał, że Emmanuel Macron nie słyszał żadnych wybuchów w drodze na spotkanie z syryjskim prezydentem. Francja, Maroko, Hiszpania, Belgia, Norwegia, Anglia, Argentyna i kto jeszcze? Za nieco ponad 90 minut poznamy ostatniego ćwierćfinalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. Zaczęło się ostatnie spotkanie 1/8 finału Szwajcaria-Kolumbia. Wcześniej w pełnym zwrotu w akcji meczu Argentyńczycy pokonali Egipcjan 3-2, choć do 79 minuty spotkania Argentyna przegrywała 0-2. Jutro na Mundialu dzień przerwy, od czwartku ćwierćfinały, a finał turnieju w niedzielę 19 lipca. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Dobry, bo Messi i spółka dostarczyli w meczu Argentyna-Egipt mnóstwa emocji, ale teraz nadszedł czas, żeby się nieco wyciszyć, skoro są 4 minuty po godzinie 10 we wtorek. To znak, że nadszedł czas na bezkres na antenie Radia Nowy Świat. No i witam się z Państwem. Rafał Lewandowski, który ten program realizuje, a także ja, mówiący do Państwa Mikołaj Tyczyński. A sezon wydawniczy rusza i to z kopyta, mówiąc kolokwialnie. Dzisiaj będziemy mieli gości po raz pierwszy w lipcu, a będą to dobrze Państwu znany Bruno Jasiński, który w czwartki o 23 raczy Państwa znakomitą muzyką, a który na co dzień jest jednym z najlepszych perkusistów w kraju, który też razem z jednym z najlepszych pianistów w tym kraju, Stanisławem Pańtą, tworzą awangardowy duet Stachun Bebach. I będziemy dzisiaj rozmawiali o winylowej premierze ich podwójnego singla Byk Składak, który będą mogli Państwo, mogą Państwo zakupić. Co to za muzyka, jak w ogóle doszło do ich współpracy, o tym będziemy za chwilę rozmawiali, a w nastrój wprowadzi nas pierwszy z dwóch tych utworów, Byk.

0: czyli jedna część podwójnego singla Byk Składak, które to utwory ukazały się w zeszłym roku, ale kopią niezmiennie. A tak się składa, że z nami są autorzy tych dwóch kompozycji. Dobrze Państwu znany Bruno Jasiński, który zasiada tutaj w czwartki po 23. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A także niezwykle młody, zdolny człowiek, którego znamy, właśnie ustaliliśmy, znamy się od 6 lat i ja już wtedy wiedziałem, że to jest człowiek, który będzie robił wielkie rzeczy. Stanisław Pańta.
1: Dzień
0: czyli
1: dobry.
0: W sumie duet Stachun-Bebach, a będziemy rozmawiali o winylowej premierze Byka i Składaka. Słuchajcie panowie, bo to są kompozycje, które wydaliście w streamingach w marcu ubiegłego roku, a dzisiaj mamy początek lipca 2026. Co się stało, że tak na dobrą sprawę dzisiaj, czy no niedawno ogłosiliście, że te utwory ukażą się jako 7, a nie na przykład poszliście za ciosem i że cała płyta.
2: Dobra, to myślę, że minęło trochę czasu i zdążyliśmy się już stęsknić na nowo za tymi numerami. I może krótko, po prostu wszystkim ojcem chrzestnym tego przedsięwzięcia jest Wojtek Żdanuk, Side One. Pozdrawiamy serdecznie i bardzo kochamy, który usłyszał numery, bardzo mu się spodobały. Potem twierdzi, że były zapytania o to wydawnictwo w sklepie, czy jest fizyczne. Nie było fizycznego i wręcz tam, no tak, że było dopytywane i powiedział, że powinno po prostu się to znaleźć na płycie. Również byliśmy tego zdania, więc Wojtek pomógł nam w temacie relacji z Grochem, z którym już się znałem, ale Groch z Junomi odezwał się do nas, żebyśmy może spróbowali coś z tym zrobić. Więc pytanie, czemu nie cała płyta, czemu ten podwójny singiel? Czemu nie? Bo 7 to jest mega fajny format. Mamy te dwa numery i szkoda było ich nie mieć.
0: No jest to trochę powrót do korzeni, jest to trochę rodzaj old schoolu, kiedy artyści w latach 70., 80. czy 90. wypuszczali no, te 7 winylowe i to był cały proces dystrybucji singlowej przed albumami.
2: Okej. Okay. Nawet no nie myślałem o tym. Nie wiem, kurde, ja 7 znam. Raczej mi się kojarzą z Jamajką, okay. I z dubem. Kojarzą mi się. Sam mam trochę 7 i lubię bardzo ten format, ale nie myślałem w ogóle o tym jako o takim formacie, właśnie jakimś tam singlowym, promocyjnym, zapowiadającym długą płytę.
0: No bo dzisiaj to bardziej funkcjonuje w kontekście DJ-skim. Ja też kiedyś nakupowałem w Londynie i w Paryżu tych 7, bo myślałem, a kiedyś będę grał imprezy z płyt winylowych. No nie wyszło, nie znalazłem jeszcze na to czasu.
2: To ja ostatnio grałem i super, 7 są super. Ta jest wyjątkowa, bo gra akurat w 33, na 33 obrotach, nie 45, bo długie numery. Więc tak.
0: No dobrze, słuchajcie, bo ja pamiętam takie wydarzenie, to był bodajże grudzień 2022 albo 2023, chyba 2023. Mhm. Jest grudzień, czas przedświąteczny, środa, wspaniały dzień i wieczorny jam w ramach Jazz State'u w klubie Spatif. No i tam dwójka wasza zagrała improwizowany koncert. Ja go wspominam po dziś, bo to był jeden z najlepszych, to był jeden z najlepszych występów w ramach Jazz State'u, który pamiętam, a jestem dosyć regularnym bywalcem w środy. To był początek waszej współpracy?
3: My w sumie poznaliśmy się w ogóle w Jazz State, więc ciekawie, że teraz o tym mówisz, bo pierwszy raz jak pojawiłem się w Spotify'e w 2020 roku, to akurat tak się zdarzyło, że jakoś pod koniec wieczoru usiedliśmy z Brunem i w duecie graliśmy sobie, coś tam improwizowaliśmy i Bruno później mi w ogóle wysłał fragment wideo z tego, więc mamy nawet nagrane nasze pierwsze ever spotkanie w ogóle na tej scenie. No i może jakoś tak ta scena nas po prostu wtedy pobudziła w tej nostalgii.
2: Tak, ale miło, że wspominasz ten koncert, bo w ogóle mamy go nagranego i może trzeba się temu też przyjrzeć.
0: Ja pamiętam, że go chyba zakończyliście w związku z tym, że to były święta, zakończyliście go własną improwizacją czy wariacją na temat motywu z Kevina samego w domu, czy Kevina samego w Nowym Jorku.
2: W Nowym Jorku, tak.
3: John Williams.
2: John Williams, no.
0: Ale Karolina Szewc, ona mówi, pozdrawiamy i całujemy, ściskamy, bo kochamy Karolinę Szewc z Just State'u. I ona mówi tak z dużą dumą, że no ja jestem taką matką chrzestną tej współpracy.
2: Wiele relacji tam się w Spotify wspaniałych narodziło. I zdecydowanie no ta jest dla mnie ultra ważna. I naprawdę to jest niesamowite, że tamśmy na siebie wpadli i to był pierwszy wieczór z Tachatam i sobie graliśmy we dwóch. Tak.
0: No dobrze, no to w takim razie, co was skłoniło do tego, żeby po prostu nawiązać współpracę? Jesteście prężnie działającymi artystami, robicie różne rzeczy. No i tutaj pojawił się taki pomysł na ten projekt. Póki co ukazały się z tego dwa utwory. Co was połączyło? Jakaś wspólna wizja? Nie wiem, chęć eksperymentów? No bo to są numery, które wykraczają trochę poza wasze wykształcenie czy wcześniejsze działania. No mówię tutaj przede wszystkim o Stachu, który zresztą na świetnej płycie twojego taty Pawła Pańty też tam zagrałeś bardziej klasyczno-jazzowe. A tutaj nagle mamy takie bardzo bitowe, gęste granie.
3: No z mojej strony ja pamiętam, jak nagraliśmy ten materiał, nagraliśmy po prostu tam 3 takie dwugodzinne fragmenty jakiejś improwizacji w dwóch domach studio i jak

0: bardziej osobistym materiałem, który po prostu zawsze chciałem robić tego typu rzeczy.
1: No, Ubro na ten beat nie jest niczym zaskakującym, zważywszy na to, że współpracował z różnymi, no, znamienitymi i sławnymi raperami, takimi jak na przykład pan Taco Hemingway.
2: Tak. Pozdrawiam. No, wiesz, myślę, że po prostu się ze Stachem jakoś dobraliśmy jakąś tam wrażliwością wspólną i pokazywaliśmy i pokazujemy sobie dużo muzy od zawsze. Inspirują nas podobne rzeczy. Wiesz, no, czemu zrobiliśmy taką muzę, a nie inną? Bo taki akurat mieliśmy dzień, takie było popołudnie. Takie pomysły nam potem przyszły też postprodukcyjne i tam no tam całkiem złożony był proces powstawania tych akurat dwóch utworów. Więc nie ma łatwej odpowiedzi, czemu zrobiliśmy taką muzę, bo takimi jesteśmy kolesiami.
1: Nie, słuchaj, po prostu mnie ciekawi to, czy to było tak, że akurat, wiesz, umówiliście się na sesję i akurat słuchaliście czegoś, ej, ale to jest fajne, ej, może zróbmy coś takiego w tym stylu.
2: Nie, to tak nie, na nic się nie umawialiśmy w ogóle. To myślę, że inspiracje muzyczne zawsze są i to akurat nie kojarzę, żeby były jakieś wtedy konkretne, zawsze się czegoś słucha i zawsze coś tam krąży w głowie.
1: No tak na dobrą sprawę jesteśmy tym wszystkim, co w życiu przeczytaliśmy, obejrzeliśmy, czego posłuchaliśmy, gdzie byliśmy.
0: Ja pamiętam, że w trakcie tej sesji nagraniowej, nagrywaliśmy to jakoś w czerwcu, byłem świeżo po zagraniu pierwszych egzaminów na uczelni, bo studiowałem fortepian klasyczny i wtedy byłem bardzo w takim sosie muzy XX wieku, fortepianowej, współczesnej. I pamiętam, że jak wchodziliśmy do studia, to sobie tak myślałem, że kurde, nie mam takiego teraz jazzowego sznytu w sobie, a później właśnie już grając, nagrywając te rzeczy, pokochałem to, że właśnie to nie jest granie solówek, nie jest jakaś taka forma na zasadzie... No, że po prostu bawiliśmy się bardziej właśnie formą, fakturą i też bardzo fajne instrumenty były w studiu. Rhodes, syntezatory, Moog, które też były dla mnie dosyć świeżą wtedy, dosyć świeżym tematem jakby. Bardzo inspirował mnie sam sound Rhodesa i jakby dużo minimalistycznie traktowałem po prostu... Tą muzykę wtedy, no jakby mega zupełnie innym podejściem niż wtedy jakby sobie wyobrażałem. Jak wszedłem do studia, to po prostu trochę inne rzeczy mnie porwały niż myślałem, że mnie porwą.
1: Także. No a w dodatku dwa domy, tam studio u Igora Nikifora w pięknych okolicznościach przyrody, fajne w ogóle jest to miejsce, no tam można odlecieć. Słuchajcie, czyli dobrze zrozumiałem, jak ty mówiłeś, Stachu, nagraliście 6 godzin improwizacji w sumie?
2: Nie wiem ile, no kilka godzin
0: coś
2: na
0: takiego,
2: pewno.
0: Coś takiego, no.
2: Tak.
1: Słuchajcie, a co przy okazji improwizacji dla was z perspektywy muzyków, czy tego duetu jest najważniejsze? Rytm, czy nie wiem, emocjonalność tej muzyki?
2: Czy akurat rytm?
1: No wiesz, no pytam ciebie z perspektywy perkusisty, tak? No.
2: No jasne. Wiesz co jest najważniejsze w improwizacji? Chyba zawsze sobie myślę, że to jest jak rozmowa, więc żeby to było jakieś przeżycie, żebym miał poczucie, że to jest jakaś autentyczna wymiana, że ja coś przeżywam i jakoś mogę sobie być w tym wspólnym przeżyciu obecny z kimś, a nie tam sobie coś pitolić po swojemu i... No bo tak też się da gadać.
1: No
2: da się na kogoś gadać.
1: Ale tak zwany japing, tak.
2: Japing, ale milej gadać z kimś niż na kogoś, więc tak. Fajna improwizacja jest taka, w której się można dowiedzieć o kimś czegoś.
0: Prawda.
1: A czego się dowiedzieliście o sobie wtedy? To jest takie bardzo psychologiczne
2: pytanie.
1: No wiem,
2: ale jak na trudne pytanie. Nie.
1: A ktoś powiedział, że tutaj będą tylko łatwe i miłe pytania.
2: Masz pomysł?
0: No my w sumie, zanim wyszliśmy do studia, to regularnie się spotykaliśmy w salce Bruna.
2: No tak.
0: W piwnicy. I tam godzinami po prostu rozkminialiśmy sobie różne motywiki.
3: Tak, śmiesznie, bo rozkminialiśmy motywy, ale potem weszliśmy do studia i nagraliśmy 6 godzin impro.

0: Tak, no.
1: Więc w sumie dosyć... No już byliśmy na takim etapie, że dosyć dobrze się znaliśmy, mam wrażenie. Od jakiegoś roku, dwóch lat może.
0: 23
1: nie, już 22. Trzy lata.
0: No, trzy lata się znaliśmy. Tak.
1: Więc nie wiem, czy akurat podczas tej sesji odkryliśmy coś nowego o sobie, ale na pewno dużo nowych rzeczy się działo w życiu. Ja właśnie zacząłem studia, Bruno...
2: A to pamiętam, obaj zaczynaliśmy studia w tym samym momencie.
1: Faktycznie,
2: różne, no, tak, ale tak, zaczynaliśmy tak. W tym samym momencie. No właśnie, a propos, jak tutaj zanim zaczęliśmy rozmawiać, przypomniałem sobie, to jest bardzo ciekawe, jak to tutaj sobie słuchaliśmy byka na początku. Ja sobie przypomniałem naszą pierwszą rozmowę. To była impreza na ulicy Piwnej w Warszawie tak i jest. Akurat porwała nas chyba na 3 godziny dobre dyskusja na temat Herbiego Hancocka, Keitha Jarretta i chyba jeszcze Krzysztofa Kometa.
1: Tak.
2: To była naprawdę... Tak. Ludzie nas po prostu unikali w czasie tej imprezy, bo my byliśmy pochłonięci naszą dyskusją. Słuchajcie, tutaj może postawimy przecinek i w takim razie posłuchamy jeszcze składaka, no a potem o dużym wydarzeniu, które w najbliższy czwartek w samym centrum Warszawy.

0: Składak, kompozycja duetu Stachun-Bebach, a tak się składa, że z nami są autorzem tej kompozycji i dwóch podwójnego singla Byk Składak, Bruno Jasiński, Stanisław Pańta. No to co, w takim razie pogadaliśmy trochę o muzyce, ale teraz wypadałoby wspomnieć o tym, że w nadchodzący czwartek, 9 lipca, na Placu Centralnym w Warszawie będzie można was zobaczyć na żywo o godzinie 20, jeżeli Facebook nie kłamie.
1: Nie kłamie.
0: Pod barem Studio zagracie tam koncert. Co to będzie?
1: Tak, to będzie koncert duetów Trio. Zaprosiliśmy na ten koncert wspaniałego basistę i naszego ziomala Kosmę Górę. Kosma Góra z nami wystąpi, który nawet miał tu z nami wpaść, ale jednak nie dał rady. Pozdrawiamy. I co to będzie? To będzie koncert naszego trio. Spróbujemy wykonać również utwory już znane.
0: Czyli teraz będziecie już nie duetem, a będziecie tercetem.
1: No, czy tam trio, bo chyba tercet to są śpiewacy.
0: Okej. Okay.
1: Ale
0: co, rozważacie rebranding w związku z tym, czy zostajecie przy Stachun-Bebach?
1: Nie wiem.
2: Ja myślę, że Stachun-Bebach jest takim abstrakcyjnym trochę...
1: Trochę tak.
0: Ale mimo wszystko jednak wskazującym na waszą dwójkę.
1: No bo, tak. No bo to jest nasz projekt, nasz pomysł i czemu nie zaprosić przyjaciela do zagrania też tego. Zresztą myśmy już mieli, śmiesznie już, i w ogóle jedna premiera tego materiału już była, jak on się ukazał cyfrowo.
0: No ale teraz jest premiera fizyczna.
1: Tak, teraz jest premiera płyty. Dobra, bo w sumie nie wiem, jakie jest pytanie.
0: W takim razie, no zacząłeś dobrze, ja cię wytrąciłem z równowagi, za co cię bardzo serdecznie przepraszam. Co to będzie za koncert? Powiedziałeś, że będziecie grali utwory znane, czyli podejrzewam, że będzie to Byk i Składak.
1: Tak.
0: No a to jest, no mniej więcej, no zakładając, że jeszcze pozwolicie sobie na improwizowane, na rozbudowane solówki, no to powiedzmy, że to może być 20 minut te dwa utwory.
1: Tak wymyśliłeś w ogóle, no nie wiem, może być i 40.
0: No ale właśnie o to chodzi, właśnie o to mi chodzi.
1: 70.
0: Co dalej, tak? Quo vadis Stachun-Bebach.
1: Tak.
2: Mamy trochę nowych.
1: Mamy różne nowe pomysły. No ale co mamy opowiadać o tym, jaka to będzie muza? To będzie muza nasza, wykonana w trio, bardzo fajnym. W fajnym miejscu, o fajnej porze roku. Tak.
0: Tak?
1: Tak.
0: No dobrze, no ja planuję się wybrać. A ty, Stachu, w takim razie, jak bardzo się cieszysz na ten występ, bo to właśnie no, piękna pogoda, chociaż z drugiej strony czekajcie.
1: Zobaczymy. Nie patrz.
2: Trzymajmy kciuki.
0: Dobra, to ja sprawdzę dla siebie i ewentualnie...
1: Jak będzie trzeba, to zagramy przecież w środku.
0: Nie ma tragedii z tego, co patrzę.
1: Chyba nie ma.
0: Nie ma tragedii na to, co patrzę.
2: Tak, ale zawsze jest opcja wejścia do środka, myślę, że jakby miała być tragedia, to się schowamy.
0: No dobrze, ale skąd pomysł na to, żeby jeszcze, poza tym, że Kosma Góra jest waszym dobrym kolegą, skąd pomysł akurat na niego? No akurat w Warszawie, tutaj w środowisku, nazwijmy to koło spatifowym, jest dużo dobrych basistów. Czemu akurat na niego się zdecydowaliście?
2: No ja myślę, że z Kosmą też jakby współpracuję w innych różnych projektach i po prostu bardzo... Bardzo dobrze się dogadujemy muzycznie i wcześniej w tym naszym duecie ja zawsze przejmowałem te partie basowe i myślę, że po prostu Kosma jest w stanie wykonać swoje partie basowe w taki sposób, że ja chciałbym też tak grać.
0: Ale że na mógł, że na...
2: Nie, on gra na basówce, ale...
0: Ale nie chodzi mi o ciebie, że ty na mógł basowym, tak?
2: Tak. Ja grałem na syntezatorach i... Myślę, że też po prostu trochę wygodniej jest, jeśli ktoś przejmuje tą partię. Ja mam wtedy więcej przestrzeni na bawienie się fakturą trochę w inny sposób.
1: Ale wy i tak się też trochę wymieniacie tymi rolami.
2: Tak. Dalej.
1: Rejestrami nadal. A czemu akurat z Kosmą? Wiesz co, też graliśmy w takim trio jakoś dosyć spontanicznie, nie wiem, 2 miesiące temu, coś takiego.
0: Przy okazji Jazz State'u?
1: Nie, w Między Nami, ale co to był za event? To był jakiś event, dobra, już wiem, to był event znajomych.
0: Co to był za event? A to był jakiś event.
1: No, mniejsza, w każdym razie super nam się grało i I od razu jakoś naturalnie przyszedł tam ten pomysł, żeby na ten koncert Kosmę zaprosić też. Bo chyba po prostu się też zbieraliśmy, żeby coś zrobić we trzech, więc tak. Czemu nie akurat to, skoro to właśnie planowaliśmy.
0: No dobrze, no. Tak. To w takim razie, gdzie was poniesie przyszłość? Czy przyszłość poniesie was w kierunku debiutanckiego longplaya?
1: Coraz większych płyt. No może następna to 10 cali. Jeszcze mniej popularny, jeszcze mniej popularny format, a chyba, kurczę, jak teraz myślę, jeszcze fajniejszy.
0: A potem jeszcze 12 zostaje.
1: No już większych nie ma, tak. Ale potem może być 12 na 45.
0: No tak.
1: No to są fajne rzeczy. I potem podwójna.
0: Albo maxi single, jeszcze kaseta.
1: Tak. Więc gdzie nas poniesie i co nas poniesie? No poniesie nas na pewno w stronę nowej muzyki i myślę, że postaramy się jak najszybciej coś nowego pokazać. Może znowu pokażemy coś cyfrowo, a potem zobaczymy, co z tym zrobić dalej, bo pracujemy nad nowymi rzeczami i są fajne.
0: Tak, fajne są, potwierdzasz, Stachu?
2: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: No dobrze, no to w takim razie ja muszę wam zaufać i przekonać się, co przyniesie przyszłość. A my państwa serdecznie zapraszamy na godzinę 20 na placy Defilat pod Bar Studio, bo tam zagra... A, no dobrze.
1: Nie chciałem ci przerwać w pół zdania. Zagra Stachun Bebach i Kosma Góra, ale również zagra wspaniały duet stołeczny Acid System. Jest to live'owy, elektroniczny duet maszynowy. Gruby temat. Bardzo polecam i bardzo się cieszę, że sobie razem robimy ten event.
0: No wszyscy słuchacze, którzy przyjdą w takim razie, nasi słuchacze, słuchacze Radia Nowy Świat na ten event, będą dobrze rozgrzani przed piątkowymi urodzinami i sobotnimi.
1: Tak. Bo wiesz, kto tworzy Acid System, czy nie wiesz?
0: Nie, no musisz...
1: Acid System to jest skład mojego brata, czyli Break Janeka z Dygnitarzem. Czyli są to moi przyjaciele, z którymi...
0: A Blake Janek zaraz tu zagra z tobą.
1: Właśnie, tak, dlatego pytam. Czy wiesz, to moi przyjaciele, z którymi tworzyliśmy kiedyś skład 666 Volvo. Więc tak.
0: A to pamiętam, nawet mi kiedyś podsyłałeś, to dobra kapela. A ja was przecież kiedyś widziałem na Wszystkich Świętych z bratem.
1: Tak? Mogło tak być.
0: Tak jest. Bardzo wam serdecznie, chłopaki, dziękuję. Duet Stachun Bebach, Bruno Jasiński, Stanisław Pańta. No to co, widzimy się w czwartek.
1: Wielkie dzięki, do zobaczenia.

Wdowczyk, Break Janek 60, a także Bebun, czyli Bruno Jasiński, który wraz ze Stanisławem Paintą byli naszymi gośćmi jako duet Stachun Bebach. A ja przypominam, że w czwartek Stachun Bebach zagrają w Warszawie na placu Defilat przed Barem Studio o godzinie 20. Z wielką przyjemnością Państwa zapraszamy. Ja planuję się wybrać, bo coś czuję, że to będzie uczta muzyczna. Ci, którzy widzieli Stacha i Bruna w Spatifie, wtedy to był grudzień chyba 2022, tak mi się wydaje, no to pewnie mają jakieś wyobrażenie, czego mogą się spodziewać. A przed nami teraz artysta, który wywodzi się z Kolumbii, z Bogoty, to jest Rosarito Wantu, który jest producentem i też jego ta muzyka jest bardzo ciekawa, bo ona z jednej strony jest bardzo bitowa, ale też nawiązująca do innych rodzajów muzyki, do punk rocka, do jazzu, do hip-hopu, a posłuchamy sobie albumu, czy no epki z roku 2024, Los Días Sin Nombre i kompozycji Micro Megas.

Rosarito, One, Two, Micro, Megas z epki, która ukazała się w 2024 roku pod tytułem Los Días Sin Nombre. A my w tej bardzo przyjemnej rozmowie i w jej trakcie zapomnieliśmy powiedzieć o tym, że podwójny singiel Byk Składak duetu Stachun Bebach jest do kupienia na stronie You Know Me Records, więc też jeżeli Państwo mają ochotę tę znakomitą muzykę mieć na nośniku fizycznym, to jest taka możliwość. Chyba też będzie można kupić na koncercie, chociaż nie wiem, zaraz może Bruno mi napisze i potwierdzi to. To w takim razie posłuchamy sobie teraz Agile Experiments, albumu Low Kamades z roku 2024 i kompozycji Very Free.

Agile Experiments. No i tutaj z Rafałem pojawiła się refleksja między nami, czy to jest very free, czy very ill, i nawet pokusiliśmy się o przeniesienie miarki i sprawdzanie, które z tych pałeczek jest większa i o ile milimetrów, czy mikrocentymetrów, mikromilimetrów i tak dalej. Ja nie wiem. Wydaje mi się, że ja Państwu zostawiam wolność. Jeżeli Państwo chcą powiedzieć very free albo very ill, wydaje mi się, że w obydwu tych wariantach, no że bardzo wolny albo bardzo chory, to ma to ręce i nogi, jakby nie patrzeć. A przed nami świeżynka, singiel, który ukazał się w ubiegły piątek 3 lipca autorstwa, no myślę, że mogę tak spokojnie powiedzieć, największego pracusia polskiego jazzu, Pawła Stachowiaka, znanego Państwu jako wuja HZG, basisty takich grup jak EAPS, Błoto, Siema Ziemia, Lumbago, połówka duetu hip-hopowego Keiko i tych projektów, w których wujas się pojawi, jest mnóstwo. Chyba zapomniałem, na pewno zapomniałem o jakimś, to ewentualnie Paweł mi przypomni. I teraz Paweł postanowił stworzyć swój materiał i wypuścić go jako HZG, i to jest jego ukłon w stronę fascynacji muzyką drum and bass, jungle i szeroko pojętą elektroniką. No i w piątek ukazał się singiel Żółte Papiery, zapowiadający płytę Psiarnia, która ukaże się 24 lipca. To będzie mocny materiał.

A to pierwszy debiutancki singiel w repertuarze WIHZG. No, jednej z najważniejszych postaci na współczesnej polskiej scenie jazzowej, człowieka, który gra w tylu grupach, że ja nawet tego nie pamiętam. Ale pamiętam, że oczywiście to jest Eapsy, Błoto, Siema Ziemia, to jest Lumbago, ale też duet hip-hopowy Keiko. No i teraz WIHZG ze swoim materiałem Psiarnia, która to płyta ukaże się 24 lipca. A my posłuchaliśmy jej pierwszego fragmentu w postaci Żółte Papiery. I tak, i mogę Państwu powiedzieć, bo dzisiaj to ustaliliśmy z Wujasem. Wujas będzie gościem bez kresu 28 lipca i będziemy o Psiarni rozmawiać, bo już będziemy po wydaniu całego albumu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Bezkresie. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Rafał Lewandowski je realizował, mówił do Państwa Mikołaj Tyczyński. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Bruno Jasiński i Stanisław Pańta, czyli duet Stachun Bebach. Im też dziękuję za rozmowę. A my żegnamy się muzyką Tonego Allena z udziałem, to już jest płyta pośmiertna Tonego Allena z La Boa i kompozycja nosi tytuł Patas Arriba i ta płyta, na której się znalazła, to La Boa meets Tony Allen. Dobrej nocy Państwu życzę.

0: Między światami.
1: Gary Gillis, Michael Andrews, Mad World rozpoczyna muzyczno-historyczną opowieść o państwie, które, czy tego chcemy, czy nie, towarzyszy nam na co dzień, choćby za sprawą popkultury, do którego przez dekady nasz stosunek się zmieniał, ale raczej zawsze był dosyć ciepły, ale ostatnio to już w ogóle nie wiadomo, co o nim myśleć. Państwie, które choć od ponad 100 lat jest uważane za potęgę, powstało relatywnie bardzo niedawno, bo równo 250 lat temu. O mały włos, a mogło w ogóle nie powstać, albo też na ziemiach, które dziś kojarzymy z nim, mogło powstać kilka niezależnych tworów polityczno-gospodarczych. I o tym, jak blisko było, by historia potoczyła się inaczej, oraz o tym, jak geneza i początki wpłynęły na późniejszy jego kształt, dziś Państwu opowiem, bo niezależnie od tego, jak patrzymy na posunięcia aktualnie włodarzy, jest to bez wątpienia wieloletni ośrodek rozkwitu kultury, polityki, nauki, gospodarki. Jedni powiedzą pępek świata, inni, a raczej sami siebie określali jako szeryf zachodu, jankesi, ci zza oceanu, kowboje i tak dalej. Zależnie od tego, czy bliżej nam do nich, czy dalej, epitety się zmieniają. To dziś. Ale kim byli, zanim stali się obywatelami własnego państwa? Jak splot wydarzeń politycznych im jego powołanie umożliwił? Jak to się wszystko w ogóle zaczęło? Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami, w ramach której zapraszam do świata powstawania Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, czyli do świata Ameryki na przełomie dziejów i tej drogi do niepodległości Stanów Zjednoczonych, gdzie punktem wyjścia jest założenie pierwszej osady, a tak naprawdę finałem deklaracja niepodległości podpisana 250 lat i 3 dni temu. Muzycznie będzie tak amerykańsko, jak to tylko możliwe. Dobry wieczór.

Morrissey, America is not the world. O czym zdaje się zapominać czasem jej obecne kierownictwo, ale dziś nie o współczesności, a w ramach no jednak tego ważnego, okrągłego świętowania 3 dni temu, o genezie, o tym, co się wydarzyło, że Stany mogły w ogóle zaistnieć. Cofamy się do XVI wieku, kiedy to kontynent z podróżniczo-ekspedycyjnej ciekawostki stał się miejscem, gdzie nie tylko wbijano flagę, żeby zaznaczyć polityczną obecność i do domu, a zaczynał się stawać domem dla pierwszych osadników z Europy i to całej Europy, co warto zaznaczyć, bo początki kolonizacji to dosłownie wolna Amerykanka i kto akurat załapał się na statek, mógł przy odrobinie szczęścia dotrzeć do ziemi obiecanej, która szybko okazała się piekłem na ziemi. Ale po kolei. Jest rok 1565. Na terenie dzisiejszej Florydy zostaje założona pierwsza europejska osada St. Augustine, należąca do Hiszpanii, która w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii kilka lat później wiedziała, jak to się robi. I zanim osada powstała z terytorium Meksyku, Hiszpanie wysyłali ekspedycję, by przygotować grunt do jej powstania właśnie i utrzymania. Brytyjczycy nie odrobili tej lekcji. 20 lat później założyli Roanoke w Karolinie Północnej, zwaną zaginioną kolonią, bo do dziś nie wiadomo, co stało się z osadnikami.

Young the Giant, America. Warto nakreślić, że w XVI wieku kolonizacja Ameryki przez Brytyjczyków stanowiła przede wszystkim element gry z Hiszpanią, Francją i Holandią na zasadzie musimy, bo jak nie, to oni to zrobią, co odbiło się na kondycji samych pierwszych kolonii, które delikatnie mówiąc nie czuły opieki korony, a wręcz były pozostawiane same sobie. Wielka Brytania patrzyła na nie jak na punkty na mapie do odhaczenia, nie zaś jak na terytorium z potencjałem. Francuzi mieli Kanadę i czaili się w delcie Mississippi, Hiszpanie Florydę, Holendrzy założyli Nowy Amsterdam, czyli późniejszy Nowy Jork. Robiło się ciasno i tłoczno i z punktu widzenia Brytyjczyków należało natychmiast wbić się w to klinem, nie zważając na to, co dzieje się w samych osadach. A potem się zobaczy. I to był, moim zdaniem, ich największy błąd.

Supertramp, Take the Long Way Home. Supertramp. Współczesność ciągle gdzieś nam się tutaj próbuje wbić, ale nie damy się i dalej popłyniemy z nurtem historii, tej starszej historii niż ta, o której czyta się w podręcznikach, bo odnoszę wrażenie, że to ta starsza w pewien sposób, nomen omen, ukonstytuowała to, co później nazwiemy Stanami Zjednoczonymi. Zatem po pierwszej nieudanej próbie w 1585 roku Brytyjczycy zrobili podejście numer dwa. I w 1607 założyli Jamestown, co uznaje się za początek faktycznej, trwałej obecności tychże w Ameryce Południowej, a samo Jamestown za pierwsze miasto, które później wejdzie w skład kolonii. I to była ta obecność. A jaka ona była? No właśnie, według dzisiejszych standardów powiedzielibyśmy, że skąpana w permanentnym kryzysie humanitarnym. Przybysze dziesiątkowani byli przez choroby, głód, konflikty z rdzenną ludnością. No i dlaczego zaczęło się od tragedii? Sama ekspedycja i założenie odbywało się pod szyldem Virginia Company of London i było przedsięwzięciem czysto biznesowym, w przeciwieństwie do Hiszpanów, którzy zrobili rozpoznanie, to przedsiębiorcy brytyjscy byli kompletnie nieprzygotowani. I stąd ta tragedia, bo nie zapewnili ani osób, ani środków, nie zapewnili lekarzy, rolników, badaczy, nie stworzyli struktur organizacyjnych. I dlatego tak to się zaczęło, od totalnego chaosu.

Ray Charles, America is Beautiful. Punktem kulminacyjnym tragedii Jamestown, bo wtedy Ameryka daleka była od Beautiful, była zima 1609-1610, znana jako Starving Time, czas głodu, kiedy to osada niemal podzieliła los swojej poprzedniczki w Karolinie. I wtedy można powiedzieć, że po raz pierwszy na jakąś tam skalę interweniowała korona brytyjska, bo w ostatniej chwili dostarczono zapasy, a następnie wzięto się za infrastrukturę i zaplanowano przyszłe funkcjonowanie miasta. Czy z przyczyn romantycznych, czy chociaż humanitarnych? Nie, niekoniecznie. Dostrzeżono w końcu potencjał Virginii Jamestown jako plantacji tytoniu i zaczęto w nią inwestować i z przyczyn biznesowych po prostu o nią dbać. Ten moment można też uznać za początek niewolnictwa w brytyjskich amerykańskich koloniach, bo od tamtej pory do Virginii zaczęli być sprowadzani z Afryki ludzie, którzy na to, by zostać za ludzi uznani w tamtym rejonie świata, musieli jeszcze długo poczekać.

Funkadelic Biological Speculation. Jest rok 1620, czyli 10 lat po tym, jak Jamestown udało się uniknąć tragedii i korona się nią zajęła. 1622 wielki początek, tym razem w Nowej Anglii, ale zupełnie inny początek. Do Plymouth przybyli na statku Mayflower tak zwani pielgrzymi. Jeśli upatrywać gdzieś źródła niezależności, chęci buntu ludności późniejszych Stanów Zjednoczonych, to właśnie tam i wtedy. Bo to nie było tak, że Brytyjczycy wzięli mapę i stwierdzili na samym początku, well, 13 kolonii, tu i tu, takie granice, tą będzie zarządzał Sir Gatwick, tamtą kapitan Lansby, a nad tą pieczę będzie sprawował z ramienia korony generał Somersville. I po pierwsze urzędy, administracja, garnizony, milicja i wszystko pod kontrolą, a potem dopiero biznes. No tak nie było. Bo gdyby tak było od samego początku, to kto wie, może historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Na pewno inaczej. Pytanie, jak daleka byłaby od tego, co wiemy, co mamy teraz. Tymczasem kreowała się historia zupełnie inna. Historia braku kontroli, chaosu i narastających sił odśrodkowych, nad którymi nikt tak naprawdę nie sprawował żadnej kontroli.

Grand Funk Railroad, We Are an American Band. Bo w 1620 roku do Plymouth przybyła mieszanka wybuchowa. Samozwańczy kaznodzieje, banici, przemytnicy, drobni handlarze, poszukiwacze przygód i bogactw, ludzie, którzy przed czymś lub do czegoś uciekali. A najlepsze jest to, że Wielka Brytania pozwoliła im w zasadzie na samowolkę, nakazując podpisać coś, co nazywało się Mayflower Contract, czyli zobowiązując ich do ustanowienia na miejscu praw i przestrzegania ich. To brzmi wręcz jak pozwolenie na zapoczątkowanie nowej cywilizacji. Brzmi też jak kardynalny błąd Wielkiej Brytanii. Bo co się stało dalej? Dalej, jak komuś nie pasowało prawo, które zostało ustalone, zbierał ekipę podobnych sobie i wyruszał ku Ameryce. Kończyło się to bardzo różnie, najczęściej źle, ale w niektórych przypadkach po prostu zakładano kolejną niezależną osadę 30-40 km dalej i ustalano własne prawa. Tak naprawdę Dziki Zachód, taki prawdziwy, ekstremalny, to był właśnie XVII wiek.

John Mellencamp, Rock in the USA. XVII wiek, w którym w Massachusetts Bay mieszało się, ale i kreowało wszystko z daleka od królestwa, od kościoła, od korony, od Wielkiej Brytanii po prostu i wszystkiego, co wiązało w jakiś sposób ludzi. Purytanie uciekali ze starego kontynentu, bo czuli się prześladowani, po czym wykazywali się sami skrajnym brakiem tolerancji dla innych już na swoim, na nowej ziemi, w Nowej Anglii. Ale nie przeszkadzało im to przyjąć pomocy od tubylców w międzyczasie i jeść wspólnie przy ogniu, kiedy było w ich społeczności bardzo źle i tubylcy się podzielili i nazwać to później Thanksgiving. Modlono się i ciężko pracowano, a obok grabiono i mordowano. Rhode Island założyli wówczas, czyli w latach 30. XVII wieku, katolicy wyrzuceni przez Purytan z Nowej Anglii. Powstaje wtedy Connecticut jako purytańskie państwo w państwie z zupełnie innymi zasadami niż sąsiedzi zamiedzy, a Maryland staje się tyglem, gdzie mieszają się wszystkie religie, poglądy. Innymi słowy, zanim Brytyjczycy na poważnie tymi ziemiami się zainteresowali, eksperymenty w społecznym laboratorium już trwały, działy się w najlepsze. I to one stanowiły początek idei samodzielności i niespecjalnie przejmowały się tym, co za oceanem.

Bruce Springsteen, Born in the USA. Zatem to, co budowało odrębność i pozwoliło ponad 100 lat później na rozpoczęcie zbiorowej rebelii przeciw państwu matce, narodziło się tak naprawdę już w XVII wieku. Własne prawa, sądy, wybór urzędników, własna demokracja, własna samorządność, można powiedzieć. Ustalanie od zera praw i zasad, wzorując się jedynie na luźno na Europie. Zasad niezbędnych do funkcjonowania miast, a później kolonii, a później Stanów. Dlatego o tym czasie głównie chciałem dziś Państwu opowiedzieć, bo mówi się o nim mało, a działy się wówczas przemiany o ogromnym znaczeniu, bo przecież wojna o niepodległość nie wzięła się znikąd. 4 lipca, deklaracja niepodległości 1776, to wszystko, co znamy z podręczników, nie wzięło się znikąd i z dnia na dzień. Samowolkę osad zakończyła tak naprawdę dopiero wojna osadników wspieranych przez Londyn z sojuszem francusko-indiańskim. Ale Brytyjczycy, zamiast pozwolić działać idei wspólny wróg jednoczy, po zwycięstwie wrócili do protekcjonalnego traktowania kolonialsów, ale już trzymając ich na krótkiej smyczy. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że przegapili moment, kiedy być może dało się jeszcze osadników sobie zjednać albo ich okiełznać.

Sam Cooke, Change is gonna come. Dokładnie. I to już będzie ostatnie wejście merytoryczne, a nawet nie dotarliśmy do wojny 13 dzielnych kolonii z Imperium Brytyjskim, ale jak już wspomniałem, to celowe działanie. Tak miało być, bo i taka jest teza tego odcinka Między Światami, że zanim Brytyjczycy się ogarnęli i zaczęli robić to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli traktować kolonie jako część swojego imperium, to już było po herbacie. A skoro o herbacie, to o niej czytamy przecież w podręcznikach, dlatego dziś chciałem sięgnąć do wcześniejszych rozdziałów budowania czegoś, co nazwiemy później amerykańską tożsamością, bo lata 30. i 40. i nawet później 50., 60. XVII wieku to czas, w którym niezależność stała się normalnością. A kiedy w latach 1660-1750 Brytyjczycy próbowali nieudolnie przekonać, że tak naprawdę to kolonie służą im, było już za późno. A reszta to jest historia walki i intelektualnego budowania nowego narodu.

Talking Heads, Don't Worry About The Government. Myślę, że tytuł tej piosenki dobrze podsumowuje to, co działo się w XVII wieku na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację dzisiejszej, też w pewnym sensie specjalnej, historycznej, nawiązującej do tego, co niedawno Amerykanie świętowali, audycji. Mam nadzieję, że było to ciekawe i trochę inne przedstawienie tej historii. Życzę Państwu miłego, spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Along.

0: Pauza.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom

0: go, nie można wszak na żadne głupstwa tracić głowy. Obawiasz się, czy uda się, pomoże ci świat nowy.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
2: Trzymamy tu poziom i pionek.

0: szczęście jest świat nowy.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Wieczorem i w środku dnia.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu w głębi duszy wszystko gra.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu wagle wam ukoją złość.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu zbada fonię wam pewien gość.

0: świecie.
1: W czas siest lub małych kaw.
0: W nowym świecie.
1: Tu mistrz gra nie dla braw. Widzenia punkt ma każdy z nas.
2: W nowym świecie.
1: Piosennik w sen zatuli was.